Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo we wtorek, 19 dzień maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam jak zwykle do godziny 5 na muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do Tallina, gdzie 16 maja ubiegłego roku wystąpiła Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Olariego Eltsa. Zaczniemy od muzyki Arvo Pärta. Oto Cantus in Memoriam Benjamin Britten.

Narodowa Estońska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Otariego Eltsa wykonała słynną kompozycję Arvo Pärta, Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Do Tallina powrócimy za nieco ponad pół godziny. Wcześniej spotkanie z muzyką polską. Oto druga symfonia C-moll, charakterystyczna Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Dyryguje Łukasz Borowicz.

Tak kończy się napisana w cieniu powstania listopadowego druga symfonia C-moll, charakterystyczna Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Polską Orkiestrę Radiową poprowadził Łukasz Borowicz. A my wracamy do koncertu w Tallinie, który, przypomnę, odbył się 16 maja ubiegłego roku. Emma Bell, sopran, oraz Narodowa Estońska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Olariego Eltsa wykona kompozycję Tomasa Adesa zatytułowaną America, a Prophecy.

America a Prophecy to tytuł kompozycji Tomasa Adesa, która zabrzmiała w muzycznej nocy Euroradia w retransmisji Stalina z maja ubiegłego roku. I przed nami ostatni punkt oficjalnego programu tamtego wieczoru, czyli druga symfonia Lepo Sumery. Gra Narodowa Estońska Orkiestra Symfoniczna, dyryguje Olari Elts.

To była druga symfonia Lepo Sumery. Słuchaliśmy nagrania dokonanego w Tallinie w maju ubiegłego roku. Grała Narodowa Estońska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Olariego Elca. Wysłuchajmy jeszcze bisu, który zwieńczył tamten wieczór.

Head Ed, czyli dobranoc, to tytuł kompozycji Tonu Korwica, która zabrzmiała na bis w wykonaniu Narodowej Estońskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygował Olari Elts. I tak rozstajemy się z Tallinem. Słuchaliśmy koncertu zarejestrowanego 16 maja ubiegłego roku. A my wracamy do muzyki słuchanego już dzisiaj Lepo Sumery, twórcy żyjącego w latach 1950-2000. Oto kompozycja zatytułowana Pala Asts 1981, czyli po prostu utwór z 1981 roku.

Wysłuchaliśmy kompozycji Lepo Sumery zatytułowanej Pala Asts 1981, czyli utwór z 81 roku. Tak można przetłumaczyć tytuł tej kompozycji. Na fortepianie grała Kadri Ann Sumera. A oto przed nami jeszcze jeden twór.

śpiewacy narodowego estońskiego chóru męskiego wykonali Ave Maria Edwarda Tubina. Przed ostatnim punktem programu tej pierwszej estońskiej części muzycznej nocy Euroradia będzie Bukolika autorstwa Ester Mäki.

Wysłuchaliśmy Bukoliki autorstwa estońskiej kompozytorki Ester Megi. Grała Narodowa Estońska Orkiestra Symfoniczna, dyrygował Arvo Volmer. I na koniec tej części jeszcze jeden estoński akcent w postaci motetu pod tytułem Vivid. Jego autorem jest Rudolf Tobias.

To był motet pod tytułem Vivid autorstwa Rudolfa Tobiasa, estońskiego twórcy żyjącego na przełomie XIX i XX stulecia. I tak dzięki tej pierwszej części muzycznej nocy Euroradia udało nam się poznać mało znanych estońskich twórców, takich jak właśnie Rudolf Tobias czy Edward Tubin i Ester Megi. Już za chwilę wracamy z drugą częścią naszego spotkania.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 dzień maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. W tej części posłuchamy ofert, które nadesłały do nas rozgłośnie ze Szwajcarii i Australii. No i na antypody udamy się na sam początek, bo to przed nami nagranie Australian Chamber Orchestra pod dyrekcją Richarda Tonettiego. A usłyszymy Wielką Fugę, czyli Grosse Fugę, op. 133 Ludwika.

Tak kończy się wielka fuga, große fugę Ludwika van Beethovena. Późne dzieło tego twórcy, które usłyszeliśmy w wykonaniu Australian Chamber Orchestra. No i na koniec muzyczny hołd dla Beethovena. Marsz żałobny opus 146 autorstwa Karla Czernego. Gra José Gallardo.

0: To był marsz żałobny pamięci Ludwika van Beethovena, opus 146, dzieło Karla Czernego. Grał José Gallardo. I tak też kończymy nasze wtorkowe spotkanie. To była muzyczna noc Euroradia w dwójce. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 maja, minęła piąta.
3: Fantazja Polska.

Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Łoś. Zapraszam na poranne spotkanie w Fantazji Polskiej, w której słuchać będziemy dziś muzyki Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki i Marii Szymanowskiej. A spotkanie rozpoczynamy jak co dzień w tym tygodniu kolejnym opracowaniem słów kantyku Magnificat, muzyką do tego tekstu kompozytorów polskich dawnych epok. Dziś Marcin Mielczewski i interpretacja niemieckiego zespołu Weiser Renaissance Bremen, który prowadzi Manfred Cordes. Zespół istnieje od 1993 roku i specjalizuje się w muzyce XVI i XVII stulecia. W 2014 roku artyści wydali album Virgo Prudentissima z maryjną muzyką polskiego dworu i w tym mamy kompozycję Marcina Mielczewskiego, za chwilę taki przykład, ale również Adama Jarzębskiego i Mikołaja Zieleńskiego. A zatem Marcin Mielczewski, Magnificat Primi Toni i nagranie Weiser Renaissance Bremen.

Magnificat Primi Toni na 12 głosów Marcina Mielczewskiego to pierwsza muzyczna propozycja w dzisiejszej Fantazji Polskiej. To nagranie w serii artystów zagranicznych zainteresowanych polską muzyką, bo taki temat proponuję Państwu w każdym spotkaniu w tym tygodniu o tej porze. To niemiecka grupa Weiser Renaissance Bremen. Zespół prowadził Manfred Cordes i nagranie z 2014 roku z albumu Virgo Prudentissima, przedstawiającego maryjną muzykę polskiego dworu, w tym właśnie utwory Mielczewskiego, a obok nich Adama Jarzębskiego i Mikołaja Zieleńskiego. Teraz coś zupełnie innej stylistyki. Epizod na Maskaradzie op. 14 Mieczysława Karłowicza i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita. To poemat symfoniczny Karłowicza i zarazem ostatnia już nieukończona kompozycja autora, którą po śmierci Karłowicza ukończył Grzegorz Fitelberg. I pisanie rozpoczął autor w 1908 roku, ale jego śmierć w lutym kolejnego roku przerwała ten właśnie proces. Premiera odbyła się dopiero w 1914 roku. Słuchamy interpretacji Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej.

Epizod na Maskaradzie, opus 14, kompozycja, której Karłowicz ze względu na tragiczną śmierć sam nie ukończył. Podjął się tego później Grzegorz Fitelberg. I premiera odbyła się w 1914 roku, 5 lat po śmierci Karłowicza. Słuchaliśmy interpretacji Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, którą prowadził Antoni Witt. Teraz fragment kantaty Sonety Krymskie Stanisława Moniuszki. To będzie wspólne nagranie Chóru Polskiego Radia i Orkiestry Historycznej, którą poprowadził Dirk Vermeulen. Usłyszymy pieśń Żegluga z tej właśnie kantaty. Przypominam, że spośród 18 sonetów Mickiewiczowskiego cyklu kompozytor wybrał 9 i ułożył je właśnie w taką muzyczno-poetycką opowieść o fascynującej podróży po Półwyspie Krymskim. Chór Polskiego Radia przygotowała Maria Piotrowska-Bogalecka. Powstało ono z gościnnym udziałem Aleksandra Kunacha, to tenor, a całość poprowadził Dirk Vermeulen.

pieśń Żegluga, fragment kantaty i wspólne nagranie chóru Polskiego Radia i Och Orkiestry Historycznej, którą poprowadził Dirk Vermeulen. Nagranie powstało z udziałem gościnnym tenora Aleksandra Kunacha i wydane zostało w 2020 roku. Fantazję polską zamkniemy kompozycją Marii Szymanowskiej, sięgając po album zespołu Arte dei Suonatori. Tu solistką i jedyną wykonawczynią będzie Katarzyna Drogosz, bo słuchać będziemy fantazji F-dur, ale to nagranie ułożone z bardzo ciekawych kompozycji w piękną całość prezentuje życie muzyczne warszawskich salonów w XIX wieku.

Maria Szymanowska i fantazja F-dur w interpretacji Katarzyny Drogosz grającej na fortepianie historycznym, kopii fortepianu Michaela Rosenberga z 1805 roku, zbudowanej przez Roberta Brauna. I tak muzyką warszawskiego salonu początku XIX wieku kończymy dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję, do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Słowo na dzień.
1: Duch Święty dotknie nas, pobłogosławi i oświeci. Może być jak ożywiający wiatr, ciepły ogień i chłodne wody. Duch Święty będzie nas również nakłaniał, ostrzegał i przekonywał o naszych grzechach. Może być jak silny, porywisty wiatr, oczyszczający, trawiący ogień i rwące rzeki wód żywych. Duch Święty będzie jednak zawsze łagodny, ale jednocześnie potrząśnie nami swoją wszechmocą. Duch Święty da nam to, czego zawsze pragnęliśmy i czego zawsze unikaliśmy. Przyjęcie Ducha Świętego zarówno daje pokój, jak i napawa lękiem. Warto czasem zatrzymać się i pomyśleć o dniu swojej śmierci. Nie powinna to być myśl makabryczna, lecz raczej sposób na uzyskanie prawdziwej i właściwej perspektywy na teraźniejszość. Na przykład, kiedy myślimy o dniu naszej śmierci, niektóre rzeczy, które dziś skupiają naszą uwagę, wydają się niemal bez znaczenia, podczas gdy inne, które na co dzień bierzemy za pewnik, za coś niekoniecznego, są ostatecznie uznawane za bardzo istotne. Myśl o śmierci często rozjaśnia nam wzrok na tyle, że uświadamiamy sobie, iż zmarnowaliśmy znaczną część naszego życia. Święty Paweł na przykład postrzegał swoje życie jako spełnione, nie puste, gdy ukończył bieg i wypełnił służbę, którą Pan

0: mu powierzył. Zapytamy, jak my możemy uniknąć zmarnowania naszego życia? Jak możemy dostrzec prawdę, zanim będzie za późno? Tylko mocą Ducha Świętego możemy zetknąć się z rzeczywistością życia i śmierci. Tylko Duch Święty może pokonać złudne, śmiercionośne pragnienia ciała. Tylko Duch Święty prawdy jest większy niż duch rozczarowania i śmierci. Albo przyjmujemy Ducha Świętego, albo żyjemy w opłakanym odrętwieniu śmierci już za życia. Nasz grzech, egoizm i strach są silne, ale łaska Boża jest silniejsza. Przez wiarę, czyniąc pokutę, stajemy się posłuszni i poddajemy się działaniu Ducha Świętego.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zaczynamy wtorek, 19 maja, 139 dzień roku. Słońce w znaku byka jest już z nami niemal od półtorej godziny, zajdzie o 20.30. Dzień będzie trwał 15 godzin i 54 minuty. Imieniny obchodzą Augustyn, Celestyn, Iwo, Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. My, czyli pierwsza dwójkowa zmiana w sile 3K. Katarzyna First-Wojtkowska, Katarzyna Fitz-Williams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pogoda.
0: Za nami raczej pochmurna, a miejscami również deszczowa noc, ale wszędzie już temperatury były dodatnie. Proszę uważać lokalnie na południu na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże mogą przydać się parasole. A po południu na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach proszę uważać na burze. Temperatura maksymalna od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 stopni Celsjusza na zachodzie i na wschodzie kraju, tylko nad morzem nieco chłodniej od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich, tylko na południowym zachodzie zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.

0: Muzykę na najbliższe 3 godziny naszego spotkania wybrał Michał Dębski i właśnie jego decyzją rozpoczęliśmy uwerturą suity S-dur Jerzego Filipa Telemana.
1: Poranek dwójki.
0: Jak to we wtorkowych porankach bywa, co i róż wychynie jakaś literatura. Na przykład głosem bardzo ważnej pisarki, która zmarła dokładnie 61 lat temu.
2: Jeżeli chodzi o mnie samą, to ja lubię te moje książki, które nie miały powodzenia i największego oddźwięku.
0: Jeśli nie poznali Państwo tego głosu, do kogo należy, wyjaśni się już za chwilę w kalendarium. Jeszcze przed 7 posłuchamy m.in. wiersza Krystyny Miłobędzkiej, jednej z laureatek przyznawanej we Wrocławiu Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Festiwal towarzyszący dorocznie tej nagrodzie już trwa we Wrocławiu. Dowiemy się także, co to jest architektura dobrostanu.
3: Chodzi głównie o wpływ na nas, o taką psychologię środowiskową, psychologię przestrzeni.
0: Po 7, a później także po 8 przegląd prasy, który przygotowuje Jerzy Kisielewski. Na usłyszenie jego głosu przyjdzie Państwu więc jeszcze poczekać godzinę. Tymczasem posłuchajmy kontratenora Filipa Żaruskiego.

0: Jest 14 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium.
0: 1895 roku zginął w walce z Hiszpanami kubański bohater narodowy, przywódca ruchu niepodległościowego José Martí. Poeta i prozaik, jeden z jego poematów został wykorzystany jako tekst piosenki Guantanamera, która stała się najpopularniejszą patriotyczną piosenką na Kubie. Z kolei w 1983 roku w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczyło w pogrzebie Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty. 12 maja 1983 roku został on śmiertelnie pobity przez milicjantów. Dwa dni później zmarł, był synem Leopolda Przemyka i Barbary Sadowskiej, poetki i działaczki opozycyjnej w PRL-u, prześladowanej przez Służbę Bezpieczeństwa. Dziś 19 maja.
2: Może powtórzymy angielski?
3: Nie, no co ty, tato?
4: No właśnie, tato. Zdecydowanie lepiej powtórzyć dziś polski, tym bardziej, że już jutro matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo dziś 114. rocznica śmierci Bolesława Prusa. Kto wie, być może któryś z jego utworów na egzaminie się pojawi. Warto na pewno wiedzieć, że jest autorem m.in. opowiadań Przygoda Stasia, Antek i Kamizelka, ale też powieści Placówka, Faraon, Anielka, Emancypantki i Lalka.
5: Pan Lisiecki zniknął za szafami i wróciwszy po chwili doręczył interesantce ruchem pełnym godności żądany przedmiot. Potem zapisał cenę spluwaczki na kartce, podał ją przez ramię Rzeckiemu i poszedł za gablotkę z miną bankiera, który złożył na cel dobroczynny kilka tysięcy rubli.
4: To fragment audiobooka Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Oprócz dowodu, białej koszuli, długopisu i dobrego humoru warto wziąć też jutro, wychodząc z domu na egzamin maturalny, coś od deszczu, bo niestety może popadać. A skoro o opadach mowa, 90 lat temu urodził się Piotr Hertel, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Jest autorem muzyki m.in. do filmów Nowy Jork, Czwarta Rano, Akcja pod Arsenałem, Miś Uszatek czy Plastusiowy Pamiętnik. Ale to dzięki niemu możemy słuchać też tej piosenki.
6: Para!

0: Panie.
1: Parasolki śpiewała Maria Koterbska, a autorem muzyki jest wspomniany Piotr Hertel. To muzyka do słów Janusza Słowikowskiego. 71 lat temu zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor i dyrygent, a także etnograf, założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.
2: Nieżyjąca już Mira Zimińska-Sygietyńska w wywiadzie dla Polskiego Radia wspominała pierwszy publiczny występ Mazowsza w Teatrze Polskim w Warszawie w 1950 roku.
3: Dzieciaki drżały, przede wszystkim nabożeństwo się odbyło dzień przed tym, żeby się udało. One miały natchnienie, młodzież kochała piosenkę.

0: a poza tym Tadeusz dyrygował i czarował. On spojrzał, zrobił gest i oni go kochali. I właściwie czarodziejem to był Tadeusz. Ja byłam ten tyran od załatwiania spraw. Myśmy ze strachem poszli, ale ludzie wstawali, piszczeli, bo oni nie znali tych kostiumów, nie znali melodii i tak im się podobało. No i tak zostało.
1: Tadeusz Sygietyński wielokrotnie podróżował po wsiach i małych miasteczkach w poszukiwaniu wielkich talentów. Jeśli chodzi o podróże, te wyobraźni mogła niejednokrotnie zafundować nam Maria Dąbrowska. Ta pisarka, eseistka i dramatopisarka odeszła w roku 1965. Była tłumaczką literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej. Jest m.in. autorką Nocy i Dni, Dzienników oraz zbiorów opowiadań Marcin Kozera, Znaki Życia, Uśmiech Dzieciństwa czy Ludzie Stamtąd.
2: Jeżeli chodzi o mnie samą, to ja lubię te moje książki, które nie miały powodzenia i największego oddźwięku. A więc właśnie dramaty, szkice z podróży, szkice o Konradzie, a nawet myśli o sprawach i o ludziach.
1: 19 maja to dzień, kiedy na przestrzeni lat pożegnaliśmy bardzo wielu wybitnych ludzi świata kultury. I tak dokładnie 55 lat temu w Warszawie zmarł Czesław Janczarski, pisarz, poeta, autor utworów dla dzieci, między innymi Misia Uszatka.
3: Czy to jest bardzo trudno pisać dla dzieci, proszę pana, czy trudniej niż dla dorosłych?
4: No, dla mnie osobiście, powiedzmy, nie jest tak trudno, mam sporą już rutynę. No, ale orientuję się, że ta specyfika jest trudna dla tych, którzy nie parali się pisarstwem dla dzieci. Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, dla dzieci w wieku od lat 3 do 8, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze.
1: Chyba każdy z nas ma w sobie taką dziecięcą część, byle po drodze gdzieś jej nie zgubić. Tego państwu życzę.
5: Życzył Jakub Jamrozek, a teraz posłuchajmy czwartej części kwintetu S-dur na instrumenty dęte Franza Lechnera w wykonaniu Ensemble Wien Berlin.

Wiele pojawia się w ostatnich, już nawet nie latach, a dekadach adaptacji scenicznych dzieł prozatorskich. Nawet w ostatnim czasie wspominaliśmy Państwu m.in. o premierze Lalki Bolesława Prusa w Teatrze Dramatycznym, czy esejów, tak, coraz częściej również literatura non-fiction trafia na sceny, esejów Rebeki Solnit w Teatrze Narodowym, wcześniej Chłopek w Teatrze Współczesnym, by spojrzeć tylko na sceny warszawskie. Bardzo często, jak na poziom złożoności tych tekstów, pojawiają się na polskich scenach także inscenizacje prozy Olgi Tokarczuk, co może nie powinno dziwić, mówimy w końcu o polskiej żyjącej noblistce, ale niemal tuż po realizacji spektaklu Prowadź swój pług przez kości umarłych w Teatrze Narodowym, a wcześniej również tego tytułu w Teatrze Jaracza w Łodzi, lada chwila będziemy mogli zobaczyć spektakl zatytułowany Otwórz oczy, oparty na dwóch opowiadaniach pisarki. To w Teatrze Polskim w Warszawie. I o tym ostatnim spektaklu porozmawiamy z reżyserem Igorem Gorzkowskim o 8:30. Chciałabym również porozmawiać z Państwem, mam nadzieję, że ktoś z Państwa także będzie miał taką ochotę, właśnie o tych wybitnie udanych lub odwrotnie nieudanych adaptacjach prozy na scenie. Może byli Państwo na takim spektaklu, może widzieli Państwo taki spektakl w Teatrze Telewizji. Tam również dramaturdzy i dramaturszki sięgają po prozę.

0: Proszę do nas telefonować 22 645 22 22 albo pisać poranek@polskieradio.pl. Czekam na Państwa opinie na temat adaptacji tekstów prozatorskich na scenie. Najlepiej na tych najwspółcześniejszych, ale może mają Państwo gdzieś w głębszej pamięci jakąś szczególnie trafną albo szczególnie właśnie nieudaną adaptację wybitnej prozy na scenie. Proszę o kontakt, a tymczasem posłuchajmy piosenki, która na scenie również w niejednym teatrze się pojawiła.
1: Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj

0: Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki dzień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja sercem lotem na twój widok miła zacznie bić.
1: Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień.

0: Muzyka Władysław Szpilman, słowa Kazimierz Winkler, a wykonanie oczywiście Andrzeja Boguckiego z chórem Czejanda. Ciekawe, czy ktoś z Państwa słuchał właśnie tej piosenki jadąc, czy tym warszawskim żółto-czerwonym autobusem, czy jakimkolwiek innym, w jakimkolwiek innym miejscu Polski. No, myślę, że trudno się oderwać od tego refrenu. Jest już 32 minuty po godzinie 6.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Nie pamiętam, jakie we Wrocławiu są autobusy, tramwaje są niebieskie i trwa tam teraz Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius.

0: Jego kulminacyjnym punktem będzie sobotnia gala, podczas której poznamy laureatów nagrody za debiut i za najlepszą książkę poetycką roku. Wtedy też Konrad Góra odbierze nagrodę przyznaną mu za całokształt twórczości. Dołączy do grona znakomitych twórców, którzy do tej pory to wyróżnienie otrzymali. My w poranku w tym tygodniu słuchamy 5 wierszy laureatów Silesiusa właśnie za całokształt twórczości. Wczoraj słuchaliśmy Tadeusza Różewicza, który został w 2008 roku pierwszym laureatem tej nagrody. W 2013 tę nagrodę odebrała Krystyna Miłobędzka. Od samego debiutu w latach 60. do dziś to poezja bardzo silnie związana z życiem jej autorki. Ta poezja to jej autobiografia przekształcona w słowo. Miłobędzka operuje słowem, które znaczy, nie zdaniem czy większą fabułą, ale właśnie słowem. Słowo u Miłobędzkiej jest bardzo mocno nasycone emocjami, wyraża bardzo dużo. Mówił wtedy przewodniczący jury profesor Jacek Łukasiewicz. Dodajmy, że kilka lat wcześniej, w roku 2009, poetka odebrała nagrodę za najlepszą książkę poetycką roku. Wyróżniono wtedy jej tom Gubione. Z nagrań archiwalnych przypomnijmy jeden z wierszy, które Krystyna Miłobędzka przeczytała specjalnie dla słuchaczy Dwójki.
1: Jestem współżywa, współczynna, współwinna, współzielona, współdrzewna, współistnieje. Ty jeszcze nie wiesz, co to znaczy. Obdarowana przenikaniem. Znikam, jestem. Współtrwam z tobą w tym szklistym dniu, z tym szklistym dniem, w którym znikam, który znika ze mną tak lekko. Nie wiem, co to znaczy. Współotwarta z oknem, współpłynna z rzeką. Jestem, żeby wiedzieć, znikam. Znikam, żeby wiedzieć, jestem. Cała, ale całej nigdzie nie ma. Współprzelatująca, współniebna. Pół wieku żyłam po to.
0: Jutro posłuchamy wiersza laureatki Silesiusa za całokształt twórczości z roku 2011, Urszuli Kozioł. Nie dodałam dziś żadnej rocznicy muzycznej do kalendarium, chętnie nadrobię to teraz. Dziś 63 lata kończy znakomity amerykański pianista Kevin Kenner, laureat m.in. drugiej nagrody na 12. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 1990 roku. Posłuchajmy w takim razie Berceuse des Durs z op. 57 Fryderyka Chopina właśnie w jego wykonaniu.

0: muzyka Fryderyka Chopina jest w stanie złagodzić i ocieplić chyba każdą przestrzeń. Mogą się zresztą pasażerowie na lotnisku imienia kompozytora przekonać o tym w Warszawie. A zamiast projektować wyłącznie maszyny do mieszkania, urbaniści i architekci coraz częściej apelują o zastanowienie się nad tym, jak przestrzeń wpływa na nasz układ nerwowy, poziom kortyzolu i więzi społeczne. Co ciekawe, istnieje taka dziedzina jak psychologia przestrzeni i neuroarchitektura, która bada reakcję mózgu na konkretne formy. O czym jest architektura dobrostanu i czym ona jest, opowie autorka książki Dla kogo jest miasto, urbanistka i architektka Magdalena Millert.
1: Ja nazywam architekturę dobrostanu albo nawet może urbanistykę dobrostanu nie tylko czymś takim, co ma służyć nam, ale przede wszystkim, co nie ma być dla nas agresywne. No bo pewnie gdyby ktoś usłyszał tak w próżni tę architekturę dobrostanu, to by sobie pomyślał, jak tutaj architektura coś czuje, nie czuje, tak? Ale chodzi głównie o wpływ na nas, o taką psychologię środowiskową, psychologię przestrzeni. To się czasami pojawia w tematach nawet związanych z kierowcami i ich jakimiś tam zachowaniami na ulicach. Natomiast ten dobrostan ja rozumiem jako głównie tą przestrzeń, która nie jest agresywna, która nie wyklucza. To jest taka przyjemna, bym powiedziała nawet nudna codzienność, która pozwala na to, że jednak nie frustrujemy się codziennie rano wyjeżdżając i stojąc w wielkim korku albo robiąc za taksówkę dla naszego dziecka. Nie frustrujemy się tym, że jak mamy dziecko, idziemy z wózkiem, to wszędzie ten wózek musimy tak naprawdę przenosić, a nim jeździć, bo chodniki są zastawione, są przejścia podziemne, schodki, schodeczki, wielkie przeszklone drzwi, które jest bardzo ciężko otworzyć. Więc to nie jest żadna magiczna reguła, jakiś wybitny przepis na wspaniałe jakieś ciasto architektoniczne, tylko to jest taka zwykła codzienność, która pozwala nam na to, żebyśmy nie stresowali się w tym naszym mieście.
2: Wspomniała Pani o nudzie. Chyba wszyscy cierpimy na taki deficyt tej nudy i o tę nudę zabiegamy.

0: A jak stworzyć taką przestrzeń, która byłaby mniej agresywna albo przynajmniej neutralna?
1: Gdybyśmy się tak zastanowili, tak na czynniki pierwsze porozbierali, to oczywiście byłaby czytelność takiej przestrzeni, ale też miejsca możliwe do jakiegoś wyciszenia. Czyli przykładowo, jeżeli bierzemy za podmiot pieszego, no to nie byłby to

0: szerokiej ulicy, na którym to sprawiamy, że po prostu przebiegamy bardzo szybko i chcemy jak najszybciej stamtąd zniknąć, tylko na przykład alternatywna trasa, która jest przez jakieś przestrzenie zieleni. Oczywiście ta zieleń w tym wszystkim jest kluczowa, no bo ona nas uspokaja, wiemy, że to bardzo pomaga w wielu czynnikach takich zdrowotnych, nawet pacjenci, którzy mają widok na zielone w szpitalu, szybciej zdrowieją niż ci, którzy nie mają. To jest taka ciekawostka.
1: Zieleń jest też wspaniałą barierą akustyczną.
0: To prawda, i akustyczną, i też pyłową, więc jak ktoś ma zieleń przed oknem, to ma zdecydowanie mniej ścierania kurzy w domu.
1: Część z tych czynników, o których pani wspomniała, to są czynniki, na które my, zwykli szarzy obywatele, nie mamy takiego wpływu. To ważne, aby mówić o tych palących potrzebach i o tym, aby również politycy odpowiadali na to, co dzieje się w polskich miastach, ale idąc za tą myślą, żeby zacząć od siebie, co możemy my na co dzień zrobić, aby tę swoją przestrzeń starać się złagodzić?
0: Powiedziałabym, nie zgadzając się, że nie mamy tego wpływu, że mamy właśnie wpływ, bo po pierwsze to my wybieramy władze, które później nas reprezentują. Po drugie, mamy też różnego rodzaju wydziały, do których możemy pisać czy pisma, czy wnioski o udostępnienie informacji publicznej, jeżeli czegoś nie wiemy. No i tutaj samorząd ma obowiązek nam odpowiedzieć. Po trzecie, możemy się angażować też w różnego rodzaju akcje społeczne, różnego rodzaju zrzeszenia, fundacje, akcje, tego typu rzeczy. No i w końcu nasz najmniejszy ogródek, czyli różnego rodzaju spółdzielnie, wspólnoty, ale też osiedla i nie wiem, czy dzielnice, to są też różnego rodzaju rady. Przykładowo na moim osiedlu okazało się, że wielkim problemem jest brak przejścia między osiedlami, no i w sumie wszyscy kolektywnie stwierdzili, że dobrze, trzeba zrobić to przejście i mamy przejście, mała rzecz, a cieszy.
1: Przyglądam się hali, w której siedzimy i myślę, to już chyba czas, aby wyjść na zewnątrz i zobaczyć coś niesztucznego.
0: No nie bez powodu mówi się, że czasami robimy sobie detoks i idziemy podotykać trawy i na własną rękę, pewnie jak wiele osób, szukam jakiegoś rozwiązania, czyli czapka z daszkiem, która reguluje ilość światła i słuchawki wygłuszające i wtedy może jakoś troszeczkę łatwiej jest przetrwać.
2: Z samego rana odradzam słuchawki wygłuszające, ponieważ w maju ptaki śpiewają niesamowicie, to zwłaszcza w tych zieleńszych częściach miast. A o architekturze dobrostanu mówiła architektka i urbanistka Małgorzata Millert, z którą podczas konferencji Impact w Poznaniu rozmawiała Maria Czok. 14 minut przed godziną 7:00, teraz towarzyszyć nam będzie zespół Europa Galante. W jego wykonaniu zabrzmi trzecia część tria smyczkowego D-dur Luigi'ego Boccheriniego.

0: Zapowiadałam, że w dzisiejszym poranku co jakiś czas pomiędzy muzyki i innych tematów wychylać będzie się literatura i pora na kolejną taką okoliczność. Gościem dwójki dziś o 19.10 będzie prozaik i tłumacz Maciej Płaza. Debiutancka powieść Skoruń przyniosła mu w 2016 roku Nagrodę Fundacji Kościelskich. Dwa lata później za książkę Robinson w Bolechowie otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus. Trzecia powieść Golem otrzymała dwie nominacje do Nagrody Nike oraz do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W tym tygodniu swoją premierę ma czwarta powieść Macieja Płazy, Kasper i Magritte. I właśnie przede wszystkim o tej książce z autorem będzie w audycji Wierność i Przemiana rozmawiała Dorota Gacek.
1: Pisanie to wspaniała męka. Takie słowa padają w powieści Macieja Płazy, Kasper i Margitte. Wypowiada je jeden z bohaterów tej książki, ważna postać, autentyczny pisarz Bertolt Brecht. Właśnie jak to jest u pana? Męka, wspaniała męka.
2: Nie męczę się. Męczyłem się chyba tylko przy jednej książce, przy Robinsonie w Bolechowie. Ona rzeczywiście była dla mnie trudna. Po części dlatego, że to jest coś takiego chyba jak syndrom drugiej książki, czy u muzyków syndrom drugiej płyty i tak dalej. To jest chyba takie obciążenie psychiczne, no chęć też pójścia. Wiadomo, trzeba się, zwłaszcza jeśli pierwsza książka odniosła jakiś sukces, no drugą trzeba jakoś potwierdzić, że umie się coś więcej niż napisać jedną książkę. Poza tym, jeśli chce się pójść dalej w jakąś inną stronę, no to ten krok trzeba wykonać. Ten krok nie musi być łatwy. Natomiast Golema pisała mi się na przykład zachwycająco, cudownie łatwo, cudownie płynnie. I z Kasperlem i Margitte było podobnie. To nie była męka. To była ogromna praca, ale praca taka upajająco wręcz przyjemna, miła, płynna. Ogromna praca, podkreślam to. To rzeczywiście wymagało sporego trudu, natomiast to nie była męka. Co do Brechta zaś, to tak, Brecht się męczył. Brecht miał inny zupełnie sposób pisania niż ja. On wielokrotnie do końca, nawet można powiedzieć już po końcu,

0: To znaczy wtedy, kiedy tekst już szedł do druku, kiedy już nawet wyszedł, albo kiedy, nie wiem, dosłownie w dzień premiery, jeśli to były sztuki, to on wciąż poprawiał, wciąż coś zmieniał. Zresztą nie tylko sam, bo właściwie sztab ludzi, takich jego przybocznych pomocników, właściwie mu pomagał w pisaniu. To rzeczywiście dla niego była męka. Wspaniała, ale męka. Czego nie widać w jego tekstach, bo one są bardzo impulsywne, szorstkie, nagłe, takie prędkie i zuchwałe. Ale więc nie widać w nich zapisu, nie widać w nich śladów tej męki. Ale dobrze, że pani podkreśla, że obecność Brechta. I on zresztą dostarczy mi wiele radości. Znaczy umieszczenie go w tej książce i pisanie o nim, pisanie nim.
1: Na rozmowę Doroty Gacek z Maciejem Płazą zapraszamy do dwójki dziś o 19:10. A już teraz nad Adele i Jive Samba.

0: Autopromocja.
1: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
2: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
1: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun.
2: Z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
1: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
2: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
1: Kilka minut po 19:00. Jan Kantyzienko
2: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Jest 7:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuillier.
3: Za konsoletą Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, nad audycją czuwa Katarzyna Fitz-Williams, nad muzyką Michał Dębski, a za słówka mogą Państwo łapać Katarzynę Hagmajer-Kwiatek.
5: Poranek dwójki.
3: Dziś wtorek, 19 maja, 139 dzień i 21 tydzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o 4:36, zajdzie o 20:30. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego już o 8 godzin i 13 minut. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. Myślę, że całkiem dobrym uczynkiem może być przedstawienie jakichś dobrych wiadomości, a z pierwszym wydaniem wiadomości czeka już na Państwa Maria Czok. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, tak jest, zaczynamy. Julian Gilewski, dyrygent młodego pokolenia, został przyjęty do programu Tanglewood Conducting Seminar w USA. To miejsce letniej rezydencji Boston Symphony Orchestra, gdzie będzie się kształcił w wakacje współpracując z takimi artystami jak Yo-Yo Ma oraz Esa-Pekka Salonen.
7: Cała ta struktura dydaktyczna w zasadzie została trochę rozpoczęta i zapoczątkowana właśnie w tych latach 40. i XX wieku, kiedy się festiwal rozpoczął. I przez w zasadzie w całej historii uczestnikami tego programu było wielu wspaniałych dyrygentów, przede wszystkim Leonard Bernstein, który tam na początku był, powiedzmy, studentem, a potem sam uczył. Niedawno zmarł Michael Tilson Thomas, Claudio Abbado, Daniel Harding, także no jest to wspaniałe grono dyrygentów. I w tym roku cały program polega na tym, że mamy bardzo dużo czasu po prostu do samego dyrygowania z orkiestrami. Co tydzień w zasadzie będziemy mieli duży koncert symfoniczny, na którym będziemy dzielić scenę z gościnnymi dyrygentami.
6: Mówił Julian Gilewski, który zadebiutował na Estradzie Filharmonii Narodowej w zeszłym roku, a od kilku sezonów współpracuje także z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie. Program dyrygencki na Tanglewood Festival rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych pod koniec czerwca. Wystawę pod tytułem Anioł zstąpił z nieba można oglądać w galerii Wirydarz w Lublinie. Autorem pracy jest malarz Andrzej Fot, znany z ekspresyjnych barwnych obrazów o dużym formacie, często inspirowanych symboliką, emocjami i tematami społecznymi. Jak zaznacza Andrzej Fot, inspiracją do powstania prac na wystawie był sen, który przyśnił mu się w 1993 roku.
8: Obudziłem się rano, byłem zdumiony, co tu napisałem, no i przypomniałem sobie sen, bo sny się zapomina. Pojechałem, kupiłem magnesy, kupiłem pył stalowy, dowiedziałem się, jak się produkuje magnesy, jak to wszystko wygląda od strony technologicznej, bo od strony fizycznej mniej więcej wiemy, że siła magnetyczna jest związana w ogóle z grawitacją i z magnetyzmem będącym we wszechświecie. No i zacząłem eksperymentować.

0: Tak powstał ten cykl obrazów.
1: Wystawa pod tytułem Anioł zstąpił z nieba Andrzeja Fota jest dostępna w Galerii Wirydarz w Lublinie do 14 czerwca. Białe noce występują także w Polsce. Można je obserwować już do szerokości geograficznej Torunia, a z każdym kolejnym dniem to zjawisko astronomiczne będzie sięgać dalej na południe.
2: Noc astronomiczna jest dokładnie opisana. Zaczyna się wtedy, gdy słońce schowa się 18 stopni poniżej linii horyzontu. Przedtem jest zmierzch, a rano świt, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
3: W tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
2: I taką sytuację mamy już w północnej części kraju. To nie wygląda oczywiście tak jak w rejonach podbiegunowych, nie jest jasno całą dobę.
3: Formalnie widzimy właściwie gwiazdy, robi się ciemno. Natomiast nie jest na tyle ciemno, żeby zobaczyć takie rzeczy ambitniejsze, jeżeli chodzi o miłośników oglądania nocnego nieba. Pewne galaktyki i mgławice, czyli obiekty tak zwanego głębokiego nieba, są niewidoczne, ponieważ tło jest za jasne.
2: Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Izraelskie wojsko przejmuje kolejne jednostki flotylli Global Sumud płynącej do strefy Gazy. Organizatorzy informują o zatrzymaniu aktywistów, w tym Polaka.
4: W godzinach porannych do flotylli zaczęły zbliżać się izraelskie jednostki wojskowe i po kolei po prostu na każdą łódź wchodzili komandosi i porywali z niej aktywistów. Jeśli chodzi o udział Polaków, to jest trzyosobowa delegacja z Polski. Jest to Łukasz Kozak, Agata Wisłocka oraz Karim Awad. Przy czym Karim Awad jest studentem z Wrocławia, ale ma obywatelstwo egipskie i brytyjskie, a nie ma polskiego.
1: Tłumaczył rzecznik Global Summit Polska Rafał Piotrowski. Organizatorzy deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i przełamać izraelską blokadę enklawy. To były pierwsze dziś wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji na naszej stronie polskieradio-dwójka.pl.
5: Pogoda.
6: Wychodząc z domu, proszę zaopatrzyć się w nieduży parasol, bowiem nieduże opady deszczu mogą się przytrafić właściwie w całym kraju. Będzie za to nieco cieplej niż wczoraj, od 16 stopni Celsjusza miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i wschodzie kraju, tylko nad morzem nieco chłodniej. Rosnąć będzie też ciśnienie, które w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich.
7: Reklama. Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Reklama.
6: Pora na naszą płytę tygodnia. Wiem, że czekają Państwo zawsze na ten punkt porannego programu. Tym razem to album Chopin Powrót do Warszawy niemieckiego pianisty Martina Stadtfelda, będący oryginalną wizją muzyki Chopina, jaka mogłaby powstać po powrocie do kraju, który nigdy nie nastąpił. Stadtfeld próbuje m.in. rekonstruować planowany trzeci koncert Chopina, który zawiera w części pierwszej, zgodnie z domniemaną intencją kompozytora, Allegro de Concerto opusu 46. Część druga to improwizacja na motywach Bolera z opusu 16. Część trzecia to medytacja także na wątkach Bolera. Wreszcie finał to Bolero w opracowaniu na fortepian i orkiestrę. Marcin

Justynowi Stadtfeldowi towarzyszy orkiestra Heidelberger Sinfonikier pod dyrekcją Timo Juku Hermana, który jest także autorem aranżacji. Towarzyszy mu również skrzypek Andrea Schikalaze. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać od nas ten album, to proszę pisać już teraz poranek@polskieradio.pl, w tytule maila zawrzeć hasło Płyta Tygodnia, a w treści swój adres korespondencyjny. Można też wskazać, że wybierają Państwo płytę dodatkową. Są tą płytą tym razem pieśni Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Marzeny Michałowskiej. Przy fortepianie towarzyszy jej Małgorzata Sajna Mataczyńska. Te płyty czekają. Przypomnę jeszcze raz adres poranek@polskieradio.pl. A my posłuchajmy tymczasem Bolera z opusu 19 w wykonaniu Martina Stadtfelda i Heidelberger Sinfonikier.

0: Album Chopin Powrót do Warszawy Martina Stadtfelda czeka na Państwa pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Czekają także pieśni Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Marzeny Michałowskiej. Jeśli mają Państwo apetyt na któryś z tych albumów, proszę do nas napisać.
1: Poranek dwójki.
0: Już prawie 16 minut po siódmej, za parę chwil Jerzy Kisielewski zaszeleści prasą. W drugiej godzinie poranka oprócz płyty tygodnia będą też inne dla Państwa niespodzianki, ale także propozycje kulturalnych wycieczek, na przykład do Lublina na wystawę fotografii Marka Kucharczyka.
2: To są zdjęcia poruszone, które w specyficzny sposób zestawiam, żeby uzyskać taki efekt malarski. W każdym ze zdjęć jest rzeka.
0: Zapowiedziałam też, że co jakiś czas wychynie literatura i tak też będzie w kolejnej rekomendacji Pawła Sołtysa.
3: Jest tam trochę Wyspiańskiego, trochę Szulca, trochę Kawki. No wspaniałe, dużo Warszawy, pod Warszawy. Wspaniałe jest to, jedna z najpiękniejszych książek, jakie czytałem w ogóle w życiu.
0: Tytuł tej książki pojawi się przed godziną ósmą w programie Poranek Dwójki. Natomiast po ósmej połączymy się z Karolem Furtakiem, który jest na festiwalu Praska Wiosna. To 81. festiwal na drugim, czyli 80 lat temu debiutował, jeśli się nie mylę, Leonard Bernstein, więc to jedno z bardziej znaczących w naszej części Europy wydarzeń muzycznych, światowej sławy, festiwal wielogatunkowy i na pewno największe wydarzenie muzyczne w Czechach. Połączenie z Karolem Furtakiem, który nam trochę więcej o tegorocznym festiwalu opowie po godzinie 8. No a o 8.30 spotkanie z Igorem Gorzkowskim. Proszę pozostać z nami co najmniej do 9.00.

0: Tak energetycznie towarzyszył nam zespół Le Poème Harmonique pod dyrekcją Vincenta Dumestra, a mnie towarzyszy już tuż obok Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Jerzy Kisielewski nie tylko z gazetami, ale i z długopisem i do ostatniej chwili zakreśla warte przytoczenia fragmenty. Od czego zaczniemy?
1: Dzień dobry jeszcze raz. Zawsze znajdują się jakieś smaczki, mimo że się już zdecyduje co i jak. A to może zacznijmy od...
0: Najciekawszego.
1: Jednego z ciekawszych tekstów to w dziale Opinie Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza, duży tytuł na pierwszej stronie, kongresmeni wściekli na Trumpa, zwierają szyki na rzecz Polski. To dobre. Ważny tytuł na pierwszej stronie, bieliki mają się coraz lepiej. Dziennikarz wyborczy Tomasz Ulanowski podglądał obrączkowanie bielików. Czy bieliki w Polsce mają się dobrze?
0: Podobno można je zobaczyć nad Wisłą również w okolicach Warszawy.
1: Tak, a jak nie, to w sieci. Bo ileś kamer w gniazdach jest

0: coraz większa. Natomiast ciekawy tekst Tomasza Markiewki, filozofa, publicysty i tłumacza. To jest troszkę dyskusja z poprzednimi artykułami. Unia szuka sposobu na dezinformację. Wezwanie mediów do lepszego fact-checkingu. W wersji polskiej, sprawdzania faktów, fact-checkingu, trafia w próżnię, gdy cała europejska debata zależy od platform kontrolowanych spoza Europy. I może jeden cytat, podkreślone cytaty, bardzo ciekawe. Demokracja może wytrzymać głęboki spór o wartości, ale dużo gorzej znosi moment, w którym obywatele tracą wspólny grunt faktograficzny. I jeszcze jedna rzecz, bo rzecz dotyczy raportu o stanie tej dziedziny w Europie. Autorzy unijnego raportu dobrze to pokazują. Realnym problemem nie jest obywatel z kontrowersyjną opinią, lecz system dystrybucji, który nagradza treści skrajne i fałszywe, bo najlepiej zatrzymują uwagę. O treściach skrajnych, o podważaniu teorii naukowych i tak dalej, i o tym, że to się po prostu sprzedaje na platformach. Bardzo ciekawy tekst. Unia szuka sposobu na dezinformację. Polityka w dobie polaryzacji.
1: Tak, to jest jak w sieci, można znaleźć wszystko i prawdę, i kłamstwo. Gorzej, że kłamstwo jest promowane jako
0: tak.
1: To ciekawsze.
0: Tak. A to, co podkreślałem w ostatniej chwili, to z kolei Rzeczpospolita. Szkodliwa reglamentacja dostępu do polskości. O tym pisze Krzysztof Adam Kowalczyk. Dziwi mnie, gdy kraj pogrążony w katastrofie demograficznej podstawia nogę imigrantom wzbogacającym jego gospodarkę, naukę i kulturę. Dziś polskiego obywatelstwa nie dostałby nawet Jagiełło czy Batory. Bardzo cenimy tego typu komentarze. I przypominam właśnie, że mieliśmy wybitnych królów z importu, jak Władysław Jagiełło czy Stefan Batory. Teraz nie mieliby szans, bo nie zdaliby egzaminu językowego, nie wspominając o warunku 8-10 lat stałego pobytu.
1: Chodzi... A Samuel Linde, autor pierwszego słownika właśnie polszczyzny, też pewnie by się nie załapał.
0: Wielka postać. Więc to jest problem. Szkodliwa reglamentacja dostępu do polskości. O planach zaostrzenia kryteriów przyznawania polskiego obywatelstwa. Lubimy, jak nas chwalą, to Janusz Lewandowski. Z upodobaniem śledzę w niemieckich mediach coraz liczniejsze wyrazy uznania dla naszego sukcesu gospodarczego, pisze europoseł. Natomiast mocny temat na stronach poświęconych kulturze. Trzęsienie ziemi w kotle czarownic. Metallica powraca do Polski.
1: Proszę mówić szeptem, bo moja córka będzie się domagała biletów.
0: Ach, owszem, no to ma do wyboru, dlatego jeszcze, że Furia też będzie miała koncert. O tym za chwilę. Oczywiście sukces mierzy się teraz finansami. Metallica powraca do Polski, pisze Jacek Cieślak z M72 World Tour, który już ma wpływy bliskie miliardowi i 200 milionom dolarów, co jest czwartym wynikiem w historii. Fani zastanawiają się, jaki polski hit zagra kwartet podczas koncertu we wtorek 19 maja. To za późno, bo to dzisiaj grają w Chorzowie. Tak. Specjalizująca się w monitorowaniu rynku koncertowego firma Polstar ujawniła, że od kwietnia 23 do końca lutego 26 roku. Od tego czasu zespół zagrał już kilka majowych koncertów. Tournée przyniosło 1,178 milionów dolarów wpływów ze 152 koncertów dla 5,400,000 fanów. Taki wynik czyni je najbardziej dochodową trasą heavy metalową.
1: Metallica... To są takie momenty, kiedy sobie moja wyobraźnia traci już swój rozpęd. Nie wiem, na co można wydać tyle pieniędzy.
0: Metallica i Chorzów. Dodajmy, że chorzowski koncert nie odbywa się już w modelu No Repeat Weekend, bo to rodzaj dogrywki. Fani wciąż mogą jednak liczyć na to, że kwartet zagra jakiś lokalny hit, co stało się tradycją występów, kiedy Metallica grała na Stadionie Narodowym, wykonała Kocham Cię, Kochanie Moje, Manamu. Więc duże oczekiwanie.

0: Nie?
1: No tak, akurat dobry wybór.
0: Zostańmy wśród metalowców. To Gazeta Wyborcza. Mocno odczuwam traumy przodków. To lider furii. Okazało się, że wszystko, co do tej pory robiliśmy intuicyjnie, ktoś już przerabiał. Wiek, dwa wieki temu. I to jak? Wyspiańscy, Mickiewicze, Słowaccy tak pięknie się wyzwalali. Mówi Michał Nikil Kuźniak. Michał Nikil Kuźniak to lider zespołu Furia. Przypomnijmy dla tych, którzy nie są
1: obecni z polską sceną metalową.
0: Furia powstała ponad dwie dekady temu, inspirowana black metalem z Norwegii. Jej wersja tej muzyki jest jednak ciemniejsza od oryginału, bo utytłana w czarnym pyle śląskich chałt i błocie nadwiślańskich wsi.
1: A kto jest autorem tych słów barwnych?
0: Tak jest. Jacek Szubrycht rozmawia z Michałem Kuźniakiem, ale przypomnienie, od 2017 roku zespół występuje w teatrze. Jan Klata zaprosił ich na scenę krakowskiego Starego Teatru do swojej wizji Wesela Wyspiańskiego. Nihil, lider grupy, skomponował muzykę do Trojanek tego samego reżysera, a w ubiegłym roku współtworzył Dziady, słuchowisko oparte na archiwach Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienicy.
1: Czego się nie zdąży w liceum, to można zawsze na drodze zawodowej natrafić i na Wyspiańskiego, i na Mickiewicza i potem mieć grupę inspiracji.
0: A w maju zespół rozpoczyna trasę z nowym projektem Furia Gra Kino, audiowizualną opowieścią o duszy Śląska. Zagrają w Warszawie 21 maja, więc wszystko jeszcze
1: przed nami.
0: I na pytanie Szubrychta prowokacyjne, Furia to zespół polski czy śląski? Kuźniak odpowiada, polski, ale ze Śląska. Tu się urodziłem, choć moje korzenie są gdzie indziej. Wychowałem się z Hanysami, więc mam kupę tego charakteru. Reszta zespołu poza jednym Giaurem też jest stąd. Dużo śląskości jest w tym, co tworzymy. I okazuje się, że to, co robiliśmy intuicyjnie, to już było przerabiane wiek lub dwa wieki temu.
1: No i nie wiem, czy jeszcze nam się jakiś temat zmieści, program
0: jeszcze,
1: muzyczny.
0: Jeszcze jeden cytat z Kuźniaka. Cały metal jest o szukaniu korzeni. Zawsze był, nawet jeśli to było nieuświadomione i nienazwane. Dzisiaj metal widzę jako dziady. To między innymi próba połączenia z zaświatami, z przeszłością.
1: No, to
0: i okazuje się dziady i metalowcy. I wszystko to się łączy.
1: Także... A to z czym będzie się łączyło za 40 minut w kolejnym przeglądzie prasy, to się państwo przekonają.
0: To jeszcze coś malutkiego. Poradnik nawigator prawny, smog i hałas. Kiedy można pozwać sąsiada lub gminę? Porady prawne. Jeśli przeszkadza nam hałas, kiedy możemy pozwać sąsiada albo gminę?
1: Na przykład Stadion Narodowy, tak? Jeżeli przeszkadza nam
0: hałas. To Rzeczpospolita, tak.
1: Bardzo dziękuję. Jerzy Kisielewski powróci po 8:00.

Jerzy Kisielewski mówił o wielu koncertach, choć muzyki być może prawie w ogóle właściwie nie prezentowanej w programie drugim, ale wcale to nie znaczy, że niesłuchanej przez naszych słuchaczy, coś o tym wiem. Teraz przed chwilą wybrzmiała muzyka Mozarta w wykonaniu zespołu Akademii für Alte Musik Berlin, a ja mam dla Państwa bilety na zupełnie inny koncert. Chodzi o wieczór z kwartetem Modigliani w Katowicach. Wieczór zatytułowany Aforyzmy i opowieści, który odbędzie się w ramach Festiwalu Kultura Natura 20 maja. Jeśli mają Państwo chęć spędzić jutrzejszy wieczór w Nosprze w Katowicach, to proszę już teraz do nas zadzwonić 22 645 22 22. Przypominam, to wieczór z kwartetem Modigliani. Myślę, że muzyka raczej kojąca i wiosenna. A my teraz też jako swoiste zaproszenie dla tych, którzy w Katowicach być nie mogą. Za to mogą być dziś przy radioodbiornikach w porze lunchu. To zaproszenie do wspólnego słuchania muzyki wykonanej pod kierunkiem zespołu pod kierunkiem Justina Doyle'a. We wrześniu 2024 roku brytyjski dyrygent i chórmistrz poprowadził chór Radia Szwedzkiego z okazji stulecia założenia tego wokalnego zespołu. Tego koncertu będą Państwo mogli posłuchać dzisiaj o 14 razem z Joanną Grodkowską, a my posłuchajmy, jak ten dyrygent poprowadził Akademię für Alte Musik Berlin w utworze Jerzego Fryderyka Händla.

Niespełna 18 minut przed godziną 8. Bilety na jutrzejszy koncert Aforyzmy i Opowieści zespołu Modigliani Quartet w ramach Festiwalu Katowice Kultura Natura już zostały rozdane, a my płynnie przechodzimy od muzyki do kolejnego, tym razem niemuzycznego tematu. Co kryje się na brzegu Piątej Rzeki? Odpowiedzi można szukać w Galerii Okna w Lublinie, gdzie swoje fotografie prezentuje Marek Kucharczyk, biolog środowiskowy, nauczyciel akademicki UMCS i członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego twórczość od lat łączy świat nauki i sztuki, a sama wystawa prowadzi widza przez fotograficzne obrazy inspirowane obserwacją przyrody i relacją

0: człowieka z otoczeniem. To przestrzeń, w której dokument spotyka się z interpretacją, a codzienność z metaforą. Na brzegu Piątej Rzeki to propozycja dla tych, którzy lubią patrzeć głębiej i zostawiać sobie miejsce na własne odpowiedzi.
1: Ta wystawa wzbudza wiele emocji. Część jest taka uspokajająca, ale część skłania do refleksji. Te kolorowe zdjęcia właśnie są takie wyciszające.

0: W której przewijają się refleksje, moje refleksje na temat rzeki, rzek, stąd nazwa Na brzegu piątej rzeki. A pewnie zapyta pani, dlaczego piąta? Dlatego, że moje spojrzenie na rzeki, przede wszystkim na Wisłę, zmieniało się. Jestem biologiem i mój pierwszy kontakt z Wisłą jako takim obiektem przyrodniczym był jeszcze na studiach, więc mogę powiedzieć, że najpierw tą rzekę obserwowałem, później badałem, później fotografowałem, podziwiałem, a teraz w pewnym sensie rozważam, więc to jest te pięć różnych podejść, moich podejść do rzeki, głównie do Wisły, bo moje badania nad Wisłą to i praca magisterska, i doktorat, i habilitacja, także sporo spędziłem tam czasu. A teraz patrzę na rzekę, na rzeki z podziwem, z zastanowieniem, z refleksją i tą refleksją fotograficznie pokazaną chcę się dzielić.
1: No ciekawe. Ja to sobie od razu wyobrażam jako malarz. Jak ja bym na przykład namalowała, ten obraz mnie zainteresował, jak ja bym to namalowała, jakimi kolorami, ja już sobie tak, ale tamten taki ciekawy jest.
2: Na szkle to jest robione jakąś techniką graficzną zapewne, i posługiwanie się fotografią. To jest jakaś nowa technika, której też nie znałem dotychczas. I te pejzaże są takie dość ciekawe. Miło się je ogląda, tak.
0: To jest największa polska rzeka. Trochę zdziczała, a może inaczej, trochę dzika, trochę uregulowana. To jest bardzo ciekawy i obiekt do badań biologicznych i przyrodniczych, szeroko rozumianych. To jest też takie miejsce, gdzie przyjemnie jest przyjść na wale czy na wysokim brzegu i patrzeć, i patrzeć, i patrzeć, i snuć jakieś myśli. I myślę właśnie o tym, jak te myśli uchwycić. I próbuję to pokazać na wystawie. Widzenia naukowego, szczególnie w tej pracy habilitacyjnej, którą poświęciłem roli dużej rzeki, w rozprzestrzenianiu się roślin, na przykład na tym odcinku tak zwanym lubelskim, pojawiają się gatunki górskie, które przypłynęły w postaci nasion 200-300 kilometrów dalej i przynajmniej na chwilę się osiedliły. Jest mnóstwo zjawisk, na przykład wiele gatunków obcych wędruje Doliną Wisły. To jest moje takie spojrzenie naukowca, którym póki co jeszcze jestem, ale nie tym się chcę dzielić na wystawie.
3: Jestem zaskoczona, w szoku, szczególnie zaintrygowały mnie zdjęcia drukowane na szkle prawdopodobnie. Muszę się zapytać autora jeszcze, jaka to jest technika, bo są świetnie wystawione, świetnie się prezentują w tym korytarzu i sprawiają naprawdę ogromne wrażenie. Kocham wodę, po prostu mogłabym każde z tych zdjęć mieć u siebie w domu i by mnie to ucieszyło.
0: Wystawa jest dosyć różnorodna. Galeria okna i w oknach wiszą prace barwne, nieco abstrakcyjne. Są to prace przedstawiające jakieś krajobrazy, takie rozmazane, nieoczywiste. Tu można mówić o dwóch aspektach techniki, a o samej fotografii, która tak naprawdę jest fotomontażem. To są zdjęcia poruszone, które w specyficzny sposób zestawiam, żeby uzyskać taki efekt malarski. W każdym ze zdjęć jest rzeka, głównie Wisła, ale też inne rzeki, roślinność, więc w ten sposób powstały same fotografie i zostały one wydrukowane na szkle organicznym, tak żeby część światła mogło przez te zdjęcia przechodzić. One wiszą w oknach specjalnie, galeria okna, nazwa zobowiązuje. Chciałem okna wykorzystać i wykorzystać to światło naturalne, które wpada przez okna, żeby rozświetlało fotografię, żeby nadawało koloru, nadawało takiej plastyczności. Między oknami znacznie mniejsze prace szybko płynącej wody, a na przeciwległej ścianie pojawiam się ja z dłońmi zanurzonymi w wodzie. Jest też główka lalki w wodzie. Są stopy mojej wnuczki. Ja zanurzony w wodzie po szyję. To jest moja taka refleksja nad pięknem rzeki. To pokazuje poprzez barwne fotografie i czarno-białe moja relacja z rzeką, z wodą, bo tak należy to traktować szerzej. To nie jest tylko i wyłącznie rzeka. wodę.
4: Wystawa jest bardzo taka fajna. W kilku płaszczyznach pokazana jest rzeka. I tu nie chodzi o fizyczny obraz tej rzeki, ale o taką właśnie, jak tutaj Marek mówił, o taką relację między rzeką płynącą, zmieniającym się czasem,

0: i doświadczeniami człowieka, który się w tej rzece może zatrzymać i przeglądać.
1: Nie było jakiegoś specjalnego momentu. Fotografuję od dziecka, a pierwsza moja wystawa była 31 lat temu. I przez dłuższy czas uprawiałem tak zwaną fotografię przyrodniczą. W tym również przygotowałem dwie wystawy poświęcone Wiśle. Jedną autorską, drugą z nieżyjącym już Janem Magierskim i z Tadeuszem Janem Chmielewskim. Także już w moich fotografiach Wisła występowała wcześniej. A moje takie podejście artystyczne, bardziej może wysublimowane, pojawiły się w ostatnich latach.
2: Ekspozycję zatytułowaną Na brzegu Piątej Rzeki Marka Kucharczyka można oglądać w Galerii Okna w Lublinie do 4 czerwca. Wystawę podglądała Anna Kowalowa z Radia Lublin.

0: To druga część sonaty fortepianowej nr 29 B-dur z opusu 106 Ludwiga van Beethovena z albumu Eight Landscapes of Infinity Carlo Leviego Minciego, włoskiego pianisty. Wiem, że ten trzypłytowy album bardzo podoba się Adamowi Wiedemannowi. Spotkanie z naszym wtorkowym recenzentem być może już za tydzień, a teraz pora na codzienną porcję propozycji kulturalnych.
1: Rekomendacje.
0: Nasz gospodarz rekomendacji za chwilę przedstawi się sam. My powiedzmy tylko, że wydał kilkanaście płyt. Za prozatorski debiut Mikrotyki otrzymał Nagrodę Literacką imienia Marka Nowakowskiego i Nagrodę Literacką Gdynia. Równie świetnie przyjęte zostały jego następne książki Sierpień czy Monolog.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Sołtys, albo Pablo Pawo. Chciałem Państwu zarekomendować dwie książki, które nie są bardzo nowe, ale można je kupić. Pierścień z papieru Haupta, pisarz trochę nie mający szczęścia do popularności, bo mieszkał na Zachodzie, później w Stanach. Wspaniała jest to proza. Druga książka to jest Pejzaż Gnojnej Góry Svena Czachorowskiego. Troszkę zapomnianego pisarza, bardziej pamiętanego może jako poeta, a był wspaniałym prozaikiem. Ta książka uważam jest jedną z najlepszych powojennych prus, jakie w ogóle powstały. Sven trochę nie miał szczęścia do wydawców i do promocji, w ogóle w życiu też nie miał szczęścia. Proszę zacząć od drugiego opowiadania, bo pierwsze jest bardzo, powiedziałbym, pomerdane i lepiej zacząć od drugiego i potem sobie do tego pierwszego kiedyś tam wrócić.
0: Paweł Sołtys polecał książki Svena Czachorowskiego i Zygmunta Haupta. Jutro usłyszą go Państwo ponownie chwilę przed ósmą, a już teraz muzycznie.

niczego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Merce Rodoreda. Śmierć i wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam. Andrzej Mastalerz.
0: Autopromocja.
3: Już 8. Przed nami trzecia, ostatnia godzina poranka. Jeśli wstali dziś Państwo ze słońcem, to już 3:34 temu. Ten długi wtorek 19 maja imieniny obchodzą Augustyn, Celestyn, Iwo, Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. Życzymy Państwu dużo zdrowia i wszystkiego, co dobre.
1: Pogoda.
3: Choć na razie chmury na przykład za oknami dwójkowego studia wyglądają raczej niegroźnie, zapowiadając co najwyżej niewielkie opady jakże potrzebnego deszczu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru województwa dolnośląskiego, południowych części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy województwa mazowieckiego i części województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, polskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 23. Burzom mogą towarzyszyć nawet opady gradu, także no, warto uważać. Temperatura dziś wyniesie od 12 stopni Celsjusza nad morzem przez 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Tylko na południowym zachodzie zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.

0: Jerzy Kisielewski ma wyjątkowe szczęście do zespołów wprowadzających. To Oni Witars i utwór Saltarello. I ponownie dzień dobry.
1: Dzień dobry. Saltarello, bardzo ładno.
2: Przegląd prasy.
0: A jakieś dziennikarskie salta w prasie?
1: Tak. Saltarello, czyli skakaneczka, można by przetłumaczyć.
0: To akurat będziemy skakać tak po stronach, jak poprzednio.
1: W prasie. No, patrzę na...
0: Porzućmy dzienniki, przejdźmy do prasy
1: tak
0: kolorowej.
1: Jest. Porzucamy dzienniki, dobrą informacją. Między 1600 a 1800 tyle bielików mieszka dziś niemal w całej Polsce, z wyjątkiem gór. Czyli dobrze.
0: Bo w górach pewnie dodatkowe jakieś. Świetnie, jest szansa
1: może,
0: zobaczyć.
1: Albo inny gatunek je wygryzł.
0: Co wszystkiego dowiedzą się państwo z sieci internetowej. Sprawdzimy.
1: Tak jest. Newsweek, który ukazał się wczoraj, a dużo w nim do czytania. Krzysztof Warga. Mann spotyka Mefista.
0: Nie, mieliśmy już... Wojciech Mann, tylko Tomasz Mann.
1: Tak. Mieliśmy już informację z festiwalu w Cannes o owacji na stojąco dla filmu Pawlikowskiego, dla filmu Ojczyzna, czyli w oryginale Vaterland, ale w Polsce będzie miał tytuł Ojczyzna. Natomiast tak jak pisze o tym, ja nazywam go pożeracz filmów, czyli Krzysztof Warga, warto na to zwrócić uwagę. Krzysztof Warga dosłownie pożera.

0: Dlatego, że albo pisze o tym, jaki smak wspaniały mają filmy wielkie, albo pożera reżyserów filmów niedobrych. Także Mans profetyka Mefista. Można nakręcić niespełna półtora godzinny film, w którym jest tyle znaczeń, tematów do analizy, że rozmawiać o nim trzeba dłużej niż o wszystkich nominowanych w tym roku do Oscara obrazach. Tu znak zapytania. Można. Nie trzeba rozciągać 2,5 godziny i watować scenami, które nic nie wnoszą. Nie trzeba. Nawet jeśli tym się głównie ostatnio zajmuje kino. Nieustannie wszak oglądam premiery, które zbliżają się do 3 godzin metrażu. Gdy już czekam na przynoszące ulgę napisy końcowe, gdy myślę, że za chwilę musi być finał opowieści, to okazuje się, że dopiero jesteśmy na półmetku i trzeba jeszcze przecierpieć 3 finały, zanim pójdą upragnione napisy. Oczywiście, jeśli po napisach końcowych nie będzie dodatkowej sceny, na którą nikt nie czeka, prócz pijanego swoją wybitnością reżysera.
1: Srogo.
0: I teraz uwaga po tym wprowadzeniu. Tymczasem Pawlikowski daje nam metraż jak na dzisiejsze standardy w kinie, szokująco krótki. 82 minuty. Wyobrażacie sobie? Godzina i 22 minuty, dodam dla mocniejszego efektu. Spodziewam się, że proces montażu Fatherland polegał na wycinaniu każdej zbędnej sekundy, bo choć patrywałem się w ekran z maniacką skrupulatnością, to żadnego kłębka waty nie znalazłem. Każde zdanie jest po coś, a nawet każdy grymas twarzy Sandry Hüller. O tym, jak Hüller potrafi zagrać nawet kącikiem ust, jak jej fizis zmienia się z wściekłej w anielską niemal niezauważalnym ruchem mięśni twarzy, mógłbym pisać elaboraty. To jest film o Manie, ale stokroć bardziej o Erice, jedynej osobie, która trzeźwo widzi rzeczywistość, w jaką został wrzucony jej wielki i swoją wielkością znarkotyzowany ojciec. I może jedna scena. Kolekcjonowałem sceny, pisze Krzysztof Warga, jak ta rozmowy Mana z 2 wnukami Richarda Wagnera, którzy chcą reaktywować festiwal Bayreuth i potrzebują wsparcia noblisty. Wszyscy tu Mana chcą użyć, zarówno komuniści, jak i demokraci, którzy w głębi ducha nadal są hitlerowcami, tyle że muszą mówić, iż nic ich z nazizmem nie łączyło. Otóż wnuki Wagnera mówią Manowi, że teatr operowy Bayreuth nie został zniszczony, tylko trzeba z niego wypędzić uchodźców. Warte przeczytania, poanna część filmu. I zostańmy jeszcze na chwilkę przy Newsweeku. Z kolei słowo drukowane. Miasteczko Biłgoraj, czyli sztetl oczami literackiego noblisty. Tekst Waldemar Kumur w dziale Historia, Newsweek Historia. Lid. Mój dziadek chronił Biłgoraj od złych pokus, czemu sprzyjała duża odległość od kolei, zanotował Izaak Baszewicz-Singer, noblista, wnuk prowincjonalnego rabina, którego rozsławił na cały świat w swoich książkach.
1: Ja pytałam o książki, które bywają adaptowane, prozę, która bywa adaptowana na scenę, no to Singer jest tak, tutaj w czołówce.
0: To prawda. Niektórzy uważali rabina Zilbermana za religijnego fanatyka. Wdarł się do stodoły i wyrzucił aktorów i widownię, bo bez względu na temat przedstawienia, teatr to działalność amoralna.
1: To tak a propos teatru i Singera.
0: Uważam. Rzecz o książce Andrzeja Krawczyka. Jeszcze słychać tu muzykę. Biłgoraj, sztetl utracony. I przypomnienie, że Singer mieszkał w Biłgoraju w latach 1917-23, czyli od 15 do 21 roku życia, z roczną przerwą na naukę w warszawskim postępowo-ortodoksyjnym seminarium rabinicznym. I jeszcze przypomnienie, słowo sztetl jest zdrobnieniem w jidysz od wyrazu sztot, i można je tłumaczyć jako miasteczko. W Europie Środkowo-Wschodniej było ich około 1,5 tysiąca. Uznaje się, że od 50 do 70% wszystkich Żydów na świecie ma przodków w 3., 4. lub 5. pokoleniu wywodzących się ze wschodnioeuropejskich sztetli. I to o tym miasteczko Biłgoraj i książka Andrzeja Krawczyka. Jeszcze słychać tę muzykę Biłgoraja Sztety, utracony.
1: To Newsweek, jeszcze choćby krótko przegląd.
0: Króciutko przegląd, a w nim

0: za dużo ważnych słów. To wspomnienie Tomasza Miłkowskiego, Stanisława Celińska podobało się. Tak zawsze, jak ktoś przychodził po spektaklu, pytała Stanisława Celińska. To dobrze przyjmowała odpowiedź z łagodnym uśmiechem. Chciała wiedzieć, czy jej śpiewanie dotarło do widza. Tomasz Miłkowski przypomina kolejne role, bo najbardziej zapamiętuje się te serialowe, te komediowe, a mniej te bardzo ważne w życiorysie artystycznym. I konkluduje swój tekst. Fenomen Stanisławy Celińskiej polegał na czymś więcej niż tylko powszechnym podziwie dla jej precyzyjnego warsztatu, oryginalnej interpretacji czy naturalnej muzyczności. To, że mieliśmy do czynienia z aktorką wybitną, obdarzoną intuicją, rzetelną w swoich poszukiwaniach, odważną i oddaną pracy, to oczywiste. I podwierczają to jej liczne osiągnięcia w teatrze, telewizji, filmie i na estradzie. Ale Celińska była kimś więcej niż tylko aktorką wyśmienitą, pisze Miłkowski. Była przede wszystkim kobietą, której się ufa, u której chętnie w trudnej sytuacji szukałoby się rady i pomocy. To kobieta po przejściach, których nie ukrywa, kobieta, która pokonawszy własne słabości, podźwignęła się i zachwyciła swoją sztuką. Nasza Stasia, pisze Tomasz Miłkowski na łamach przeglądu.
1: Też znakomita aktorka radiowa i to nie tylko w takich wybitnych, poważnych kreacjach w słuchowiskach dla dorosłych, ale też pamiętam ją z kilku słuchowisk dla dzieci, gdzie też była wspaniała. Jeszcze do piątku mogą Państwo słuchać wspomnień Stanisławy Celińskiej w Głosach z Przeszłości o 12:45. A ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze przeglądy prasy. Jerzy Kisielewski był z nami.
0: Do jutra.
1: A ja kontynuuję. Teraz przed nami muzyka Antonina Dworzaka.

0: Taniec Słowiański numer 3 Antonina Dworzaka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Czeskiej pod dyrekcją Jerzego Bielochlawka pomógł nam muzycznie przenieść się do czeskiej Pragi, gdzie fizycznie jest Karol Furtak, z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry, Karolu.
1: Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: Od 12 maja w czeskiej stolicy trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Praska Wiosna. Wspólnie ze słuchaczami Dwójki przysłuchiwałeś się przez tutaj nasze studio koncertowi inauguracyjnemu. A co skłoniło Cię, żeby się jednak osobiście wybrać i śledzić wydarzenia muzyczne w Pradze?
1: Można by odpowiedzieć, myślę, bardzo prosto, to znaczy muzyka, ale tak naprawdę też chęć poznania chyba tego, co najogólniej można nazwać atmosferą tego festiwalu. To znaczy, łatwo powiedzieć jest, że w Pradze rokrocznie 12 maja odbywa się festiwal, odbywa się święto muzyki, ale mnie zawsze intrygowało, co tak naprawdę znaczy to dla Czechów, no bo pamiętajmy, że Praska Wiosna to z jednej strony muzyka, i to muzyka wykonywana najczęściej przez postaci dość powszechnie uznawane za absolutne autorytety. Z drugiej jednak strony to specyficzna historia. To historia podszyta polityką, to historia podszyta społecznymi zmianami ostatnich ponad 80 już lat. Zastanawiałem się zatem, jak to wszystko rezonuje i w jaki sposób z jednej strony organizatorzy, z drugiej publiczność odnajduje się w tym, no co właśnie trochę powołując się na frazes, nazywamy muzycznym świętem.
0: No, czy to, co polityczne jakoś przenika się, czy historyczno-polityczne przenika się z tym, co kulturalne?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że najlepszym tego dowodem jest to, jakie osoby są zapraszane tu, teraz, na Praską Wiosnę jako artyści rezydenci, bo są to osoby, które bardzo często otwarcie mówią o może nie tyle swoich politycznych poglądach, co są w stanie zdobyć się na to, by podzielić się z publicznością i ze światem bardzo szeroko rozumianą społeczno-polityczną refleksją. Historia festiwalu to także coś, co no właśnie zależało od polityki. Mamy rok 46, kiedy festiwal powstaje. Mamy w tym wszystkim Rafaela Kubelika, który potem emigruje do aksamitnej rewolucji, nie wraca do Pragi. Potem jest ten rok 1990, ten to znaczy bardzo ważny dla Praskiej Wiosny, rok, o którym mówią dyrektorzy, zarówno dyrektor generalny, jak i dyrektor artystyczny, jako moment takiego ponownego odrodzenia pewnej idei demokracji, wolności, tej, która przyświecała organizatorom festiwalu w 1946 roku, bo na festiwal, no właśnie, wraca wtedy dopiero Rafael Kubelik, wraca Leonard Bernstein, który pojawił się wtedy tu w Pradze w 1946 roku i także z powodów politycznych nie wrócił na festiwal aż do pamiętnego 90 roku. Potem rzecz jasna to wszystko rozwija się w sposób absolutnie wolny i wydawać by się mogło niezależny od polityki. No ale właśnie, kiedy spojrzy się na fakt, że w zeszłym roku to Patrycja Kopaczyńskaja była artystką rezydentką, a jest to osoba, co do której przeróżnych politycznych poglądów

0: raczej nie mamy wątpliwości. W tym roku to osoba bardzo zaangażowana w postrzeganie muzyki, szczególnie muzyki nowej, jako narzędzia do kształtowania społeczeństwa i do zwracania społeczeństwu uwagi na bardzo istotne kwestie. No bo artystką rezydentką jest Barbara Hannigan.
1: Powiesz o niej coś więcej?
0: Czy myślę, że więcej powiem po dzisiejszym dniu, bo będzie mi dane spotkać się z Barbara Hannigan. Jesteśmy umówieni na spotkanie z mikrofonem. Przyznam szczerze, dość długie. Bardzo ucieszyłem się, wiedząc, że będę mógł porozmawiać z Barbara Hannigan naprawdę w jakimś takim rozsądnym, czasowym wymiarze. Państwo rzecz jasna będą mogli poznać efekty tej rozmowy. Śpiewaczka, dyrygentka. Pojutrze będzie miał miejsce jej pierwszy koncert na tegorocznej praskiej wiośnie. Będzie to skromnie mogłoby się wydawać, bo recital fortepianowy. Barbara Hannigan będzie partnerował Bertrand Chamayou. No a w programie, jak to się mówi, trochę klasyki XX wieku, muzyka Oliviera Messiana. Będzie Scriabin, ale także Barbara Hannigan przywiezie ze sobą muzykę Johna Zorna. Utwór, o którym podobno sama powiedziała, że pracowała nad nim 3 lata, by przygotować się do możliwego występu na żywo z tym repertuarem, więc ciekaw jestem bardzo rezultatów tych kilku lat pracy z Juma La Terre, Johna Zorna, Barbara Hannigan i Bertranda Chamayou.
1: Jeśli chodzi o okres powstania, no to dominuje, jak się zdaje, w programie muzyka dwudziestowieczna. A jeśli chodzi o kraj pochodzenia, czy muzyka czeska jest jednak tą, która króluje podczas praskiej wiosny?
0: Nie powiedziałbym chyba, że króluje. Też bardzo trudno jest przygotować taką statystykę. Natomiast na festiwalu można usłyszeć muzykę tak naprawdę od renesansu po muzykę najnowszą. I to, co chcę podkreślić, muzykę najnowszą wykonywaną przez dzieci, bo festiwal zamawia także kompozycje, które angażują młodzież ze szkół muzycznych do wykonywania utworów choćby Krzysztofa Marzatki w tym roku. Mamy muzykę czeską i jest jej jak rokrocznie sporo. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, kto do Pragi przyjeżdża. Rodzime orkiestry, raczej jest to regułą, że wykonują jakąś czeską kompozycję. Orkiestry z zagranicy, tak jak w tym roku Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod batutą Sir Simona Rattla. To był ten pierwszy koncert, którego miałem okazję słuchać. Akurat od muzyki czeskiej w tym roku stronili. To była druga symfonia C-dur Roberta Schumana i Ognisty ptak Igora Strawińskiego, muzyka baletowa, tak oto prezentował się ich program. No ale co do muzyki czeskiej, no tak, to jest to oczko w głowie festiwalu, można powiedzieć, ale bez przesady. Dziś wieczorem przekonają się państwo, że nie zawsze jest tak, że to praska wiosna nalega na to, by muzyka czeska dominowała w programach pewnych koncertów, bo dziś wieczorem kolejna transmisja, przypomnę, że jak dotychczas mogliśmy na falach programu Drugiego Polskiego Radia słuchać wspólnie koncertu inaugurującego festiwal. Dziś wieczorem druga transmisja. Ja będę miał przyjemność, mam nadzieję, komentować ją dla państwa stąd, z Pragi. No a w programie tego koncertu czeskich filharmoników pod batutą Jakuba Chruszy z Patrycją Kopaczyńską, skrzypaczką jako solistką. Muzyka czeska, tak, ale zanim o niej to dwa zdania o Beli Bartoku, bo to kompozytor bardzo bliski Patrycji Kopaczyńskiej. Jednak no właśnie, to nie on stał się zaczynem tego programu. Bo kilka lat temu Patrycja Kopaczyńska, ja poznała muzykę zmarłego pod koniec lat 90. czeskiego kompozytora Lubosza Fischera. I to ona nalegała, rozmawiając z Jakubem Chruszą podczas ich koncertowego tournée te kilka lat temu, by to właśnie Lubosz Fischer znalazł się w programie jakiegoś koncertu z Jakubem Chruszą. To on dostarczył te ideę organizatorom i Radzie Programowej Praskiej Wiosny. I tak oto powstał program, który poza Bartokiem i poza koncertem na skrzypce i orkiestrę, przygotowanym pod względem materiałów wykonawczych dopiero na ten dzisiejszy koncert, zawiera w sobie także muzykę Leosza Janaczka. To z kolei kompozytor bardzo bliski samemu Jakubowi Chruszy.
1: Wspomniałeś o koncercie pod batutą Sir Simona Rattla. Jakie jeszcze koncerty widziałeś? Czy to były raczej olśnienia, czy, że tak powiem, po prostu taka przyzwoitej klasy produkcja festiwalowa, czy może też rozczarowania?
0: Powiem tak, przyjeżdżając na praską wiosnę, mam poczucie, że oczekiwania są zawsze bardzo wysokie. Zdecydowanie Sir Simon Rattle i Orkiestra Symfoniczna

0: Radia Bawarskiego, wykonujący muzykę, która towarzyszy im po raz wtóry już w tym sezonie. Było to może nie tyle olśnienie, co raczej potwierdzenie tego, że to zespół, na którego koncert naprawdę opłaca się, niezależnie od tego, ile miałoby to kosztować, mówiąc, posługując się bardzo pragmatycznymi kategoriami, naprawdę warto się wybrać. Ja tylko wspomnę Państwu, że Simon Rattle i Bawarczycy to artyści, którzy absolutnie, niezależnie od rozmiaru kompozycji, forte fortissimo traktują jako coś absolutnie szczególnego. Coś, co zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla tego jednego momentu w kompozycji. I nawet gdy wykonywali blisko godzinną kompozycję Igora Strawińskiego, to bardzo ważnym elementem tych ich interpretacji było piano. I to piano tak na granicy słyszalności, że w zasadzie w sali Smetany, w Miejskim Domu Reprezentacyjnym w Pradze, można było usłyszeć każdy szmer krzesła, bo artyści postarali się, by mimo rozmiaru orkiestry faktycznie osiągnąć takie piano, pianissimo, etc., etc. Tych piano można by wymieniać więcej. Potem koncert Smetana Trio. Bardzo miły koncert, szczególnie jeśli chodzi właśnie nie o wykonywanie muzyki Szostakowicza czy Bohusława Martinu, a więc muzyki, z której chyba Smetana Trio jest najbardziej znane, ale bardzo zaskoczyli mnie tym, jak precyzyjnie i jak, nie odwołując się na siłę do nurtu wykonawstwa historycznie poinformowanego, wykonali trio fortepianowe G-dur Józefa Haydna, to jedno z tych jego późniejszych triów fortepianowych. Bardzo dużo precyzji, bardzo dużo przemyślanego kształtowania fraz i bardzo dużo polifonizowania w tym triu fortepianowym. Mam na myśli zarówno współpracę pomiędzy Itką Czechową, Markietą Janouszkową i Janem Palaniczkiem, bo to oni tworzą ten zespół, jak i takie zabiegi fakturalne, które na przykład pozwoliły mnie chyba po raz pierwszy w życiu podczas koncertu na żywo docenić rolę wiolonczeli w tych późnych triach Józefa Haydna. No a potem koncert, no właśnie, artystów, co do których także można by mieć potężne oczekiwania, biorąc pod uwagę to, jak często koncertują, to słynna Academy of St. Martin in the Fields pod kierownictwem Tomo Kellera, no i bracia Lukas i Artur Jussenowie. I muszę przyznać, że może nie rozczarowanie, ale mam poczucie, że nie był to koncert przygotowany tak pieczołowicie, by artyści włożyli jakoś wiele serca w tę interpretację. Raczej bardzo powierzchownie. No, Academy of St. Martin in the Fields, jak się zdaje, właśnie chyba bardzo chce brzmieć jak zespół grający na instrumentach historycznych. Bardzo chce iść wraz z prądem i być zespołem modnym. To biorąc pod uwagę, że artyści grają na instrumentach współczesnych, raczej nie do końca się sprawdza.
1: No, nie wszystko podczas tak długiego festiwalu może być olśniewające. Jak będzie dziś wieczorem, mają się Państwo szansę przekonać się wspólnie z nami, z Karolem Furtakiem po godzinie 20. Praska Wiosna potrwa do 4 czerwca. Karolu, bardzo Ci dziękuję za tę relację i mam nadzieję, że jeszcze będziesz o swoich wrażeniach miał okazję opowiadać, i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, miłego dnia.
1: A my posłuchajmy La Tempesta di Mare Antonia Vivaldiego z udziałem m.in. Patrycji Kopaczyńskiej.

0: Za niespełna 25 minut będzie 9:00, to już najwyższa pora.
1: Gość poranka dwójki.
0: Bardzo cieszyłam się na to spotkanie w studiu dwójki. Igor Gorzkowski, reżyser. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A rozmawiać będziemy o spektaklu, który ma swoją premierę pojutrze, 21 maja w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie. Oczywiście jak to premiera 19. Proszę państwa, proszę uważnie słuchać i zanotować tytuł, ale już wiem, że spektakle są wyprzedane. Przynajmniej na tę wiosenną część sezonu. Natomiast cóż to za spektakl? Na podstawie prozy Olgi Tokarczuk. Spektakl nosi tytuł Otwórz oczy i jest na podstawie dwóch opowiadań. To twój pomysł, twój wybór opowiadań, czy też taki ten pomysł, który krążył po Teatrze Polskim?
2: To chyba zaczęło się od z tego, co legenda głosi, od Festiwalu Góry Literatury, gdzie dyrektor
0: Andrzej
2: Seweryn czytał adaptację jednego z tych opowiadań.
0: To ja to słyszałam, tak. To była próba generalna. Zastanawiałam się, czy jest tu coś na rzeczy.
2: Tak, i to uruchomiło jakieś takie myślenie o tym, że opowiadania Tokarczuk są jakimś takim, no, wydaje się, mniej odkrytym terenem dla teatru. I jakoś myślę, że za sprawą też Janusza Majcherka skojarzono te tytuły z moją osobą, bo kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, to dyrektorzy powiedzieli, że zależałoby im na tym, żeby spektakl realizował reżyser, który będzie miał taką czułość dla literatury, o tak? Mm-hmm. Że w jakiś sposób będzie współpracował z autorem, autorką.
0: Nawet tak, bo tutaj przynajmniej właśnie na Górach Literatury, jeśli dobrze pamiętam tę adaptację próby generalnej, wtedy czytano obok Andrzeja Seweryna przez Wojciecha Malajkata i, nie, przepraszam, przez Macieja Sztura i Marka Konrata, więc to było takie, no, festiwalowe wydarzenie dużej miary, wiadomo, Góry Literatury to once in the year. Tak, raz w roku się takie rzeczy zdarzają. I to Irek Green, czyli blisko związany z Fundacją Olgi Tokarczuk człowiek, przygotował adaptację. I tutaj również te dwa opowiadania z tomu Gra na wielu bębenkach, Otwórz oczy, już nie żyjesz, i właśnie próbę generalną łączy adaptacja Irka Greena.
2: Tak, to taka też nowa sytuacja dla mnie, to znaczy, kiedy nie adaptuję sam tekstu.
0: No właśnie, byłam zdziwiona.
2: No ale tutaj wydaje mi się, że ta adaptacja zostawia sporo przestrzeni reżyserowi, a ja staram się bardzo rozdzielać, pomimo że często robię te dwie rzeczy sam, to znaczy staram się rozdzielać

0: te dwie funkcje. I też tak rozmawiam z aktorami, że do jakiegoś momentu czuję się adaptatorem, a potem muszę powiedzieć, nie, to jest koniec, tekst jest zamknięty i trzeba wziąć się za stawianie spektaklu.
1: Zwłaszcza, że reżyser zwykle dość brutalnie traktuje tekst. W każdym razie czasem musi.
0: Dlatego w tej sytuacji no, po prostu skoncentrowałem się na tej drugiej części, no ale to wydaje mi się, że też tutaj to założenie bycia blisko autorki też przyświeca tym adaptacjom.
1: Lubisz tę literaturę?
0: Tak, tak. Ja robiłem w Teatrze w Olsztynie, w Jaraczu kilka lat temu prawie inne czasy. I wiem, jak trudne jest adaptowanie tej prozy. Natomiast już w takiej pracy teatralnej, jeżeli jest pomysł i powiedział, jest taki rodzaj przełożenia teatralnego przełożenia narracji, to później okazuje się, że te postacie są już w trakcie pracy nad spektaklem. Okazuje się, że i te postacie są bardzo wyraziste i świat bardzo precyzyjnie skonstruowany, więc tylko trzeba mu nadać ducha i to robimy w czasie prób.
1: No, ducha, ale właśnie też tę fizyczną formę, bo przyznam, że dla mnie to też nie przestaje mnie zadziwiać, mimo że przecież już od lat są adaptowane teksty Olgi Tokarczuk na scenę, ale to, że w tej chwili w jednym półroczu mamy dwa razy prowadzić swój pułk przez Kościół Umarłych i to i tak jest stosunkowo, wydawałoby się najłatwiejsze, bo to taka jest jednak powieść z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem, ale bieguni, którzy czy monumentalne księgi jakubowe, które były inscenizowane, czy tak jak mówisz, prawie inne czasy, które też jest taką powieścią z wieloma planami czasowymi, z wieloma narratorami, to pomaga teatrowi? Znaczy wiele planów czasowych na pewno nie, ale może ta wielość narracji.
0: Tak, no to wydaje mi się, że jakoś jest adekwatne do świata, w którym żyjemy, gdzie tych płaszczyzn jest wiele i pomimo, że tutaj nie ma takich doraźnych diagnoz, to wydaje mi się, że ten rodzaj właśnie takiej uniwersalności tych opowieści i tego, że w znacznej mierze odnoszą się do sfery duchowej naszego życia, to wydaje mi się, że tego cały czas my, twórcy i publiczność, z którą się spotykamy, to tego cały czas potrzebujemy.
1: Czyli nie proste historie, tylko coś, co nas tam skrobie po wnętrznościach.
0: Tak, i też w których ta odpowiedź nie jest, bym powiedział, tezą, którą staram się gdzieś tam przeprowadzić przez cały spektakl, tylko gdzieś te odpowiedzi są bardziej otwarte i raczej zapraszają do dialogu niż no tak, tak jak mówiłem, z jakąś diagnozą.
1: To jest spektakl oparty na dwóch opowiadaniach. Opowiadaniach, które dość trudno mi sobie wyobrazić w połączeniu i chyba nie ma takiego zamysłu scenicznego.
0: Musi być.
1: A jednak.
0: W tym sensie, że rzeczywiście te opowiadania są bardzo różne stylistycznie.
1: Otwórz oczy, już nie żyjesz. To jest taki rodzaj kryminału, tak. Chociaż też poświęconego pisaniu,
0: dziwnego
1: kreacji świata.
0: A próba generalna jest taką mikrohistorią, która wydarza się w sytuacji, w której gdzieś na zewnątrz pojawia się rodzaj kataklizmu bliżej nieokreślonego i ludzi obserwujemy to właściwie 24 godziny po tym wybuchu i jak ludzie zamknięci w domach reagują na tę sytuację. Te opowiadania ukazały się w tomie Gra na wielu bębenkach. To jest tom z 2001 roku. Jeżeli chodzi o to drugie opowiadanie, no to zdecydowanie ono wyprzedziło czas, bo
1: tak.
0: Naprawdę jest bardzo taki dotkliwy opis sytuacji ludzi skazanych na siebie w małej przestrzeni i odciętych od świata.
1: Ale też nie wiedzących tak do końca o swoich bliskich, nie wiedzących, co im
0: spotka.
1: Tak.
0: Tak, więc no, to jest taki rodzaj jakiegoś takiej proroctw, bym powiedział, bo rzeczywiście dotkliwe jest to, że to kilka lat później w całej historii covidowej, no właściwie bardzo podobne reakcje i bardzo, bardzo podobne rzeczy przeżywaliśmy.
1: A to pierwsze opowiadanie, Otwórz oczy, już nie żyjesz, to właśnie takie kryminalno-literackie.
0: Ja może zacznę od tego, co łączy no te historie. Bo rzeczywiście stylistyka różna i jakby historie też w bardzo różnych narracjach przeprowadzone, literackich. Natomiast

Myślę, że łączy ich takie uwikłanie bohaterów w rzeczywistość. To znaczy, to jest jakaś taka rzeczywistość, która jest bardzo nijaka i która rozczarowuje tych bohaterów. W przypadku pierwszego opowiadania sposobem na to, żeby przezwyciężyć tę sytuację, jest ucieczka w fikcję. I kryminał wydaje się tak

0: znaczy mamy przesłanki, mamy zamkniętą rzeczywistość, mamy jakieś zdarzenie i teraz na podstawie faktów rozsianych po historii no jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kto zabił, no kto dokonał zbrodni.
1: Też mamy projektowane emocje, tak, prawda? Ten narastanie napięcia.
0: Więc tu jest taki świat uporządkowany. A bohaterka żyje w jakimś takim chaosie i braku komunikacji ze światem, ze sobą trochę, też z ludźmi, z którymi żyje. I ta ucieczka, no... Mówi się, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie, ale to w przypadku tej historii również wejście w literaturę na tym poziomie też nie jest obciążone. No tylko to jest też taka forma, która jest bardzo złożona od strony narracji, no bo mamy z jednej strony świat tej bohaterki, ale mamy też świat książki, którą ona czyta. No i chyba tu trzeba ujawnić to, że te światy okazują się połączone i że możliwe, tak jak gdzieś u Woody Allena w Purpurowej Róży z Kairu, gdzie jest kino i kobieta, którą gra Mia Farrow, która namiętnie ogląda film, a potem do filmu przenika, tak się też dzieje w przypadku tego opowiadania. W przypadku drugiej historii, czyli próby generalnej, no mamy jakąś rzeczywistość i parę ludzi, którzy są jakoś, myślę, rozczarowani sobą i życiem. I teraz, kiedy pojawia się to zagrożenie z zewnątrz, no to bardzo wyostrza te relacje, no i zmusza do jakiejś konfrontacji.
1: Ale to jest tak, że przerwa rozdziela jednak te historie?
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Wyobraziliśmy sobie też na potrzeby naszego spektaklu, że te historie mogłyby się rozegrać w jednym bloku. Na różnych piętrach, w kuchni i ta kuchnia scenograficznie łączy też te historie. Poprzez kuchnię przepływa cała plejada postaci.
1: Zastanawiam się, czy też jest tutaj gdzieś zaszyte pytanie o stwórcę świata, to znaczy, bo właśnie każde z tych opowiadań na inny sposób gdzieś zadaje to pytanie o to, kto nami rządzi, prawda? Tutaj w tym pierwszym opowiadaniu Otwórz oczy, już nie żyjesz, to jest bardziej bezpośrednie. Ta funkcja narratora, który kreuje świat, jest po prostu eksplicite pokazana. Przy próbie generalnej, no to jest właśnie to takie zagrożenie, którego nikt nie chce zdefiniować, które nie wiadomo skąd pochodzi. Gdzieś o tego reżysera świata zadajesz pytanie w tym spektaklu?
0: Tak, to bardzo trafne, bo w obydwu historiach też zadajemy pytanie o taką naszą wolną wolę, to znaczy do jakiego stopnia sami decydujemy, do jakiego stopnia okoliczności poza nami gdzieś tam wymuszają nasze decyzje. I myślę, że to jest o tyle ciekawe, że też, tak jak mówiłem na samym początku, są to historie, w której jest zawarta metafora. I raczej zapraszają do tego, żeby odnieść do swojej kondycji, do kondycji każdego z widzów te historie i szukać na płaszczyźnie właśnie metaforycznym bardziej niż takiego realizmu tu i teraz.
1: Ale jeśli chodzi o inscenizację, to jest ona bliska naszemu światu? Czy są tu jakieś niespodzianki?
0: To było bardzo smaczne teatralnie do zrealizowania, dlatego że mamy rzeczywiście taki realizm wyjściowy, ale cała kreacja przestrzeni kryminału, którą rzeczywiście ten kryminał, ta druga część historii się przed naszymi oczami otwiera, no była do zaludnienia bardzo wyrazistymi postaciami, też granią konwencją kryminału, taką próbą budowania napięcia i jednak rozwiązania jakiejś zagadki kryminalnej. I wydaje mi się, że takie budowanie napięcia między tym, co realistyczne, a tym, co umowne, no i też w teatrze bardzo dobrze się sprawdza.
1: Wspomniałeś na początku, że poszukiwano reżysera, który ma czułość dla literatury. Myślę, że wybór trafny, ale czy miałeś okazję współpracować również jakkolwiek z autorką pierwowzorów?
0: Nie.
1: Czy też tekstów bazowych?
0: Są duże szanse, że autorka pojawi się na premierze. No, starałem się robić wszystko, żeby tak... No, uważnie czytać tę literaturę i wydaje mi się, że tam nie doszło do żadnych nadużyć.

0: No, myślę też, że tak doświadczona autorka jest gotowa na interpretacje, również teatralne. Serdecznie Państwu polecam śledzić repertuar Teatru Polskiego w Warszawie. Otwórz oczy, to tytuł spektaklu, a Igor Gorzkowski, jego reżyser, był dziś moim Państwa gościem.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: W rozgwarze kawiarnianym, w przyćmionym świetle lamp, znów siedzę zasłuchana w melodię bliską nam.

I każdy przykrym jest natrętem, kto chce twe miejsce zająć dziś.

Ja też już nie oczekuję dziś nikogo, bo to powoli koniec naszego trzygodzinnego porannego spotkania. Mogę za to powiedzieć, że płyty tygodnia, a więc albumu Chopin Return to Warsaw Martina Stadtfelda może oczekiwać pan Marek z Chrzanowa, natomiast pieśni Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku słuchać będzie pan Tomasz. Panom serdecznie gratuluję. Już za kilkanaście minut przywita się z państwem Klaudia Baranowska, która rozpocznie kanon. Wcześniej z wiadomościami zawita tutaj Maria Czok, a ja już żegnam się w imieniu porannej zmiany Michała Adamskiego, który przygotował muzykę, Katarzyny Fitz-Williams, która przygotowała całość audycji, i własnym Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Katarzyna First-Voice.

0: Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Do języka mam wyrodzone zamiłowanie po prostu, do manipulowania, lepienia w języku. Jeśli się pisze o jakimkolwiek świecie, który jest inny od tego, które widzimy na co dzień, żeby on spełnił taką funkcję w powieści, jaką powinien spełnić, powinien być stworzony szczegółowo, kompleksowo. To jest trochę jak budowanie scenografii do filmu, która musi być szczegółowa.

0: jako trójwymiarowa. Ale do tego potrzebny jest język też. Bez języka ono nie będzie dobrze działać.
1: Spotkanie z Maciejem Płazą w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Przemysław Bluszcz.
3: Dzień dobry, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. W Poznaniu startuje dziś Festiwal Fabuły. W Centrum Kultury Zamek 5 festiwalowych dni wypełnią spotkania z pisarzami, w tym roku pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania. Do Poznania przyjedzie m.in. pisarka Dorota Masłowska, która pod koniec tygodnia odbierze Poznańską Nagrodę Literacką. Jak zaznacza Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, na gości będzie czekać wiele atrakcyjnych spotkań.
5: Spotkanie z Maciejem Płazą, które jest premierą jego najnowszej książki Kasprel i Margit. Pierwszego dnia festiwalu zachęcamy do udziału online. Tematem tegorocznych wydarzeń Festiwalu Fabuły jest też poruszane wątki dotyczące wojny. Reportaży wojennych, spotkanie autorskie z Sergim Żadanem odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00. Pisarz na wojnie. Zapraszamy na studencką konferencję naukową, w czym kocha się literatura najnowsza, czyli marginesowelowe.
3: Festiwal Fabuły pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania potrwa w Poznaniu do soboty. W Stadninie Koni Janów Podlaski trwają przygotowania do tegorocznej aukcji koni pełnej krwi arabskiej Pride of Poland. Najtrudniejszy jest wybór koni aukcyjnych. Póki co wytypowaliśmy ich 5, zapowiada prezes Stadniny Weronika Sosnowska.
6: Oczywiście lista koni aukcyjnych jest wybrana i właściwie kończąc jedną aukcję, od razu w głowie rodzi się pytanie, co przeznaczymy na sprzedaż za rok. Więc to układanie tej listy trwa tak naprawdę wiele miesięcy i kierujemy się głównie tym, żeby ta oferta była i atrakcyjna z jednej strony dla potencjalnych klientów, a z drugiej strony pracujemy nad odbudowaniem rodzin żeńskich w Janowie Podlaskim, więc nie chcemy, żeby cała struktura hodowlana była w jakiś sposób zachwiana.
3: W janowskiej stadninie wczoraj odbyła się sesja zdjęciowa koni, które będą wystawione na aukcję Pride of Poland. Wydarzenie rozpocznie się właśnie w Janowie Podlaskim 9 sierpnia. Trwa festiwal Praska Wiosna. Wydarzenia muzyczne komentuje nasz dziennikarz Karol Furtak.
7: Praska Wiosna to także zainteresowanie młodymi artystami. Wczoraj odbył się wieczór będący debiutem dyrygenckim na tym festiwalu Andrzeja Soukupa, młodego czeskiego dyrygenta wykształconego m.in. w Royal College of Music. I muszę przyznać, że ten młody jeszcze artysta, dotychczas asystujący m.in. w pracach z czeską filharmonią, wybrał bardzo interesujący program, bo poza suitą Adur op. 98 B Dworzaka, czyli suitą amerykańską, była to twórczość Arona Copelanda, Samuela Barbera i Alberto Ginastery. Soukup poprowadził praską filharmonię. Muszę przyznać, że były to interpretacje przemyślane, bardzo efektowne, ale trzeba też przyznać, że muzyka Copelanda i Ginastery skłania do takiego właśnie czytania ich muzyki, choć przejmująca liryczna kompozycja Samuela Barbera, wykonana wraz z Simoną Szaturową, jego Knoxville Summer of 1915, w swoim liryzmie nieco zginęła w całym tym amerykańskim programie.
3: Dziś wieczorem transmisja koncertu czeskich filharmoników pod batutą Jakuba Chruszy, jednego z najbardziej wziętych czeskich dyrygentów promującego muzykę swojego kraju za granicą. A początek na naszej antenie o 20:00. Na koniec przenosimy się jeszcze do wschodnich Chin. Tam powstała pilotażowa baza, w której humanoidy mogą rozwijać swoje umiejętności. Chińskie władze wspierają przemysł związany z robotyką, starając się uniezależnić od komponentów pochodzących spoza Chin.
8: W Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang, uruchomiono centralny ośrodek szkolenia humanoidów. Pośród mechanicznych uczniów 130 robotów. Klasy to ponad 30 scenariuszy zawodowych przygotowujących humanoidy do wykonywania różnego typu czynności. Trenowane są humanoidy mające pracować w gastronomii i handlu, ale także zajmujące się zbiorem

0: owoców czy inspekcją linii energetycznych. Merix, czołowy europejski think tank zajmujący się Chinami, zwraca uwagę, że konstrukcja chińskich humanoidów w większości opiera się wciąż na mikroprocesorach amerykańskiej NVIDII. W szybkim tempie rozwijane są technologie pozwalające zastąpić je rodzimą produkcją. W ubiegłym roku, w czasie pekińskiego maratonu, zaledwie 6 humanoidów zdołało przekroczyć linię mety. W tegorocznym wzięła udział ponad setka maszyn, a humanoidy osiągnęły czas lepszy od biegaczy ludzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl.
2: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe także przelotne opady deszczu. Po południu uwaga, burze. Dziś raczej chłodno, temperatura maksymalna od 12-14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 23 na Podlasiu i Polesiu.
3: Reklama.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama.
7: Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 9:00.

Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska przed mikrofonem i nasz program nadal realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Po wczorajszych interpretacjach legendarnych dzieł Mahlera pod batutą Leonarda Bernsteina i Herberta von Karajana, także nowych nagraniach Forego, Mozarta, dzisiaj zaczniemy od Bacha, również w nowej odsłonie. To będzie piąty koncert brandenburski w wykonaniu Les Arts Florissants pod dyrekcją Paula Agnew. No to jest jeden z najważniejszych zespołów wykonawstwa historycznego, założony pod koniec lat 70. przez Williama Christiego, no i od dekad specjalizuje się przede wszystkim w muzyce francuskiego baroku, no ale również są dzieła innych barokowych twórców, Monteverdiego, Händla i właśnie Bacha w ich repertuarze. To jest kolejna płyta bachowska, która ukazała się jako część projektu Bach Ketten Life in Music. Jest on poświęcony muzyce powstającej w czasie pracy Bacha na dworze księcia Leopolda w Ketten. To był okres szczególnie ważny dla jego twórczości instrumentalnej. A sam piąty koncert brandenburski zajmuje wyjątkowe miejsce wśród tych kompozycji powstałych właśnie wtedy. To właśnie tutaj Bach po raz pierwszy tak wyraźnie wysuwa klawesyn na pierwszy plan, powierzając mu rolę niemal solistyczną. Monumentalna kadencja w pierwszej części, zaskakująca rozmachem, wirtuozerią, bywa dziś postrzegana wręcz jako zapowiedź późniejszego koncertu fortepianowego. No takie były początki. Ale obok klawesynu ważną rolę odgrywają także skrzypce, flet traverso, prowadzące ze sobą pełen lekkości i elegancji dialog. Już teraz zespół Les Arts Florissants pod dyrekcją Paula Agnew.

0: Nagranie piątego koncertu brandenburskiego D-dur Jana Sebastiana Bacha, Uszmidera, pozycja 1050. To interpretacja Les Arts Florissants pod dyrekcją Paula Agnew. Bardzo przejrzyste, klarowne brzmienie, niezwykle wyważone i perfekcyjnie dopracowane. W rozbudowanej partii klawesynu, która w tym koncercie pełni właściwie rolę pierwszoplanową i solową, wystąpił Benjamin Allard, francuski klawesynista, organista, uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych interpretatorów muzyki Jana Sebastiana Bacha. Od 2018 roku realizuje monumentalny cykl kompletnego nagrania dzieł klawiszowych tego kompozytora dla wytwórni Harmonia Mundi. Cykl Bach Live Music, realizowany przez Les Arts Florissants i Paula Agnew z udziałem Benjamina Allarda, jest częścią tego przedsięwzięcia i w ramach tej serii ukazały się już nagrania poświęcone kolejnym etapom życia Bacha, okresowi w Arnstadt, Mulhausen, druga część to lata weimarskie i teraz trzecia, okres w Köthen. A kolejna część kanonu dwójki już za około 10 minut. Kolejna nowość, kolejny zespół muzyki dawnej, niezwykle charyzmatycznej Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Śmierć i wiosna to ostatnia niedokończona powieść wybitnej katalońskiej pisarki Mercè Rodoredy, która teraz ukazuje się w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. Rodoreda pisała ją przez 20 lat po tym, jak została zmuszona do emigracji po wojnie domowej w Hiszpanii, lecz nigdy jej nie ukończyła. Czyta Andrzej Mastalerz.
3: Zafascynował mnie siarczany pyłek, za pomocą którego kwiaty się pobierają. Zalegał na wodzie w zakolu rzeki. Odrobina mgły usnęła i rozciągała się nad polnymi różami. Pomyślałem o domu pana zwieńczonym dwiema wieżyczkami. Widziałem go z boku, z drogi, od dołu, z tej strony, gdzie nie było okien. I widziałem pana kasłającego, zajadającego konfitury, już nie miał zębów, i oczekującego, kiedy wreszcie rzeka pochłonie wioskę raz na zawsze. Od czasu do czasu dwóch mężczyzn tłukło dzikie wino długimi, mocnymi tyczkami, żeby obłamać pędy, które usiłowały wspiąć się na dom i zarosnąć okna od strony urwiska. I za każdym razem, gdy któryś z tych ludzi uderzał tyczką i spadał deszcz łodyg i liści, pan wychylał głowę na zewnątrz i spoglądał w dół, opierając dłonie na parapecie środkowego okna. Szedłem w górę rzeki, póki nie dotarłem do szkółki drzew. Z tych sadzonek miały wyrosnąć drzewa o gęstych koronach i pniach podobnych do tych, jakie mają oliwki. Każde z nich, po przesadzeniu na cmentarz, miało skończyć z umarłym we wnętrzu. Sadzonki, dorównujące mi wysokością, przypominały drzewa, jakie można zobaczyć tylko we śnie. U wejścia do lasu umarłych przystanąłem. Już dobrą chwilę temu zauważyłem obłok motyli. Zjawiały się zawsze w porze kwitnienia glicynii. Kłębiły się na wpół szalone, na wpół ślepe.

w gąszczu gałęzi, pod cienistym stropem całym, z pięciopalczastych liści. I zgodnie z tym, co wiele razy słyszałem od kowala, każde drzewo miało u stóp tabliczkę i obręcz. Motyle były białe, w zielonkawym odcieniu bieli. Kiedy któryś z nich przysiadał na liściu, wyglądał jak kwiat. Górne gałęzie kołysały się i z jednej na drugą przeskakiwały centki światła. Deptałem zeschnięte liście. Każdy liść jak koronka nerwów, jak belki i deski domu pozbawione kamieni, które je spajają. Leżąc pod jednym z drzew, chłonąłem całe to życie kipiące ponad moją głową, aż do czasu, gdy usłyszałem kroki. Jednym susem zerwałem się i ukryłem za krzakiem. Kroki się przybliżały. Krzak był kolczasty, a siedząca na żółtym kwiecie pszczoła wpatrywała się we mnie. Odgłos kroków umilkł. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Ta sama nieprzyjazna dłoń, która mnie dręczyła, kiedy ledwie żywy tkwiłem godzinami w zamkniętej szafie w opustoszałej wiosce. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne. Znów dało się słyszeć kroki. Jak gdyby się oddalały, a pomiędzy liśćmi zobaczyłem błysk. Ten, który się zbliżał, miał na ramieniu widły i siekierę w ręce. Był nagi od pasa w górę, czoło miał okaleczone po przeprawie przez rzekę pod wioską, a na piersi czarny zarost. Pszczoła zachowywała się, jakby usnęła, ale gdy powiew zachwiał żółtym kwiatem, odleciała. Mężczyzna obrócony do mnie plecami położył widły i siekierę u stóp drzewa, otarł sobie kark wierzchem dłoni i rozejrzał się wokół siebie. Przestraszyłem się, że mnie zobaczy, bo omiotł wzrokiem krzak, za którym się ukrywałem, ale nie. Zaczął się przechadzać od pnia do pnia i odczytywać żelazne tabliczki. Nagle potknął się o jedną z obręczy i upadł na kolana. Ruszył w głąb lasu. Odetchnąłem, straciwszy go z oczu. Światła na przemian z cieniami podpowiadały mi, że chmury suną stadem. Tak bym chciał wydawać im rozkazy, żeby były mi posłuszne. Nie zorientowałem się, że mężczyzna znów się zbliżył, póki nie usłyszałem pierwszego ciosu siekierą, który wprawił motyle w popłoch. Ciosami siekiery zaczął wyrąbywać krzyż w pniu drzewa. Wcześniej wyrysował go kantem kamienia, od góry do dołu, od jednej do drugiej strony. Pracował z zapałem, a po chwili się rozpłakał. Ja nie oddychałem. Wyprostował się, ciągle jeszcze płacząc, splunął w dłonie i znów łup, łup. Pszczoła otarła mi się o policzek. Siekiera rąbała pień i powiększała szczelinę. Jeden z tych motyli, co fruwały chmurą, uczepił mu się nogi. Miałem ochotę mu powiedzieć, że motyl przyczepił mu się do nogi, ale siedziałem cicho za krzakiem. Zaciskałem powieki, żeby nie patrzeć i starałem się nie myśleć. Otworzyłem oczy raptownie, ponieważ ciosy siekiery ustały. Człowiek już wyrąbał linię na krzyż i posługując się widłami jak dźwignią, podważył jeden z czterech wierzchołków i usilnie zaczął ciągnąć płat kory w górę, po czym odgiął ją do tyłu i przybił do pnia gwoździem, uderzając weń obuchem jak młotkiem. Jeden po drugim przybił wszystkie rogi do pnia. Pień drzewa przypominał rozpłatanego konia. Widłami to z jednego boku, to z drugiego obnażał powoli tkwiący we wnętrzu drzewa rdzeń w kolorze delikatnej zieleni, wysokością i obwodem odpowiadający ludzkiej postaci. Z pustki, jaka pozostawała w pniu po rdzeniu, parowało. Człowiek dobierał się do rdzenia aż do chwili, kiedy udało mu się go wyszarpnąć. Potoczył go po ziemi. A wtedy ukląkł i z opuszczoną głową i dłońmi otwartymi na kolanach trwał w bezruchu.

0: Wiele liści z dolnych gałęzi było na wpół ogryzionych, pozostałe tylko podziurkowane małymi otworkami. Gąsienice przeżuwały bez przerwy i zamieniały się w motyle. Mężczyzna obrócił się, chwycił tabliczkę zwisającą z obręczy i przyglądał się jej, jakby to było coś, czego nie widział nigdy wcześniej. Gładził ją. Palcem podążał za imieniem, które na niej wyryto. Motyl już uciekł z jego nogi. Odszedł z siekierą i widłami na ramieniu. Szybko skoczyłem za krzak, bo powracał. Szlochając, przylgnął plecami do drzewa. Szarpnął wierzchołki kory. Gwoździe wyskoczyły na ziemię. Motyl usiadł na rdzeniu i tam pozostał, przyklejony. Obróciłem głowę. Kiedy znów spojrzałem na pień drzewa, widać było tylko zarys krzyża. Podszedłem do drzewa na paluszkach. Wszystko tu tchnęło spokojem, jeszcze głębszym niż tam, za krzakiem. Lot motyli, życie i śmierć gąsienic, żywica, która kipiała od góry do dołu i od jednego do drugiego ramienia krzyża i zabliźniała rany drzewa. Przeląkłem się. Tej żywicy, co sama kipiała, stropu świateł i cieni tych wszystkich trzepocących skrzydeł. Odszedłem stamtąd, z początku wycofując się wolniutko, by później puścić się pędem, jakby mnie ścigali. Ten człowiek, widły i siekiera. Na linii rzeki zatrzymałem się i przycisnąłem otwarte dłonie do uszu, żeby nie słyszeć tego spokoju. Przeprawiłem się przez rzekę. Na drugim brzegu znów rzuciłem się pędem przez polne róże. Pozbyłem się woni ogryzionych liści i odzyskałem zapach glicynii i gnoju. Śmierć i wiosna. Padłem jak długi z sercem opróżnionym z krwi i lodowatymi dłońmi. Bo ja miałem 13 lat, a ten mężczyzna, który wcisnął się w pień drzewa, żeby umrzeć, to był mój ojciec.
1: Andrzej Mastalerz przeczytał drugi fragment powieści Mercero Doredy Śmierć i wiosna. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Babisiak. A do lektury wrócimy jutro o zwykłej porze.

Katarzyna First-Wojtkowska nadal nasz program realizuje i Klaudia Baranowska. Witamy ponownie i wracamy do słuchania muzyki. Zgodnie z zapowiedzią teraz kolejne nowe nagranie dla Państwa. 19 już tom serii Haydn 2032, która jest realizowana przez Giovanniego Antoniniego wspólnie z Il Giardino Armonico i Kamerorkiester Basel. To jeden z najbardziej ambitnych, współczesnych przedsięwzięć fonograficznych, projektów poświęconych muzyce Józefa Haydna, a jego celem jest nagranie wszystkich 107 symfonii kompozytora do roku 2032 na instrumentach historycznych, a więc 300. rocznicy urodzin Haydna. Giovanni Antonini mówi o tej muzyce jako o kalejdoskopie ludzkich emocji. Dlatego kolejne albumy budowane są nie chronologicznie, lecz wokół określonych tematów i nastrojów. Każdy tom serii zestawia symfonię Haydna z utworami innych kompozytorów, czasem jego współczesnych, czasem twórców bardzo odległych stylistycznie i historycznie, tworząc rodzaj muzycznego kontrapunktu albo emocjonalnego rezonansu. A najnowszy album nosi tytuł Trauer, Żałoba. Obok symfonii Haydna pojawia się tutaj między innymi muzyka Arwoperta, Samuela Scheidta. Sam Antonini zaznacza, że utwory te nie tylko ilustrują żałobę wprost, ale tworzą przestrzeń refleksji, kontemplacji, pamięci. I zaczniemy właśnie od kompozycji Arwoperta, Da Pacem Domine. To utwór napisany ku pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Madrycie w 2004 roku. No ale w kontekście całego albumu to jest taka medytacyjna, niemal nieruchoma muzyka, która staje się, jak mówi Antonini, momentem kontemplacji.

no i przede wszystkim 44. e-moll Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. To właśnie na takich zestawieniach opiera się pomysł całego przedsięwzięcia realizowanego przez Giovanniego Antoniniego ze swoim zespołem Il Giardino Armonico i Kamerorkiestrę Basel. Kolejne albumy budowane są wokół określonych emocji, tematów, no a muzyka Haydna spotyka się w nich z utworami bardzo odległymi stylistycznie, tak się zdarza, czy historycznie, które jednak rezonują z nią atmosferą i napięciem emocjonalnym. I to rzeczywiście wciągające, fascynujące. Każdy kolejny tom tego cyklu jest niespodzianką. No i te nowe pomysły Giovanniego Antoniniego, otwarcie na bardzo szeroki repertuar, ale to wyjątkowy muzyk obdarzony niezwykłą wrażliwością i wyobraźnią. No to wszystko bardzo rzeczywiście jest fascynujące. A za chwilę centralny punkt tego albumu w dzisiejszym kanonie dwójki, czyli 44. Symfonia e-moll, Trauer. Jedno z najbardziej niezwykłych dzieł Haydna z okresu Sturm und Drang. To jedna z dwóch symfonii kompozytora napisanych w tonacjach molowych o tak wyrazistym, dramatycznym charakterze obok słynnej symfonii pożegnalnej. No a ten przydomek żałobna, Trauer, pojawił się dopiero wiele lat po śmierci kompozytora. Prawdopodobnie wiąże się z tym, że została ona wykonana podczas berlińskich uroczystości upamiętniających Haydna w 1809 roku. Szczególnie niezwykła jest konstrukcja samego utworu, menuet umieszczony jako druga część, ale też pełne skupienia adagio, które, jak głosi późniejsza legenda, miało zabrzmieć właśnie podczas uroczystości pogrzebowych samego Haydna. No ale obok melancholii, ciemnego kolorytu, jest tu także ogromna energia, gwałtowność, dramatyczne napięcia, tak charakterystyczne dla haydnowskiego Sturm und Drang. Już teraz Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego i nowa interpretacja 44. Symfonii e-moll Józefa Haydna.

Da pacem domine arvo perta kontemplacyjne, niemal zatrzymane w czasie wyciszenie, które na najnowszej płycie serii Haydn 2032 stanowi rodzaj muzycznego kontrapunktu dla dramatycznych symfonii Haydna 52 c-moll.

Józefa Haydna, Trauer w interpretacji Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. To nagranie z najnowszego 19 tomu Haydn 2032. Rozbudowanej serii, której celem jest wykonanie nagranie wszystkich symfonii Haydna do 300. rocznicy urodzin kompozytora właśnie w 2032 roku. No ale pomysł na ten cykl, o czym już wspominałam, to nie tylko prezentowanie kolejnych symfonii, ale też budowanie wokół nich szerokiego muzycznego kontekstu. Każdy album ma temat, dramaturgię, emocjonalny pejzaż, a dzieła Haydna zestawiane są z muzyką innych epok, innych stylów, kompozytorów, tak by tworzyły z nimi rodzaj kontrapunktu, rezonansu albo komentarza. Na przykład na albumie La Roxolana, ósmej płycie serii, Giovanni Antonini i Giardino Armonico zestawili trzy symfonie Haydna, 28, 43 i 63 z muzyką Bibera i sześcioma tańcami rumuńskimi Beli Bartoka. No i właśnie tutaj to bardzo wyraźnie widać i słychać ideę całego przedsięwzięcia. Haydn nie jest traktowany jako klasyk zamknięty w XVIII wieku, ale jako kompozytor głęboko związany z rytmem tańca, muzyką ludową, żywiołem Europy Środkowo-Wschodniej. No ale przecież w muzyce Haydna często można odnaleźć ukryte odniesienia do tradycji ludowej, szczególnie w rytmach menuetów, w frazach często niezwykle dynamicznych energii finałów symfonicznych. Dlatego Bartok pojawia się tu nie jako efektowny dodatek, ale jako naturalne dopełnienie tego programu, a w interpretacji Giardino Armonico sześć rumuńskich tańców ludowych to brzmi niemal jak muzyka dawna, widziana z perspektywy XX, a właściwie XXI wieku. Zespół gra oczywiście na instrumentach dawnych i szuka wspólnego źródła dla muzyki ludowej i dawnej tradycji europejskiej.

6 tańców rumuńskich beli Bartoka Ludowych w interpretacji Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Znakomite jest to nagranie z niezwykłą energią, włoską energią, i do tego gra barokowy zespół muzyki dawnej, no ale pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego, a to moim zdaniem genialny muzyk. To nagranie pochodzi z 8 tomu serii Haydn 2032 zatytułowanego La Roxolana. Bardzo inspirujące to wykonanie, no bo przede wszystkim przecież Il Giardino kojarzony jest z muzyką dawną, XVII-XVIII wieku, a w takich programach bardzo świadomie wychodzi poza repertuar barokowy i klasyczny, szukając wspólnego źródła muzycznego języka, tańca, rytmu i tradycji ludowej, no bo taki jest ten cykl właśnie Haydn 2032, który Giovanni Antonini realizuje ze swoim zespołem Il Giardino Armonico i Kammerorchester Basel. Ta współpraca Antoniniego z Bazylejską Orkiestrą trwa od wielu lat, znają się doskonale i repertuarowo oczywiście wykraczają poza cykl haydnowski, przecież symfonię Beethovena. Repertuar klasyczny, tak, romantyczny oczywiście również, wykonywany na instrumentach historycznych z dbałością o retorykę brzmienia muzycznej frazy, lekkość. No a jedną z artystek, solistek, która regularnie współpracuje z tym zespołem jest Sol Gabetta, wiolonczelistka, która wielokrotnie występowała z orkiestrą kameralną w Bazylei i z Giovanni Antonini, nagrywając m.in. koncert potrójny Beethovena, ale też album poświęcony Schumannowi. No i ta współpraca oparta jest na podobnym muzycznym podejściu do interpretacji, naturalności, bardzo żywiołowym, spontanicznym sposobie prowadzenia muzycznej narracji. To na pewno łączy Sol Gabetta i Giovanniego Antoniniego. No i teraz proponuję ich wspólne nagranie. Dzisiaj bardzo różnorodnie brzmieniowo jest w kanonie dwójki, no bo teraz zwrot ku romantyzmowi i zabrzmi koncert wiolonczelowy A-moll op. 129 Roberta Schumanna. Dzieło wyjątkowe w XIX-wiecznym repertuarze wiolonczelowym. Schumann napisał je w krótkim czasie, w 1850 roku, i ten koncert pozbawiony jest takiego typowego wirtuozowskiego

opisu jest bardziej kameralny, wewnętrzny i poetycki. Sol Gavetta, Kamery Orkiestr Basel i Giovanni Antonini. Już teraz koncert wiolonczelowy Anol, op. 129 Roberta Schumana.

Sol Gavetta na wiolonczeli, orkiestra kameralna w Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego i w ich wykonaniu koncert wiolonczelowy Amol op. 129 Roberta Schumana z rozmachem, pasją i spontanicznością, która cechuje i Giovanniego Antoniniego, i Sol Gavetta. Ta artystka gra z niezwykłą intensywnością emocjonalną i pasją, ale jednocześnie dużą swobodą. Dzięki temu ten Schumann, to dzieło zabrzmiało tak zaskakująco świeżo i porywająco. No a teraz kolejny stylistyczny zwrot. I właśnie w takich momentach najlepiej widać i słychać wszechstronność Giovanniego Antoniniego. No bo przed chwilą romantyczny Schumann, wcześniej Haydn, Bartok i Arvo Pärt. No a teraz muzyka renesansu i wczesnego baroku z albumu La Morte della Ragione. To jeden z najbardziej osobistych programów Antoniniego i zarazem, jak sam przyznaje, jeden z jego ulubionych albumów. Nagranie poświęcone jest muzyce przełomu XVI i XVII wieku. To czas gwałtownych przemian estetycznych, narodzin nowego języka ekspresji i przechodzenia od renesansowej polifonii do barokowej retoryki. Są tu dzieła takich kompozytorów jak Samuel Scheidt, Ludovico da Viadana i Giovanni Gabrieli. Repertuar pełen improwizacyjnej swobody, niezwykłych kolorów. No i właśnie tutaj Giovanni Antonini wraca także do swojej pierwszej muzycznej roli, czyli flecisty, solisty, instrumentalisty, od której zaczynała się jego artystyczna droga.

0: La morte della ragione, śmierć rozumu w wykonaniu Il Giardino Armonico i Giovanniego Antoniniego, wybitnego dyrygenta, znakomitego flecisty, to program pomyślany jako muzyczna opowieść o przełomie epok, o świecie, w którym renesansowa harmonia, porządek i równowaga zaczynają ustępować miejsca nowej ekspresji, wyobraźni, afektowi i teatralności wczesnego baroku. To jeszcze inne oblicze było Giovanniego Antoniniego, znakomitego flecisty, wirtuoza, artysty, który z równą swobodą porusza się między epokami, ale wszędzie szuka tego samego, żywej retoryki, pulsu, rytmu, dramaturgicznego napięcia i nieustannej inspiracji.
1: Reklama.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia, już minuta po 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
2: Kilka dni temu dziennikarze mogli po raz pierwszy zobaczyć, jak postępują prace nad stałą wystawą w Muzeum Historii Polski. Do jej otwarcia pozostał jeszcze rok, ale już dziś wiadomo, że będzie to jedna z najważniejszych ekspozycji muzealnych ostatnich lat. Na razie w muzeum wciąż słychać dźwięk wiertarek, szlifierek i młotków. Praca trwa tam bez wytchnienia. Za kulisami powstaje opowieść o 1000 lat historii Polski, budowana z ogromnym rozmachem i dbałością o szczegół. Naszym przewodnikiem po tej jeszcze nie gotowej, ale już niezwykle intrygującej przestrzeni będzie Krzysztof Niewiadomski, wicedyrektor Muzeum Historii Polski. O tym, jak wyglądać będzie stała wystawa Muzeum Historii Polski, przysłuchiwała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
4: Jeśli zapytam o trzy najciekawsze obiekty, które się tu znajdą, to jakie to będą?
5: To jest pień dębu. To drzewo wyrosło na terenie Pomorza w drugiej połowie X wieku. Skąd to wiemy? Wiemy to z precyzyjnych badań dendrochronologicznych, czyli jest to eksponat tak stary jak Polska, przynajmniej jeśli chodzi o początek historii tego eksponatu. Następnie w wieku XVII drzewo wpadło do jeziora, przeleżało tam kilkaset lat, które woda je świetnie zakonserwowała. To jest teraz tak zwany dąb czarny, skądinąd bardzo cenny materiał, jeśli chodzi o produkcję mebli. Pokazujemy ten eksponat tutaj na starcie. Po pierwsze jako sygnał tego, że na tej wystawie ważne są eksponaty. Po drugie dlatego, żeby właśnie zacząć od eksponatu, którego historia łączy się z początkami państwa polskiego. To jest pierwszy eksponat z tej mojej trójki. Drugi, jakim bym wymienił, to są trzy części pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, który stał na Placu Bankowym w Warszawie, został zdemontowany jesienią 1989 roku. Dlaczego trzy części? No dlatego, że pomnik był wykonywany, używając dzisiejszego języka korporacyjnego, na deadline, na okrągłą rocznicę śmierci krwawego Feliksa, więc nie został wykonany w formie jednolitego odlewu, tylko z trzech części żelbetowych, pokrytych tylko wąską warstwą metalu, i pomnik rozpadł się w czasie demontażu. I my tę scenę pomnika, który spada i dzieli się na trzy części, odtwarzamy na wystawie. Za chwilę to zobaczymy. Trzeci eksponat, którym bym wymienił dzisiaj, bo jutro bym udzielił innej odpowiedzi, tyle ich jest i tak bardzo są dla mnie istotne, to jest maszyna szyfrująca Enigma, wykonana przez polskich radiotechników tuż przed II wojną światową. Ten konkretny egzemplarz, który mam, jest datowany na rok 1940, został wykonany we Francji. O co chodzi w tej replice Enigmy? No chodzi o to, że polscy kryptolodzy złamali szyfr, o tym wiemy. Ale jak się złamie szyfr, to dobrze wykorzystać to krótkie okno. Niemcy co dobę zmieniali szyfr, żeby zdeszyfrować możliwie dużo depesz, i stworzono tak zwaną replikę, bo mieliśmy plany, radiotechnicy odgadli też pewne rozwiązania, które Niemcy stosowali, ulepszając maszynę, i dzięki tej maszynie można było odczytać możliwie dużo takich depesz. To jest jedyna tego rodzaju maszyna, która jest pokazywana publiczności. Drugą mają Francuzi w swoich muzeach wojskowych, ale nie pokazują. Trzecią prawdopodobnie Brytyjczycy. Teraz tak, co mamy w holu? Mamy kawiarnię, także osobną, niedużą wystawę dla młodszych zwiedzających, sala małych historyków. Tutaj jest taka mapa Polski, perforowana, tam są dziurki. Jeśli Państwo wysilą wzrok, zobaczą mosiężną pineskę. Takimi pineskami oznaczymy te muzea, te instytucje, które wypożyczają nam zbiory na wystawę stałą. To jest taki nasz ukłon w stronę tych instytucjonalnych partnerów. Idźmy dalej. Mamy tutaj 6 galerii poświęconych kolejnym epokom historycznym. Układ galerii jest układem chronologicznym, ale w ich ramach opowiadamy historię już zgodnie z konkretnymi tematami. Na wejściu mamy korytarz wprowadzający w historię Polski średniowiecza. Kurator tej galerii, dr Tomasz Borowski, zwykł mawiać, że historia Polski średniowiecza jest historią sukcesu. Czyli od budowy państwa dosłownie na surowym korzeniu do jednego

0: Jednego z największych mocarstw Europy, nie tylko środkowo-wschodniej, po prostu Europy. Do tego jest to też opowieść o epoce barwnej. Wbrew pozorom, często właśnie stereotypowo interpretowane jako tak zwane wieki ciemne, jako wieki upadku cywilizacji, pokazujemy tę historię inaczej, że jest to fascynująca epoka. Natomiast sam początek to jest jednak wejście w ciemność, dlatego że to są korzenie opowieści. Im dalej idziemy, tym jest jaśniej. Pierwszy duży eksponat, który stoi mniej więcej tu, gdzie dzisiaj zatrzymała się czołówka naszej grupy, to jest duża łódź, tak zwana dłubanka, łódź jednopienna, wydłubana z pnia drzewa. I też dzięki badaniom dendrochronologicznym potrafimy wydatować tę łódź na drugą połowę X wieku, czyli na początki państwa Mieszka.
1: A jakie dźwięki nam będą towarzyszyć w tej części? Bo trudno jest odtworzyć dźwięki, jakie towarzyszyły tej części świata za czasów Piastów.
0: Tu na początku wystawy mamy przede wszystkim pejzaż audialny związany z dźwiękami wody, bo mamy łódź, mamy też chrzest Mieszka. Tuż obok, gdzie mamy część wystawy poświęconą chrystianizacji, słychać już śpiew chorału gregoriańskiego. Będą tu grane najstarsze utwory churalne zapisane w polskich źródłach. Oraz śpiewy klarysek z klasztoru w Starym Sączu, w części poświęconej klasztorowi, do której zaraz przejdziemy. Teraz tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o prace, które teraz są realizowane, to dobry znak, jak widzimy płyty pliśniowe, na przykład na posadzce, czy przepiękne folie, które tutaj nam pokrywają ściany, to znaczy, że te części wystawy są odebrane i dlatego są zabezpieczone, żeby w dalszych pracach nic tutaj niedobrego się nie wydarzyło. Projektanci zaproponowali nam, kuratorom, to, żeby na wystawie nawiązywać do materiałów, z których, mówiąc skrótowo, Polska była budowana w danej epoce, czyli na początku mamy sporo zabudów zbudowanych z takiego kamienia polnego. I to jest nawiązanie do architektury romańskiej. Tu, gdzie stoimy, zacznie się już świat ceramiki, czyli cegły. Bo tu, jak Państwo spojrzą na górę, widać taką plątaninę rurek. Co to jest? To są neony. One będą podświetlane i warstwowo mamy tam ułożone plany średniowiecznych wsi i miast, konkretnych, to nie jest impresja. Na dole będzie kilkadziesiąt makiet domów, zarówno miast i wsi, gdzie mówimy o procesie tak zwanej, jak mówią historycy, kolonizacji na prawie niemieckim. Mamy centralną oś, która jest także korytarzem, która prowadzi od okna po jednej stronie południowej do okna, proszę spojrzeć, kilkaset metrów dalej mamy koniec budynku. I to jest z jednej strony rozwiązanie projektowe, estetyczne, tak? Bo mamy taką centralną oś dającą perspektywę na wystawę. Z drugiej strony jest to rozwiązanie niesłychanie ważne dla naszych zwiedzających, dlatego że będzie można przejść szybciej, ścieżka najszybszego zwiedzania, a po drugie dzięki tej osi widzimy mniej więcej, gdzie jesteśmy, czujemy tę przestrzeń wystawy, także nie wpuszczamy zwiedzających tylko w taki labirynt ekspozycyjny, ale jest też taki moment, gdzie wychodząc na oś widzimy, gdzie jesteśmy, jak dużo przed nami, co już zdążyliśmy zobaczyć. Przejdźmy kilka metrów dalej. Ważnym konceptem scenograficznej tej wystawy jest to, że tu pracują wszystkie części ekspozycji, także podłoga. W tym miejscu podłoga zaczyna iść w górę aż do 1,80 m. Dlaczego? No dlatego, że to jest ta droga do największej potęgi państwa jagiellońskiego, państwa polsko-litewskiego, a także nawiązujemy w ten sposób do Krakowa, a więc do Wzgórza Wawelskiego, jako tego centrum, z którego Jagiellonowie zarządzali swoim państwem. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to jest właśnie taki punkt przejścia. Tu po lewej mojej stronie jest opowieść o zjednoczeniu po rozbiciu dzielnicowym. Schody, ale też ściany wyłożone są polskim kamieniem ze złóż w Morawicy i to też jest absolutnie celowy wybór. Tam dzisiaj nie wejdziemy, bo trwają prace budowlane, ale tworzymy multimedialną panoramę pola lekcyjnego po to, żeby przenieść zwiedzających właśnie na to pole, gdzie każdy szlachcic z Rzeczpospolitej mógł przyjechać i brać udział w wyborze władcy.
2: Przed nami odtworzenie tego, jak mogła wyglądać kiedyś Warszawa za czasów potopu szwedzkiego.
0: To fragment elewacji Pałacu Królewskiego zbudowanego przez Wazów, tak zwanego Villa Regia. Dziś mówimy o kolejnym pałacu, który stoi na tym miejscu, Pałac Kazimierzowski, czyli rektorat Uniwersytetu Warszawskiego. Ten konkretny pałac, Villa Regia, został zdemolowany przez Szwedów i ograbiony w czasie potopu szwedzkiego. Szwedzi rabowali wszystko, także potężne, ciężkie elementy kamienne, łącznie z kolumnami, balustradami, wielkimi okładzinami, że

0: wierzbami oczywiście, wazami i tak dalej. I część z tego cennego ładunku wpadła im do Wisły. Na szczęście nie wszystko się udało w tym transporcie. I przeleżała te kilkaset lat na dnie rzeki. Nieco ponad 10 lat temu zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem profesora Huberta Kowalskiego rozpoczął poszukiwania. Profesor Kowalski opowiada, że sonarami wcześniej udało im się zlokalizować pewne elementy. Zaczęli wydobycie, cały ten zespół elementów kamiennych wydobytych wtedy z Wisły trafił do nas, do Muzeum Historii Polski. I wtedy rozpoczęła się pasjonująca, bardzo burzliwa praca całego zespołu specjalistów, historyków sztuki, historyków architektury, którzy dyskutowali ze sobą, jak dokładnie ten pałac mógł wyglądać. Dlatego, że mamy bardzo skąpe źródła ikonograficzne i bardzo skąpe także opisy w źródłach pisanych. Doszliśmy do wersji hipotetycznej, którą tutaj już zbudowaliśmy. Ta rekonstrukcja składa się zarówno z elementów oryginalnych, poddanych konserwacji, jak i ze stiuków, które dopowiadają tam, gdzie nie mamy tych elementów oryginalnych. Natomiast z tej strony, mogą Państwo się przyjrzeć, mamy taki rodzaj lapidarium ułożonego w kształt architektoniczny i to są oryginalne kamienie, które nie pasowały do tej układanki, więc prawdopodobnie są z innych części pałacu. Z tej strony mamy także moduł pod wspólnym niebem, gdzie pokazujemy zróżnicowanie religijne i etniczne dawnej Rzeczpospolitej. No a cała narracja tej galerii kończy się wraz z trzecim rozbiorem, czy rok 1795. Ostatni element to są gasnące granice Rzeczpospolitej i przychodzimy do galerii pod zaborami i tam będziemy mieli ścianę lodu. O co w tym chodzi tak naprawdę? Więc tak, mamy galerię Polska pod zaborami i kuratorzy tej części wystawy zaproponowali naszym projektantom, że scenografia mogłaby nawiązywać do motywu zimy. Zimy jako czasu, który jest zagrożeniem dla życia, dla wolności, który jest zmrożeniem tej aktywności. Zimy, która też kulturowo często kojarzy się z czymś groźnym, a jednocześnie jakoś tam kuszącym i z potęgą żywiołu, a także zimy, która w polskiej kulturze pamięci kojarzy się także z syłkami na Syberię. I projektanci wrócili z pomysłem stworzenia tutaj dosłownie wielkiej ściany lodu, która odgradza nas właśnie od tej centralnej osi i symbolizuje ten stan zmrożenia i braku wolności i wykonania tej ściany lodu ze szkła. Efekt myślę, że jest świetny. Tu jeszcze dojdzie światło i ta ściana jest w dwóch częściach, po tej i po drugiej stronie osi i ten lód jest inny. Tu jest bardziej takim lodem rzeczywiście mocno zmrożonym i do tego wszystkiego dojdzie tu nad nami dokładnie taka w zasadzie rzeźba składająca się z kopii, nie używamy oryginałów ze względów to jakby troski o eksponaty oryginalne, z kilkudziesięciu elementów broni. Tu będzie zarówno broń palna, broń biała, także kosy bojowe, czyli wysiłek zbrojny. Tu jest opowieść o powstaniach, o epoce napoleońskiej i próba wybicia się przez te ściany na niepodległość.
1: A co to za piec, przed którym się znajdujemy?
0: To jest fragment lokalu mieszkalnego z lat II wojny światowej. Piec jest zbudowany scenograficznie na potrzeby wystawy, ale rzeczywiście z elementów ceramicznych, prawdziwych. To nie jest żadna scenografia taka znana z teatru czy z kina. I jaka to jest opowieść? To jest opowieść przede wszystkim, bo jesteśmy w Galerii II Wojny Światowej, o polskim państwie podziemnym. Zapraszamy zwiedzających do zapoznania się z takimi fragmentami lokali mieszkalnych, ale też użytkowych. To jest warsztat chociażby krawiecki, gdzie jest prowadzone tajne nauczanie. Czyli z jednej strony mamy pomieszczenia, które to po prostu służą użytkowo, czy jako warsztat, czy kuchnia, czy salon, a z drugiej strony jest tam prowadzona tajna aktywność, są skrytki i jest pokazanie tej podwójności życia. Natomiast to, co jest dla nas niesłychanie ważne na całej wystawie, a tutaj to jest dobry przykład tego podejścia, to jest właśnie dbanie o pewną wiarygodność i prawdę, także materiałową. Wystawa muzealna tym się różni od scenografii teatralnej czy filmowej, że każdy widz tutaj zwiedzający może podejść i zrobić to sprawdzam, czyli może zapukać. I to nie jest styropian, to jest prawdziwa cegła. Tu z kolei mamy coś, co Państwo rozpoznają, bo to jest ostatnio bardzo modne we współczesnym wnętrzarstwie, czyli płytki ceramiczne w kształcie tak zwanych gorsecików. I tu w trakcie pracy z wykonawcami przechodziliśmy cały proces okazywania próbek materiałowych. Pan przyszedł z pięknie ułożoną ceramiką, my całą komisją stanęliśmy, mówimy, no wie pan co, nie, za ładnie, za równo. A mówi, jak to? To mam zrobić tak trochę jakby źle? Mówimy, tak, dlatego że zależy nam na wiarygodności scenograficznej.
1: Tu galeria numer 6 nadal.
0: Koniec galerii 6, Polacy wobec komunizmu, opowiadającej historię Polski od lat 44-45 do przełomu lat 80. i 90. I widzimy dwa wielkogabarytowe eksponaty z

0: Z jednej strony mamy transporter opancerzony Scott i to jest opowieść o stanie wojennym. Proszę spojrzeć na boki, to można podejść. Proszę spojrzeć na boki, są szklane ściany i one multiplikują tego Scotta, czyli wychodzimy na szereg tak naprawdę transporterów opancerzonych, a nie na jeden. Więc to jest stan wojenny i siłowa próba zdławienia rewolucji Solidarności. Znów trochę muszę podnieść głos, dlatego że szczęśliwie obok trwają prace. Więc tak, trochę już o tym mówiłem, więc krótka powtórka. Po mojej prawej stronie część Galerii Szóstej opowiadająca historię do Odwilży, do roku 56. Proszę spojrzeć na ściany, tam jest ta stal. No stal jest oczywistym skojarzeniem ze stalinizmem i ona jest coraz bardziej skorodowana i to też jest pewien sygnał. Cała wystawa stała jest w tej jednej przestrzeni. Mamy architektonicznie jedną przestrzeń, z którą mogliśmy pracować z projektantami wystawy.
1: Kiedy będzie wielkie otwarcie muzeum?
0: Wiosną przyszłego roku, 2027. Jest ten moment, kiedy wykonawca wystawy oddaje oficjalnie, zgłasza przestrzeń jako przestrzeń robót zakończonych. Dokonujemy wtedy odbioru. Otwarcie wystawy planujemy na 4 czerwca przyszłego roku.
2: Dzisiejszy Kwadrans bez muzyki przygotowała Małgorzata Niecicka-Matz.

17 minut po 11. Ponownie jesteśmy razem. Klaudia Baranowska i Katarzyna First-Wojtkowska w tej części kanonu dwójki, trzeciej i ostatniej. Dzisiaj rozpoczniemy ją od rocznicy, no bo dzisiaj 63. urodziny obchodzi Kevin Kenner, pianista od lat bardzo silnie związany z Polską, z muzyką polskich kompozytorów. Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł artyście konkurs Chopinowski w Warszawie, gdzie w 1990 roku zdobył drugą nagrodę, wtedy pierwszej nie przyznano. Od tamtego czasu pozostaje jednym z pianistów szczególnie cenionych za interpretację dzieł Chopina, Paderewskiego, repertuaru polskiego przełomu XIX-XX wieku. Związany jest rzeczywiście z Polską, to tu studiował, mieszkał i mówi również po polsku. W jego grze zwraca uwagę szlachetność brzmienia, kultura frazy, wyjątkowa umiejętność łączenia wirtuozerii z narracyjną swobodą. I tak jest właśnie w kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego, która teraz przed nami.

To był Krakow jak fantastyczny, opus 14, numer 6 Ignacego Jana Paderewskiego w interpretacji Kevina Kennera, pianisty, który od wielu, wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych ambasadorów muzyki polskiej na świecie. A za chwilę, już teraz, w jego wykonaniu jeszcze jedna kompozycja właśnie tego polskiego kompozytora, jedno z największych, najbardziej ambitnych dzieł Paderewskiego obok koncertu fortepianowego Amol. To Fantazja polska Gizmol opus 19. Utwór, w którym narodowa stylizacja, folklor spotykają się już z rozbudowaną symfoniczną formą, niemal koncertowym rozmachem, i obok lirycznych, nostalgicznych fragmentów pojawiają się tutaj również rytmy inspirowane muzyką ludową, poloneza, kujawiaka. I już teraz ponownie przed nami Kevin Kenner, który, przypominam, obchodzi dzisiaj 63. urodziny, a artyście towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Fantazja polska Gizmol, opus 19 Ignacego Jana Paderewskiego w interpretacji Kevina Kennera i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Amerykański pianista obchodzi dziś 63. urodziny. Od lat pozostaje związany z Polską i jest jednym z pianistów szczególnie cenionych za interpretację Paderewskiego i Chopina. I tak dzisiaj zakończymy skercem Hamol, opus 20 Fryderyka Chopina w jego wykonaniu. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
1: Sam nie wierzę. Gdybym wam opisał, co leży na moim biurku i jak wygląda mój gabinet, nie uwierzylibyście. Ja sam nie wierzę. Ilekroć tam wchodzę, pokój jest zamykany na klucz, żeby koty nie nasikały między pudła. 2 lata minęły, a ja nie posunąłem się w sprzątaniu zbyt daleko. Kiedy mam wyrzucić stare, pożółkłe wycinki, ogarnia mnie panika albo rezygnacja. Potem nie zaglądam do nich miesiącami. Leżą w teczkach nieruszane i niepotrzebne. Ale jak tylko otworzę teczkę, znowu to samo. Panika albo rezygnacja.
2: Po raz kolejny słuchamy Wojciecha Bonowicza czytającego wiersze z wydanego właśnie tomu Bardzo i słuchamy jego opowieści, tym razem o porażkach, niepowodzeniach, bezsilności i ich przezwyciężaniu.
1: To jest dość powszechne doświadczenie, że próbujemy coś zrobić i to się nie udaje. To, co powstaje, nie jest interesujące. Przyglądamy się temu ze zdumieniem, żeśmy takie coś napisali. Poeci kreślą, palą niektórzy, żeby przypadkiem

ktoś nie próbował ocalić tego, co nieudane. To doświadczenie klęski jest wpisane w ten proces, ale z drugiej strony ostatecznie nawet te momenty, kiedy się nam nie udało, też są częścią twórczości. Często się dzisiaj dyskutuje o sztucznej inteligencji, czy ona nas nie zastąpi w pisaniu wierszy. Ona wykonuje zadania, doskonali się. Prawdopodobnie jak się jej zleci kiedyś tam za ileś lat, żeby napisała tą wierszy Wojciecha Bonowicza, to ona może zrobi to nawet lepiej niż Bonowicz by zrobił. Ale nie będzie tego elementu klęski, nieudanych poszukiwań, które potem decydują bardzo często o jakości tego, co zostało napisane. Właśnie także z porażek bierze się twórczość i te jej najlepsze realizacje. Są już pierwsze reakcje na tę książkę. Jeden z moich przyjaciół użył takiego określenia afirmacja negatywna. To dobrze ujmuje rzeczywiście pewną aurę, pewien nastrój tej książki, która jest książką afirmatywną wobec życia, wobec tego, co życie przynosi, także wobec straty na przykład, czy wobec tego, co się nie udaje właśnie, wobec własnej bezsilności, której człowiek doświadcza nie tylko z racji, nie wiem, tego, że ma jakiś gorszy okres w pisaniu na przykład, albo są jakieś przeszkody zdrowotne, ale także dlatego, że po prostu czas płynie i czas nas jednak też wyczerpuje, wybiera z nas rozmaite pokłady wcześniej zgromadzone. Coś nam ofiarowuje, ale też czegoś nas pozbawia. Więc to jest taka książka o czymś, co jest trudno nazywalne, ale to sformułowanie afirmacja negatywna bardzo mi się spodobało. Można by je na podobieństwo tego sformułowania tworzyć kolejne, na przykład właśnie taka ekstatyczna bezsilność, że z jednej strony tak, doświadcza się słabości, ale z drugiej strony jest w tym jakaś wolność, bo doświadczenie bezsilności może być też w górę, ono może nas ku czemuś prowadzić, ono może być źródłem nowej energii czy nowego otwarcia. Naczynia. Co z tobą? Całe dnie czytasz zamiast pisać. Stosy książek leżą na dwóch krzesłach i całe biurko zajęte. I szafka przy łóżku. Jest noc wielkiego księżyca, ale co cię to obchodzi? Mógłbyś głaskać kota albo psa, a tak przychodzą i odchodzą rozczarowane. Uparty Europejczyk z rękami do przewracania kartek. Przynajmniej rano zmył naczynia. Świątynia. W Cambridge polubiłem opustoszały kościółek z ławką przed wejściem. Szło się doń po drewnianym podeście obok wielkiego dębu. W środku był kamienny ołtarz, przy którym nikt od dawna niczego nie śpiewał. Ściany były nagie i zimne. Powiedziałbym, że czuło się tam Boga, który się wycofał. Modlitwa czasem wraca do opuszczonych form, a czasem nie. Niektórzy obejmują drzewa, inni szukają pocieszenia w sobie samych. Każda droga jest dobra, jeżeli tylko prowadzi nas ku prawdzie. Każda droga jest dobra. Bywa, że droga opuszczenia najlepsza. Nocą, gdy niebo było pogodne, pod tamtym dębem pisałem ten wiersz.

0: Minęła 12, tu program Drugi Polskiego Radia.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Witamy Państwa we wtorkowym wydaniu magazynu Źródła w audycji muzycznej poświęconej muzyce wyjątkowej, tradycyjnej i folkowej. Dzisiaj natomiast to wydanie audycji poświęcimy tematom, bez którym muzyki być by nie mogło. Po pierwsze, bez pewnych form promowania i mówienia o niej, pisania. To poruszymy poprzez wspomnienie wyjątkowego jubileuszu 30-lecia pisma folkowego. Po drugie natomiast powiemy o tym, że muzyki być nie może, jeżeli nie mamy instrumentów. I dzisiaj w audycji powiemy i wspomnimy

o tym, jaką okazję mogą wykorzystać ci, którzy budowaniem instrumentów tradycyjnych się zajmują, którzy się na tym znają i jak mogą wykorzystać swoje umiejętności, zgłaszając się do konkursu, o którym więcej już za chwilę.

0: Romuald Jędraszak i Tomasz Kiciński na rozpoczęcie naszych źródeł i przykład gry na dudach, na wyjątkowym instrumencie, który ma nie tylko wiele nazw, ma bardzo wiele odmian, różnych technik gry. Jest to instrument niezwykle ciekawy, twórczy i interesujący, ale jeśli wydaje się Państwu, pewnie zresztą słusznie, że trudna jest gra, sama gra na tym instrumencie, to co dopiero można powiedzieć o tym, jak ten instrument zbudować, tak żeby dobrze brzmiał i trwał przez lata. To wie z praktyki, na przykład właśnie Tomasz Kiciński, który jest nie tylko czynnym muzykiem, ale właśnie instruktorem gry na dudach czy skrzypcach podwiązanych, ale też właśnie twórcą budowniczym instrumentów tradycyjnych, między innymi dud. I dla takich budowniczych, ale nie tylko dla tak uznanych jak pan Tomasz, też pewnie mniej doświadczonych, skierowany jest wyjątkowy konkurs, do którego teraz będziemy Państwa zapraszać. Ogólnopolski konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych trwa i jest organizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Trwa właśnie 7. odsłona tego konkursu, który ma bardzo długą historię. Skierowany jest do lutników, budowniczych, do wszystkich zainteresowanych tworzeniem instrumentów tradycyjnych. Do kiedy się zgłaszać, jakiego typu pracy przygotować na ten konkurs, co wypełnić, o tym wszystkim w audycji opowie nam teraz dyrektorka Muzeum w Szydłowcu, dr Aneta Oborny.
1: Konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych to już jest dosyć długa historia, 41 lat. Pierwszy konkurs został zorganizowany przez nasze muzeum w 1985 roku. To jest też taka dosyć istotna data, ponieważ wystawa pokonkursowa była zarazem pierwszą wystawą czasową naszego muzeum, udostępnioną na terenie, w przestrzeniach naszej instytucji. To były początki, teraz mamy już 7. edycję i właściwie jeśli chodzi o założenia, cele tego konkursu, to przede wszystkim myślimy o tym, że chcemy tym konkursem aktywizować środowisko budowniczych ludowych instrumentów muzycznych. Dzięki temu działaniu również uzupełniamy listę, wykaz budowniczych ludowych instrumentów muzycznych. To jest również rejestracja aktualnego stanu wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych. To jest też istotne.

0: istotne, przywracanie do życia już może czasami zapomnianych instrumentów, a które można odtwarzać na podstawie dokumentacji, poprzez pamięć tych, którzy jeszcze mieli do czynienia z tymi instrumentami. To jest bardzo ważne. I wreszcie ostatnia sprawa to jest gromadzenie naszych zbiorów, gromadzenie, zachowywanie, zakupywanie do zbiorów naszego muzeum tych instrumentów, które są najlepsze, które zostały nagrodzone w konkursie. To jest też niezwykle ważne, ponieważ mamy oczywiście przede wszystkim kolekcję dawnych instrumentów ludowych, ale również te nowe instrumenty, które są świadectwem współczesnego wytwórstwa instrumentów, są niezwykle ważne. I kiedy patrzymy na uczestników tego konkursu, to właściwie to jest, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, prawdziwa plejada gwiazd tych, którzy tworzą tą grupę najważniejszych budowniczych. Czesław Adamczyk ze Skarżyska Kamiennej, czy pan Jerzy Walkusz z Chopowa, czy chociażby pan Wyrzykowski, Jan Wuchniak z Kłódna koło Przysuchy, czy pan Andrzej Staśkiewicz, a to chociaż to jest właściwie już troszeczkę starsze jeszcze pokolenie, 54 rok, pan Tomasz Kiciński, pan Piotr Majerczyk z Chabówki z Zakopanego, pan Andrzej Klejzerowicz. To są wielkie nazwiska. To wszystko tworzy renomę tego konkursu. Oczywiście, kiedy mówimy o konkursie na budowę ludowych instrumentów muzycznych, to mówimy i o instrumentach muzycznych, mówimy o narzędziach muzycznych. W ostatnich latach mówimy również o dwóch kolejnych kategoriach, a mianowicie rekonstrukcję instrumentów i innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym. Tutaj startują zwykle już tacy młodsi budowniczowie, bo de facto ten konkurs, owszem, jest przeznaczony do tych przede wszystkim budowniczych, którzy tworzą te instrumenty, moglibyśmy powiedzieć, no niemalże z dziada pradziada, ale jest wielu entuzjastów tego tematu, którzy no, podejmują z różnych powodów się tego zadania i tworzą ciekawe przykłady, jak chociażby, myślę tutaj o altówkowej lirze korbowej, również wystartowała do naszego konkursu. To są różnego typu nowości, które też pojawiają się chociażby w takich instrumentach jak lira korbowa. Lira korbowa, etnomuzykolog, który specjalizuje się w ludowych instrumentach, powiedział, że nie ma polskiej stricte liry korbowej, no ale jednak jest to instrument, który przyjął się w naszej kulturze i który na Kresach Wschodnich potem przewędrował też na tereny chociażby czy Mazowsza, czy różnych innych obszarów Polski i zaznaczył się w naszym obszarze kulturowym w sposób bardzo wyraźny. Więc tu jeśli chodzi o budowniczych też lir korbowych, mamy różnego typu nowości i innowacje. Natomiast jeśli chodzi o inne instrumenty, to oczywiście te, które są zgodne z tradycją danego regionu, to są i złupcoki, i różnego typu skrzypce ludowe. To są oczywiście również i dudy, różne odmiany tego instrumentu, bo przecież wiemy, że mamy tutaj i kozła białego, kozła czarnego, dudy bukowsko-kościańskie, dudy rawicko-gostyńskie. Pojawiają się też nowe odmiany tego instrumentu, czy siesieńki, tak zwane cierszeńki. To są również różnego typu cymbały, piszczałki, czy membranofony, różnego typu barabany, bębenki. To, na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że te instrumenty, które są zgłaszane, czy będą zgłaszane do naszego konkursu, one powinny zachowywać zgodność z tradycją konstrukcji instrumentów, ale nie tylko konstrukcji, również materiału. Powinna być w wypadku skali melodycznej, w wypadku instrumentów melodycznych powinna być również skala instrumentów zgodna z tradycją. Bardzo ważna jest jakość wykonania. Tu mamy na myśli nie tylko tą jakość artystyczną, zdobienie, ale również no, możliwość pięknego wydobycia dźwięku z tego instrumentu. No i oczywiście rozwiązania, ciekawe rozwiązania innowacyjne.
1: Państwo w terminarzu konkursu też chyba odwzorowują i z szacunkiem podchodzą też do tego, jak długo zajmuje tworzenie takiego instrumentu. W związku z tym zgłaszania trwają dość długo, na szczęście. Do kiedy, od kiedy muzycy mogą się zgłosić i faktycznie z czym się mogą zgłosić, jakich muszą formalności dopełnić?
0: Oczywiście konkurs już trwa. Od 4 maja możemy przyjmować zgłoszenia. Ten proces zakończy się 4 września. Wszyscy ci z Państwa, którzy są zainteresowani zainteresowani uczestnictwem w naszym konkursie, przede wszystkim muszą wejść na naszą stronę internetową. Strona internetowa Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Tam jest zakładka Muzeum. Wchodzimy do Muzeum i w zakładce Muzeum klikamy hasło Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych. Tam jest przedstawiony regulamin, tam są wszystkie niezbędne informacje, które trzeba uzyskać i również oczywiście numer telefonu.

0: pod którym można zadawać dodatkowe pytania. Konkurs musi być rozstrzygnięty do 5 października. 17 września zbiera się komisja konkursowa i będzie działać, będzie oceniać. No oczywiście mamy tutaj do czynienia z najwybitniejszymi przedstawicielami, znawcami ludowych instrumentów muzycznych, którzy będą z pietyzmem pochylać się, analizować i podejmować decyzje. Te wytypowane instrumenty są oczywiście nagradzane z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, naszego Muzeum, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. No i wreszcie coś, co jest dla nas niezwykle ważne. Zakupujemy do naszych zbiorów te instrumenty, które są laureatami, wzbogacając tym samym zbiory naszego muzeum.
1: Doktor Aneta Borny z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu tak zapraszała do udziału w 7. ogólnopolskim konkursie na budowę ludowych instrumentów muzycznych. Świetna okazja dla wszystkich, którzy taką mają pasję i chcą ją pogłębiać, pokazując też przy okazji swoje dzieła. Jak Państwo słyszeli, zgłoszenia można wysyłać do 4 września. Wszystkie szczegóły na stronie muzeum. A teraz jeszcze przed nami przykład takiego instrumentu, który też bardzo popularny jest nie tylko w tym konkursie, cymbały.

Chreiber, na przypomnienie, że to już w ten czwartek inauguracja 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja i ten koncert właśnie zaczyna całe wydarzenie. W czwartek o 18.30 zapraszamy Państwa do studia imienia Władysława Szpilmana, chociaż nie wiem, czy są jeszcze wejściówki, ale na pewno przypominam tym z Państwa, którzy je zdobyli. Oraz przypominam też, że koncert będzie do obejrzenia na żywo na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. I tutaj brzmiały między innymi cymbały, o których wspomnieliśmy w kontekście ogólnopolskiego konkursu na budowę ludowych instrumentów muzycznych. I to był jeden z tych wątków, które chciałam dzisiaj poruszyć w audycji. Wątków ściśle

związanych z twórczością muzyczną, ale będących trochę w cieniu tego, co na muzykę bliską nam, szczególnie tutaj folkową i tradycyjną, się składa. Po pierwsze były więc instrumenty tradycyjne. Teraz natomiast sięgamy po drugi temat i drugą sferę, która teoretycznie może być niewidoczna, natomiast jest równie ważna. Jest to sfera składająca się na promocję, na pisanie o muzyce, na literaturę związaną z muzyką i tę zrealizujemy poprzez wspomnienie wyjątkowego jubileuszu 30-lecia pisma folkowego, które dla wielu z Państwa jest symbolem w ogóle tego, jak w naszym kraju rozwijała się wiedza o muzyce folkowej. Za chwilę rozmowa z Agnieszką Matecką, a my zaczynamy od muzyki Orkiestry Świętego Mikołaja.

0: A w magazynie Źródła dosłownie w przeddzień praktycznie inauguracji 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia łączymy się z Lublinem, żeby wspomnieć rozdział, myślę bardzo ważny historyczny rozdział, bez którego tego festiwalu też by nie było. I tutaj nawiązuję typowo też do formy pisania. Rozdział, który w ogóle świadczy o historii polskiego folku i naszej sceny muzycznej. Łączymy się z Agnieszką Matecką Skrzypek z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
0: Dzisiaj rozmawiamy o czymś bardzo radosnym i wiekopomnym, można powiedzieć, poważnym, wspaniałym, z czego się bardzo cieszymy. O jubileuszu pisma, jedynego takiego pisma w Polsce. Mówimy o 30-leciu pisma folkowego. Przede wszystkim gratulacje i najlepsze życzenia od razu na początek.
1: Dzięki, mam nadzieję, że będziemy się trzymać następne 30 lat, choć nie wiem, czy koniecznie w formie drukowanej, bo nośniki tak się zmieniają, my twardo się trzymamy jeszcze druku, bo tak przyjemnie jest przeglądać pismo w tej formie, a też muszę powiedzieć, że wielu naszych czytelników oczekuje wciąż tej tradycyjnej formy przekazywania informacji.
0: Ja chciałam trochę później nawiązać do tego tematu, ale skoro sama go wywołałaś, to od tego może zacznijmy. Sama wspomniałaś o tym, że się te potrzeby zmieniają, to w jaki sposób sięgamy, w ogóle przetwarzamy informacje, zdobywamy je. Dzisiaj wygląda to trochę inaczej niż 30 lat temu. Jak 30 lat temu było z dostępem tego, co składa się na materię pisma folkowego?
1: No muszę powiedzieć, że nikt o nas nie mówił. Nikt o nas nie pisał, w związku z tym postanowiliśmy pisać o sobie sami. Były to czasy sprzed internetu, chociaż onet.pl również obchodzi 30-lecie, tak zauważyłam, ale mimo wszystko internet był dobrem bardzo luksusowym i bardzo reglamentowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w siedzibie pisma folkowego. Wówczas były dostępne dla ogółu studentów chyba 4 komputery, no wiadomo, ekran czarno-pomarańczowy. Do internetu w zasadzie nikt nie wiedział, czym jest internet. W związku z tym pismo folkowe miało w gruncie rzeczy taki charakter informacyjny i też integrujący to środowisko. Przez kilka lat pismo wydawało się jako miesięcznik, a więc nadążało za wydarzeniami folkowymi, głównie za koncertami i innymi informacjami, i to była główna jego rola wtedy, wiodąca właśnie informacja o wydarzeniach i integracja, którą stopniowo przejmowały listy mailingowe, taką komunikację na bieżąco, później strony internetowe, no nie mówiąc już o czasach obecnych, czyli o mediach społecznościowych, gdzie kontakt na całym świecie jest niemal natychmiastowy, ale też w wielu przypadkach bardzo ulotny. To, co podajemy, jakąś informację, ona przepada w tych czeluściach internetu, później trudno jest ją odtworzyć. Dlatego na przykład wielu organizatorów wciąż korzysta z formy reklamy drukowanej. I to nie tylko, jak widać, w naszym piśmie, ale też w wielu innych tygodnikach, miesięcznikach, czy nawet dziennikach.
0: A powiedziałaś wcześniej o tym, że nikt o nas nie pisał, cytując. O nas, czyli o kim? Przypomnij. O kim chcieliście pisać sami?
1: No był to, wtedy były to początki ruchu folkowego. Początki w ogóle takiego postrzegania muzyki, interpretacji muzyki tradycyjnej, o muzyce

0: te tradycyjnej również można było usłyszeć na antenie radia o godzinie 5 rano i koło 12. No, mieliśmy ambicje, żeby to, co tworzymy i też ideę nurtu rekonstrukcyjnego czy nurtu muzycznego inspirowanego kulturą tradycyjną, muzyką tradycyjną, zataczały jak najszersze kręgi, żebyśmy zdobywali publiczność, bo zawsze to, jak się okazuje, była i jest muzyka niszowa. Niemniej jednak chcieliśmy mieć własne medium, które będzie nas i łączyło, i oceniało w pewien sposób, było formą refleksji nad twórczością folkową i też informowało.
1: Powiedziałaś o tym, że pojawiały się zapowiedzi koncertów, premiery płyt, informacyjne materiały mające aktywizować środowisko i przypominać tym, którzy byliby zainteresowani, żeby skorzystać z takiej oferty, udać się na wydarzenie, żeby wiedzieli kiedy, jak, gdzie to zrobić, prawda?
0: Tak, tak właśnie wyglądały pierwsze numery. Z biegiem lat postanowiliśmy i rozwojem internetu wprowadzać artykuły teoretyczne, recenzje, wywiady z zespołami, które by były jakby przesyłane dalej, były, prawda, źródłem informacji również o nurcie folkowym. I muszę powiedzieć, że w odpowiedzi na nasze poczynania zorientowaliśmy się, że jesteśmy głównym źródłem cytatów w pracach naukowych poświęconych właśnie muzyce współczesnej, inspirowanej muzyką tradycyjną, muzyką ludową. I wielokrotnie jesteśmy cytowani jako jedno z takich pewnych i można powiedzieć bezpiecznych źródeł.
1: A czy artyści chętnie z wami współpracowali i wysyłali wam może jakieś takie skróty tego, co robią, dobijali się drzwiami i oknami czasem, żeby można się było opublikować w piśmie folkowym? Jak to wyglądało? Bo myślę, że wszyscy, którzy z nas, którzy kojarzymy przecież dobrze pismo folkowe, wiemy, jak ważna była rola Gadki z Chatki, przecież wszyscy czytali. Jak było z tymi relacjami z artystami? Bo na początku, tak jak powiedziałaś, chcieliście pisać trochę o sobie, czyli o swoim środowisku skupionym wokół Lublina. Kiedy to się zaczęło poszerzać na Polskę, na kraj, może nawet dalej?
0: No, staraliśmy zawsze wyjść poza Lublin, stać się pismem ogólnopolskim, nie tylko lokalnym. I choćby premiera pisma folkowego odbyła się właśnie w maju, pod koniec maja na folkowej majówce w Radomiu. Obecnie dzięki internetowi od wielu lat mamy redakcję dość wirtualną, choć siedziba jej mieści się cały czas w Lublinie. Ja mam takie doświadczenia ze współpracy z muzykami, że zawód dziennikarza jest bardzo potrzebnym i wciąż aktualnym zawodem, bo jednak wielu muzyków jednak niechętnie używa pióra, wolą wyrażać się za pomocą właśnie dźwięków, a nie zawsze chętnie skupiają się na tekście, a więc zależy nam i zawsze poszukiwaliśmy współpracowników, którzy byliby jakby łącznikiem pomiędzy naszym pismem a artystami. I tak to pozostało do dziś. Mocno dążymy do tego, aby rozmawiać o polskim folku, o polskiej muzyce, chociaż oczywiście staramy się wrzucać nowinki z innych krajów, bo to też jest ważne i od kilku lat mamy dział brzmienia świata. Staramy się też przeprowadzać rozmowy z najciekawszymi muzykami z różnych krajów, ale to wciąż w dużej mierze odnosi się, nawiązuje do polskiego rynku, bo głównie nastawiamy się na odbiorcę lokalnego.
1: Trochę podobnie jak pewnie z nową tradycją czy festiwalem Mikołajki Folkowe, każda kolejna odsłona, każdy rok to kolejna przygoda i pewnie numer pisma folkowego. Każdy to też jest kolejna przygoda. 30 takich macie za sobą. Które z nich, albo jakie tak wspominasz uniwersalnie, en masse, może któreś ci się wybijają w pamięci jako szczególnie

0: trudne, będące dużym wyzwaniem, może szczególnie satysfakcjonujące?
1: No, każdy z nas, osób, które tworzą redakcję, ma swoje ulubione i myślę, że można powiedzieć znienawidzone numery, choć dzielnie się wspieramy w ich projektach. Ja szczególnie lubię te numery Pisma Folkowego, które związane są z muzyką na przykład karpacką, czy też muzyką krajów wyszehradzkich, które w dużej mierze również łączą Karpaty i były to numery szczególnie bliskie memu sercu, zresztą też przeze mnie redagowane, ale cały ten cykl wydawniczy od 30 lat, bo wydaliśmy 178 numerów w składzie jest kolejny, to jest jednak tak, przede wszystkim przygoda. Trudno powiedzieć, że jest to dla nas zawód, jest to jeden z elementów naszej działalności i zawsze staramy się poszukiwać osób, które mogą dołączyć do naszej szerokiej redakcji. Staramy się też wspomagać osobami związanymi z naszym uniwersytetem, bo pismo przecież ukazuje się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a więc zawsze mamy też to wsparcie ze strony naukowej. No i muszę powiedzieć, że też mamy duże wsparcie ze strony studentów, którzy chętnie przychodząc do nas na praktyki zdobywają albo szlify dziennikarskie, albo redaktorskie. Także proszę się nie dziwić, że na przykład w ostatnim numerze pisma mamy, czego nie spotyka się gdzie indziej, mamy podkreślone, kto je redaguje teksty, kto jest dziennikarzem, z tego względu, żeby pokazać pracę tej szerokiego grona młodych ludzi, z których część później u nas zostaje.
0: Ważna rzecz, zaczęłyśmy w sumie od wspomnienia tego tematu. Dzisiaj kategoria pisma, tego co się drukuje, wydaje w obliczu tego, co nam też przynosi technologia, przede wszystkim internet, to trochę zmienia pozycję czasopism wydawanych drukiem. W jaki sposób wy jako twórcy pisma folkowego patrzycie na to po to, żeby zachować tę formę pisaną? Jak odnaleźć się w takim świecie technologii współczesnych, różnych mediów społecznościowych, zajmując się tematyką po pierwsze niszową, a po drugie właśnie trzymając się formy druku, bardzo bliskiej nam, ale z drugiej strony mniej dostępnej.
1: No właśnie, okazuje się, że teraz osobami wykluczonymi nie są te osoby, które korzystają z mediów społecznościowych, lecz powoli stają się nimi osoby, które korzystać z nich nie chcą lub nie potrafią. Stąd też śmiejemy się, że, a może to prawda trochę, że pismo folkowe w druku zapobiega wykluczeniu. Oczywiście mamy stałych prenumeratorów. Pismo też jest dostępne w wersji drukowanej. W Empikach można je zamówić za pośrednictwem internetu, ale też cała zawartość pisma, całe archiwum od pierwszego numeru jest dostępne na stronach internetowych www.pismofolkowe.pl i tam nowe numery pojawiają się z opóźnieniem tylko o jeden numer, a więc jeżeli wydajemy następny numer, to aktualny wchodzi w pełni do obiegu internetowego, dowolnego obiegu internetowego należy dodać, ale też od 2 lat jesteśmy dostępni na Publio, czyli można nas czytać za pośrednictwem nośników druku. Także staramy się iść z duchem czasu, choćby umieszczając przy naszych artykułach kody QR, które odnoszą się bezpośrednio do opisywanej muzyki, bo zawsze trudno jest pisać o muzyce, prawda? Najlepiej jest słuchać, czy też ilustrować przykładami muzycznymi. Stąd też myślę, że dziennikarze muzyczni są swego rodzaju elitą, która potrafi opisywać muzykę.

0: Póki co będziemy trzymać się tej wersji papierowej, a co czas przyniesie, zobaczymy. Mamy przykłady choćby na rynku pism kulturalnych, które póki były wydawane w druku, miały jakieś znaczenie, cieszyły się zainteresowaniem i muszę powiedzieć, niebezpieczne jest rezygnowanie całkowicie w tym momencie z formy drukowanej. Tak myślę.
1: Pismo folkowe, 30 lat za wami, jeszcze wiele, wiele przed wami. My tylko powiemy, że festiwal Nowa Tradycja zazwyczaj się pojawia zawsze w piśmie folkowym po odsłonie festiwalowej i możemy się dzielić zdjęciami prasowymi. Pojawiają się różne wywiady z artystami, którzy występują na festiwalu Nowa Tradycja i w konkursie muzyki folkowej, więc mam tylko nadzieję, że w tym roku te tradycje również zachowamy i pismo folkowe i festiwal Nowa Tradycja dalej będą szły ramię w ramię, tworząc polską scenę folkową, opisując ją i też udostępniając w formie pisanej i w formie audio i nie tylko.
0: Też mam taką nadzieję, nie wiem czy zdążymy zaprezentować nową tradycję w numerze czerwcowym, ale na pewno w jesiennym, w 180 numerze coś się pojawi.
1: Agnieszka Matycka-Skrzypek z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka była gościnią źródeł. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz
0: dziękuję bardzo.
1: Najlepsze życzenia z okazji jubileuszu i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.

Orkiestra Świętego Mikołaja na zakończenie dzisiejszych źródeł, ale na sam koniec jeszcze mam dla Państwa wiadomość o wejściówkach, które można zdobyć na zbliżające się koncerty Festiwalu Folkowego Nowa Tradycja. Na wybrane koncerty mogą się Państwo do mnie zgłosić.

mailowo i dostać wejściówkę aleksandra.tykarska@polskieradio.pl. Szczegółowe programy w naszych mediach społecznościowych, Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Nowej Tradycji oraz na stronach Polskiego Radia. Zapraszam do pisania i zapraszam na koncerty. Do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Powracamy do głosu Stanisławy Cylińskiej. Jej opowieści zanotowała dla nas w 2012 roku Hanna Bielawska.
2: Jeżeli chodzi o szkołę, to moją profesorką, taką najważniejszą opiekunką roku razem z Ryszardem Baryczem, była Ryszarda Hanin, która właściwie nauczyła mnie wszystkiego. To znaczy ona mnie osadziła. Bo ja byłam szalenie taka klarunia, można powiedzieć, ślubów panińskich. Zawsze miałam bardzo małe stopy, taka byłam filigranowa i w ogóle latałam, fruwałam jak bąk po tej szkole, bez ładu i składu. I Hani mnie tak sprowadziła na ziemię, tak mnie po prostu osadziła. Dała mi takie role, które mnie osadziły. To była Abigail z Czarownic Salem. Pamiętam takie wydarzenie, że te małe stopy kiedyś zauważył Tadeusz Łomnicki, który przyszedł na taką inspekcję, bo miał być zostać rektorem szkoły i przyszedł oglądać, jakie są zajęcia. No i przyszedł i tak

Mówi, a na czym ta mała stoi? To o mnie było. W związku z tym, ponieważ ta Abigail miała być taka szalenie namiętna, osadzona i kawał po prostu baby, więc pożyczyłam z magazynu, gdzie mieliśmy różne kostiumy w szkole, wziąłam takie kalosze, ze trzy numery za duże, no i w tych kaloszach tak się osadziłam. Potem jeszcze grałam u niej Pannę Julię z Strindberga. Dała mi do ręki szpicrutę, kazała włożyć spodnie, no i dopiero

ze mnie to, czego potem trochę ode mnie chciano i czego ja od siebie chciałam. W Krajobrazie po bitwie myślę, że korzystałam właśnie z uwag Ryszardy Hanin. Z takiej głębokiej, osadzonej prawdy, która jest w człowieku. Nie powierzchowne mizdrzenie się, tylko jakiś taki środek i ta siła, którą w sobie spaczali. Kto mnie do teatru weźmie, bo obsadziła mnie w roli 8-letniego chłopca, Bilego. To był Wilder i ta nasza jednaktówka nazywała się Dzieciństwo. Proszę sobie wyobrazić, że ja grałam syna Aniny Chrebeckiej i siedziałam u niej na kolanach, jako ten 8-letni chłopiec. Wszyscy mówią, ojej, a ja bardzo polubiłam tę rolę, tego Bilego. Cały świat sobie jego wymyśliłam. Potem jeszcze śpiewałam w jednym z dyplomów Zorbę. To był taki dyplom Gwiazdy i Winogrona Osieckiej. Prowadził to Jan Kajtis, zrobił ten spektakl. I ja tam grałam Marię, taką postać, która w pewnym momencie tańczy, śpiewa Zorbę, więc to było szaleństwo. Zorbę śpiewam do tej pory, z pewną przerwą, ale wróciłam do niej po latach. No więc to pamiętam, że szkoła przychodziła na te dyplomy, bo im się to podobało. Jak ja to robię, ja byłam po prostu w swoim żywiole. Dużo miałam dobrych profesorów, a poza tym miałam takie nastawienie, znaczy na początku, tak jakby pierwszy rok miałam trochę, można powiedzieć, językiem współczesnym przechlapany, ponieważ byłam szalenie żywa, no i nawet mi groziło wyrzucenie ze szkoły. Po pierwszym półroczu wezwała mnie Hanin i Barycz i powiedzieli, że nie odmawiają mi zdolności, ale że mi chyba nie zależy w ogóle. No bo ja to jestem tak nieskupiona i tak rozrabiam, że mimo, że ja w ogóle nie chcę. Matko Święta, ja wyszłam z tego pokoju zapłakana. Jak to? Mnie nie zależy, to całe moje życie. I zrozumiałam, że żeby oni mieli wrażenie, że jestem skupiona, muszę po prostu siedzieć, patrzeć się na nich i słuchać, a nie wodzić wzrokiem po całym sali, podrygiwać, podskakiwać i w ogóle. W związku z tym zmieniłam swoje nastawienie. Od drugiego roku stałam się kujonem. Dostałam nawet stypendium naukowe za chwilę, więc już siedziałam. Wlepiałam oczy jak sroka w gnat i uczyłam się wszystkiego. I rzeczywiście chodziłam na podwójne zajęcia i dużo z tej szkoły bardzo wzięłam, bo chciałam. I wyciągałam od tych profesorów różnych jak najwięcej. Pytałam, dlaczego, jak mam to zrobić, czy dobrze zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. Profesor Perzanowska, z którą potem się spotkałam w radio, Matysiakowa, cudowna, gdzie grałam Iwonkę i do tej pory ją grywam. Z nią pamiętam zajęcia z wesela. To było niesamowite, bo to wesele, które ona proponowała, było takie, nie to, że mroczne, ale takie skupione, głębokie, w takich, nie takich cepeliowskich barwach. Pamiętam monolog Stańczyka. Kolega Stefan Lewicki, który już nie jest aktorem, mówił ten monolog, kazała zgasić światło. I powstała taka przedziwna atmosfera. Potem podobna atmosfera była w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, Wesela. Taki skupiony świat. Ja grałam pannę młodą i pamiętam, jak mówiła Stasia Perzanowska, że musisz przepuścić to przez filtr własnej osobowości. To też mi zostało do dzisiaj, to przepuszczenie przez filtr własnej osobowości. Była kochana, dostałam od niej szkatułkę nawet, na pamiątkę, którą mam oczywiście do tej pory. Ciepła, kochana i dużo mi bardzo dała. To znaczy właśnie to wchodzenie w postać, to przepuszczenie przez siebie, żeby niczego nie udawać, tylko poczuć to, co mam zrobić. Profesor Wanda Szczuka, która miała z nami zajęcia z tańca, z rytmiki, a również z takich etiud na wyobraźnię. Między innymi była taka etiuda, że trzeba było powiedzieć w pewnym momencie po jakimś tam doświadczeniu, po jakiejś scence, jaki piękny dzień dzisiaj. Więc robiliśmy różne etiudy, a ja się odważyłam i zrobiłam coś takiego, jak czasami dziecko, jak się toczy z górki, robi takie fikołki, robi. Więc coś takiego wytoczyłam się spod jednej ściany pod drugą ścianę i na końcu wrzasnęłam, o jaki piękny dzień dzisiaj. Również taki taniec wykonałam też w związku z inną metodą, jakiś taniec łabędzia, wszystko to były bardzo ważne rzeczy, ale ona do tego prowokowała, zachęcała i no był taki klimat, że człowiek mógł takie rzeczy robić. Również u niej na zdjęciach robiłam salto, co jest nieprawdopodobne, ale tak nas rozgrzewała, że takie rzeczy również się wydarzały. Też uczyła rozluźnienia mięśni, spadania z krzesła, że siedzisz, nagle spadasz. Bardzo

Bardzo dużo jej zawdzięczam. Również ciekawe bardzo były zajęcia ze Zdzisławem Dąbrowskim, który bardzo dużo pracował też w radiu. Robiłam potem z nim różne słuchowiska, ale tam mieliśmy zajęcia właśnie też z Różewicza. I to też pamiętam jako coś bardzo niezwykłego, ponieważ klimat tego Różewicza w jakiś przedziwny sposób przypominał klimat tego Wesela Wyspiańskiego, które robiliśmy z profesor Parzanowską. To była moja córeczka, prapremiera w ogóle. Ja początkowo miałam grać chyba tylko siostrę bohatera, a potem zagrałam wszystkie kobiece postaci, wszystkie sceny. To był niezwykły klimat, coś takiego nieuchwytnego, a jednocześnie bardzo prawdziwego. Jakby scena była przysłonięta czarnym tiulem, podobnie było właśnie w tym Wyspiańskim u Parzanowskiej. Coś więcej niż tylko powiedzenie tekstu, niż tylko zagranie sceny, ale jeszcze jakaś tęsknota za czymś, za jakąś Polską. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie coś, co wyróżniało te zajęcia od innych. To był Zdzisław Dąbrowski, z którym można powiedzieć zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Potem śledził moją karierę. Raz na jakiś czas zapraszał mnie do słuchowiska, do radia. No i można powiedzieć katował nas wszystkich bardzo, ale to było zbawienne, ponieważ wymagał czegoś więcej. Co jeszcze pamiętam ze szkoły, to profesor Zapasiewicz, który uczył mnie dykcji, no to niebywałe zajęcia, który zwracał uwagę na kolor słów, smak, kształt. Bardzo dużo z tego skorzystałam, potem czerpałam, że tak powiem, w nieskończoność z jego uwag. Miałam nawet takie notatki, czego mnie uczy. Robiłam z nim Leśmiana, Dwoje Ludzieńków, i również fragment Kwiatów Polskich, który mówiłam z takim bębenkiem, z werbelkiem, gdzie wybijałam rytm. Do tej pory, jak mam ćwiczyć dykcję, to ćwiczę właśnie ten fragment, którego się nauczyłam, który miałam na egzaminie z profesorem Zapasiewiczem. Potem po imieniu, to było bardzo trudne, pamiętam, jak profesor powiedział, no już dobrze, już wiesz, no już mów mi Zbyszek. No i w końcu powiedziałam Zbyszku i wtedy się zorientowałam, że miałam 50 lat. Jak to powiedziałam. Ale dla mnie zawsze był profesorem. Jeszcze była piosenka, którą uwielbiałam i którą rzeczywiście tłukłam godzinami. Najpierw miałam zajęcia z piosenki z profesorem Sempolińskim i nie robiłam wcale piosenki Faundy Cyklowej, tylko Człowiek, którego kocham, z tekstem Hemara. Pamiętam, jak powiedział, najpierw tekst, musisz zrozumieć tekst, najpierw powiedz tekst. Więc zawsze to stosuję. Tekst, co tam jest, bez muzyki, dopiero potem ta muzyka dochodzi. To było niezwykłe przeżycie, zresztą przepiękny jest ten tekst Hemara. To była ta piosenka, potem jeszcze jakieś robiłam piosenki. No i w końcu na ostatnim egzaminie z Marianem Jankajtisem piosenka Kuglarze o Hortensji, która jest najlepsza w cyrku, o różnych misiach, które tańczą, w każdym razie cały cyrk, trzeba było powiedzieć. A ja byłam taką postacią, wymyślałam sobie taką, bo na początku zaśpiewałam, i bardzo ładnie śpiewasz, ma bardzo ładny głos, ale naprawdę to jest piosenka aktorska, zrób coś więcej. Ja mówię, no tak. I zrobiłam całą etiudę, taką dziewczynę, która jest bardzo dobra w cyrku, naprawdę świetna, ale wszystko Hortensja, a ona nic. I cały czas ta Hortensja, a ja tam stawałam na głowie w trakcie tej piosenki, opierając tam nogi o ścianę, robiłam jakieś skoki. No po prostu tak wspaniała jestem, a tutaj ta Hortensja. I na końcu rzeczywiście robiłam taką sztukę z kapeluszem, z cylindrem, co mi wymyślił mi Jankajtis, że owijam ten cylinder wokół palca, tak wiruje i kończy się piosenka. I teraz tak, miałam dwie wersje. Albo ta sztuka z tym kapeluszem wyjdzie, wtedy powiem, no właśnie, a tu Hortensja, tak? A kto tu lepszy? Albo nie wyjdzie, no i niestety, no, Hortensja lepsza. No ale wszystko się udało wtedy na tym egzaminie. Dostałem jakąś tam piątkę, w ogóle szaleństwo. Hani mi bardzo pogratulowała, no i wszystko się pięknie udało. No, lubiłam szkołę. A jeżeli chodzi o życie towarzyskie, no tak, to szaleliśmy w tej szkole tam. Ale co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest również, że powstał kabaret. I na drugim roku Piotruś Lorec wymyślił kabaret, wziął mnie, Piotrusia Grabowskiego, Edwina Petryka, tam Małgosia Niemiecka była z nami na początku, Marka Lewandowskiego i zrobiliśmy ballady staropolskie. Bartoszu, Bartoszu, dokąd ty jedziesz? A nie potrzebujesz wiedzieć, wiesz? A jak cię poproszę ładnie, to cię taka myśl napadnie, że mi ty powiesz. Do Boru jadę, wiesz? Taka piosenka, gdzie młoda osoba, czyli ja, namawiam Bartosza na różne rzeczy. Mnie zabierze do miasta, tutaj, a w końcu proszę go o pocałunek.

0: I na to Bartosz mówi, a to se weź, no mi wąsisków nie poobrywaj, wiesz? Więc takie piosenki śpiewaliśmy, to było w dziekance, no cieszyło się wielkim powodzeniem, nazywało się to Po szklaneczce do piosneczki. Też Piotruś Lorek śpiewał do mnie, kiedy ja usiądę koło mej Dorydy, oczy w nią wlepię i zapomnę bidy, a ona mi jeszcze powie, jak mawiała, daj mi swe serce, jam ci moje dała, daj mi swe serce, jam ci moje dała. I potem śpiewaliśmy ballady francuskie, zrobiliśmy z tego dyplom, pozwoli nam to grać na scenie. I ja tam śpiewałam piosenkę Czas wiśni, piękną pieśń o tym, że jest czas wiśni, a potem to wszystko się już kończy, nie ma tych wiśni, nie ma miłości, która się rozwiała, ale jest na serca dnie. Piękna piosenka. I tę piosenkę razem z innymi śpiewaliśmy w telewizji. Telewizja zrobiła taki reportaż krótki, jakieś pół godziny. I to zobaczył Edward Fischer, który był wtedy dyrektorem Opola. I pomyślał, że ja mogę w tym Opolu wziąć udział. I zaproponował mi Ptakom podobni. Piosenkę to śpiewam razem ze Stenią Kozłowską w Opolu. I można powiedzieć, że tak się zaczęło wszystko od tego kabaretu coś. Tak się nazywał nasz kabaret w szkole teatralnej. Jeszcze może tylko powiem o jednej profesorce. Nie chciałabym, żeby o niej zapomniano. Była profesor Mieczyńska, która była uczennicą Dalcroza. Starsza pani, cudowna, która też miała z nami zajęcia. No oczywiście młodzi ludzie czasami sobie tam może i, że tak powiem, z niej dworowali i żartowali. Ale ja darzyłam ją ogromnym szacunkiem, bo w ogóle lubię starszych ludzi, może ze względu na moją babcię, i ona się przyczyniła do mojego angażu do teatru współczesnego. Bo okazało się, że taka zdolna, ale tak za bardzo się zaangażować nie mam gdzie. A wtedy było tak, że żeby można było zostać w Warszawie, trzeba było mieć tu meldunek i w ogóle być z tego miasta, więc to wszystko oczywiście miałam, ale myślałam o wyjeździe i nawet miałam taką możliwość, żeby do Białegostoku, pamiętam, pojechać do dyrektora Orlicza. Ja byłam chętna wyjechać właśnie na prowincję, żeby, że tak powiem, uczyć się zawodu, bo wiedziałam, że tam będzie można więcej grać i tak dalej. I tak któregoś dnia, no taka stoję sobie, że tak powiem, zasromana pod ścianą, myśląc, co to ze mną będzie dalej. Podchodzi do mnie profesor Mieczyńska i mówi, a ty, Stasiu, gdzie będziesz? A ja mówię, no ja nie wiem, pani profesor. A, no tak, tak. I poszła sobie. I zapytała się Aksera, czy nie potrzebuje takiej młodej jakiejś. Akser przyszedł na to przedstawienie Gwiazdy i Winogrona, zobaczy, jak ja śpiewam i tańczę Zorbę. No i mnie zaangażował. Także szkoła teatralna, bogate wydarzenie mojego życia. I rzeczywiście dużo się nauczyłam i bardzo, bardzo dużo zyskałam.
1: Jutro usłyszymy opowieść o wybitnych aktorach i reżyserach, z którymi los zetknął wyrazistą artystkę.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bruno Koksy.
2: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. Ponad 100 filmów dokumentalnych można od dziś oglądać w ramach internetowej odsłony festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Na platformę trafił m.in. nagrodzony Grand Prix obraz Lis i Różowy Księżyc oraz wyróżniony przez gdyńskie i poznańskie jury dokument Mariinka. Online można także obejrzeć najnowszy film Marcina Borcharta, Moi Temersonowie, opowiadający o słynnym awangardowym duecie Franciszki i Stefana Temersonów, których na kilka lat rozdzielił wybuch II wojny światowej. Realizacja filmu o Temersonach od pierwszego pomysłu do premiery zajęła mi 5 lat, mówi reżyser Marcin Borchardt.
4: Tą sytuacją, która przekonała mnie do tego, że opowieść o Temersonach może mieć potencjał filmowy, był jeden z moich wykładów dla filmoznawców, kiedy jedno zajęć poświęciłem im i po zajęciach dwie studentki mi się rozpłakały i przyszły mi podziękować, że opowiedziałem w tak niezwykle wzruszający sposób historię ich życia. I później miałem taki flashback tej sytuacji, kiedy miałem masterclass w jednej z Akademii Sztuk Pięknych, to opowiedziałem tą anegdotę o studentkach i po tym masterclassie podeszło była do mnie słuchaczka, studentka i powiedziała, że też łzy jej poleciały, jak opowiadałem tę historię, więc pomyślałem sobie, okej, skoro się to 2 razy wydarzyło, to niech 3. raz się wydarzy w kinie.
2: Program Odsłony Online uzupełnia sekcja The Best of Millennium Dogs Against Gravity, czyli wybór najlepszych filmów z poprzednich odsłon.

0: festiwalu, a także bloki krótkometrażowych dokumentów. Filmy będą dostępne na platformie do 1 czerwca. Kasperl i Margit. Taki tytuł nosi najnowsza, czwarta w dorobku powieść Macieja Płazy. Autor otrzymał wcześniej Nagrodę Fundacji Kościelskich za książkę Skoruń oraz Nagrodę Europy Środkowej za Robinsona w Bolechowie. Fabuła najnowszej powieści rozgrywa się w latach 1910-1934, a jej akcja toczy się przede wszystkim w Poznaniu i Berlinie. Maciej Płaza miesza losy tytułowych fikcyjnych bohaterów z losami autentycznych, wybitnych artystów, na przykład Bertolda Brechta czy Tomasza Manna.
1: To jest książka o zmaganiu się z losem w ogóle, o tym, kim jesteśmy w rękach losu. Czy mamy w tych rękach jakąś wolność, czy jesteśmy tylko marionetkami w rękach losu. Na ile jesteśmy wolni, na ile jesteśmy kierowani sznureczkami przyczepionymi do naszych rąk i nóg. Wszyscy moi bohaterowie, chyba wszystkich książek, mniej lub bardziej, bo chyba coraz bardziej, na pewno w Kasperlu i Margit, uciekając, wadząc się, borykając się z losem, czy jakoś próbując uciec przed losem, czy jakoś siłując się z losem, siłują się też z historią. Historia jest też jednym z tych wielkich lalkarzy, którzy nami poruszają. Historia też jest losem w pewnym sensie.
0: Promocja książki Kasperl i Margit odbędzie się dziś o 19:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na Festiwalu Fabuły. W tym czasie także spotkanie z Maciejem Płazą w audycji Wierność i Przemiana na naszej antenie. Artysta Marek Bimer jest znany z obiektów, w których światło współtworzy formę i zmienia strukturę. Czasem są to lampy, których forma i funkcja uzupełniają się, ale coraz częściej świetlne, organiczne rzeźby. Przez 2 tygodnie w Warszawie można oglądać jego monograficzną wystawę pod tytułem Oświecenie.
2: To jest tytuł, który jest trochę żartem, odnosi się również do mojego życia, bo można powiedzieć, że w pewnym momencie mnie oświeciło, ale też światło daje życie, światło, bez światła nie można żyć, można z nim żyć na różne sposoby i ja to właśnie pokazuję, że sposoby wykorzystania światła są nieograniczone.
0: Ekspozycję Oświecenie można oglądać do 29 maja w dawnej hurtowni farmaceutycznej przy ulicy Barskiej w Warszawie. Od 2003 roku przyznawana jest podwójna nagroda imienia Karola Dedecjusza dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej. W tym roku otrzymują ją Eliza Borg i Olaf Kyll.
3: Nagrodę za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami, otrzymuje w tym roku dwoje wybitnych tłumaczy i komunikatorów niestrudzenie przybliżających czytelnikom literaturę i kulturę kraju sąsiada. Absolwentka warszawskiej germanistyki Eliza Borg tłumaczyła już reportaże, thrillery i eseje literackie, ale szczególnie zasłużyła się przekładami powieści niemieckiej laureatki Nagrody Bookera Jenny Erpenbeck. Za najnowszą książkę Erpenbeck, Kairos, Eliza Borg zyskała uznanie polskich krytyków i czytelników, a teraz laur w postaci Nagrody Dedecjusza. Jej przekład oddaje zdaniem jury w szczególnie przekonujący sposób artystyczny język i stylistyczny kunszt autorki. Olaf Kyll jest prawdziwym matadorem tłumaczeń literatury polskiej na niemiecki. Jego portfolio zawiera m.in. utwory Gombrowicza, Masłowskiej czy Stasiuka. Kyll tłumaczył też kilkakrotnie Szczepana Twardocha, a jego przekład powieści Null przekonał jury mistrzostwem, z którym oddaje on specyficzny rejestr językowy i stylistyczny. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I tą informacją kończymy serwis, a kolejny o 16:00. Po szczegóły informacji zapraszam na stronę Dwójki oraz do aplikacji Polskiego Radia.
4: Reklama.
5: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony

0: cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Reklama.
2: Zaułki historii.
5: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków historii porozmawiamy wyjątkowo o wydarzeniu znanym, ale mam wrażenie, że jednak nie do końca rozpoznanym. Kilka dni temu minęło równe 100 lat od zamachu majowego. O tym, czy musiało do niego dojść, dlaczego do niego doszło, o jego przebiegu i konsekwencjach, porozmawiam z profesorem Andrzejem Chwalbą. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Zacznijmy może nietypowo od przedstawienia głównych postaci, bez których do zamachu by nie doszło, a może inaczej, od łączących ich relacji. Pierwszą musi być nieżyjący prezydent Gabriel Narutowicz, bo jego śmierć wielokrotnie była podnoszona przez marszałka Piłsudskiego. Jakie były relacje między nimi?
6: Panowie tak naprawdę dopiero się poznali po roku 19. Gabriel Narutowicz, postać wybitna, jeśli chodzi o badania naukowe w zakresie hydrografii, hydrologii, ekspert światowy w zakresie budowy elektrowni wodnych, porzuca Szwajcarię na głos, który bije z Warszawy. Warszawa wzywa wybitne osobowości polskie, które znajdowały swoje miejsce pracy i życia poza granicami, no bo Polski nie było, więc szukano chleba wszędzie i zostaje ministrem, ostatecznie ministrem spraw zagranicznych i z tego tytułu no, jest w ścisłym kontakcie z naczelnikiem państwa, któremu podlegają kwestie bezpieczeństwa, szeroko rozumiane, polityki zagranicznej, polityki wojskowej. Uczestniczą w rozmaitych spotkaniach dyplomatycznych i coraz są sobie bliżsi. To ich łączy. Łączy ich również to, że pochodzą z tego samego regionu pogranicza Żmudzi i tej Litwy właściwej nazwanej często Wileńszczyzną, tam gdzie są te liczne skupiska Polaków. Ponadto byli kuzynami. Także te więzi nawiązane w 20 roku są no bardzo stabilne, bardzo silne. Piłsudski uważał go za przyjaciela i doceniał jego kompetencje, doceniał jego europejską wrażliwość i olbrzymią wiedzę, którą on posiadał na temat Europy, również Polski, no i oczywiście relacji polsko-rosyjskich.
5: Drugą z kolei postacią musi być prezydent Stanisław Wojciechowski, następca zabitego Gabriela Narutowicza.
6: To jest przyjaźń, jeszcze można powiedzieć, mocniejsza, wydawało się stabilniejsza, bowiem sięgała lat 90., początku lat 90., kiedy powstaje Polska Partia Socjalistyczna i w kraju, na terenie Królestwa Polskiego, tą PPS prowadzą przez wiele lat dwaj panowie, Wojciechowski i Piłsudski. Wspólnie wydają Robotnika, wspólnie organizują drukarnie na przedmieściach Wilna. Później ta drukarnia pracuje w mieście Łodzi. Przemycają bibułę, wjeżdżają do Londynu, żeby się spotkać z tamtejszymi skupiskami socjalistycznymi. Te więzi są bardzo, bardzo, bardzo intensywne. No, dzięki Piłsudskiemu Wojciechowski odnalazł towarzyskę swojego życia. Przyszłą małżonkę, Marię, i to również Maria dodatkowo łączy, tym bardziej, że Maria miała też dobry kontakt z żoną Piłsudskiego. Także te więzi, może być rodzinne, one dodatkowo wzmacniały tą wielką przyjaźń do 23 roku.
5: Kolejną postacią, o której musimy powiedzieć kilka słów, jest premier Wincenty Witos.
6: Tak, nowinę.

0: Święty Witos, polityk chłopski, ludowiec z austriackiej szkoły kultury politycznej, lwowskiej, galicyjskiej i wiedeńskiej, uformowany w warunkach austriackiego legalizmu i państwa liberalnego, jest najwybitniejszym politykiem ludowym, który nie porzucił ani roli, z której wyrósł, ani stroju tego chłopskiego, w którym rozpoczął działalność polityczną, co zyskiwało mu na pewno zwolenników na wsi, ale wśród wielu środowisk inteligenckich czy ziemiańskich, no niekoniecznie mu to pomagało. Ale on uważał, że w ten sposób pokazuje Polsce, że ludowość, wieś jest wielką wartością, że chłopi też są bardzo zainteresowani powstaniem niepodległego państwa polskiego i obroną tego państwa. To Witos jako lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast prowadzi chłopów do wojny z bolszewikami. On ich zachęca, on ich przekonuje. Powiada, że są bardzo potrzebni. I jego słowo ma istotny wpływ na ich postawę w roku 20. Wtedy zostaje premierem. I to jest chyba najlepszy, najszczęśliwszy na pewno jego okres. Mój najszczęśliwszy moment, dlatego że już 23 rok pokazał, że no, potrafi się potykać o własne nogi, potykać się o przeszkody natury obiektywnej, jak hiperinflacja, jak spadek poziomu życia, jak trudności w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych, braku środków finansowych. To wszystko powodowało, że ten rok 23 kończy się dla niego bardzo boleśnie. Boleśnie się kończy również dla polskich robotników, którzy choćby w Krakowie wychodzą na ulicę, a wojsko ich potraktowało z całą surowością. Zginęli. Aczkolwiek, dodajmy, oni też mieli broń. Milicje PPS-owskie też miały broń. I to będzie taką skazą na wizerunku Witosa. Lewica będzie go oskarżała w kolejnych miesiącach i latach, aż do roku 26, że ma krew na rękach, że stworzył razem z hrabiami rząd Hienopiasta. Stąd mówiono o sojuszu chłopów z arystokracją, że zupełnie nie bywała i to było sarkastycznie traktowane przez właśnie Piłsudczyków, Piłsudskiego osobiście i lewicę.
1: Panie profesorze, powiedzieliśmy o relacjach między Piłsudskim a cywilami, a powiedzmy parę słów o relacjach z generałami Rozwadowskim, Sikorskim, Szeptyckim, Hallerem i Zagórskim.
0: Te relacje były złe, a nawet bardzo złe i one sięgały do lat Wielkiej Wojny, czyli lat 14-17, kiedy powstają oddziały strzeleckie, później one się przekształcają, czy są przekształcone w Legiony Polskie. Formację, która podlega wojskom austriackim i komenda jest w Legionach Austriacka. Wówczas między Piłsudskim, który zmierza ku tak zwanej legionizacji, czyli on miał pomysł, żeby legiony były formacją polską, samodzielną, niezależną, żeby prowadziły do powstania niepodległego państwa polskiego. Jego przeciwnicy w legionach powiadali, że po prostu jest to wojsko austriackie, tylko że w polskich mundurach i z polską komendą i tylko od Wiednia będzie zależało, czy uwzględnią nasz czyn, czy nie uwzględnią. Piłsudski mówi nie, ja muszę walczyć o to, żeby polscy żołnierze, legioniści nie byli honorowymi dawcami krwi dla zaborców i doprowadza do jednego, drugiego i trzeciego kryzysu przysięgowego, co ostatecznie kończy się jego internowaniem, uwięzieniem w twierdzy w Magdeburgu na terenie Rzeszy. Po drugiej stronie mamy Sikorskiego, Szeptyckiego, który mają inną wizję legionów. Mamy Zagórskiego, który jest przedstawicielem wywiadu austriackiego i stale donosi, a jak Piłsudski mówi, no szczuje na niego, próbując odwołać Piłsudskiego z funkcji brygadiera, czyli ta daleko idąca niechęć, a powiedzmy, postawmy kropkę nad i. Nienawiść obu panów, ona wielokrotnie eksplodowała na tych wiedeńskich salonach, kiedy doszło do nie bezpośredniej, ale pośredniej konfrontacji. Dowodem tych złych relacji jest traktowanie komendy legionów, czyli komendy austriackiej, przez Piłsudskiego bardzo negatywnie. On mówił o niej, no nieładne słowo, ale zacytuję w polskim radiu, menda. To jest cytat Piłsudskiego. Menda, no paskudne słowo, wtedy ono wiele mówiło. I teraz okazało się, że ten konflikt, który jest bardzo wyraźny w czasie wojny, on jest również wyraźny po zakończeniu

0: Dzień wojny polsko-bolszewickiej, kiedy trwają przygotowania w Sejmie i w rządzie, a później w Sejmie do przeprowadzenia, przygotowania, później przeprowadzenia projektu ustawy przygotowanej przez rządy nieprzyjazne Piłsudskiemu, które by określiły rolę naczelnych władz wojska. W tym wojsku, kreślonym ręką opozycji antypiłsudczykowskiej, nie było miejsca na Piłsudskiego. To był starszy pan, dziadek, jak uważano. Dziadek zrobił swoje. Dziadek może już iść na emeryturę. Dziękujemy ci, dziadku. Walczyłeś może dzielnie, nie zawsze mądrze. Miałeś dużo szczęścia i teraz już czas na ciebie, żebyś się zajął ustawianiem pasjansa, piciem herbaty, zajmowaniem się córkami i ogródkiem przy dworku w Sulejówku. Także ten konflikt będzie konfliktem również w maju 26 roku. Bo przeciwko sobie staną żołnierze z jednej strony pierwszej brygady Legionu, a z drugiej strony drugiej brygady Legionów oraz komendy Legionów.
1: Panie profesorze, ale to nie jest jedyny spór, który dotyczy generałów, bo jest też spór o wojnę 1920 roku i początkowo przynajmniej Rozwadowski zachowuje się koncyliacyjnie, ale z wielu stron padają zarzuty, że Piłsudski tchórzył, że to tak naprawdę Rozwadowski jest tym, który zwyciężył. I ten konflikt no, ma wpływ na to, co się dzieje później.
0: Tak, ale uwaga, to są sprawy z sobą bezpośrednio związane. One stanowią pewną całość niepodzielną. Mianowicie tak, mówiliśmy o tym, że rząd pracuje nad ustawą nieprzyjazną Piłsudskiemu. Piłsudski wierzył w to, że on jako marszałek, jako zwycięzca roku 20, ten, który no, przyniósł na tacy Polakom i Polsce niepodległość, ma prawo oczekiwać czegoś znacznie więcej, że ta ustawa o najwyższych władzach faktycznie zagwarantuje mu władzę w wojsku w czasach pokoju i wskaże na niego jako na naczelnego wodza w wypadku konfliktu zbrojnego z sąsiadami, czyli w wypadku wojny. Kolejne rządy i kolejni ministrowie spraw wojskowych, którzy nad tym pracowali, tego nie uczynili. I teraz przeciwnicy Piłsudskiego, uzasadniając, że on nie może mieć tego miejsca, polemizują z jego wyobrażeniami zwycięskiej przez niego prowadzonej wojny 20 roku. Powiadają, że tak naprawdę on wcale żadnym wybitnym wodzem nie był. Zmieniają zdanie, obie strony zmieniają zdanie. Najpierw zaczniemy od przeciwników Piłsudskiego. Marszałek Senatu, wybitny polityk narodowej demokracji, Trąbczyński, kiedy Piłsudski wyprawił się na Kijów, zajął Kijów, to wywołało olbrzymi entuzjazm wtedy w Polsce. I Trąbczyński, witając później Piłsudskiego w Warszawie, powóz konny niesiono, powiedział, że no, można go zestawić z największymi bohaterami świata, Aleksandrem Macedońskim, z Napoleonem. No, zestawieniem Piłsudskiego z Napoleonem, Aleksandrem Macedońskim, no bardzo Piłsudskiemu sklebiało. I ten Trąbczyński kilka lat później, w 26 roku, powiada, że on jest nic nie wart. On nie ma żadnej wartości, Piłsudski, jako wojskowy. On się do niczego nie nadawał. Same błędy popełniał, wpadał łatwo w depresję, wydawał fatalne rozkazy. No i teraz Piłsudski no, z kolei dowodzi, że ci, o których miał kiedyś dobre zdanie, Szeptyński, Sikorski i Rozwadowski, tak naprawdę oni też nic nie byli warci. Chodzi o to w tej polemice. Piłsudski mówi tak, oni są słabi, w związku z tym nie mogą być naczelnym wodzem. Oni z kolei mówią, on jest słaby, nie może być naczelnym wodzem, w związku z tym ta ustawa, którą przygotowujemy, nie może wyjść naprzeciw jego zainteresowaniom. Także mówię, jeszcze raz, te sprawy były z sobą bezpośrednio, ściśle związane.
1: Panie profesorze, atmosfera w roku 1925 i 1926 sprzyjała zamachowi?
0: Piłsudski nie planował zamachu. To zacznijmy od tego, żebyśmy to wyraźnie powiedzieli. Lata temu kiedyś o tym właśnie w ten sposób pisano, że przygotowywał zamach, że albo w 22 roku po zamordowaniu Narutowicza, albo w 23 roku po tych wypadkach krakowskich, o których wspominaliśmy, że padli zabici robotnicy, że później w 25 roku, kiedy jest taki wielki wiec, spotkanie, manifestacja 15 listopada, zachowała się dokumentacja, jak 1000 oficerów składa hołd wielki marszałkowi, kiedy padają słowa wypowiedziane przez późniejszego

0: generała dowodzącego, wtedy już generała, ale dowodzącego wojskami Piłsudskiego w 26 roku, Oris de Schera, Gustawa Oris de Schera, o tym, że te szable, które tutaj mamy, mogą kiedyś przysłużyć. Ale to była manifestacja, to była próba presji psychologicznej, żeby wreszcie ta ustawa uwzględniła interesy wodza. Przez Polskę przepływa hasło: Polska musi mieć wodza. Bowiem tak naprawdę jest jakiś szef sztabu, jest jakiś minister, jest prezydent, który jest ogólnym zwierzchnikiem, a w wypadku wojny to rzeczywiście nie bardzo wiemy, kto ma podejmować decyzje odnośnie prowadzenia działań wojennych. I tu jest pewien obiektywny problem, którego nie rozwiązano i który bardzo niepokoił Piłsudskiego, bowiem no, Polska ponosi kolejne porażki na arenie międzynarodowej, polska dyplomacja. Bowiem czy to Rapallo w 22 roku, czy później Układ Berliński 26 roku, sowiecko-niemiecki, one uderzają w system wersalski. Państwo polskie jest dzieckiem systemu wersalskiego, to uderzenie w Polskę, uderzenie w Czechosłowację. My nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. I jeszcze z Locarno, kolejna porażka 25 roku, Piłsudski mówi tak, no dobrze, te rządy nie są w stanie zagwarantować Polsce tego, czego najbardziej oczekuję i co było moją walką przez 30 lat. Ja to walczyłem i ci nieodpowiedzialni politycy bez wyobraźni, bez charyzmy, bez siły, bez woli, bez talentu, umiejętności, bez kwalifikacji prowadzą Polskę na manowce. Prowadzą Polskę w jakąś nicość. No muszę wejść i muszę ratować. Ale uwaga, wykluczał drogę taką, która się stała w 26 roku. Nie przewidywał, czy nie chciał, żeby doszło do jakichkolwiek walk żołnierzy z żołnierzami.
1: Panie profesorze, no ale wydaje się logiczne, że przy tej sytuacji, jaka była, że Piłsudski przecież mógł zostać prezydentem, czyli pierwszą osobą w państwie. Dlaczego on nie chciał zostać prezydentem?
0: Co by z tego miał? Ładny napis na pomniku, w nekrologu, żeby prezydentem państwa.
1: No to zależy, jak się traktuje prezydenturę oczywiście.
0: To nie kwestia traktowania prezydentury, tylko prezydentura w konstytucji marcowej ograniczała bardzo kompetencje prezydenta. On kochał realną władzę, a nie pozorowanie władzy. Po prostu tym nie był zainteresowany.
1: 10 maja 1926 roku powstaje rząd Witosa, ale zanim go powołano, Witos udzielił wywiadu i to był wywiad, w którym no dolał oliwy do ognia. Co w nim powiedział?
0: Powiedział mniej więcej, o to by chodziło. No Piłsudski, potrafisz krytykować, ale skoro tak, to spróbuj weź władzę. Spróbuj sformować rząd. Zobaczyć, jak wygląda rządzenie Polską w tak trudnych okolicznościach. To było wystąpienie bardzo prowokacyjne w takiej konwencji starcia rycerzy średniowiecznej Europy. Jeden na jeden. Takiego honorowego starcia. Albo ty, albo ja. Tertium non datur. Piłsudski na to wystąpienie, no prowokacyjne, no bo Witos tego nie ukrywał, już taki był wydźwięk, wszyscy o tym mówili. Ratej się za głowę złapał, jak się o tym dowiedział, a był marszałkiem Sejmu, też ludowcem. I Piłsudski natychmiast odpowiedział wywiadem przeciwko Witosowi. Natomiast ten wywiad na mocy decyzji komisarza rządu nie został opublikowany, co trudno uznać za, i tak uznawano, nawet wśród tych, którzy nie byli Piłsudczykami, uznawano na złamanie ładu demokratycznego, no bo konstytucja gwarantowała prawo prasy i tak dalej, publikacji, no to wszystko było zagwarantowane, a tutaj jest skonfiskowana odpowiedź, czyli ten demokratyczny sposób rozwiązywania problemów no, został zablokowany. Można powiedzieć, że Piłsudski wtedy zrozumiał, że po pierwsze ta ustawa, na którą czekał od 3 lat, korzystna dla niego, no, znowu jest oddalona o długie miesiące, bo Kienopiast ma stabilną większość w Sejmie. Po pierwsze. Po drugie, nie ukrywali ludzie związani z obozem narodowym i z Piastem, że będzie czystka w wojsku, że Piłsudczycy zostaną odstawieni. Niektórzy spełniali funkcje ważne w placówkach dyplomatycznych. No i Piłsudski wtedy, widząc, że no, nie ma innej możliwości, nie chce czekać, nie potrafi czekać, wie, że jest wielki, bo ostatnie 3 lata spędził w kraju

mobilizując swoich zwolenników i przekonując tych, którzy jeszcze nie byli do niego przekonani, że rządy są marne i trzeba kogoś silnego, mocną jednostkę, czyli jego samego, który Polskę uratuje i miliony ludzi spragnionych ładu, porządku i lepszej jakości życia. Piłsudski 11 maja wieczorem, w nocy, nie wiemy dokładnie, 10, 11 wieczorem, Piłsudski podejmuje decyzję, jadę rano samochodem do Wojciechowskiego, który rezyduje w Belwederze. Co chce uczynić? Chce zmusić go do zdymisjonowania rządu Witosa, a Piłsudskiemu bardzo kibicuje lewica. To lewica nawet jest bardziej krzykliwa od Piłsudczyków, wzywając Witosa do ustąpienia i uważając, że to jest rząd hańby narodowej, nazywając rządem faszystowskim. Znowu ten obrazek Witos z krwawymi łapkami znowu wraca, zwielokrotniony. Piłsudski nie przedzwonił nawet rano 12 do Belwederu, że uwaga, jadę do Wojciechowskiego. Wierzył, że podobnie jak parokrotnie wcześniej, uda się wymusić na Wojciechowskim. Wojciechowski wielokrotnie ustępował, z tą kompromitując się, bowiem chciał zachować mimo wszystko spokój. Liczył, że w końcu ten Piłsudski się uspokoi. No i przyjeżdża. Nie ma Wojciechowskiego, pojechał do Spawy odpocząć po trudach powołania rządu. Piłsudski wiedział, że sama jego obecność to jest za mało. Jako presja dodatkowa psychologiczna, to jest pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego, który maszeruje w pewnej odległości, wiadomo, samochód idzie szybciej niż konica może za nim nadążyć. I tym bardziej, że konica to nie tylko ułań na koniach, również orkiestra, która im towarzyszy. I teraz po kilku godzinach wraca Wojciechowski. Piłsudski jeszcze liczy na przekonanie. Pierwszy też nie chce strzelać, ale już Orlicz Drescher wie, że to jest sprawa bardzo skomplikowana. Wojciechowski wraca nabuzowany. Pojechał odpocząć, postrzelać sobie. Założył Maciejówkę. Idzie do lasu. Nie wystrzeli, już go ściągają do Warszawy, bo ten awanturnik Piłsudski rozpoczyna coś, co wydawało się jednak nie będzie możliwym. Także ta jego złość również, wynikająca z tej sytuacji, wpłynęła na jego postawę, no, heroiczną w porównaniu z tym, co można się było po Wojciechowskim spodziewać. On zaskakuje wszystkich. Chyba zaskakuje też również siebie. Mówi Piłsudskiemu stanowczo nie. I on jest najbardziej wojowniczy po stronie cywili, o wiele bardziej niż ministrowie, którzy dość szybko spanikowali. Witos, który jest tak mało wyrazisty w tej walce przeciwko Piłsudskiemu, a tu właśnie ten Wojciechowski. To miała być presja ze strony wojska jednego pułku, ale ze względu na przypadek sprawił, tak się, jak się igra z ogniem, to tak może być. To było igranie z ogniem i to było, można powiedzieć, nieprofesjonalne, no bo nie przedzwonił, nie powiedział i tak dalej, i tak dalej. No taka improwizacja, polska improwizacja. I Orlicz Drescher lepiej to wyczuł, podobnie jak podpułkownik Józef Beck, który będzie jego prawą ręką, że tego

0: Pieśń Johannesa Brahmsa Nun ir Musen genug z opusu 65 do słów Goethego zakończyła koncert chóru Radia Szwedzkiego, któremu towarzyszyli pianiści grający na fortepianie na cztery ręce Michael Engström i Stefan Lindgren. Całość poprowadził Justin Doyle. Słuchaliśmy w tym programie pieśni z cyklu Liebeslieder Walzer Brahmsa, także tańców słowiańskich. Dziękuję. Joanna Grodkowska.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15:00.

Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Dziś rozpoczniemy od Bacha i Bachem zakończymy. Na początek Bach na dawnych instrumentach z nowej płyty zespołu Les Flochissons. W finale zaś wariacje goldbergowskie w wersji na waltornie, skrzypce, marimbę i klarnet basowy. A pomiędzy Bachem nowe polskie nagranie kwartetu Na koniec czasu Oliwiera Messiena oraz radiowe rejestracje ofertoriów Palestryny dokonane przez polski chór kameralny Schola Cantorum Gdanensis na początku lat 90., a dziś wydane na płytach. Tak przedstawiają się nasze plany. Zapraszam do godziny 16:00.

0: Mateusz Ciupka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O Bachu można opowiadać na wiele sposobów, także na płytach. Komplety kompletami, recitale recitalami, ale trzeba coś zrobić, by zwabić słuchacza, nie tylko nowego, ale także takiego, który katalog dzieł Jana Sebastiana zna na pamięć, no albo prawie, no bo to jednak może muzyki. Zespół Les Arts Florissants proponuje od pewnego czasu podróż chronologiczną, trochę taką książkę dźwiękową podzieloną na rozdziały. A Life in Music to tytuł tej kolekcji wydawanej przez Harmonię Mundi. Część pierwsza, wczesne kantaty, obejmowała czas w Arnstadt i Milhausen. Część druga to były lata spędzone w Weimarze i teraz otrzymujemy część trzecią, czyli jesteśmy w Köthen. Panie Mateuszu, co kolejny rozdział tej historii nam przynosi?
1: Przynosi nam przede wszystkim monografizację tego cyklu, dlatego że jednym z najmocniejszych moim zdaniem

0: paradoksalnie. Aspektów tych dwóch poprzednich płyt było włączenie do ich programów utworów także nie autorstwa Bacha, bo na pierwszej płycie mieliśmy Johanna Kunała przecież, a na drugiej płycie Telemana. W związku z czym to takie specyficzne granie pomiędzy Bachem a jego współczesnymi było, powiedziałbym, ciekawym zabiegiem, interesującym. Ten trzeci album już nie zawiera utworów innych niż bachowskie. Jesteśmy w Kytien. Oczywiście to, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli, że to jest cała muzyka, którą Bach skomponował w Kytien, na tej płycie zgromadzona, bynajmniej to jest oczywiście wybór. No i ten wybór, jak sądzę, też będzie podlegał naszej ocenie. Natomiast od razu na wstępie mogę się z panem zgodzić, że jest taka ciekawa tendencja do tego, żeby wyciągać na wierzch jak najwięcej życia, biografii Bacha, o której przecież wiemy tak naprawdę niewiele. I chyba najlepszym przykładem tego jest książka Muzyka w Zamku Niebios Johna Eliota Gardinera, wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, w której Gardiner próbuje z tego, co Bach napisał, wywnioskować, jakim był człowiekiem, stawiając cały szereg rozmaitych hipotez na temat jego osobowości, co do której wiemy bardzo mało po prostu.
1: Ale ta płyta ma trochę taki charakter albumu best of, no bo druga suita orkiestrowa, piąty koncert brandenburski, w finale otrzymujemy kantatę, to najmniej znany utwór na tej płycie.
0: No zgadza się, jest to taki wybór the best of i faktycznie on jest zrównoważony tą kantatą, która chyba bardziej jest znana ze swojej wersji sakralnej. Kantata Durchlauchter Leopold, czyli kantata urodzinowa, napisana na 28 urodziny patrona Jana Sebastiana Bacha w Kytien, czyli księcia Leopolda. Później Bach ją przerobił na kantatę sakralną i pod tą postacią jest znana lepiej. I ona jest chyba faktycznie takim chyba najmocniejszym aspektem tej płyty, chyba najmocniejszym jej składnikiem. Bo generalnie nie uważam, aby to była bardzo udana płyta. Problem z tymi wszystkimi hitami polega oczywiście na tym, że jako ich odbiorcy mamy pewnie w dużej mierze wyrobione gusta i mamy swoje ulubione nagrania i zawsze tu będą porównania, ale to nie zmienia faktu, że dochodzi tutaj do pewnych dziwnych manewrów, których nie rozumiem do końca. Mimo, że ta orkiestrowa suita Hamol, od której płyta się zaczyna i piąty koncert brandenburski są prowadzone w gruncie rzeczy przez dwóch różnych muzyków, no bo suitę prowadzi Paul Agnew, który jest takim, powiedzmy, kierownikiem całego tego przedsięwzięcia. Piąty koncert brandenburski prowadzi koncertmistrz skrzypek Emanuel Resche-Caserta, to powtarzają się te same błędy, przede wszystkim dotyczące doboru temp. To znaczy, krótko mówiąc, oba te fundamentalne bachowskie dzieła są koszmarnie zagonione. Nie pojmuję, dlaczego oni się tak straszliwie spieszą w tym graniu. Jest to granie na granicy, powiedziałbym, przejrzystości i precyzji, takie, którego słuchanie nie robi na nas wrażenia tym, że oczywiście oni operują, starając się być bardzo dokładnie historycznie, niewielkim składem. Nie dostajemy wrażenia, że ten niewielki skład jest właśnie taki bardzo elastyczny i bardzo, nie wiem, może sobie pozwolić na to tempo, tylko cały czas czekamy, kiedy to wypadnie z zakrętu. Nie wiem do końca dlaczego. Czy tu chodziło o to, że może tak bardzo się zasugerowali faktem, że Bach w Kytien spędził swoje szczęśliwe lata, o czym Paul Agnew pisze w buklecie, w krótkim eseju, i chcieli dać nam taki fajerwerk, taką niesamowitą energię w tej muzyce, która się miała wyrazić poprzez tempa, czy też może chodziło po prostu o to, że zwyczajnie jest taka tendencja też w wykonawstwie muzyki Bacha w ostatnim czasie, żeby go nie zwalniać, tylko przyspieszać go do granic możliwości. Natomiast to wcale nie zmienia faktu, że nie odczuwamy przyjemności przy słuchaniu czegoś takiego, tylko raczej po prostu w napięciu trzymamy się siedzenia, żeby tylko się nic złego tam nie stało.
1: Ja myślę, że to, co pan powiedział, to jest rzecz niezwykle istotna, bo te kwestie tempa w nowych interpretacjach muzyki Bacha, to jest taki temat, który powraca co chwilę, bo zdaje się, że chcemy za wszelką cenę grać tego Bacha coraz szybciej. Z czego to wynika?
0: Nie mam pojęcia. Oczywiście wypadałoby może odpowiedzieć najprościej, że może dlatego, że można, ponieważ no oczywiście problemem zapisów muzyki barokowej jest to, że tych temp nie ma. To znaczy nie tyle, że ich nie ma zupełnie, prawda? To, że one nie są bardzo precyzyjne. Trzeba sobie uświadomić, że pierwsze naprawdę precyzyjne, takie matematycznie precyzyjne zapisy tempa w utworach stosował Beethoven, a to było związane oczywiście z faktem, że na czas życia

0: Beethovena przypadało wynalezienie metronomu przez pana Melzla, który z Beethovenem zresztą współpracował wielokrotnie. Nie była to koniec końców szczęśliwa współpraca, ale to jest opowieść na zupełnie inną audycję. I wielu badaczy, znawców, miłośników wykonawców muzyki z tych temp beethovenowskich też wywnioskowało, że tę muzykę dawniej grało się szybciej niż nam się wydaje po prostu. I być może ten pogląd też był projektowany na muzykę jeszcze poprzedniej epoki. Co zresztą...
1: Kwartet Na koniec czasu Oliwiera Messiaena. Grają Izabela Szałaj-Zimak, skrzypce, Rafał Kwiatkowski, wiolonczela, Adrian Janda, klarnet i Robert Morawski, fortepian. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Płytomanii. O kolejnej pozycji opowiedzą Monika Kopcik i jej gość.

0: Gościem Płytomanii jest Jan Łukaszewski, kierownik artystyczny Polskiego Chóru Kameralnego z Hola Cantorum Gedanensis.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: W wydawnictwie Dux ukazało się czteropłytowe, bardzo obszerne, ale tego wymaga repertuar. Wydanie Ofertoriów Palestryny. Ofertoria Totius Ani. Album ukazał się na początku tego roku, ale jest związany z rokiem ubiegłym, 2025, bo wówczas przypadała 500. rocznica urodzin Giovanniego Pierluigiego Palestriny. Dlaczego to akurat ten jubileusz chcieliście Państwo świętować?
1: Wydanie tej płyty jest rzeczywiście nowe, ale nagranie jest już, można powiedzieć, archiwalne, ponieważ to nagranie zostało dokonane już przeszło 30 lat temu, kiedy świat obchodził 400-letnią rocznicę śmierci Giovanniego Pierluigiego Palestriny. I wtedy to właśnie we współpracy z Polskim Radiem, z drugim programem Polskiego Radia, no postanowiliśmy nagrać te ofertoria. Początkowo może to była taka chęć nagrania kilku utworów, ale ponieważ okazały się one tak interesujące, tak ciekawe i tak dobrze nam szła współpraca z reżyserami, a byli to doskonali muzycy i właściwie inżynierowie, jak pan Lech Dudzik, czy też pan Kusiak. Także to dosyć już nagranie odległe, ale wydaje mi się, że brzmi świeżo, jakby było rzeczywiście w ubiegłym roku dopiero nagrane.
0: Ofertoria to jest też szczególny gatunek. To są utwory krótkie, o podniosłym charakterze, jeżeli chodzi o miejsce liturgiczne. To są śpiewy na ofiarowanie darów. Zestaw ofertoriów obejmuje 68 kompozycji. One nie były przeznaczone do tego, żeby wykonywać je jedna po drugiej, tak jak możemy ich słuchać na albumie. Ale czy właśnie ta forma wydania ofertoriów buduje jakąś nową dramaturgię? Czy moglibyśmy to wspomnieć? W jaki sposób one były nagrywane, dzielone na grupy, nagrywane w porządku chronologicznym?
1: Tak, to znaczy one były nagrywane w takim porządku, jakim Palestrina to wydał właściwie w tym roku 1593. W tej księdze, prawda, tam dwutomowej, myśmy to po prostu nagrywali po kolei. I oczywiście to nie dało się tego nagrać w jednej sesji, czy w dwóch, czy trzech. Myśmy to nagrywali od 92 do 93 roku ubiegłego stulecia w takich sesjach po kilka utworów, ponieważ staraliśmy się, żeby ta szlachta

0: etność w tej muzyce została zachowana, więc musiało być za każdym razem świeżość, bo jednak mimo wszystko słuchanie tej muzyki przez dłuższy czas może wydawać się nużące, bo ona nie miała takiego zadania, żeby tak jak opera na przykład, czy jakieś oratorium, kiedy są różne części, one są skontrastowane ze sobą. Tutaj to one są zupełnie od siebie w oderwaniu z jednej strony, ale z drugiej strony mają coś wspólnego ze sobą, chociaż są bardzo różne i to w obsadach na przykład, bo ja muszę tu powiedzieć, że jednym z najpoważniejszych dla nas problemów to było właściwie dokonanie odpowiedniej obsady, ponieważ te utwory, wprawdzie wydane w jednym roku, ale one musiały być pisane w różnych czasach, ponieważ tam są różne składy. Tak jak zmieniały się składy muzyków i śpiewaków przede wszystkim, to tak samo tutaj. A poza tym ważną rzeczą jest to, że atmosfera i jakby nastrój utworów na przykład wielkopostnych, czy też wielkanocnych, albo na Boże Narodzenie, bardzo się różni. One są pięciogłosowe wszystkie, ale to nie znaczy, że jest pięć głosów i ciągle tak samo. Raz są one wysokie wszystkie, raz innym razem wszystkie niskie tylko. Albo też pięć głosów w średniej skali. No, każdy utwór od siebie się bardzo różni. To jest też dużo głosów męskich i to jeszcze takich kontratenorowych, więc tutaj to sprawiało nam pewne, no, takie trudności, które trzeba było pokonywać za każdym razem, dobierając odpowiednie głosy, odpowiednie postacie z mojego zespołu do danej partii.
1: Wspomniał pan o tej klarowności ofertoriów Palestriny. Czy właśnie fakt, że to jest polifonia bardzo czytelna, oznacza, że to jest taki krzyżowy test dla chóru?
0: Ja bym nie chciał tak określić, że to jest jakaś taka szkoła wokalna, czy coś w tym stylu, czy takie ćwiczenia, bo to są arcydzieła jednak, które wymagają już pewnej dojrzałości, ale to jest coś podobnego, wie pani, jak dzisiaj młodzi adepci sztuki muzycznej, ja wiem, na organach, na fortepianach, grają Bacha. Grają Bacha, mimo że Bach przecież to jest muzyk dojrzały, doskonały, bo ta polifonia palestrinowska czy bachowska, ona jest, no tutaj powiem, że szkołą, chociaż ja tego nie chciałbym tak traktować, że na tym się uczymy, bo to jest już jakiś wytwór wielkiego dzieła. No one zostały wydane no, rok przed śmiercią praktycznie Palestriny, więc to jest już dojrzały okres jego twórczości. Dla mnie to jest genialna muzyka, po prostu takie miniaturki, które można porównać jedynie z wielkimi mistrzami malarstwa, na przykład jak Leonardo, Rafael, czy ja wiem, Michał Anioł, Giorgione i wielu innych, ponieważ doskonałość jest tutaj jakby na pierwszym miejscu. Ta formuła piękna, to ona tutaj znalazła swój właściwie wymiar już najbardziej doskonały. A ta formuła piękna to jest umiar, kształt i ład. Umiar, ponieważ one nie są jakieś takie bardzo rozbudowane i tak dalej, gdzieś tak jak później muzyka barokowa, a tutaj jest skromność i umiar. I ja muszę powiedzieć, że ja w podobny sposób jak podchodzę do tego, jak do dzieł plastycznych, bo ja widzę w tej muzyce nie tylko polifonię, wysokość dźwięku, melodię, harmonię, ale widzę także i no, światłocień chociażby, prawda? I tak samo jest u Palestriny. Tam są głosy, które wychodzą jakby do światła, inne troszeczkę są jakby lekko w cieniu, po czym znowu wychodzą. No i oczywiście perspektywa to jest wszystko to, co jest w ogóle w sztuce renesansu, tego późnego renesansu, tego już dojrzałego, czy nawet manieryzmu. To jest bardzo ważne. I ja myślę, że odkrycie tej tajemnicy, na czym to polega, pozwoliło nam na wielką przyjemność w obcowaniu z tą muzyką, bowiem zaczynamy rozumieć, do czego dąży.
1: I właśnie ten kierunek poszukiwań jest zarejestrowany na czteropłytowym wydaniu Dux Offertoria Totius Ani, Palestrina, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

Giovanni Pierluigi da Palestrina, ofertoria całego roku. Polski chór kameralny Schola Cantorum Gaudensis, całość prowadzi Jan Łukaszewski. Przypomnę, interpretacje zostały zrealizowane w Warszawie w latach 1992-1993 i wyprodukowane przez Dyrekcję Nagrań Muzycznych Polskiego Radia dla uczczenia 400. rocznicy śmierci kompozytora. Dziś, po ponad 30 latach, ukazały się one na 4 płytach, a wydanie zbiegło się z obchodami 500. rocznicy urodzin Palestriny, które przypadły w 2025 roku. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy tego wydawnictwa. Proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl i proszę także pamiętać o podaniu adresu pocztowego. Przed nami jeszcze jedna pozycja w dzisiejszej płytomanii.

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam cię, Jacku. Dzień dobry państwu.
0: Może zacznijmy od tego, na jakich instrumentach jeszcze nie wykonywano wariacji goldbergowskich.
1: Nie wiem.
0: Cisza.
1: Na pewno mamy opracowania autorstwa Czernego, Buzoniego. Dimitr Sitkowiecki przygotował niedawno wersję na orkiestrę, ale były wersje na akordeon, gitarę, kwartet saksofonowy. Bardzo dobra wersja przy okazji.
0: Na wszystkich instrumentach grano już wariacje goldbergowskie, ale przyniosłeś kolejną ciekawostkę do płytomanii. Tym razem zestaw instrumentów. Aha, no bardzo ciekawy.
1: Ja kocham czeskie poczucie humoru, a jednocześnie wyrafinowanie czeskiej kultury, która się z tym poczuciem humoru potrafi spleść.
0: To co pan Radek nam opowiada?
1: Radek Baborak z kolegami przygotowali wersję na waltornie, skrzypce, marimbę i, uwaga, klarnet basowy. Zresztą słyszeli państwo przed chwilą.

0: opracowanie Tomasza Ile.
1: I ja w pierwszej chwili myślałem, że to naprawdę będzie tylko w kategoriach żartu. Oczywiście aria brzmi przepięknie, ale aria jest tym najczęściej opracowywanym fragmentem wariacji goldbergowskich. No ale później trzeba zagrać jeszcze wariacje. I muszę z całą powagą powiedzieć, że ten żart okazuje się poważnym sukcesem. To znaczy instrumenty, których zestawienie jest dalece nieoczywiste, potrafią bardzo nawet pomóc słuchaczowi w śledzeniu tego, którędy wędrują poszczególne głosy. Zrobione to jest z dużym smakiem, zagrane świetnie, a to, że można tak wspaniale grać przebiegi barokowe bachowskie na waltorni, pokazuje, że Radek Baborak jest naprawdę wybitnym wirtuozem.
0: Czasami sobie rozmawiamy, czasami żartujemy, ale mówiąc już tak zupełnie serio, w którym momencie przestaje się słuchać tego momentami zaskakującego połączenia różnych instrumentów, a zaczyna słuchać się Bacha i wariacji?
1: Niemalże od razu. To znaczy, jeżeli otworzymy się na spotkanie z Bachem nietypowym i szczerze mówiąc, kiedy zacząłem słuchać tego albumu, przypomniał mi się taki album, nawet nie pamiętam w tej chwili tytułu,

0: wzruszająca płyta, chociaż od bachowskiego oryginału bardzo odległa, ale w emocji bliska ekstazie towarzyszącej wychwalaniu Pana w wybranych kantatach bachowskich. Tutaj ta marimba, ten trop muzyki etnicznej bardzo silnie wprowadza, ale nawet o tym zapomina się dość szybko, bo przepięknie dialoguje ze skrzypcami, z waltornią i z klarnetem basowym, który ku mojemu zdumieniu też się w tej przestrzeni, w tym uniwersum bachowskiego geniuszu potrafi odnaleźć. Oczywiście to nigdy nie będzie taka podstawowa wersja wariacji goldbergowskich, ale znamy ten utwór bardzo dobrze. Ma się w uszach kilka konkretnych interpretacji. W moim przypadku to będzie jakaś młodzieńcza, głęboka fascynacja Guldem, a to jest zupełnie inna propozycja, ale propozycja pełna delikatności, miłości do tej muzyki, wyrafinowania. Naprawdę świetne.
1: Pamiętajmy, jesteśmy w roku, który otworzył Yongchan Lim swoją interpretacją wydaną przez wytwórnię Decca i od tego czasu ja przynajmniej słucham wyłącznie jego, ale to nie w tym rzecz. Czy tutaj bawią cię i tropisz poszczególne instrumenty, czy jednak odbierasz ten zespół czterech instrumentów jako całość?
0: Nie trzeba tropić, bo barwy są tak różne, że cały czas słyszy się...
1: Nie czekasz na marimbę.
0: Nie, marimbę. No słychać przecież waltornie, klarnet basowy, marimbę. To jest takie z ducha jazzowe. Ja właściwie czekałem, że oni gdzieś zaczną troszkę swingować dla żartu, ale serio grają od początku do końca. Natomiast samo brzmienie powoduje, że utwór, którego z reguły słuchałem w takim nabożnym skupieniu, tutaj powoduje, że ja się kilka razy zaśmiałem. Ale nie dlatego, że był to marny dowcip, tylko dlatego, że ucieszyło mnie to, jak radośnie, a jednocześnie zabawnie brzmi marimba. Stąd to czeskie poczucie humoru, które tutaj wprowadza mi się jako kontekst. Do tego, jeśli spojrzeć na zdjęcie wykonawców na płycie, zrealizowane te nagrania zostały w kościele i panowie mają takie miny, że trudno do końca powiedzieć, czy chcieli się uśmiechnąć, czy chcieli przestać się uśmiechać, bo jakby sami brali w cudzysłów własną powagę w wykonaniu tego utworu, ale to jest super.
1: To prawda, bo można także w internecie trafić na filmik z nagrania, kiedy panowie opowiadają również o tym, co rejestrują i jak się im gra Bacha. To gdy słuchasz wariacji goldbergowskich w ich wykonaniu i docierasz do końca, do tematu, to co dalej? Wracasz do początku czy odpoczywasz?
0: Myślę, że sięgam po Gulda albo Lima, żeby przypomnieć sobie, jak to brzmiało na fortepianie i troszkę wyciszyć ten uśmiech, ale fortepian to też nie jest instrument oryginalny w przypadku wariacji goldbergowskich, więc to jest uniwersum transkrypcji dzieła oryginalnego, które ma gigantyczny potencjał. O tym właśnie Radek Baborak zresztą pisze w książeczce w swoim artykule zatytułowanym Goldbergowe wariacje kpotesze ducha, czyli ku podniesieniu ducha napisane to wariacje goldbergowskie.
1: To my już kończymy i zostawiamy Państwa z waltornią, skrzypcami, marimbą i klarnetem basowym.
0: Bardzo proszę.
1: Aleksander Laskowski, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na waltornie, skrzypce, marimbę i klarnet basowy. Płyta Animal Music. Jeśli Państwo pozwolą, to słuchamy jej dalej. Aleksander Laskowski, Monika Kopcik, Ewa Szczecińska, Mateusz Ciupka i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Przypominam, kolejne spotkanie w Płytomanii za tydzień. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Jednym z gości rozpoczynającego się dziś w Poznaniu Festiwalu Fabuły będzie Serhij Żadan. Spotkanie z nim zaplanowane jest na czwartek. Posłuchajmy jego wiersza w przykładzie Bohdana Zadury i interpretacji Adama Baumana.
2: Serhij Żadan. Bez tytułu. Za to wiem teraz, mówi, jaka jest wojna. No i jaka? Pytam go. Nijaka, odpowiada. Mówi ze znajomością rzeczy. Poniewoli o większości spraw mówi ze znajomością rzeczy. To znaczy z nienawiścią. Mówi tak, że lepiej się nawet nie sprzeczać. Mimo wszystko się nie zgodzi. Będzie obstawał przy swoim, uważając to za największą zaletę czasów wojny. Obstawać

przy swoim, kwestionować słońce, kwestionować ruch oceanu. Tak to jest. Wojna jest nijaka. O niej tak właśnie mówią, bez przymiotników. Jak się czułeś? Nijak. Jak się do ciebie odnosili? Nijak. Jak o tym mówisz? Nijak. Jak mamy teraz z tym wszystkim żyć?

0: Słuchają Państwo programu drugiego. Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
0: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. W Pradze trwa festiwal Praska Wiosna. Dziś wieczorem w Rudolfinum czescy filharmonicy wraz z Jakubem Chruszą wykonają kompozycje Beli Bartoka, Leosza Janaczka oraz zmarłego pod koniec lat 90. Lubosza Fischera. W programach koncertów Praskiej Wiosny pojawia się muzyka czeska, także ta nieznana. Ale tym razem pomysł na przywrócenie do życia kompozycji Lubosza Fischera wyszedł nie od organizatorów, a od skrzypaczki Patrycji Kopaczyńskiej.
2: Yes, of course.
0: Jestem już wystarczająco dojrzałą artystką, by rozumieć stan mojego ducha dotyczący konkretnych kompozycji. I kiedy chcę coś wykonać, rozmawiam dosłownie z każdym organizatorem odpowiedzialnym za programowanie wydarzeń artystycznych, opowiadając mu o tym, co tak bardzo chcę wykonać. Ostatecznie, jeśli okaże się, że znajdzie się wystarczająco odważny organizator, taki, który naprawdę ma wolę, by podjąć prawdziwe ryzyko, przygotowujemy konkretne wykonanie. Dziś wieczorem Patrycja Kopaczyńska wykona partię solową w koncercie skrzypcowym Lubosza Fischera, a na transmisję z praskiej sali Rudolfinum zapraszamy o 20. Andrzej Poczobut, zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Salzburgu w przyszłym miesiącu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając sesję w stolicy Alzacji.
3: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego nawiązała do zwolnienia z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta przed kilkoma tygodniami. Nazwała go nieustraszonym, wyraziła zadowolenie, że Andrzej Poczobut jest na wolności i poinformowała, że wystąpi w przyszłym miesiącu na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Andrzej Poczobut jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim, a to za sprawą polskich europosłów, którzy przy każdej okazji, ponad podziałami, mówili o jego przetrzymywaniu przez białoruski reżim i domagali się zwolnienia z więzienia. Także dzięki Polakom Andrzej Poczobut został laureatem ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Z informacji naszej korespondentki wynika, że wystąpienie Andrzeja Poczobuta zaplanowano na środę, 17 czerwca. Czy francuska branża filmowa straci wkrótce swojego głównego sponsora? Oskarżony o wspieranie skrajnej prawicy potentat medialny Vincent Bolloré grozi umieszczeniem setek artystów na czarnej liście. Afera wywołuje burzę podczas trwającego właśnie festiwalu w Cannes.
4: W petycji opublikowanej przez lewicowy dziennik Libération około 600 artystów oskarżyło Bolloré o przejmowanie pełnej kontroli nad branżą filmową w celu narzucania, jak twierdzą, faszystowskiej wizji świata. Kontrolowana przez miliardera spółka Canal Plus natychmiast zagroziła zerwaniem współpracy z sygnatariuszami. W ubiegłym roku firma sfinansowała ponad 70% francuskich produkcji filmowych, inwestując w nie ponad 160 milionów euro. Sprawa stała się głównym tematem dyskusji w Cannes. Podczas projekcji filmów finansowanych przez Canal Plus w salach rozlegają się gwizdy i buczenie. Pytania o aferę wprawiają francuskich artystów w zakłopotanie. Natomiast w obronie miliardera Bolloré stanął gospodarz imprezy, maire Cannes David Lisnard. Wystarczy spojrzeć na filmy

0: pokazywane w Cannes, by zrozumieć, że nie ma to wiele wspólnego ze skrajną prawicą. O uspokojenie emocji apelują zarówno przedstawiciele francuskiej branży filmowej, jak i organizatorzy festiwalu. Impreza ma zakończyć się w sobotę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Znamy laureata pierwszej nagrody dokumentalnej Marcela Łozińskiego, która po raz pierwszy w historii zostanie przyznana podczas krakowskiego festiwalu filmowego. Wyróżniony został debiutancki film Kuba na zachód od Zapaty w reżyserii Davida Bima. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, kapituła jury w składzie Maria Campania Ramia, Sergiej Łoźnica i Paweł Łoziński postanowiły nagrodzić film, którego surowość i prawda zostają na długo. To niezwykły dokument, który łączy piękne malarskie obrazy i precyzyjną konstrukcję dramaturgiczną z emocjonalną siłą. Jesteśmy przekonani, że Marcel, taki jakim go pamiętamy, zgodziłby się z naszą decyzją. Zwycięski obraz przenosi widzów na bagienne tereny Półwyspu Zapata, gdzie bohater samotnie poluje na aligatora bez kontaktu z rodziną, nieustannie konfrontując się z naturą. Film otrzyma wyróżnienie podczas 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który odbędzie się w kinach od 31 maja do 7 czerwca. I tak kończymy ostatni dziś serwis. Po więcej informacji zapraszam na stronę polskieradio.dwójka.pl, a ja mówię do usłyszenia.
2: Reklama. Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
2: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie Czytanie Poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny, program Drugi Polskiego Radia.
7: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, jest 8 minut po 16. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek. Jest 19 dzień maja, to jest 139 dzień roku. Słońce będzie z nami jeszcze do godziny 20.30, a imieniny obchodzą Augustyn, Celestyn, Iwo, Iwona, Mikołaj, Piotr, Urban i Teofil. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Michał Jakubik, Magdalena Łoś, Beata Stylińska.

0: i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. A zabierzemy Państwa dziś m.in. na wystawę Zakaz fotografowania. Morze w obiektywie Karola Przybyły.
1: To, że z aparatem zwiedzanie dla siebie, żeby zobaczyć jeszcze raz w domu na spokojnie to miejsce, w którym się było. No i im bardziej niedostępne dla mnie miejsce, tym lepsze, ponieważ robię rzeczy, na które nie kupisz biletu. Robić rzeczy, których nie można robić.
0: Do Gdańska wyruszamy za kilka minut. Później obieramy zupełnie inny kierunek. Koniec świata na południe od Tel Awiwu. To jest reporterska rekonstrukcja wydarzeń z 7 października 2023 roku. To jest opowieść pisana nie z perspektywy politycznej, ale z perspektywy zwyczajnych ludzi, ich strachu, chaosu, w którym się znaleźli i bezradności. O książce Koniec świata na południe od Tel Awiwu opowie jej autor, dziennikarz telewizyjny Jacek Tacik. To spotkanie dziś po godzinie 16.30. Poza tym Julian Gilewski opowie o elitarnym programie dyrygenckim, do którego został zakwalifikowany.
2: Znajdę się tam dlatego, że będę tegorocznym conducting fellow, czyli takim dyrygentem rezydentem, można tak to nazwać, gdzie będę należał do tej jakby struktury dydaktycznej festiwalu Tanglewood Music Center.
0: Spotkanie z młodym, zdolnym dyrygentem przed godziną 17. Po 17 porozmawiamy o programie edukacyjnym Kształtowanie Przestrzeni z osobami, które zajmują się tym programem w Polskiej Izbie Architektów Rzeczypospolitej, a na zakończenie zapowiemy Międzynarodowy Festiwal Muzykofilia w Toruniu.
3: W tym roku pozwoliliśmy sobie działać pod hasłem Brutality Garden, które jest ściśle związane ze sceną bydgosko-toruńską, sceną muzyczną, która działa bardzo aktywnie na polu łączenia muzyki nowoczesnej, elektronicznej z muzyką globalnego południa.
0: Szczegóły przed godziną 18.

0: Któż to sobie tak poczynał na skrzypcach, to Wilde Frank, towarzyszył jej José Gallardo, a słuchaliśmy utworu Calabrese Antonia Bazziniego. Jest kwadrans po godzinie 16, a dzisiejszą audycję popołudniową rozpoczynamy od propozycji dla miłośników morskiej toni. Do nich z pewnością należy Karol Przybyła, który od 20 lat z aparatem fotograficznym w ręce obserwuje morze, statki, okręty, porty i stocznie Trójmiasta. W poszukiwaniu pożądanych kadrów dociera do miejsc niedostępnych dla osób postronnych, a różnego rodzaju zakazy są dla niego często początkiem przygody. Na statku Muzeum Sołdek w Gdańsku można oglądać wystawę Zakaz fotografowania morze w obiektywie Karola Przybyły.
1: Dość późno zobaczyłem morze, ponieważ w wieku 26 lat pierwszy raz byłem nad morzem. Zawsze jeździłem w góry. I miałem takie mieszane uczucia. Bardzo mi się podobał wielki, ogromny prom, który wchodził do Świnoujścia. To było niesamowite wrażenie. To mnie urzekło. Tak mi się spodobało, że mówię do żony, jedziemy za 2 tygodnie na 2 tygodnie. No i uczyniliśmy to. No i przyszedł czas na wschód słońca. Bo jednak być nad morzem, nie zobaczyć wschodu słońca. Kolejny raz nad morzem opadła mi szczęka i ja mówię, chciałbym mieszkać nad morzem. Spełniło się to. Moja żona wygrała mieszkanie.
2: W konkursie?
1: Dokładnie. Ale przez taką chęć poznania Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pomorza całego, bo nie ograniczam się do miast, ale staram się pokazać też i miejsca przyrodnicze i kulturalne. Właśnie to, że z aparatem zwiedzanie dla siebie, żeby zobaczyć jeszcze raz w domu na spokojnie to miejsce, w którym się było. No i im bardziej niedostępne dla mnie miejsce, tym lepsze, ponieważ robię rzeczy, na które nie kupisz biletu. Robić rzeczy, których nie można robić. Stąd zakaz fotografowania
2: powstał... Jako nazwa wystawy.
1: Bo powstał w miejscach, na które nie można tak na co dzień wejść. Tutaj za tym też stoi naprawdę dużo ludzi, dużo życzliwych ludzi, ludzi morza, którzy niejednokrotnie pomagają, potrafią zadzwonić. Karol, potrzebujesz pomocy? Dojedziemy, dopłyniemy. Czy ribem, czy statkiem. Co bym nie potrzebował gdzieś się dostać, to ja nie dojadę, ja dopłynę.
2: No to chodźmy zwiedzić wystawę Zakaz fotografowania. Jesteśmy już na statku Sołdek, konkretnie w miejscu, gdzie prezentowane są wystawy czasowe. No i tutaj właśnie pańskie zdjęcia. Jakie?
1: Zdjęcia marynistyczne. Od plaży i miejsc, gdzie każdy może przebywać, po port wojenny, okręty, gdzie tak naprawdę, żeby się dostać, to trzeba się troszkę postarać. Są zdjęcia z drona, jest kilka zdjęć ze stoczni wojennej, są zdjęcia ze stoczni remontowej i to dzięki ludziom, którzy tam pracują, którzy dali mi zgodę na to, żebym mógł moją pasję z plaży przenieść do takich zamkniętych terenów. Powstały te zdjęcia, które tu prezentujemy.
2: No między innymi stoimy przy ORP Orle.
1: Tak, dokładnie. ORP Orzeł, nasz okręt podwodny.
2: Stoimy przy zdjęciu, które pokazuje, jak ORP Orzeł wychodzi z portu, bo widać główki portu, ale w głębi widziałam nawet z remontu tej jednostki.
1: Tak, mam i z wnętrza okrętu, z pokładu. Byłem dobę na rejsie. Tutaj mamy właśnie podczas wyjścia z Gdyni. Oczywiście zdjęcia nie są z obecnego czasu. Wszystkie zdjęcia dotyczące wojska, jeżeli nie są oficjalne, staram się publikować z opóźnieniem i to zmiennym, z racji tego, żeby nie zdradzać lokalizacji i tego,

0: co się dzieje w danym momencie.
1: Ale na jedno zdjęcie muszę zwrócić uwagę, to jest tutaj pod numerem 5, które jest takim mrugnięciem oka do widza, no bo pokazuje surfera na okręcie.
0: Ja to zdjęcie nazywam właśnie surfer. To jest tańczący marynarz na ORP Orzeł. Towarzyszyłem podczas nagrywania przez kapitana marynarki Damiana Przybysza słynnego wirala, który obiegł cały świat. Stałem obok. No i podczas właśnie tego tańca zrobiłem to zdjęcie, które nazwałem później surfer.
1: Jeszcze to światło, które oświetla tego surfera.
0: Gra świateł też tutaj jest ważna. Współpraca z marynarką wojenną naprawdę dla mnie to jest mega wyzwanie i zaszczyt, że mogę towarzyszyć banderze biało-czerwonej jako taki zwykły, szary człowiek, może powiedzieć z ulicy.
1: Ale wróćmy może do portów, bo tutaj jest bardzo dużo zdjęć takich, można powiedzieć, zaplecza portowego. Jak udało się tam dostać?
0: To są lata mojej ciężkiej pracy. Na początku z zapłotu, że tak powiem, fotografowania jednostek z zapłotu, ale gdzieś tam staraniem, pokazaniem tego, że człowiek robi dobre rzeczy i wsparciu tych właśnie dobrych ludzi, o których wspomniałem wcześniej, że ktoś musi zobaczyć, pozwolić, wydać zgodę. Udało się, do tej pory mam w kilku miejscach przepustkę, staram się o kolejne, także myślę, że będzie portfolio stoczniowo-portowe cały czas rosło, szczególnie, że dużo ludzi jest naprawdę przychylnych i bardzo im się podobają te zdjęcia, które robię. Wspominają, że to jest ich miejsce pokazane w taki troszkę inny sposób, bo oni tam idą do pracy i widzą to codziennie szare blachy, pordzewiałe blachy, a ja pokazuję to w sposób taki artystyczny, często w nocy, o wschodzie słońca, o zachodzie słońca, w takich godzinach, gdzie ktoś śpi, a ja w tym momencie spełniam swoje pasje. No, staram się pokazać to w taki sposób, żeby zachęcić bardziej, że to jednak jest kolor, że jest życie, mimo że surowa blacha najczęściej lub jakieś place składowe w portach czy doki w stoczniach. Tak naprawdę no, to mnie urzekło. Szczególnie uwielbiam doki stoczniowe w nocy. Naprawdę przy tym świetle okręty, statki wyglądają niesamowicie. Do tego łańcuchy, a jeszcze przyjdzie mgła, daje takiego mistycznego klimatu, że ja tam mogę stać godzinami i nie wychodzić stamtąd.
2: Wystawę Zakaz fotografowania mogą Państwo podziwiać na statku Muzeum Sołdek. To jeden z oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wystawa będzie czynna do 9 maja, ale przyszłego roku, więc czasu jest sporo. Z fotografem marynistą Karolem Przybyłą rozmawiała Marzena Bakowska.

0: Emmanuel Chabrier i Joyeux Smash w wykonaniu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona to nagranie z nowej płyty orkiestry z francuską muzyką przełomu XIX i XX wieku, French Orchestral Favorites. 25 minut po godzinie 16, za kilka minut opowiemy o dramatycznych wydarzeniach i skupimy się na trudnej książce Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Wcześniej jednak mamy dla Państwa frytki z cukrem, czyli zapraszamy do świata wykreowanego przez Adama Wojtyszkę, reżysera, scenarzystę i dyrektora Teatru Polskiego Radia. W swoich opowiadaniach Adam Wojtyszko kreuje świat, który bywa absurdalny, bywa zabawny, czasem też trochę niepokojący, a bohaterowie tych opowieści próbują radzić sobie z własnymi słabościami, lękami i pragnieniami.
1: Często to są jakieś skrawki mnie samego. Często jest tak, że z rozmów pojawia się jakiś fajny pomysł, coś, co uruchamia, jakaś taka proca, która pozwoli wystrzelić historię, i wtedy dobrze jest też dobrać postać, stworzyć postać do historii. I wtedy wyposażam ją, to jest trochę zapożyczone z warsztatów scenariopisarskich, wyposażam ją w cechy, które jej życie utrudniają. To jest coś takiego, że dobra rola najczęściej, jak rozmawiam z aktorami, rodzi się pomiędzy tym, czego postać chce, a co jej to osiągnięcie tego celu utrudnia. I to zderzenie, te tarcia, no to jest każdy film, każda sztuka, jest jakiś rodzaj rozpoznania tego konfliktu. Przeszkody budują cechy bohatera, bo charakter może być rozumiany jako silna osobowość, ale rzeczywiście są bardzo silną, sprężoną, fabularną zawsze.
0: Z pewnymi przeszkodami mierzy się na przykład bohaterka opowiastki Pieróg, która w stroju rzeczonego pieroga jest chodzącą reklamą lokalu gastronomicznego, ale pewne kłopoty ma też właściciel kółkonta, czyli przedmiotu, który wprawdzie daje duże pieniądze, ale szczęścia chyba jednak nie. Mamy dziś dla Państwa egzemplarze książki Frytki z cukrem Adama Wojtyszki. Jeśli są Państwo zainteresowani, chcieliby Państwo do tej książki zajrzeć, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Sadok the Priest, Jerzego Fryderyka Händla, Rias Kammerchor, Akademia Muzyki Dawnej z Berlina i Justin Doyle.
1: Gość dwójki.
0: Jacek Tacik, dziennikarz telewizyjny, reporter Faktów TVN. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Dziś sięgamy do pana nowej książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. To jest próba odtworzenia wydarzeń z 7 października 2023 roku i nie tylko. Kiedy panu się udało dotrzeć do Izraela?
2: 2 dni po ataku Hamasu na południe tego kraju. 8 października byliśmy w Ammanie, w Jordanii, tuż obok Izraela. Przestrzeń powietrzna nad Izraelem była zamknięta, bowiem i Hamas ostrzeliwał Izrael, i libański Hezbollah z północy, a zatem nie mogliśmy dotrzeć bezpośrednio do Izraela. Udało nam się dotrzeć do Ammanu i przez granicę lądową, która jest otwarta zaledwie kilka godzin dziennie. Kolejnego dnia, czyli 9 października, znaleźliśmy się w Izraelu. Izraelu, który był zupełnie opustoszały. W Tel Awiwie nie było ludzi. Wszyscy byli w domach. Połowa kraju, południe dokładnie, było zamknięte przez IDF, przez izraelskie wojsko, które uważało i twierdziło, że pojedynczy bojownicy Hamasu i islamskiego dżihadu cały czas są w Izraelu.
0: Pan te historie

0: Historię pan tamte dramatyczne dni odtwarza na podstawie drobnych relacji. To są takie opowieści, które często w geopolitycznych dyskusjach, w geopolitycznych rozmowach znikają, albo nie są zauważane, albo nie ma na nie czasu. Ta perspektywa szczególnie pana interesuje? Przeżycia poszczególnych ludzi?
1: Przede wszystkim ja nie chciałem być widoczny w tej książce. Ja jako reporter, dziennikarz, który dociera do miejsca A, B, C, chciałem oddać głos tym, którzy przeżyli 7 października 2023 roku, albo rodzinom tych, którzy nie przeżyli lub zostali porwani do Strefy Gazy. Ale ta książka nie kończy się na 7 października 2023 roku. Prowadzę czytelnika przez kolejne dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata, bowiem ta książka jest zamknięta w przedziale 7 października 2023 roku i 13 października 2025 roku, czyli w momencie, kiedy formalnie zakończono wojnę w Strefie Gazy, a po drodze mieliśmy zawieszenie broni, wypuszczanie poszczególnych izraelskich zakładników, z izraelskich więzień Palestyńczyków. Ta książka jest nie tylko o końcu świata Izraela, ale także o końcu świata Palestyńczyków w Strefie Gazy.
0: Do samego końca świata tytułowego jeszcze wrócimy i do tej szerszej perspektywy, ale zatrzymajmy się przy pierwszych godzinach, przy pierwszych dniach. Czy próbował pan nawiązać kontakt z Aleksem Danzigiem, którego pan poznał kilka lat wcześniej? To polsko-izraelski historyk, przypomnijmy.
1: Który urodził się w Warszawie. Wiedziałem, że z Aleksem Danzigiem nie ma kontaktu. Jego bardzo bliscy przyjaciele próbowali 7 października 2023 roku z nim się skontaktować. Nie było żadnej informacji. Nie wiedzieliśmy, czy żyje, czy nie żyje, czy został porwany do Strefy Gazy, czy też nie. Kilkanaście dni po 7 października 2023 roku IDF, izraelskie wojsko, zezwoliło dziennikarzom z całego świata na wjazd do jednego z kibuców. To był Nir Oz. Wtedy, kiedy otrzymaliśmy zgodę, kiedy jechaliśmy, nie wiedzieliśmy, czy to będzie Nir Oz, czy inny kibuc przy granicy ze Strefą Gazy, ze względów bezpieczeństwa. I krążąc po tym kibucu, chodząc od domu do domu, czułem się zupełnie dziwnie, wchodząc do czyichś pokoi, sypialń, kuchni, obserwując uśmiechnięte twarze, patrzące ze zdjęć, ze ścian, ludzi, o których losie nie wiedziałem nic, czy żyli, czy nie żyli. W pewnym momencie, krążąc po tych domach i po uliczkach w Nir Oz, zdałem sobie sprawę, że byłem w tym samym kibucu kilka lat wcześniej, odwiedzając właśnie Aleksa Danziga. Wtedy to był 2019 rok, rozmawialiśmy o ustawie o IPN, o Andrzeju Dudzie, o PiSie. I udało mi się znowu odnaleźć jego dom. W środku był rozgardiarz, powywalane meble, stłuczone szkło, szyby. Widać, że część Palestyńczyków próbowała zabrać, ukraść kosztowności, ale nie było śladów krwi. I można było się domyślać, że Aleks Danzig nie został ranny, nie zginął, a po prostu wyszedł przed dom, zapewne podniósł wysoko ręce i się poddał, bo wiedział, że to jest jedyna szansa na przeżycie i faktycznie został porwany.
0: Co pan zastał w jego mieszkaniu?
1: Na stole 20 kilka złotych, polskich złotych. Na ziemi leżała książka słowackiego Kordian. Inne książki powywalane. To było bardzo surrealistyczne. Dla mnie surrealistyczna sytuacja. Bo znowu, i to wtedy powstał pomysł na tytuł książki, nie na samą książkę. Bo poczułem się, że jestem gdzieś na końcu świata, a tam jest dużo polskich odniesień. Czy te pieniądze, czy polska literatura. Bardzo długo myślałem o tym, co się wydarzyło. Zresztą chwilę później skontaktowała się ze mną partnerka Aleksa Danziga, która zadała mi, wydawałoby się, dziwne pytanie. Czy widziałem klapki, sandały Aleksa Danziga? A tak się złożyło, że i nie wiem dlaczego, zwróciłem na nie uwagę i mówię, że faktycznie widziałem. Stały przed domem. A były nowe czy stare? Mówię, stare. To dobrze, bo on kupił nowe. To znaczy, że trafił do Gazy w sandałach. I usłyszałem po drugiej stronie słuchawki telefonu taką ulgę.
0: Te złotówki na stole i ten słowacki, to musiał być

0: widok absolutnie abstrakcyjny w tamtym rejonie świata, ale wątków polskich w tej historii i w pana książce jeszcze jest kilka. Natomiast mnie poraził jeden z fragmentów, w którym opisuje pan udział mediów, w ogóle i mediów społecznościowych. Izraelski kanał 12 prowadził na żywo program specjalny ze studia na Placu Zakładników w Tel Awiwie. Tysiące Izraelczyków śledziło na telebimach każdy kolejny krok zakładników, drogę ze Strefy Gazy do Izraela. Ekipy telewizyjne czuwały przy szpitalach i drogach dojazdowych, łączenia ze studiem, reakcje lekarzy, przyjaciół, bliskich. Reality show?
1: Zdecydowanie tak, to było reality show, bardzo dobrze zrealizowane przez wszystkie izraelskie media, ale takie prawdziwe, na faktach. Izraelczycy przez dwa długie lata śledzili historię kolejnych zakładników, którzy byli uwalniani. Przypomnijmy, doszło w czasie tej dwuletniej wojny, która tak naprawdę się nie zakończyła, do trzech porozumień. To był listopad 23 roku, później w momencie, kiedy Donald Trump wrócił do Białego Domu i w październiku 25 roku. Izrael, jakby nie było, jest dość małym krajem i tam każdy zna każdego lub kogoś, kto zna kogoś, i w tym sensie, że osoby, które znalazły się w Strefie Gazy, a które od czasu do czasu poprzez propagandę Hamasu dawało sobie znać. Hamas wypuszczał filmy propagandowe z tymi osobami. Ci ludzie śledzili te osoby, znali ich rodziny. Co więcej, te rodziny można było spotykać na placu, tak zwanym Placu Zakładników w Tel Awiwie. I dlatego moment wypuszczania zakładników był gigantycznym świętem dla całego Izraela, no ale także dla mediów. Oglądalność była bardzo, ale to bardzo wysoka. Z jednym zastrzeżeniem, niecały Izrael śledził to, co się działo. To był listopad 23 roku, byłem z operatorem akurat nie w Tel Awiwie, a w Jerozolimie, przed murami Starego Miasta i zaczepiła nas grupa, to był piątek przed szabatem, zaczepiła nas grupa ortodoksyjnych Żydów, która zupełnie, ale to zupełnie nie wiedziała, co się dzieje, że doszło do zawieszenia broni, że doszło do wstępnego porozumienia i że za chwilę ze Strefy Gazy wyjdą pierwsze kobiety oraz dzieci. Nie byli zupełnie tym zainteresowani. Dla nich to była wojna Izraela, który w pewnym sensie nie był ich krajem, z jakimś tam Hamasem w Strefie Gazy.
0: Ten konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już od wielu dekad i możemy chyba założyć, że będzie jeszcze długo trwał, bo nie ma żadnych sensownych rozwiązań na horyzoncie. Ma pan wrażenie, że jesień 2023 roku to mimo wszystko był jakiś moment przełomowy, czy kolejny rozdział tego konfliktu?
1: To było przyspieszenie tego konfliktu i w pewnym sensie budowa nowego, ale zupełnie innego, nawet nie rozdziału, nowej książki dotyczącej tego konfliktu. Wiele razy słyszałem porównania 7 października do Holokaustu. Nie da się porównać tych dwóch wydarzeń historycznych. Nie, ale to, co można powiedzieć o 7 października, że jest to, że będą to podwaliny pod nowy mit założycielski nowego Izraela. To znaczy, Holokaust dotyczył europejskich Żydów przede wszystkim. Nie tych z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu. 7 października dotyczy nie tylko wszystkich izraelskich Żydów, ale także izraelskich Arabów, którzy także zginęli. To po pierwsze. Po drugie, atak Hamasu został bardzo dobrze udokumentowany. Hamas nagrywał zbrodnie, których się dopuścił 7 października i publikował je w internecie. I po trzecie, miejsca tych zbrodni są tuż obok mieszkańców Izraela. Są w Izraelu. Dzisiaj, jak pojedzie się do Izraela i pojedzie się na południe, w miejsce, gdzie doszło do festiwalu muzycznego Nowa, gdzie młodzi ludzie bawili się przy muzyce techno i gdzie zostali zaatakowani przez Hamas, tam dzisiaj przyjeżdżają autokary z turystami z całego świata, nie tylko z Izraela, którzy słuchają opowieści tych, którzy przeżyli. Więc w tym sensie jest to nowy mit założycielski. I też warto podkreślić, Hamas zaatakował południe, kibuce, a w kibucach mieszkała ta bardziej liberalna część społeczeństwa izraelskiego, ta część, która chciała, aby obok Izraela

0: powstała niepodległa Palestyna, bo ci ludzie uważali, że tylko niepodległa Palestyna będzie gwarantem bezpieczeństwa Izraela. Izraelska prawica ma zupełnie inne do tego podejście. Uważa, że Palestyna powinna zniknąć z mapy świata. I dzisiaj ci liberalni Izraelczycy zaatakowani przez Hamas myślą podobnie do tych prawicowych Izraelczyków.
1: Ten atak z 7 października pociągnął za sobą zmasowaną odpowiedź militarną Izraela. Wiemy, co działo się i co dzieje się w Strefie Gazy. Wiemy, do czego doszło w Libanie. Ma pan wrażenie, że tamten dzień i kolejne tygodnie i kolejne miesiące znacząco zmieniły Bliski Wschód?
0: Zmieniły i cały czas zmieniają. Decyzję podjął w zasadzie jednoosobowo Benjamin Netanyahu. Ten Benjamin Netanyahu, który przez ostatnie lata zgadzał się, żeby z Kataru do Strefy Gazy płynęły miliony dolarów przez Izrael. On miał pomysł, aby wzmacniać Hamas, partię polityczną, bo to nie tylko organizacja militarna, aby wzmacniać Hamas, który miał być przeciwwagą dla Fatahu na zachodnim brzegu. Dwie zwalczające się palestyńskie partie miały być gwarantem tego, że Palestyna nigdy nie powstanie. I w pewnym sensie Netanyahu doprowadził do 7 października. Nie zgodził się na powołanie niezależnej komisji, która wyjaśniłaby przyczyny tego ataku. Postanowił uciec do przodu. To znaczy rozpocząć totalną wojnę w Strefie Gazy, zburzyć praktycznie Strefę Gazy. Cały czas trwają rozmowy na temat wysiedlenia Palestyńczyków do krajów afrykańskich, ale co więcej, rozpoczęło wojnę z Iranem. Nigdy wcześniej, przed 24 rokiem, nie doszło do bezpośredniej konfrontacji Izraela z Iranem. Zawsze to się odbywało pomiędzy Izraelem a irańskimi proxy, czyli właśnie Hamasem, libańskim Hezbollahem czy jemeńskim Houthi. Netanyahu rozpoczął bezwzględną wojnę ze wszystkimi swoimi wrogami na Bliskim Wschodzie i ta wojna cały czas trwa, chociaż została w pewnym sensie zamrożona przez Amerykę.
1: W ostatnich latach ćwiczymy się w czarno-białym widzeniu świata. Czy jesteśmy ćwiczeni w czarno-białym widzeniu świata? Nie obawiał się pan, podejmując ten temat, że ta książka zostanie od razu wrzucona do jednego z worków pro-izraelskiego albo antyizraelskiego?
0: Jeśli mogę być szczery i zdradzić coś, to to zrobię. Od jednego z wydawców na wstępie podczas wstępnych prac nad książką usłyszałem, że książka powinna opowiadać się po jednej ze stron i co więcej, nie powinien być to Izrael. Że dzisiaj w Polsce sprzedają się książki propalestyńskie, antyizraelskie. I jeżeli taką książkę przygotuję, to chętnie ta książka ujrzy światło dzienne, zostanie wydana. Oczywiście na to nie przystałem, bo to, w co ja wierzę, to przede wszystkim prawdziwe dziennikarstwo, niezależne, trzymanie się faktów, a po drugie, to na czym naprawdę mi zależało, to aby przeprowadzić czytelnika od pierwszego dnia, czyli od 7 października 2023 roku, od ataku Hamasu na południe Izraela, przez całą wojnę w Strefie Gazy, aż do tego dnia, kiedy ostatni izraelscy zakładnicy wrócili do swoich domów. Jeszcze raz powtórzę, mnie jako reportera w tej książce nie ma. Jestem niewidzialnym narratorem. Nie używam słowa terrorysta w kontekście Hamasu, nawet jeśli tak uważa Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Terroryzm w kontekście Hamasu pada oczywiście z ust Izraelczyków czy przedstawicieli Unii Europejskiej. I tak samo w tej książce autor, czyli ja, nie mówi, że Izrael dokonał ludobójstwa w Strefie Gazy. To stwierdzenie pada, ale z ust niezależnych organizacji izraelskich i także samych Palestyńczyków. I co więcej, nie twierdzę i z moich ust jako narratora nie pada w tej książce, że Netanyahu jest zbrodniarzem wojennym, tak jak uważa to Międzynarodowy Trybunał Karny, którego ściga.
1: Jacek Tacik, dziennikarz telewizyjny, reporter Faktów TVN, autor książki Koniec Świata, autor m.in.

0: Suita zaduszna, część pierwsza, to zapowiedź albumu, który ukaże się późnym latem. Nagrania odnalezione w naszych radiowych archiwach, nagrania z końcówki lat 80., kiedy w studiu radiowym spotkali się Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Jest 16:52, kolejny bohater naszej rozmowy, Julian Gilewski, jest nieco tylko młodszy niż Stanisław Sojka, kiedy nagrywał te dźwięki, których słuchaliśmy przed momentem w roku 1988. Zaledwie rok temu ukończył studia dyrygenckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie Moniki Wolińskiej. W czerwcu 2024 roku zadebiutował na estradzie Filharmonii Narodowej, a od kilku sezonów współpracuje też z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie. Julian Gilewski, dyrygent młodego pokolenia, całkiem niedawno został przyjęty do elitarnego programu dyrygenckiego Tanglewood Conducting Seminar w USA, czyli jednego z najważniejszych ośrodków kształcenia młodych dyrygentów na świecie. Tam będzie pracował z takimi artystami jak Yo-Yo Ma czy S.A.P.K. Salonen. Z Julianem Gilewskim przed wyjazdem do USA rozmawiała Maria Czok.
1: Póki co jesteśmy jeszcze w Warszawie, ale ja nie, ale ty już za chwilę będziesz w Tanglewood. Opowiedz nam, jak się tam znajdziesz i dlaczego.
2: Tak, już w wakacje, w zasadzie z końcem czerwca wylatuję do Stanów na festiwal w Tanglewood. Jest to niezwykłe miejsce. Letnia rezydencja Boston Symphony Orchestra. Po całym sezonie grania w Bostonie zawsze jest tradycja taka, że na 2 miesiące w wakacje ta orkiestra wraz z gościnnymi i dyrygentami, i artystami wyjeżdża do Tanglewood. To jest miejsce w zasadzie, jak to się mówi po angielsku, out of nowhere. To jest zupełnie miejsce w środku lasów, 2 godziny od Bostonu. I znajdę się tam dlatego, że będę tegorocznym conducting fellow, czyli takim dyrygentem rezydentem, można tak to nazwać, gdzie będę należał do tej jakby struktury dydaktycznej festiwalu Tanglewood Music Center i będę miał przyjemność i dyrygowania wieloma koncertami i brania udziału w różnych masterclassach, ale przede wszystkim właśnie też kontaktu z wieloma bardzo cenionymi i znanymi dyrygentami, także

0: Nie mogę się doczekać.
1: O tych dyrygentach i postaciach świata muzyki za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale chciałam cię zapytać, jak to się robi, żeby zagrać z Boston Symphony Orchestra? To znaczy, jak wyglądał ten proces rekrutacji przed dostaniem się na ten letni kurs, tak to nazwijmy?
0: Wyglądał dosyć standardowo, tak jak w dzisiejszych czasach to zazwyczaj się wygląda, czyli po prostu przez stronę internetową trzeba było wysłać zgłoszenie. Jest to bardziej, tak powiem, wyśrubowane są wymagania ze względu oczywiście na rodzaj też tego całego festiwalu. Ale trzeba było wysłać nagrania dyrygenckie, jak się dyryguje, plus oczywiście jakieś CV. I zazwyczaj było tak, że po przejściu tej preselekcji była ten drugi etap, to była rozmowa online, ale w tym roku nastąpiła zmiana i pierwszy raz w tym roku były przesłuchania na żywo w drugim etapie właśnie w Bostonie w styczniu, gdzie miałem przyjemność też zadyrygować i wszystko dobrze poszło, dlatego się cieszę i że mogę jak w wakacje już być na tym programie.
1: Standardowo przebiegły te przesłuchania na żywo?
0: Tak, chociaż to było duże dla mnie przeżycie, ponieważ zaproszonych osób to chyba były 5-6 osób, więc już dosyć i tak wąskie grono, ale wiadomo było od razu, że zostaną przyjęte dwie osoby, także od razu już człowiek jadąc tam marzy o tym, żeby znaleźć się w gronie tych dwóch wybrańców. No i całe przesłuchania odbywały się w Boston Symphony Hall na scenie, głównej scenie, także to też była dodatkowo przeżycie i fajne doświadczenie po prostu odwiedzić Boston zimą w styczniu.
1: No to tak naprawdę ty już z Boston Symphony Orchestra występowałeś.
0: W zasadzie przesłuchania były w takim kameralnym gronie. To były dwa fortepiany plus smyczki, więc to nie była taka oryginalna, pełnowymiarowa orkiestra. Aczkolwiek w ramach tego programu, co też jest niesamowite, jest wpisany też debiut dyrygencki właśnie w Bostonie z orkiestrą Boston Symphony. I już mogę Państwa zaprosić, bo taki debiut dyrygencki odbędzie się na początku marca przyszłego roku, 2027, a także nie mogę się doczekać.
1: Zaprasza już dziś Julian Gilewski, ale powiedz nam jeszcze, co wydarzy się, no właśnie od końca czerwca. SAPK Salonen to jeden z gości tegorocznego Tango Wood Festival, ale tych gości będzie znacznie, znacznie więcej. Co będziesz robił i z jakimi utworami?
0: Tak, cała ta struktura dydaktyczna w zasadzie została trochę rozpoczęta i zapoczątkowana właśnie w tych latach 40. i 20. wieku, kiedy się festiwal rozpoczął i przez w zasadzie w całej historii uczestnikami tego programu było wielu wspaniałych dyrygentów, przede wszystkim Leonard Bernstein, który tam na początku był, powiedzmy, studentem, a potem sam uczył. Niedawno zmarł Michael Tilson Thomas, Claudio Abbado, Daniel Harding, także no jest to wspaniałe grono dyrygentów. I w tym roku cały program polega na tym, że mamy bardzo dużo czasu po prostu do samego dyrygowania z orkiestrami. Co tydzień w zasadzie będziemy mieli duży koncert symfoniczny, na którym będziemy dzielić scenę z gościnnymi dyrygentami. Bardzo ciekawym jest, że pierwszy koncert będzie nietypowy, ponieważ ja i drugi conducting fellow dyrygujemy jakby w pierwszej części koncertu dwoma utworami, a w drugiej części będzie dosyć nietypowy projekt, bo też bardzo ważną osobą w Tango Lute jest wiolonczysta Yo-Yo Ma, też na pewno postać znana Państwu i wymyślił, że żeby rozpocząć festiwal, dobrze by zagrać symfonię pastoralną Beethovena, ale nie dyrygowaną. Także to będzie na pewno wyzwanie dla orkiestry. No a potem już w każdym tygodniu, ja na przykład w tym roku będę dyrygował utworami Beethovena, Brahmsa, no ale taką moją największym w zasadzie utworem, który będę miał, to będzie utwór La Mer, czyli Morze Debussy'ego na koncercie na początku sierpnia i na tym koncercie będę też współdzielił podium właśnie z SAPK-o, wspomnianym SAPK-o Salonenem, który w drugiej części dyryguje koncert na orkiestrę Bartoka, także program fascynujący i nie mogę się doczekać tego wszystkiego. Już się nie mogę doczekać, bo też w rozpisce, które dostałem zresztą niedawno, na której się znajduje około 25-30 kompozycji, które będę dyrygował w te wakacje, też znajdują się utwory kompozytorów polskich, na przykład Chantefleur, Chantefable Witolda Lutuzowskiego, czyli cykl pieśni na głos żeński i orkiestrę. Także cieszę się, że też będę mógł zaprezentować polski akcent.
2: Mówił dyrygent Julian Gilewski. Jak Państwo słyszeli, jego pełnoprawny debiut z Boston Symphony Orchestra dopiero w marcu przyszłego roku, a na razie z tym zespołem młody artysta będzie pracował podczas Tanglewood Festival od końca czerwca do końca sierpnia.
3: Autopromocja.
2: Preludium, etiuda.

0: Nokturny Mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dzisiejszy przegląd przygotował dla Państwa Kamil Zalewski.
3: Witam Państwa serdecznie z Wilna. Dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich rozpoczynamy od festiwalu Gdańsk w Wilnie, który rozpocznie się w najbliższy czwartek. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji kulturalnych, o czym mówiła mi Renata Lisowska-Urbanowicz z działu kultury wileńskiego magistratu.
4: Stawialiśmy w tym roku na wielogatunkowość festiwalu, ażeby dotrzeć do szerokiej publiczności. Dlatego w programie znalazły się takie wydarzenia z zakresu literatury, sztuki scenicznej, muzyki, sztuk wizualnych. Mamy dwie wystawy. Wystawa Filipa Żotkiewicza Zgiełki, bitwa pod Biedronką, która w ironiczny sposób przedstawia naszą tradycję zakupów. Wystawa Anny Springer, autorki, która jest zafascynowana Czerlonisem i która przeszła taką wędrówką śladami Czerlonisa od Druskienik poprzez Wilno, Kowno i przedstawia świat oczami Czerlonisa. Mamy oczywiście oferty muzyczne, to oferta takiej muzyki bardziej klasycznej, tradycyjny koncert w kościele Świętej Katarzyny, gdzie wystąpi Maja Mira i zespół.
3: Podobna impreza, która nosi nazwę Wilno w Gdańsku, odbywa się też w mieście nad Motławą, ponieważ, jak zaznacza Renata Lisowska-Urbanowicz, współpraca Wilna i Gdańska trwa od lat.
4: Poprzez ten festiwal promujemy kulturę gdańską i staramy się pokazać to, co jest najlepsze w Gdańsku, i też tak samo, gdy Wilno jedzie do Gdańska, to też prezentuje najlepsze osiągnięcia w kulturze w Wilnie.
3: Festiwal Gdańsk w Wilnie potrwa do niedzieli, a szczegółowy program imprezy podają m.in. polskie portale informacyjne na Litwie. Teraz Estonia, bo we wrześniu Tallinn ponownie stanie się jednym z ważniejszych miejsc na mapie współczesnej fotografii w regionie. Estońskie media informują o tegorocznej edycji targów sztuki fotograficznej Foto Tallinn, które odbędą się od 18 do 20 września w Centrum Sztuki KAI. Organizatorzy podkreślają rekordowe zainteresowanie wydarzeniem. Napłynęła największa liczba zgłoszeń w historii targów. Jak podaje estoński portal ERR, tegoroczna edycja będzie poświęcona przede wszystkim pytaniom o tożsamość, pamięć, a także sposób, w jaki budujemy znaczenie wokół otaczającego nas świata. Dyrektorka artystyczna Lilian Hiob-Kutis zwraca uwagę, że artyści coraz częściej kierują uwagę na pozornie niewielkie oraz marginalne szczegóły. Według niej jest to odpowiedź na rzeczywistość, w której żyjemy, czyli na świat przesycony obrazami oraz informacjami. To zjawisko dobrze wpisuje się w szersze dyskusje obecne dzisiaj w kulturze oraz mediach. Artyści próbują odpowiedzieć na pytanie nie tylko co widzimy, ale też kto i w jaki sposób wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. Jak podkreślają członkowie jury, część projektów podważa wręcz samą naturę fotografii i stawia pytania o granice tego medium. Na tegorocznych targach zaprezentowana zostanie twórczość 45 artystów z wielu krajów z Europy. Udział wezmą m.in. twórcy z Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Polski, a także Węgier. Organizatorzy zapowiadają różnorodny program, od klasycznej fotografii po eksperymentalne projekty artystyczne, a także prace łączące różne media. Według komentatorów może to być jedno z najciekawszych wydarzeń artystycznych jesieni w regionie Morza Bałtyckiego. No ale mamy wiosnę, no to jeszcze Noc Muzeów. W Estonii, podobnie jak w Polsce, odbyła się ona w minioną sobotę. Odbyła się pod hasłem Głosy w nocy. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 200 placówek muzealnych oraz innych instytucji. W Tallinie odwiedzającym mogli m.in. zajrzeć do Muzeum Sztuki Kumu, gdzie przygotowano nocne oprowadzanie po wystawach, a także warsztaty. Otwarte były również Muzeum Sztuki Kadriork, mieszczące się w dawnym Pałacu Piotra I oraz oddziały Muzeum Miejskiego Tallina. W wielu miejscach organizowano koncerty, wystawy czasowe, zajęcia edukacyjne, a także wydarzenia dla rodzin z dziećmi. Na Łotwie Noc Muzeów z kolei odbędzie się w najbliższą sobotę. Główne wydarzenia zaplanowano w Rydze i innych miastach kraju. W programie znalazły się m.in. wydarzenia organizowane przez Łotewskie Narodowe Muzeum Historii. Będzie nocne zwiedzanie Zamku Ryskiego, koncerty, a także wystawy oraz specjalne programy edukacyjne.

0: wstęp do placówek, które uczestniczą w Nocy Muzeów, będzie bezpłatny. Na Litwie też Noc Muzeów odbędzie się w większości placówek muzealnych w tę sobotę, ale na przykład były wyjątki, takie jak miasteczko Kejdany, gdzie Noc Muzeów była organizowana w sobotę, w związku z tym odbywały się tam na przykład wycieczki tematyczne. Jedna z nich brzmiała "O czym mówią tablice pamiątkowe", a inna została przeprowadzona pod tytułem "Kobiety w historii Kejdan". W Wilnie Noc Muzeów odbędzie się oczywiście też w tę sobotę, ale w zeszły weekend nie brakowało w litewskiej stolicy innych atrakcji. Odbył się tutaj bowiem 12. Festiwal Otwartej Architektury Open House Vilnius. Dzięki temu można było bezpłatnie zwiedzać ponad 70 obiektów, z których wiele na co dzień pozostaje niedostępnych dla odwiedzających. Motywem przewodnim tegorocznej edycji były słowa "Głos miasta". W programie znalazło się 12 nowych budynków, obiektów. Zwiedzający mogli na przykład odwiedzić szpital psychiatryczny w Nowej Wilejce, w którym przed II wojną światową znajdowała się siedziba 13. Pułku Ułanów Wileńskich. I tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
1: Prasę krajów bałtyckich przeglądał dziś dla Państwa Kamil Zalewski. Bardzo dziękuję. Program drugi jest 6 minut po 17:00.

0: Napoleon Henri Reber i jego Symfonia IV G-dur to była część czwarta, finałowa w wykonaniu zespołu Le Cercle de l'Harmonie. Jest 12 minut po godzinie 17. Już teraz o kształtowanie przestrzeni swoich gości będzie pytała Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Goście dwójki.
2: Dziś wybieram dwójkę. Naszymi gośćmi jest zespół działający przy Izbie Architektów, który zajmuje się programem i tak naprawdę ten program tworzy. A program nazywa się Kształtowanie Przestrzeni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Anna Kulińska. My właściwie już od 13 lat jako Izba zajmujemy się tematem powszechnej edukacji architektonicznej, więc temat jest nam bliski, mamy w tym ogromne doświadczenie. Zostałyśmy zaproszone do debaty na temat powszechnej edukacji architektonicznej. Mamy reprezentację w Zespole Narodowego Instytutu, który zajmuje się tematem powszechnej edukacji i przygotowałyśmy też wystawę, która podsumowuje ostatnie kilka lat konkursu, który organizujemy ogólnopolskiego dla młodzieży.
5: Ewa Szymańska Słukowska. Izba Architektów działa w sumie dwutorowo. Oprócz tego programu edukacyjnego dla młodzieży, który może trwać cały rok, organizujemy raz w roku konkurs ogólnopolski dla młodzieży, zarówno dla szkół podstawowych, jak i dla liceów. I wystawa pokazuje podsumowanie z kilku ostatnich edycji tego konkursu. Można się zapoznać z pomysłami młodzieży, z pracami, które uzyskały nagrody. Zobaczyć sobie, jakie dzieci i młodzież mają pomysły, w jaki sposób myślą, w jaki sposób odczuwają przestrzeń i ją rozumieją.
2: Jakie to są pomysły? Bo ja spotkałam się też z taką opinią, że to spojrzenie dzieci jest dla dorosłego bardzo często odkrywcze, ale jednocześnie bardzo proste, bo proponuje bardzo proste rozwiązania.
6: Katarzyna Roszkowska. Prace, które wpływają do nas co roku, zawsze nas zaskakują i nie powiedziałabym, że tylko prostotą. Przede wszystkim innym sposobem patrzenia. Nasze tematy są różne. Mieliśmy tematy od takich bardziej społecznych, jak na przykład widzialni, niewidzialni, kiedy dzieci zaskakiwały nas swoim spojrzeniem takim pełnym uważności i empatii na osoby, które często są niezauważane w społeczeństwie, na zwierzęta, na przestrzenie. Ale również były takie tematy dotyczące przyszłości, dotyczące miejsc spotkań w mieście, aktywacji przestrzeni, aktywacji mieszkańców do ruchu, do poruszania również wyobraźnią. Nie zawsze te pomysły są proste, czasami są bardzo skomplikowane. Niektóre dzieci biorą się za pomysły o bardzo szerokim zakresie, że biorą pod uwagę całe swoje miasta, a niektóre zajmują się najbliższą przestrzenią. I wydaje mi się, że

0: wspólnym mianownikiem nie jest prostota, tylko wspólnym mianownikiem jest uważność. Te dzieci zwracają uwagę na bardzo dużo rzeczy, są czułe, są wrażliwe i ten taki ich osobisty wkład, osobisty wgląd w przestrzeń jest zawsze dla nas po prostu taką obiecującą inspiracją i czymś, co nas napędza w wymyślaniu następnych etapów naszej pracy.
1: No właśnie, czy wyniki tej waszej pracy edukatorskiej przekładają się na realne na przykład decyzje czy jakieś plany na przyszłość samej Izby Architektów?
2: Katarzyna Gucało. Często Izba Architektów jest postrzegana jako takie hermetyczne, zamknięte środowisko. Ten nasz program, kiedy idziemy do szkół, rozmawiamy z dziećmi, pokazuje, że to niekoniecznie jest prawda. Dlatego oprócz tego waloru edukacyjnego, to jest też szansa, żeby architekci mogli porozmawiać ze społeczeństwem, takim normalnym, zrozumiałym dla nich językiem, żebyśmy mogli wytłumaczyć, co dla nas jako środowiska jest istotne. I po zajęciach widzimy, że dzieci zmieniają spojrzenie na swoje otoczenie, na naszą pracę. I czemu to jest ważne dla Izby Architektów? Jakby nie patrzeć, wychowujemy przyszłych decydentów, przyszłych przedsiębiorców, przyszłych inwestorów, czyli osoby, które będą miały realny wpływ na to, jak wygląda Polska. I działania edukacyjne mają być uwzględnione również w polityce architektonicznej, która w tej chwili jest tworzona przez Izbę Architektów. Dlatego oprócz tych naszych działań mamy nadzieję na to, że te zajęcia czy te działania będą na dużo większą skalę i będziemy mieli szansę docierać jeszcze szerzej.
1: Zapytam teraz o same zajęcia, które organizujecie w szkołach. Dobrą metodą często jest wychodzenie, szczególnie w pracy z dziećmi, od takiego najbliższego otoczenia. Czy to dla was jest też istotne podczas tych zajęć i czy macie może jeszcze jakieś inne sposoby na to, jak konstruować takie zajęcia poświęcone architekturze?
3: Tak, mamy cały program przemyślany. Program edukacyjny składa się z trzech cykli, A, B i C. Każdy cykl składa się z 5 dwugodzinnych bloków. Dla każdego takiego bloku jest już przygotowany scenariusz i prezentacja. Warto też podkreślić, że prowadzi ten program zespół architektów, edukatorów architektów, więc robią to profesjonaliści. W związku z tym wiemy, o czym mówimy. I nasze scenariusze są już przygotowane, ale oczywiście zakładają możliwość ingerencji edukatorów, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnej tożsamości. I bardzo wiele osób z tego korzysta i czynnie włącza jakieś swoje czynniki, swoje obserwacje, czy na przykład do prezentacji dołącza właśnie fotografie czy jakieś mapki lokalne, które pomagają dzieciom bardziej zrozumieć to najbliższe im otoczenie.
1: To też buduje świadomość, gdzie mieszkamy, w jakiej przestrzeni architektonicznej, jak zakorzenionej w całej historii architektury na przykład polskiej. I tak sobie teraz myślę, bo wspominałaś o tym, że prowadzicie zajęcia myśląc o tym, że ich uczestnikami są przyszli decydenci, inwestorzy, że to też wyrabia w dzieciach taką świadomość tego, co jest wartościowe w tej przestrzeni architektonicznej, czego nie można niszczyć albo w co nie ingerować zbytnio, żeby to nie uległo zniszczeniu. Jak konstruujecie ten program? Bo tutaj już trochę o tym powiedziałyście, ale czy w tych zajęciach bierzecie pod uwagę to coś zmienia się w architekturze teraz, bo dużo nowych spojrzeń na to, czym w ogóle jest architektura, się pojawia.
4: Magdalena Chyżyrdzewska. Nasz program Kształtowanie Przestrzeni ewaluuje cały czas ze względu na to, że zmieniają się tendencje może architektoniczne, ale podejście do przestrzeni, postrzegania naszego środowiska i tego, jak się degraduje, powinniśmy mieć na uwadze cały czas. W związku z tym tematy, które podejmujemy, nie tylko na całorocznych zajęciach w szkołach, ale również na naszym dodatkowym takim evencie, którym jest gala i konkurs, który organizujemy już od 13 lat, jest związany z różnymi rzeczami dziejącymi się właśnie wokół, na które zwracamy uwagę. Za każdym razem podchodzimy do tematów architektury i projektowania w sposób mający zadanie spostrzeżenie jakichś potrzeb lub właśnie dziejących się wokół nas wydarzeń. I głównie związane jest to z młodzieżą, która też bardzo prężnie postrzega różne tendencje i staramy się wyjść temu naprzeciw.
0: Oprócz tego, że program podlega ewaluacji, to możemy w tym roku powiedzieć, że również na

0: nasz konkurs podlega pewnej ewaluacji, ponieważ temat tegorocznego konkursu to jest nasza ulica 2.0, co jest naszym pytaniem do młodzieży o swoją ulepszoną wersję ulicy pod względem estetycznym, bezpiecznym, społecznym, ale jest również takim naszym ukłonem w stronę pierwszego tematu konkursu z roku szkolnego 2013-2014, kiedy tematem była nasza ulica i my. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak te dwa spojrzenia na ulicę, na najbliższą dzieciom właściwie przestrzeń publiczną, z którą się spotykają, się zmieniły przez te 13 lat. I żebyście wy, słuchacze, też o tym się dowiedzieli, zapraszamy was później do naszych mediów, gdzie będą publikowane wyniki konkursu.
1: Idea w ogóle programu naszego zaczerpnięta została z irlandzkiego programu Shaping Space i adaptowana tutaj na nasze polskie warunki, ale też zmodyfikowana. A pomysł jest taki, żeby ta edukacja powszechna architektoniczna miała taki wspólny rdzeń w skali kraju. Czyli żebyśmy edukowali w taki sposób, że w każdej części Polski jakby jest ta baza wiedzy, która jest przekazywana w ten sam sposób. I pomysł polegał na tym, żeby właśnie architekci, edukatorzy dostali do ręki takie scenariusze, gotowe zajęć, narzędzia do prowadzenia zajęć. I tam są scenariusze, prezentacje, karty pracy. I żeby oni po prostu przeprowadzali to na terenie całej Polski. I oczywiście to, co już wspomniała koleżanka, że one mogą być adaptowane do danych warunków, do danej grupy, do danej specyfiki grupy. Natomiast jakby ten przekaz i cel edukacyjny jest wspólny i to myślę jest dla nas ogromną wartością, że jakby działamy systemowo w skali kraju i plus później zbieramy też informacje zwrotne i ten program cały czas żyje, cały czas jest zmieniany, ulepszany, rozbudowywany i myślę, że to stworzyło taką naszą wręcz wspólnotę ludzi zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną i ma to ogromną wartość w skali kraju. W tej chwili możemy mówić przez ostatnie kilka lat, kiedy to monitorujemy, objęliśmy programem już ponad 6 tysięcy uczniów i myślę, że ta liczba będzie regularnie rosła.
2: A jakieś przykładowe tematy, które realizujecie, czy zagadnienia, które są w tej podstawie takiej programowej? Czego dotyczą?
3: Mamy 15 tematów podzielonych na 3 cykle. Pierwszy cykl to są takie podstawy. Zaczynamy od tej najbliższej przestrzeni, od tego, co dzieci rozumieją, co im się kojarzy z ich miejscem. W tym pierwszym cyklu mamy na przykład temat dom. Jedno z ćwiczeń, które wykonujemy, to na przykład dzieci zastanawiają się, czego potrzebują różne grupy mieszkańców. Na przykład singiel albo rodzina wielopokoleniowa, osoba starsza, tak, miłośnik podróży. Co tym odbiorcom byłoby najbardziej potrzebne? Patrzą z innej perspektywy, nie tylko ze swojego punktu widzenia, ale wcielają się w inne postacie, dzięki czemu patrzą od razu szerzej. W cyklu drugim zostawiamy już te podstawowe pojęcia i wchodzimy głębiej. Między innymi taki poważny temat jak czytanie planów miejscowych.
2: Przydatne.
3: Przydatne, tak. Tak, jest to umiejętność, której często brakuje również rodzicom. Dlatego tutaj już dzieci też są bardzo zadowolone, że mogą dowiedzieć się czegoś więcej niż rodzice. Trzeci cykl, czas i przestrzeń. Tutaj też patrzymy wstecz i patrzymy do przodu, czyli zastanawiamy się, co można robić z zabytkami, które mamy, ale też zastanawiamy się nad tym, jak mogą wyglądać miasta przyszłości. Rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, rozmawiamy o tym, jak zmieniają się miejscowości, o tym, jaki wpływ uczniowie już w tym momencie mogą mieć na miasto i na to, co się dzieje wokoło.
4: Dla mnie bardzo fajnie było oglądać, że nasi edukatorzy dalej się rozwijają i ten program daje im też pewne poczucie sprawczości, które sprawia, że oni później tworzą własne inicjatywy, działają na swoim terenie, tworzą nowe programy i nowe działania. Jest mnóstwo edukatorów, którzy zaczynali od programu kształtowanie przestrzeni, a potem tworzyli coś nowego, więc to też jest takie bardzo budujące widzieć te wszystkie osoby, które zaczynały od kształtowania przestrzeni.
0: Nasz program wyróżnia również to, że jest kierowany do młodzieży. Jest bardzo dużo inicjatyw kierowanych do dzieci. My zajmujemy się młodzieżą z ostatnich klas szkoły podstawowej i uczniami szkół ponadpodstawowych. A druga sprawa

0: jest taka, że dzięki temu, że jest to systemowe, jesteśmy cały czas otwarci na nabór, docieramy do bardzo małych miejscowości, że nie jest to skupione tylko w większych ośrodkach, gdzie ta oferta jest większa i gdzie po prostu szkoły same mają możliwość pójścia na pewne zajęcia, pewne wystawy do muzeów, tylko ktoś, kto chce, kto czuje, może z tym trafić do naprawdę małej szkoły, gdzie dzieci tak samo są chętne do zaczerpnięcia wiedzy i tak samo mają świetne pomysły, co pokazują nam prace zgłaszane do konkursu z całej Polski.
1: Jeszcze może warto dopowiedzieć, tutaj trochę to wybrzmiało w wypowiedzi Kasi, programu nie zrobiłyśmy po to, żeby powstawały nowe rzesze architektów. Oczywiście kogoś ten program może zainspirować, ktoś może, że tak powiem, poczuć miętę i faktycznie dalej kontynuować kształcenie w tym kierunku, ale to jest przede wszystkim właśnie do takich odbiorców, których chcemy uwrażliwić, którym chcemy pokazać ten świat, na zajęcia opowiadające o kompozycji, które zwracają uwagę, nie wiem, na osie, na dominanty, na budowę miasta, na wartość przestrzeni publicznych i jaka jest i co z tego wynika. W związku z tym to nie są takie zajęcia dla osób, które chcą studiować architekturę, tylko tak jak mamy, nie wiem, plastykę i muzykę w szkole, to my wchodzimy z tym obszarem edukacji architektonicznej właśnie na to, żeby ktoś po prostu otworzył sobie głowę na te pewne pomysły, na te przestrzenie, a nie po to, żeby tak jak w przypadku nauki muzyki został od razu Beethovenem. Program jest realizowany w szkołach, ale nawet na naszej stronie www.kształtowanieprzestrzeni.pl tam jest taka zagładka placówki, czyli on może być też realizowany przez domy kultury, co się faktycznie zdarza. W związku z tym w zależności od podejścia można to realizować w ramach planu zajęć, ale można też realizować jako zajęcia dodatkowe, co jest także, uważam, atutem naszego programu. Scenariusze są przygotowane w taki sposób, żeby nauczyciele na przedmiotowych godzin mogli włączyć się aktywnie w ten przedmiot, czyli jeżeli nauczyciel jest zainteresowany faktycznie tutaj tymi naszymi godzinami, może na przykład sobie wyciągnąć pewne aspekty, jak jest temat o miarach, to jest świetna rzecz, która wpisuje się w matematykę. Mhm. Mieliśmy sytuację, kiedy pani z angielskiego przygotowała słownictwo po prostu ze swojej lekcji, podczas której wypadało akurat kształtowanie przestrzeni i w ten sposób nauczyciele włączają się w tą edukację i jakby też są te ich godziny realizowane.
2: Realizując podstawy programowe.
1: Tak, realizując podstawę programową.
3: Jak odbierają te zajęcia dzieci, czy uczestnicy, bo to też młodzież, uczestnicy waszych zajęć? Macie być może takie informacje, być może monitorujecie te sprawy?
4: Staramy się dowiedzieć tego, co nasi uczestnicy myślą o zajęciach. U mnie pod koniec każdego cyklu młodzież wypełnia taką ankietę, w której mi piszą, co zabierają sobie z tych zajęć. I tam często znajduję takie zdania: nie wiedziałem, że mam wpływ na przestrzeń. Albo nie wiedziałem, że praca architekta jest taka trudna. Natomiast jeden z uczestników kiedyś opowiadał, że on w tym momencie już nie może przejść spokojnie przez miasto, bo patrzy w prawo i w lewo i cały czas analizuje, co tutaj się zdarzyło, jakie tu decyzje zostały podjęte. Więc widzę, że faktycznie po zajęciach w tych młodych ludziach to ziarenko zostało zasiane i kiełkuje.
3: To bardzo budujące tak naprawdę, bo dużo się teraz mówi o tym, jak niszczymy tę przestrzeń wokół siebie, ale być może to się już niedługo zmieni. Wszystko wygląda bardzo ciekawie tutaj, jak opowiadacie o tych zajęciach. Jak można z tych zajęć skorzystać?
5: Joanna Jaskłowska. Przede wszystkim trzeba odwiedzić stronę kształtowanieprzestrzeni.pl. Tam jest zakładka zgłoś szkołę lub zostań edukatorem, ponieważ nie tylko robimy nabór na szkołę, tylko cały czas jesteśmy otwarci na to, aby nowi architekci, edukatorzy dołączali do naszego zespołu. I tam są podane wszystkie informacje, należy się zgłosić placówkę edukacyjną. Również, aby lepiej zapoznać się z tym, czym się zajmujemy, można odwiedzić naszą stronę, profil na Facebooku Kształtowanie Przestrzeni, gdzie na bieżąco informujemy, czym się zajmujemy.
3: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moimi gośćmi był zespół do spraw powszechnej edukacji architektonicznej działający przy Izbie Architektów. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy również.
6: Piękny chór. A o kształtowanie przestrzeni pytała Aldona Łaniewska, Vogue. Jest 29 minut po 17:00.

Euskal Baroque Ensemble i Danza Ritual del Fuego z El Amor Brujo Manuela de Falla. 33 minuty po godzinie 17, program drugi Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji popołudniowej Wybieram Dwójkę, w której zapraszamy Państwa teraz do Torunia. Tam właśnie w piątek rozpocznie się jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzykofilia. Wydarzenie jest poświęcone współczesnej muzyce eksperymentalnej, ale też globalnym zjawiskom dźwiękowym. Artyści proponują połączenie tradycji z współczesną muzyką. Jak to połączenie zabrzmi w tym roku? Oto w rozmowie z Rafałem Iwańskim z Fundacji Artystycznej Kosmos pytała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: festiwal muzyczny Muzykofilia. W tym roku pod hasłem W ogrodzie brutalności. Cóż to oznacza?
1: Jako że od samego początku istnienia naszego festiwalu działamy w sposób tematyczny i zmieniamy sobie hasła, pod którymi realizujemy koncerty, w tym roku pozwoliliśmy sobie działać pod hasłem Brutality Garden, które jest ściśle związane z

0: ze sceną bydgosko-toruńską, sceną muzyczną, która działa bardzo aktywnie na polu łączenia muzyki nowoczesnej, elektronicznej z muzyką globalnego południa, szeroko rozumianą muzyką, która czerpie z rytmów afrykańskich, brazylijskich, karaibskich. Bazując na bardzo silnym składzie muzycznym doświadczonych artystów ze sceny jazzowej, eksperymentalnej i klubowej, oraz, co ciekawe, artyści zapraszani do udziału w naszych nagraniach i koncertach pochodzących z innych kontynentów. Teraz mamy bardzo ścisłą współpracę z Numsem Dembele, wirtuozem kory afrykańskiej lutni. Artysta pochodzi z Burkina Faso, z Afryki Zachodniej, od 9 lat mieszka w Polsce. I tak się stało, że Miasto Muzyki UNESCO Bydgoszcz w ramach programu rezydencyjnego wsparło nasz wspólny projekt i mieliśmy możliwość zaprezentować go pod koniec lutego w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. I wokół tej idei powstał plan, żeby w Toruniu zaprezentować ten projekt, ale rozszerzony właśnie o kilku artystów powiązanych z Brutality Garden, która to nazwa odnosi się bezpośrednio do wytwórni płytowej i platformy koncertowej, która dosyć prężnie działa właśnie już od 6 lat.
1: Czyli po tym muzycznym spotkaniu możemy się spodziewać takiego połączenia muzyki eksperymentalnej, współczesnej z dźwiękami etnicznymi?
0: Mniej lub bardziej będziemy odnosić się do rytmów korzennych, afrykańskich, które też przeistaczają się w nowoczesnej muzyce w kierunku muzyki klubowej.
1: Nie da się ukryć, że w kręgu waszych zainteresowań jako organizatorów tego wydarzenia zawsze były też ważne te relacje tradycji ze współczesnością. To, jak ta tradycja czy aktualna sytuacja na świecie też wpływa na tę muzyczną kulturę.
0: Zdecydowanie tak jest. Też obserwujemy aktualne trendy. To, jak przenikają się te światy muzyczne, jak na przykład artyści z Afryki zafascynowani są naszą muzyką elektroniczną, industrialną, nowoczesną.
1: A wy ich muzyką.
0: A my wręcz w drugą stronę, ich rytmami, ich instrumentami i nawzajem się jakby inspirujemy i z tego powstają całkiem nowe rzeczy, hybrydy. Dosyć futurystyczne nieraz. Także to zjawisko jest bardzo intensywne i w takim świecie latynoskim, Ameryce Południowej, czy świecie luzofońskim, jak to się wszystko przenika i tworzy zupełnie nowe światy, które, no można powiedzieć, że to jest jeden wielki eksperyment o dosyć coraz szerszym polu rażenia. Bo jednak w dużym stopniu odnosi się do muzyki klubowej, a nawet, no śmiało można powiedzieć, tanecznej, zawierając też jednak silną warstwę dźwięków szorstkich, niepokojących, mrocznych.
1: I ten eksperyment w Toruniu 22 i 23 maja. Zawsze podkreślaliście, że to ma być wydarzenie międzynarodowe, ale także w pewien sposób lokalne. Kto z naszego regionu w tym roku wystąpi podczas muzykofilii?
0: No jeśli chodzi o nasz region, to wyłącznie artyści z Bydgoszczy i Torunia. W piątek wieczór otworzy Krzysztof Fris-Ostrowski, związany z Bydgoszczą, a pochodzący z Chełmna. Parający się właśnie muzyką elektroniczną i eksperymentalną od co najmniej dekady. Drugim koncertem będzie premierowo w Toruniu zaprezentowany koncert kwintetu Alameda wraz z Numsem Dembele. Natomiast w sobotę, 23 maja, premierowo zaprezentujemy trio literacko-muzyczno-performatywne, w którego skład wchodzą Antes, francuski artysta dźwięku, performer, Maciej Karmiński, znany m.in. z Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, oraz poeta i performer Rafał Derda, znany chociażby z duetu Wstyd. Równocześnie cały festiwal zamknie występ duetu Ski z udziałem Szymona Szwarca, który reprezentuje lokalną toruńską scenę eksperymentalno-klubową. I mimo że ten duet jakby nie jest związany formalnie z Brutality Garden, to jest ściśle artystycznie i muzycznie powiązany. Właściwie można powiedzieć, że współpracujemy już od kilku lat i też jeżdżąc po Polsce za Alamedą, często zdarza nam się, że zapraszamy duet Ski albo Szymona Szwarca, albo Ostrowskiego do supportowania. Także wszystko tutaj jest jakby powiązane ze sobą. Ten festiwal służy promocji właśnie w kontekście międzynarodowym tego, co się dzieje obecnie w Toruniu i Bydgoszczy i co jest zauważane gdzieś za granicą, bo nie da się też ukryć, że reprezentowaliśmy Polskę w ostatnich latach dosyć intensywnie grając dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza czy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we Francji, na Bałkanach, w Austrii, w Danii. I tak się składa, że mamy zaproszenie też do Brazylii. Wszystko na to wskazuje, że w tym roku, w grudniu, odbędziemy jako Alameda

Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu zespołu Pygmalion pod dyrekcją Rafaela Piszona. Jest 17.43, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Wracamy na chwilę jeszcze do twórczości Adama Wojtyszki, reżysera i scenarzysty teatralnego, filmowego i telewizyjnego oraz radiowego, a także prozaika. Ukazała się właśnie książka dyrektora Teatru Polskiego Radia, Frytki z cukrem. Tytuł przyznają Państwo dość frapujący, a w książce spotkanie z ludźmi, którzy borykają się z własnymi słabościami, z lękami, czasem też z pragnieniami w świecie, który pełen jest absurdu, ale też momentami zabawny, choć czasami również niepokojący. Mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze. Jeden z nich wysyłamy do Gdyni, do pani Grażyny, która przedstawia się jako wielbicielka absurdu w teorii i w

praktyce. Jeden egzemplarz zatem wędruje na północ, drugi z kolei wysyłamy do pani Krystyny z Warszawy. Gratuluję paniom bardzo serdecznie. Program drugi, 17:45.

Aria Orfeusza, Kefaro senza Euridice, z Orfeusza i Eurydyki Krzysztofa Willibalda Glucka śpiewał Jakub Józef Orliński, a towarzyszył mu zespół Il Giardino d'Amore pod dyrekcją Stefana Plewniaka. Jakub Józef Orliński, nasz znakomity kontratenor, wystąpi już niedługo, bo 22 maja w Filharmonii Narodowej. Słuchają Państwo Dwójki, jest 17:49.

0: Prawie na zakończenie znakomity Belcza Quartet i w wykonaniu tego zespołu Scherzo z kwartetu smyczkowego G-dur op. 18 Ludwika van Beethovena. Prawie na zakończenie, bo jeszcze teraz zajrzymy do archiwów, ale wcześniej musimy się z Państwem pożegnać. Michał Jakubik, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Jerzy Giedroyć był trudnym partnerem dla każdego kolejnego szefa rozgłośni polskiej w Monachium. Zawsze zaczynało się idyllą. Zawsze kończyło się w najlepszym razie ochłodzeniem stosunków, jeśli nie ich zawieszeniem. Tak wspomina pierwszy legendarny szef stacji Jan Nowak-Jeziorański.
5: Z kulturą paryską miałem, a raczej z Jerzym Giedroyciem, prawdziwy krzyż pański. Giedroyć chciał przede wszystkim ciągle manifestować to, że kultura jest niezależna od Stanów Zjednoczonych, od Amerykanów. I robił to naszym kosztem, bo nieustannie atakował Radio Wolna Europa, która jawnie była pod sponsoratem, była finansowana przez Amerykanów. Więc to miało udowodnić czytelnikowi, że kultura nie, jest zupełnie niezależna od Amerykanów. Ponadto pan Jerzy jednak uważał, że my w jakiś sposób naruszamy jego monopol, bo przecież jego pozycja w Polsce kultury była bardzo mocna. Intelektualiści czytali kulturę tak jak katolicy czytają Pismo Święte. I ja byłem bardzo często atakowany. I atakowana była radiostacja, nie na podstawie programu, bo nikt tam nie słuchał, tylko dość na ślepo. Ale mimo tych przykrych ataków, bo one były niestety podchwytywane przez prasę krajową. Jeżeli Jaroszewski pisał, że Wolna Europa jest agenturą amerykańską i że my jesteśmy agentami amerykańskimi, to powtarzała Trybuna Ludu i powołując się na kulturę. Trybunie Ludu nie wierzono, ale kulturze tak. Mimo to nie było nigdy personalnego antagonizmu między mną i panem Jerzym. Ja miałem niezwykłe uznanie, głębokie uznanie dla jego osiągnięć. Odwiedził kilka razy nas w Monachium, a ja ile razy byłem w Paryżu. Właściwie nie było chyba wypadku, żebym nie, albo nie pojechał do Maison Lafitte, albo nie spotkał się w jego takiej bistro naprzeciwko dworca Saint-Lazare. Także w gruncie rzeczy chyba mogę powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. I w momencie, kiedy on dowiedział się, że ja chcę odejść z radia, był głęboko zaniepokojony, bardzo mnie namawiał, żeby tego nie robić. No i później, kiedy byłem przedmiotem tej dzikiej nagonki inspirowanej przez bezpiekę, był niezawodny, całkowicie był po mojej stronie. Ja zresztą, jak odszedłem z radia, dość dużo ogłaszałem w kulturze. I nigdy właściwie to, co ja napisałem, nie było odrzucone. Tylko uznał, że Kurier z Warszawy jest nic nie wart, bo ja najpierw do niego poszedłem. I powiedział, że to jest za długie, w ogóle kumoterstwo, pan tam wszystkich w ogóle chwali. No i pojechałem do Londynu i mój wydawca w Londynie zaciągnął pożyczkę hipoteczną na swój dom, żeby książkę wydać i dobrze na niej zarobił. Ale pan Jerzy był bardzo życzliwy dla tej książki. Ogłosił aż dwie recenzje, obie bardzo dobre. Przekazywał mi wszystkie możliwe odgłosy z Polski na temat Kuriera z Warszawy. I był bardzo życzliwie nastawiony do książki, mimo że ją odwalił.

0: palił, czego zapewne żałował.
1: Jerzy Giedroycz nie zawsze doceniał, że jego kultura jest omawiana na radiowej antenie. Podobnie czytane w odcinkach były książki Instytutu Literackiego. Redaktor krytykował z rozmaitych powodów nie tylko Jana Nowaka, ale też wszystkich kolejnych redaktorów stacji.
2: Autopromocja. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward, kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl. Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minutę temu minęła 18.
2: Jazzowy klub Dwójki.
3: Roch Siciński, witam Państwa. Zacznę dziś od końca, czyli od zaproszenia na to, co za tydzień. W kolejny wtorek przypada setna rocznica urodzin Milesa Davisa, dlatego też za tydzień o tej porze w jazzowym klubie Dwójki pojawię się w doborowym towarzystwie. Będą ze mną Tomasz Szachowski, Przemysław Psikuta i Andrzej Zieliński. Porozmawiamy o Davisie, posłuchamy jego muzyki, a potem zaprosimy Państwa na jazzowe wydanie Filharmonii Dwójki, czyli Miles Davis w wydaniu koncertowym w setną rocznicę urodzin. To za tydzień. A dziś? Dziś nasza Duma Narodowa, czyli Lutosławski Quartet. Wrocławski zespół od lat występuje, ostatnio też nagrywa, z najciekawszymi jazzmenami naszych czasów. A więc nie tylko klasyka, nie tylko muzyka współczesna, również jazz, muzyka improwizowana. Prawda jest taka, że te wszystkie światy w przypadku Lutosławski Quartet się przenikają, a to lubimy w Dwójce najbardziej. Zatem do 19:00 posłuchamy nowych albumów, które polski zespół zarejestrował z dwiema niezwykle istotnymi figurami światowego jazzu. Zaczynamy od ich współpracy z kanadyjską, choć od dawna mieszkającą w Stanach, kompozytorką, pianistką Chris Davis.

0: Roxana Kwaśnikowska, Marcin Markowicz, Artur Rozmysłowicz i Maciej Młodawski, czyli Lutosławski Quartet, a z nimi pianistka Chris Davis, autorka tego repertuaru. No i mógłbym teraz Państwa wprowadzić w szczegóły dotyczące tego nagrania, ale postanowiłem sięgnąć po pomoc. Specjalnie dla Państwa, dla słuchaczy dwójki, zrobi to sama Chris Davis.
1: Lutosławski Quartet jest niesamowity. Słyszałam o nich fantastyczne rzeczy jeszcze zanim napisałam tę muzykę. I to wszystko prawda. Wszystko, co im dałam, po prostu ożywili. Mam poczucie, że mogłabym napisać coś naprawdę okropnego, a oni i tak sprawiliby, że brzmiałoby to niesamowicie. Czuję się więc bardzo szczęśliwa, że mogę z nimi pracować. Utwór nosi tytuł Solastalgia Suite, co jest pewnego rodzaju nowym słowem określającym emocjonalne skutki, które odczuwamy z powodu zmian klimatycznych. Chodzi więc o przepracowywanie negatywnych uczuć związanych z żałobą klimatyczną, lękiem i poczuciem izolacji. To właśnie było impulsem do powstania projektu i każda część w pewnym sensie mówi o różnych emocjach związanych z żałobą klimatyczną albo solastalgią. Mamy w sumie 8 części i jest tam wiele inspiracji. Wpływy Messiana, wpływy Mortona Feldmana, wielu kompozytorów muzyki klasycznej, których jestem ogromną fanką.
0: Jak Państwo słyszeli, Solastalgia Suite składa się z 8 części. Za nami pierwsza, przed nami druga, ale dziś oczywiście nie posłuchamy całości. To nie wieczór płytowy. Mam nadzieję, że po prostu zachęcę Państwa do poznawania tej kompozycji w najbliższym wolnym czasie.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym jazzowym klubie słuchamy nagrań Chris Davis i Lutosławski Kwartet. W dalszej części pianistkę zmieni saksofonista James Brandon Lewis. No ale skoro udało mi się spotkać z Chris Davis, to oddajmy jeszcze jej głos. Album Solostalgia Suite ukazał się w amerykańskiej wytwórni Pyroclastic Records, jednej z najciekawszych oficyn w świecie muzyki improwizowanej. No i to wytwórnia prowadzona właśnie przez Chris Davis. Posłuchajmy, co o prowadzeniu tego katalogu mówi szefowa wydawnictwa.
1: Bardzo zależy nam na wspieraniu artystów tworzących muzykę niekomercyjną albo poszukującą. Właśnie takich ludzi szukamy. Ludzi, którzy podejmują ryzyko, którzy w interesujący sposób łączą kompozycję i improwizację. Jednocześnie wydajemy tylko 6 albumów rocznie, więc dostaję ogromną liczbę zgłoszeń i bardzo trudno jest odpowiedzieć nie, nie tym razem, tak wielu świetnym artystom i ciekawym projektom. W tej chwili działamy właściwie tylko na zasadzie zaproszeń. Mamy w wytwórni radę doradczą. No i jesteśmy organizacją non-profit. Na takiej zasadzie działamy w Stanach Zjednoczonych. Pracujemy jako zespół, żeby wspólnie podejmować decyzje o tym, kto będzie wydawał muzykę w naszej wytwórni.
0: Dodam może, że w strukturze wydawnictwa istnieje od niedawna stanowisko dyrektora artystycznego. Tak jest od 1 maja i właśnie od tych niespełna 3 tygodni tę funkcję piastuje Nate Woolley. Wybitny trębacz, kochający eksperymenty. No a samo wydawnictwo w tym roku świętuje 10-lecie. Ale może trochę na przekór. Spytałem Chris Davis, czy mając tak mocną własną pozycję na scenie jazzowej jako instrumentalistka, nie myślała o lukratywnym kontrakcie z jakimś z większych graczy na rynku wydawniczym. No bo mamy do czynienia z artystką, która mogłaby nagrywać dla kogo tylko by chciała. No właśnie, ale czy w ogóle się nad tym zastanawiała?
1: Nie, właściwie nie. Bardzo cieszę się z tego, że mam kontrolę nad własną muzyką, że jestem właścicielką swojej muzyki, że mam wolność robienia rzeczy tak, jak chcę je robić, a także cieszę się ze wspierania artystów poprzez dawanie im autonomii. Mają całkowitą swobodę tworzenia takiej muzyki, jaką chcą tworzyć, prezentowania jej tak, jak chcą ją prezentować i chodzi właśnie o wspieranie ich w procesie tworzenia tej muzyki. Dlatego ważne jest, że wytwórnia działa non-profit, żebyśmy mogli dać pełną autonomię artystom i powiedzieć, słuchajcie, będziemy was wspierać, a kiedy odzyskamy pieniądze włożone w utrzymanie wytwórni albo projektu, to reszta trafia do was. W dodatku oddajemy wam prawa do fonogramu. Wszystko jest podporządkowane artyście.
0: Wróćmy do tegorocznej premiery z udziałem polskich muzyków. Ta płyta ma numer 44 w katalogu Pyroclastic Records.

0: Reklama.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie Czytanie Poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.
5: Tu program Drugi Polskiego Radia, wybiła 19.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
5: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, to już pora. No.
1: Pogłosy.
5: Czyli najciekawsze wypowiedzi z dzisiejszych audycji i programów. Zaczynamy od wycieczki po Muzeum Historii Polski. Jego wystawa stała, krok po kroku się materializuje. Wnętrze budynku jest jeszcze placem budowy, ale wicedyrektor Krzysztof Niewiadomski wie już, jakie będą trzy najistotniejsze eksponaty, które

0: powitają zwiedzających.
1: Pień dębu. To drzewo wyrosło na terenie Pomorza w drugiej połowie X wieku. Skąd to wiemy? Wiemy to z precyzyjnych badań dendrochronologicznych, czyli jest to eksponat tak stary jak Polska. Następnie w wieku XVII drzewo wpadło do jeziora, przeleżało tam kilkaset lat, które i woda je świetnie zakonserwowała. To jest teraz tak zwany Dąb Czarny. Drugi, jakim bym wymienił, to są trzy części pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, który stał na Placu Bankowym w Warszawie, został zdemontowany jesienią 1989 roku i pomnik rozpadł się w czasie demontażu. I my tę scenę pomnika, który spada i dzieli się na trzy części, odtwarzamy na wystawie. Trzeci eksponat, którym bym wymienił dzisiaj, bo jutro bym udzielił innej odpowiedzi, tyle ich jest i tak bardzo są dla mnie istotne, to jest maszyna szyfrująca Enigma, wykonana przez polskich radiotechników tuż przed II wojną światową. Ten konkretny egzemplarz, który mam, jest datowany na rok 1940, został wykonany we Francji. O co chodzi w tej replice Enigmy? No chodzi o to, że polscy kryptolodzy złamali szyfr, o tym wiemy. Ale jak się złamie szyfr, to dobrze wykorzystać to krótkie okno. Niemcy co dobę zmieniali szyfr, żeby zdeszyfrować możliwie dużo depesz i stworzono tak zwaną replikę, bo mieliśmy plany, radiotechnicy odgadli też pewne rozwiązania, które Niemcy stosowali, ulepszając maszynę i dzięki tej maszynie można było odczytać możliwie dużo takich depesz. To jest jedyna tego rodzaju maszyna, która jest pokazywana publiczności. Drugą mają Francuzi w swoich muzeach wojskowych, ale nie pokazują. Trzecią prawdopodobnie Brytyjczycy.
0: Mówił wicedyrektor Muzeum Historii Polski Krzysztof Niewiadomski, który oprowadzał po placówce w czasie dzisiejszego kwadransa bez muzyki. Wystawa Stała Muzeum będzie mieściła na 8000 metrów kwadratowych 3500 eksponatów. Miałam niewielkie stopy i głęboką prawdę o człowieku w sobie. Tak można by sparafrazować słowa Stanisławy Cylińskiej, która w audycji Głosy z przeszłości wspominała dziś czasy studiów w szkole teatralnej.
2: Jeżeli chodzi o szkołę, to moją profesorką, taką najważniejszą opiekunką roku razem z Ryszardem Baryczem była Ryszarda Hanin, która właściwie nauczyła mnie wszystkiego, to znaczy ona mnie osadziła, bo ja byłam szalenie taka klarunia, można powiedzieć, ślubów panińskich. Zawsze miałam bardzo małe stopy, taka byłam filigranowa i w ogóle latałam, fruwałam jak bąk po tej szkole bez ładu i składu. I Hani mnie tak sprowadziła na ziemię, tak mnie po prostu osadziła. Dała mi takie role, które mnie osadziły. To była Abigail z Czarownic Salem. Pamiętam takie wydarzenie, że te małe stopy, kiedyś zauważył Tadeusz Łomnicki, który przyszedł

0: Bo Poznań przecież, z którego się wywodzą, Poznań przed pierwszą wojną światową był dwujęzyczny. Każdy znał dwa języki. Znaczy nie, przepraszam, niektórzy Niemcy nie znali polskiego, natomiast no, właściwie każdy Polak znał niemiecki, bo musiał. Cała administracja była przecież niemiecka. Trzeba było znać niemiecki, szkoły były niemieckie, wiadomo. Więc Margit, kiedy go poznaje, oni są dwujęzyczni, ale oczywiście rozmawiają ze sobą po polsku. Natomiast Margit nie zna gwary poznańskiej. Ona się tego uczy jako takiego odrębnego, może nie języka, ale takiego odrębnego narzecza, odrębnego dialektu, co ją fascynuje. Ona mówi do niego, ja nie umiem mówić po twojemu, ja nie znam twojego języka. Ta poznańska gwara staje się trochę ich językiem miłości. To jest piękne. To trochę tak jak w wspomnieniach Eliasa Canettiego, który wywodził się ze świata kompletnie, nawet nie dwujęzycznego, ale wielojęzycznego. Z Ruszczuku, gdzie mówiło się po bułgarsku, żydowsku, ale nie po jidysz, tylko w Ladino, bo to był świat Żydów sefardyjskich. Mówiło się po niemiecku, po czesku, bo tam było dużo Czechów, no więc to był tygiel językowy. Jego rodzice mieli jeszcze angielski jako język miłości, ale dobrze pamiętam, w którym się oboje go znali. Mogę mylić trochę te języki, bo tam rzeczywiście straszliwy tygiel. Canetti zresztą też się na chwilę, dosłownie na jedno zdanie pojawia w mojej książce. To też, jeśli pyta pani, czytelnicy są ciekawi, jak się pisze taką książkę dwunarracyjną, dwutorową. Pisze się ją też niezwykle i cudownie i upajająco chwilami. Natomiast no, jest taki problem z przestawianiem zwrotnicy. To znaczy tej zwrotnicy chyba nie umiem przestawiać z rozdziału na rozdział. Dlatego jeśli kogoś interesują takie ciekawostki z kuchni pisarskiej, no to właściwie do momentu, kiedy się Kasper i Margit spotykają, czyli do dość zaawansowanego momentu, pisałem tę historię osobno. Mhm. Najpierw Margit, a potem Kasperla. Żeby wejść w jakiś język i nie musieć z niego wychodzić co chwila.
1: W pewnym momencie oboje już używają tego słowa Wejeryniu.
0: Wejeryniu, tak.
1: Ojej, o rany, ja myślę, że właśnie mi to słowo jakoś tak brzmi w uszach po przeczytaniu tej książki. Tak. Bardzo, bardzo piękne słowo. Zresztą tu jest no, dużo z gwary poznańskiej słów. Zresztą zamieszcza pan na końcu tej opowieści słowniczek najważniejszych terminów z gwary poznańskiej i germanizmów. No to jest też taka, myślę, wielka dla czytelników właśnie nie wyzwanie, ale chyba przyjemność. Dla nas wszystkich to jest też takie doświadczenie właśnie tego, że język po prostu jest czymś niezwykłym. No to zresztą pan nas do tego przyzwyczaił w swoich książkach dotychczasowych. Wszystkich właśnie zawsze podkreślają to krytycy piszący o pana książkach, że właśnie chyba każda historia jest inaczej opowiedziana, że każda historia też wymaga jakiegoś języka. Babel mówił, że stylem to się robi, a ja bym powiedziała, że językiem to się robi.
0: Tak, i stylem, językiem, to prawda. Tak, żeby jakiś świat, jeśli się pisze o jakimkolwiek świecie, który jest inny od tego, które widzimy na co dzień, żeby on spełnił taką funkcję w powieści, jaką powinien spełnić, powinien być stworzony szczegółowo, obszernie, kompleksowo. To jest trochę jak budowanie scenografii do filmu, która musi być szczegółowa, musi być obszerna, wielobarwna, musi być taka trójwymiarowa. Ale do tego potrzebny jest język też. Bez języka ona nie będzie dobrze działać. Do języka mam wyrodzone zamiłowanie po prostu, do manipulowania, lepienia w języku. To też ten zawód, czy powołanie, czy pasja tłumacza, jakkolwiek ją nazwać, to przecież też jest, wynika z pasji do języka, ale też tę pasję cały czas rozpala, nie pozwala, żeby ona gdzieś wygasła. Słowniczek zamieściłem dlatego, żeby ta gwara poznańska, a przynajmniej ta jej domieszka, która jest spora, żeby ona była przyjemnością i radością, wiązała się z jakąś radością odkrywania, a nie była przeszkodą. Gwara poznańska, czego sam doświadczyłem, przeprowadzając się w 2004 roku do Poznania, jest dość hermetyczna, dość trudna. Oczywiście i tak zachowała się w języku, takim potocznym języku mówionym, tylko drobna jej część, a to i tak było dla mnie trudne. Zwykłe zdanie, nie wiem, kitram bejmy do kiedy na przykład, które zobaczyłem kiedyś na wlepce, na jakimś koszu na śmieci, czy na jakiejś rurze, czy przystanku wiele lat temu i spojrzałem na tę wlepkę i stwierdziłem, że nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem ani jednego słowa oprócz do. Kitram bejmy do kiedy. Myślę, no, gdzie ja jestem, czy ja jestem w innym kraju. Albo słuchałem blubrów starego Marycha, wspaniałych gawęd poznańskich, pisanych przez Juliusza Kubla, świetnego scenarzystę, dziennikarza poznańskiego, arcymistrza poznańskiej gwary. One były pierwotnie jeszcze w latach 80. Puszczane w radiu, potem wydawane w książkach. 20 lat temu, kiedy je czytałem, nie rozumiałem prawie nic. Teraz rozumiem wszystko. Ale wymagało to pracy. nie słychać tej gwary w takim stopniu, oczywiście na ulicy, w takim stopniu, w jakim ja jej używam.

0: w Kasperlu i Margit. Ale lektur, nagrań, książek, gawęd Stanisława Strugarka, też takiego gawędziarza poznańskiego, poprzednika Juliusza Kubla. Jest tego sporo. Także tak, jest czego sięgać. Trzeba to kochać i trzeba chcieć to robić.
1: A kocha pan przestrzeń miejską? Bo do tej pory jakoś w innych krajobrazach, przestrzeniach umieszczał pan swoje opowieści prozatorskie. W Skoruniu, prawda? No wieś. W Golemie to taki sztetu, w Robinsonie w Bolechowie, no to Pinogóra była pierwowzorem, czyli miejsce pana urodzenia. Tak. No a tu mamy Berlin, no oczywiście wielkie miasto, no metropolia, ale jest też Poznań. Też pokazuje pan jego rozwój między 1910 rokiem, kiedy jest pruskim miastem, a potem już miastem niepodległej Polski lata 30. I też pan opisuje, jak się to miasto zmienia.
0: Tak, moja wyobraźnia pisarska, jeśli można tak powiedzieć, najlepiej się czuje w małych przestrzeniach. Stąd właśnie na przykład Koryn, który się dzieje właściwie w jednej wiosce i tam troszeczkę w sąsiadującym z nią miasteczku. Golem też w jednym malutkim sztetlu. No w Robinsonie w Blachowie pojawia się Poznań, ale on się pojawia tam tak dosyć o wiele mniej wyrazisty sposób. Właściwie można go przeoczyć, a przynajmniej nie zapamiętać, że on tam jest. Chyba musiałem się nauczyć, nie wiem, też jakoś tak własną wyobraźnię, nawet niekoniecznie pisarską, ale własną wyobraźnię w ogóle przyzwyczaić do miasta, większego miasta, żeby właśnie postanowić, że umiem je opisać. Ale ja nawet kiedy działam jako pisarz w większym mieście, takim jakim jak Poznań, to moich bohaterów osadzam w jakiejś przestrzeni i sprawiam, że oni w tej przestrzeni czują się zadomowieni, nie mają taką swoją, no właśnie taką przestrzeń ograniczoną do kilku ulic, które znają jak psy, które mają obwąchanych te kilka ulic, albo koty, które też mają tych parę...
1: No bo szczególnie właśnie... Kasper jest takim dzieckiem miasta, prawda? A dzieckiem pewnej okolicy. Tak. Jest, no to jest też taka przestrzeń ludzi z półświatka, prawda? Tak. I prostytutek, bo on jest dzieckiem prostytutki, nie? Tak. Prawda? Czy właśnie takich, no właśnie...
0: Takich trochę
1: rozbójników,
0: gangsterów,
1: tak.
0: Tak, więc moja wyobraźnia idzie jakby coraz dalej, poszerza swoje pole działania, powiedziałbym, ale za każdym razem ja muszę tę przestrzeń dobrze poznać, dobrze poczuć. A to rzeczywiście można robić na ograniczonej przestrzeni. No, poszedłem trochę dalej, rozszerzyłem te granice, ale badam, obmacuję. Zawsze ten horyzont widzę i czuję. Te kroki stawiam ostrożnie dalej, ale rzeczywiście stawiam. Tak, miasto mnie pociągnęło. Pociągnęło, ale nie wiem, wiem, co będzie dalej, ale nie będę zdradzał.
1: No i pojawia się wspomniany już przeze mnie Jan Staudinger, którego raczej z Krakowem pewno kojarzymy, ale jak tutaj możemy wyczytać, w 1930 roku Jan Staudinger

0: na dalším z koncertních večerů 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro dozněla svita z opery Osud.
1: Rozpoczął się właśnie kolejny koncert 81. praskiej wiosny, w tydzień po tym, jak symbolicznie festiwal zainaugurowała Mavlast Bedřicha Smetany. Raz jeszcze na falach programu Drugiego Polskiego Radia mogliśmy usłyszeć muzykę czeską. Jakub Hrusza i czescy filharmonicy wykonali bowiem suitę z opery Osud, czyli Przeznaczenie, opery Leosza Janaczka, choć w zasadzie ta forma jest wynikiem opracowania, którego w latach 50. dokonał inny czeski artysta, dyrygent Franciszek Jilek, który właśnie wtedy, pod koniec lat 50. dokładnie, próbował doprowadzić do pierwszego scenicznego zaprezentowania opery. Udało się to w Brnie i Stuttgarcie, ale opera prawdopodobnie ze względu na libretto, które napisał sam Leosz Janaczek, dość powszechnie oceniana jest raczej jako utwór mało popularny i mało zgrabnie zakomponowany. Jak w przypadku innych dojrzałych dzieł, Janaczek odwołuje się tu do tradycji, między innymi do tradycji operetkowej, ale jak mogli Państwo usłyszeć, między innymi po tym walcu, który zabrzmiał w środkowym ogniwie tej suity, to w zasadzie można zadawać otwarte pytanie, czy Janaczek z tradycją dialoguje, czy stara się w jakimś sensie

0: To był obszerny fragment cyklu pieśni Leosza Janaczka, zapisnik z Misa Lecho, czyli pamiętnik tego, który zniknął. Śpiewał Nicky Spence przede wszystkim, przy fortepianie Julius Drake towarzyszyły tym głównym wykonawcom również solistki, śpiewaczki. Minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: Więc to już najwyższa pora na szósty fragment noweli Thomasa Manna Śmierć w Wenecji. Słynne dzieło niemieckiego noblisty prezentujemy w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. To wydanie wkrótce ukaże się nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Widok plaży, ten obraz kultury z beztroską zmysłowością korzystającej z życia na skraju żywiołu, bawił go i cieszył jak nigdy dotąd. Szare i płaskie morze ożyło już dzięki brodzącym dzieciom, pływakom i kolorowym postaciom, które z rękami skrzyżowanymi pod głową leżały na ławicach piasku. Inni wiosłowali w niedużych, pomalowanych na czerwono i niebiesko łódkach bez kilu, wywracając się na nich ze śmiechem. Przed długim rzędem kabin z podestami, na których siedziało się jak na małych werandach, toczyło się życie pełne zabawy i leniwego spokoju. Odwiedzano się nawzajem i plotkowano. Pieczołowita poranna elegancja występowała obok na gości, która śmiało i swobodnie korzystała z przywilejów tego miejsca. Po wilgotnym i ubitym piasku przechadzali się pojedynczy goście ubrani w białe płaszcze kąpielowe lub w obszerne i intensywnie kolorowe szaty. Misterny zamek z piasku zbudowany przez dzieci na prawo od niego

był obetkany dookoła małymi flagami wszystkich krajów. Sprzedawcy muszli, ciastek i owoców rozkładali na klęczkach swoje towary. Po lewej, przed jedną z kabin stojących prostopadle w stosunku do innych oraz do morza i zamykających w tym miejscu hotelowy odcinek plaży, rozbiła się rosyjska rodzina. Brodaci mężczyźni z wielkimi zębami, kobiety masywne i ospałe, jakaś bałtycka panna siedząca przed sztalugą i wśród okrzyków rozpaczy malująca morze, dwójka dobrodusznie brzydkich dzieci, stara służąca w chustce na głowie o poczciwie poddańczych manierach niewolnicy. Bytowali tam z radosną wdzięcznością, nieustannie wykrzykując imiona swoich nieposłusznych, baraszkujących dzieci. Używając niewielu włoskich słów, długo żartowali z wesołym staruszkiem, od którego kupowali słodycze, całowali się w policzki i nie zważali na żadnego obserwatora ich ludzkiej wspólnoty. Chcę jednak zostać, pomyślał Aschenbach. Gdzież byłoby lepiej? Z dłońmi złożonymi na kolanach zapatrzył się w morze, zatracając wzrok w jego bezkresie, pozwalając spojrzeniu wymknąć się, rozpłynąć, załamać się w monotonnej mgle pustyni przestworzy. Kochał morze z głębokich powodów. Z potrzeby spokoju, ciężko pracującego artysty, który pragnie skryć się przed wymagającą wielokształtnością zjawisk u źródła prostoty i ogromu. Z zakazanego wręcz przeciwnego jego zdaniu, a przez to kuszącego pociągu ku temu, co nieusystematyzowane, niezmierzone, wieczne, ku nicości. Szukanie spoczynku w doskonałości jest tęsknotą tego, kto się o nią trudzi. A czyż nicość nie jest formą doskonałości? A gdy tak marzycielsko zatapiał się głęboko w pustce, nagle horyzontalną linię brzegu przecięła ludzka postać, a kiedy przywołał wzrok z nieskończoności i go skupił, ujrzał pięknego chłopca, który minął go idąc z lewej strony po piasku. Szedł boso, gotowy brodzić, smukłe nogi miał odsłonięte powyżej kolan, szedł powoli, ale tak lekko i dumnie, jakby chodzenie bez obuwia było dla niego całkiem normalne i rozglądał się na boki ku stojącym poprzecznie kabinom. Lecz ledwie dostrzegł rosyjską rodzinę, która w przepełnionej wdzięcznością zgodzie oddawała się swoim zajęciom, twarz zasnuła mu burza gniewnej pogardy. Czoło mu spochmurniało, usta się uniosły i po jednej stronie warg dało się zauważyć zaciekłe szarpnięcie, które niemal rozdzierało policzek, a brwi zmarszczyły się tak mocno, że pod ich ciężarem oczy jakby się zapadły, zionąc złowrogą i mroczną mową nienawiści. Popatrzył w ziemię, jeszcze raz rzucił groźne spojrzenie za siebie, potem gwałtownym ruchem barku odtrącił wszystko i zostawił wrogów za sobą. Pewien rodzaj czułości lub przestrachu, coś na kształt respektu i wstydu, skłoniło Aschenbacha do odwrócenia głowy, jakby niczego nie widział. Albowiem poważny, przypadkowy obserwator namiętności niechętnie czyni użytek z własnych spostrzeżeń, choćby tylko dla siebie samego. Zarazem jednak był ubawiony i wstrząśnięty, to znaczy uszczęśliwiony. Ten dziecięcy fanatyzm, zwrócony przeciwko najdobrotliwszej cząstce życia, wprowadzał w obręb relacji ludzkich bosko niewysłowione. Czynił cenne dzieło natury, dotąd zdolne jedynie cieszyć oko, godnym głębszego współuczestnictwa. Nadto nadawał już i tak przez samo piękno znaczącej postaci dorastającego wyrostka polityczno-historyczny wymiar, który pozwalał traktować go ponad miarę jego lat na serio. Wciąż odwrócony Aschenbach nasłuchiwał głosu chłopca, jego jasnego, raczej słabego głosu, którym już z daleka starał się oznajmić swoje nadejście zajętym budową zamku z piasku towarzyszom. Odpowiedziano mu, wykrzykując jego imię lub zdrobniałą jego formę, na co Aschenbach nie bez pewnej ciekawości wytężył ucho, nie potrafiąc jednak uchwycić niczego konkretnego poza dwiema melodyjnymi sylabami brzmiącymi jak adzio lub częściej adziu z wydłużonym na końcu u. Radował go ten dźwięk. Jego miłe brzmienie znajdował odpowiednim dla samego obiektu. Powtarzając go w myślach, zadowolony zwrócił się ku swoim listom i papierom. Z małą podróżną teczką na kolanach zaczął przy użyciu

magicznego pióra załatwiać korespondencję. Jednak już po kwadransie uznał w myślach, że szkoda byłoby porzucić tę sytuację, najrozkoszniejszą, jaką znał, i stracić ją dla obojętnej czynności. Odłożył zatem przybory do pisania i zwrócił się ponownie ku morzu, lecz nie minęło wiele czasu, gdy rozproszony głosami młodzieży przy piaskowej budowli obrócił opartą wygodnie o poręcz krzesła głowę w prawo, aby przypatrzeć się znów poczynaniom i krzątaninie doskonałego Adzia. Odnalazł go już pierwszym spojrzeniem. Czerwona kokarda na jego piersi nie mogła ujść uwadze. Pochłonięty zabawą wraz z innymi kładł starą deskę jako most nad wilgotną fosą zamku, a jednocześnie nawołując i wskazując głową wydawał instrukcje do tego dzieła. Towarzyszyła mu mniej więcej dziesiątka dzieci, chłopców i dziewczynek w jego wieku i młodszych, które jedno przez drugie trajkotały mieszaniną języków polskiego, francuskiego, a także paru dialektów bałkańskich. Ale to jego imię rozbrzmiewało najczęściej. Wyraźnie był pożądany, adorowany, podziwiany. W szczególności jeden z towarzyszy, Polak jak on, krzepki chłopak, na którego wołano Jaszu lub podobnie, o czarnych, wypomadowanych włosach i w lnianym garniturku z paskiem, zdawał się być jego najbliższym wasalem i przyjacielem. Kiedy praca przy zamku dobiegła już końca, obaj poszli brzegiem objęci, a ten, którego przyzywano Jaszu, całował pięknego. Aschenbach miał ochotę pogrozić mu palcem. Tobie jednak, Kritobulu, radzę, pomyślał z uśmiechem, wyrusz w podróż na rok, bo co najmniej tyle czasu potrzebujesz, by wyzdrowieć. A potem spożył na śniadanie duże, w pełni dojrzałe truskawki, które kupił u handlarza. Zrobiło się bardzo ciepło, chociaż słońce nadal nie zdołało przebić się przez warstwę mgły na niebie. Ospałość spętała umysł, podczas gdy zmysły napawały się niezmierzoną i odurzającą słodyczą morskiej ciszy. Zgadywanie, dociekanie, jakież to imię brzmi mniej więcej jak Adzio, wydawało się poważnemu mężczyźnie stosownym, całkowicie zajmującym umysł zadaniem i zajęciem. W końcu z pomocą kilku polskich wspomnień ustalił, że chodzić musi o Tadzia, zdrobnienie od Tadeusza, przywoływanego jako Tadziu. Tadzio się kąpał. Aschenbach po chwili dostrzegł jego głowę, jego ramię, którym wiosłował zamaszyście daleko w morzu. Morze bowiem zdawało się płytkie, hen od brzegu. Lecz oto już zaczęto o niego się niepokoić. Już od kabin kobiece głosy przyzywały go z powrotem, ponownie wołając to imię, które niemal jak hasło opanowało plażę i które ze swymi miękkimi spółgłoskami i przeciągłym u na końcu miało w sobie coś słodkiego i zarazem dzikiego. Tadziu, Tadziu. Usłuchał i bijąc nogami oporną wodę, aż zamieniła się w kipiącą pianę, biegł przez falę z głową odrzuconą do tyłu. Warto było patrzeć, jak ta żywa postać, chłopięco powabna, a zarazem surowa, z ociekającymi lokami, piękna jak subtelny bóg, nadchodząc z głębi nieba i morza, wynurza się z żywiołu i mu umyka. Widok ten nasuwał mityczne obrazy. Był niczym poetycka opowieść o początkach świata, o źródłach formy i narodzinach bogów. Aschenbach z zamkniętymi oczami wsłuchiwał się w rozbrzmiewającą w jego wnętrzu pieśń i znowu pomyślał, że jest tu dobrze i że pragnie tutaj zostać. Później Tadzio, odpoczywając po kąpieli, leżał na piasku owinięty w białe prześcieradło, przeciągnięte pod prawym ramieniem, z głową złożoną na nagim ramieniu. I choć Aschenbach nie patrzył na niego, tylko czytał kilka stron swojej książki, ani na chwilę nie zapominał, że on tam jest i że wystarczy tylko lekko obrócić się w prawo, aby ujrzeć coś godnego podziwu. Zdawało mu się niemal, że siedzi tutaj, by strzec odpoczywającego, zajęty własnymi sprawami, a jednak nieustannie czujny względem szlachetnej ludzkiej postaci tam, po prawej, niedaleko od niego. I jakaś ojcowska tkliwość, rozczulająca słabość kogoś, kto poświęcając się duchowi rodzi piękno, dlatego kto piękno posiada, wypełniała i poruszała jego serce. Po południu opuścił plażę, wrócił do hotelu i kazał się zawieźć do swojego pokoju. Spędził w nim dłuższy czas przed lustrem.

0: lustrem, przypatrując się siwym włosom, zmęczonej i ostrej twarzy. Pomyślał o swojej sławie i o tym, że wielu rozpoznaje go na ulicach i spogląda nań z szacunkiem w uznaniu dla jego niezawodnie trafnego i uwieńczonego wdziękiem słowa. Przywoływał wszystkie zewnętrzne sukcesy własnego talentu, jakie tylko nasuwały mu się na myśl. Przypomniał sobie nawet swoje szlachectwo. Następnie udał się na lunch do sali i zasiadł przy swoim stoliku. Gdy po skończonym posiłku wchodził do windy, młode towarzystwo, które również wracało z jadalni, wtłoczyło się za nim do otwartej kabiny. Wszedł do niej także Tadzio. Stał bardzo blisko Aschenbacha, po raz pierwszy tak blisko, że ten widział go już nie tak jak na odległym obrazie, lecz dokładnie, ze wszystkimi szczegółami jego człowieczeństwa. Chłopiec został przez kogoś zagadnięty, odpowiadając z nieopisanie słodkim uśmiechem, jednocześnie wycofywał się już z windy na pierwszym piętrze, opuściwszy wzrok. Piękno zawstydza, pomyślał Aschenbach i z wielką wnikliwością zaczął rozważać, dlaczego tak się dzieje. Zauważył jednak, że zęby Tadzia nie były szczególnie urokliwe. Nieco postrzępione i blade, pozbawione zdrowego połysku, kruche i osobliwie przejrzyste, jak to czasem bywa u osób anemicznych. Jest bardzo delikatny, jest chorowity, pomyślał Aschenbach. Zapewne nie doczeka sędziwego wieku. Zaniechał jednak zastanawiania się nad uczuciem satysfakcji lub uspokojenia, które towarzyszyło tej myśli. Spędził 2 godziny w swoim pokoju, a po południu popłynął vaporetto przez cuchnącą lagunę do Wenecji. Wysiadł przy San Marco, wypił herbatę na placu, a następnie zgodnie ze swoim tutejszym obyczajem ruszył na przechadzkę ulicami miasta. Był to jednak spacer, który doprowadził do całkowitej zmiany jego nastroju i postanowień. W zaułkach zalegała odrażająca duchota. Powietrze było tak gęste, że dochodzące z mieszkań, sklepów, jadłodajni zapachy, opary oleju, obłoki perfum i wiele innych woni kłębiło się w tumanach, nie chcąc się rozproszyć. Dym papierosowy wisiał w powietrzu i ulatniał się bardzo powoli. Ludzka ciżba w ciasnocie uliczek przeszkadzała spacerowiczowi zamiast go bawić. Im dłużej chodził, tym bardziej uciążliwy stawał się odrażający stan, jaki może wywołać morska bryza w połączeniu z sirocco. Stan, który jednocześnie pobudza i osłabia. Oblał go dokuczliwy pot. Oczy odmawiały posłuszeństwa. Pierś ściskała obręcz. Było mu gorąco. Krew pulsowała w głowie. Uciekł z zatłoczonych uliczek handlowych przez mosty w zaułki biedoty. Tam nagabywali go żebracy, a odrażające wyziewy z kanałów tamowały oddech. Na cichym placu, jednym z owych zapomnianych i zaczarowanych miejsc, jakie znajdują się w sercu Wenecji, osuszył czoło, odpoczywając na skraju fontanny i uznał, że musi wyjechać.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 6 fragment Śmierci w Wenecji Thomasa Manna w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Do tej lektury wrócimy już jutro o 22:00. Tymczasem na zegarze wybiła 22:16.

No to nasze rekomendacje o tej porze, co w dwójkowej filharmonii piszczy, jak to się mówi, albo co zaplanowaliśmy dla Państwa na następne dni. Ja będę miał przyjemność spotkać się z Państwem jutro o 20:00, a ponieważ to środa, to oczywiście muzyka dawna będzie królowała w dwójkowej filharmonii jutro. Koncert Freiburger Barok Orchester pod dyrekcją Gottfrieda von der Goltza z udziałem znakomitego pianisty, który specjalizuje się w wykonawstwie na instrumentach dawnych, Christiana Bezuidenhauta. Koncert zarejestrowany w Osace, i to, uwaga, było ponad rok temu, 2 kwietnia 2025 roku, z klasycznie, można powiedzieć, zestawionym i ja dodaję pysznie zestawionym programem, bo będziemy mieli się czym delektować. Dwa koncerty Wolfganga Amadeusza Mozarta,

G-dur KHL453 i S-dur KHL271 Genome. No i dwie symfonie. Pierwsza z nich, która wyszła spod pióra Józefa Haydna, symfonia S-dur 74, no i symfonia G-moll, opus 6, numer 6 Johanna Christiana Bacha. Będzie więc z czego posłuchać, różne oblicza stylu klasycznego, a może nawet sięgnięcie trochę jeszcze przed tę klasyczną pełnię wiedeńskiego klasycyzmu właśnie, który kultywowali Haydn i Mozart. Myślę tu o muzyce Johanna Christiana Bacha. No a jeśli rodzina Bachów została wywołana, proszę Państwa, to ja dzisiaj chciałem się z Państwem podzielić, zachęcając do wysłuchania jutro od 22:00 Filharmonii muzyką Jana Sebastiana Bacha. To będzie sonata G-dur, Uschmidera pozycja 1021, czyli sonata na skrzypce z towarzyszeniem basso continuo. Isabel Faust, Christian Bezuidenhout i Christine von der Goltz.

Muzyka Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Christiana Bezaidenhauta, Christine von der Goltz i przede wszystkim Isabel Faust, bo to była przecież sonata skrzypcowa G-dur Schmider 1021. A propos jutrzejszej filharmonii, a we czwartek będziemy świętować urodziny Piera Buleza. To jest koncert, który odbył się w ramach festiwalu wiosennego w Tokio w kwietniu minionego roku, który przedstawi Państwu Ewa Szczecińska z muzyką Piera Buleza. Oczywiście

w programie, ale ponieważ Pierre Boulez był też wybitnym dyrygentem, który sięgał po twórczość Gustawa Mahlera na przykład, to ja chciałem Państwu przypomnieć jedną z pieśni ze zbioru Des Knaben Wunderhorn właśnie Gustawa Mahlera pod dyrekcją Pierre'a Bouleza.

0: Czasami przysłowia są bardzo mądre, bo skojarzyło mi się takie, no i cały pogrzeb na nic. Nagadałem się Państwu o muzyce Gustawa Mahlera i o pieśniach Desknaben Wunderhorn. Chciałem je zaprezentować, w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i to był oczywiście taniec Świniopasa ze Szkiców Węgierskich, Beli Bartoka, Chicago Symphony Orchestra pod dyrekcją Piera Buleza. Poza tym wszystko się zgadzało, bo to a propos właśnie zaproszenia na czwartkową Filharmonię Dwójki, gdzie muzyka Piera Buleza będzie na pierwszym planie, więc czasami takie figle się zdarzają, szczególnie wtedy, kiedy zmieniamy systemy emisyjne. Bardzo Państwa przepraszam, Bartok dzisiaj był ważny, więc pod batutą Piera Buleza Bartokiem to spotkanie w dzisiejszej Filharmonii Dwójki skończyłem. Do usłyszenia, Marcin Majchrowski, spotkamy się jutro po 20.
1: Autopromocja.
2: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
1: Autopromocja.
3: Rozmowy po zmroku.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Kobylecka. Dobry wieczór. Dziś w rozmowach po zmroku opowiemy o niezwykłej historii Homo sapiens i o pokrewnych nam gatunkach hominidów, które jeszcze, proszę Państwa, 40 tysięcy lat temu żyły razem z nami na Ziemi. Dlaczego jednak nasi kuzyni wyginęli i przetrwał tylko jeden gatunek człowieka? Na te pytania próbują odpowiedzieć badacze i choć mamy pewne poszlaki, to zagadka daleka jest od ostatecznego rozwiązania. Do studia zaprosiłam profesor Małgorzatę Kot, która jest archeologiem i pracuje w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Współcześnie gatunek Homo sapiens opanował całą planetę, ale jeszcze, tak jak powiedziałam, stosunkowo niedawno nie byli

0: sami. Najwięcej wiemy o Neandertalczyku, którego pierwsze szczątki zostały odnalezione już w połowie XIX wieku. A zatem może troszkę przedstawmy tego naszego najbliższego kuzyna.
1: Tak, Neandertalczyk. O nim zdecydowanie wiemy najwięcej, bo wiemy o nim już od ponad 150 lat. To jest taki gatunek, czy też populacja ludzka, która powstaje w Europie i zapewne również częściowo w Azji Północnej.
0: 300-400 tysięcy lat temu, prawda?
1: Tak.
0: To jest stary gatunek.
1: Aczkolwiek ta linia ewolucyjna, ona rozdziela się od naszej mniej więcej 800 tysięcy lat temu. Wtedy widzimy migrację Homo erectus z Afryki właśnie do Europy, częściowo też do Azji. I tutaj te populacje zostają przez to, że ten klimat w Europie jest wtedy dużo chłodniejszy. Znaczy generalnie zawsze jest chłodniejszy niż w Afryce, a wtedy jeszcze dodatkowo mieliśmy do czynienia z lodowaceniami, które co jakiś czas tutaj nawiedzały Europę. No to te populacje muszą się w jakiś sposób dostosować do tych chłodnych warunków. I właśnie Neandertalczyk jest tą odpowiedzią na dostosowanie się do takich trudnych warunków chłodnych panujących tutaj w Eurazji.
0: Nawet w budowie, przepraszam, bo to taki krępy, dobrze zbudowany.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie głównie w budowie ciała ta morfologia bardzo szybko się zmienia. I tu już praktycznie 100-200 tysięcy lat temu, po tym jak Homo erectus pojawia się w Europie, widzimy te zmiany. Tą formę taką pośrednią my nazywamy Homo heidelbergensis i potem z tego ewoluuje właśnie człowiek neandertalski. I te populacje mieszkają sobie w Europie, ale mieszkają, tak jak powiedziałam, też w Azji. I co ciekawe, dopiero bardzo niedawno udało się zrozumieć, że w Azji mamy do czynienia z zupełnie oddzielną populacją genetyczną Neandertalczyków. Więc to są dwie oddzielne populacje neandertalskie. I co ciekawe, ta populacja europejska w pewnym momencie dość późno zawędrowuje jeszcze raz do Azji. Więc jest taki moment, w którym w Azji trafiamy na dwie zupełnie różnie genetycznie populacje neandertalczyków. Więc to też jest takie ciekawe zjawisko, jak oni ze sobą się spotkali i po iluś tam dziesiątkach czy setkach tysięcy lat, jak ta ich relacja wyglądała. Więc tak, zdecydowanie o populacjach neandertalskich tutaj wiemy najwięcej, bo mamy też najwięcej szczątków.
0: A tutaj jeszcze dodam, nazwa pochodzi od miejsca tego pierwszego znaleziska, od doliny Niedertal w Niemczech i stąd Neandertalczyk.
1: Tak, tam do dzisiaj jest Muzeum Neandertalczyka, takie najbardziej sławne. Ta jaskinia, w której znaleziono pierwsze szczątki, czy też te najbardziej znane szczątki, nie, one nie były pierwsze, to ona już nie istnieje. Została całkowicie wyeksploatowana w trakcie takiej eksploatacji kamieniołomów, więc zostały tylko właśnie te szczątki, które faktycznie można obejrzeć sobie w muzeum w Neandertal.
0: Nastąpiła w ostatnich latach, ostatnich dziesiątkach lat ogromna zmiana patrzenia na Neandertalczyka, prawda? Od takiego no, małpoluda, dzikiego stwora, choć mózg miał większy od Homo sapiens, tutaj powiedzmy, do no, jednak człowieka, na którego patrzymy już z takim lekkim podziwem, bo to jest gatunek człowieka, który chowa swoich zmarłych, który dba o swoich współplemieńców, który również potrafi tworzyć narzędzia dosyć takie wysublimowane.
1: Tak, ta zmiana następuje tak powoli. Tutaj nawet z tą budową czy objętością czaszki jest taka ciekawa historia. Myśmy zawsze właśnie porównywali się z Neandertalczykiem. Do końca nie było wiadomo, czy on jest naszym kuzynem, czy może takim przodkiem trochę. Więc tam od zawsze trwała dyskusja, jak my jesteśmy z nim skoligaceni. No i żeby sobie wytłumaczyć, no bo on przecież musiał być ten gorszy, prawda? No bo on wymarł, my zostaliśmy. Więc tłumaczono sobie, że no miał wprawdzie większą czaszkę, ale na pewno ten mózg był mniej pofałdowany. Ta próba takiego wytłumaczenia, że my jesteśmy lepsi od zawsze gdzieś tam w nas istniała i faktycznie go długo przedstawiono jakiego takiego małpoluda. To się bardzo szybko zmieniło, ale zmieniło się w takim dość ciekawym momencie, czyli wtedy, kiedy pojawiły się badania genetyczne, które pokazywały, że myśmy się z tym Neandertalczykiem krzyżowali.
0: Krzyżować się no, nie ma co z byle kim.
1: Prawda? Mało tego, tam okazało się, że w tym krzyżowaniu, czyli ta domieszka genów neandertalskich, występuje głównie w populacjach europejskich. No i w tym momencie nasze myślenie o Neandertalczyku absolutnie się zmieniło. Od tego czasu jest właśnie tym bardzo rozumnym hominidem. Ale tak, to są ludzie tacy jak my, którzy po prostu przyszło im żyć w zupełnie innych warunkach. Więc oni w inny sposób dostosowali się do tego, żeby jak najlepiej móc przeżyć, jak najbardziej dobrze zaadaptować się do tych trudnych warunków, w których żyli. I tutaj nie mamy dzisiaj w ogóle mowy o

0: tym, kto jest lepszy, kto gorszy. To jest bardziej myślenie o tym, jak różne są te adaptacje do różnych właśnie warunków panujących wtedy.
1: Bardzo mamy dużo szczątków neandertalczyka, nawet z Polski. No, szkieletu nie mamy, ale mamy ząb.
0: Pojedyncze zęby, tak. Mamy z jaskini stajni. Bardzo długo mieliśmy problem, właśnie nie było żadnych szczątków. Mamy dość dużo stanowisk z tego okresu, które przypisujemy neandertalczykowi.
1: Bo narzędzia. Po narzędziach to poznajemy.
0: Poznajemy po narzędziach. Też wiemy, że w tym okresie jeszcze nie było tutaj ludzi współczesnych, więc zakładamy, że to są neandertalskie stanowiska. I faktycznie tych szczątków bardzo długo nie znajdowaliśmy. Te pierwsze znaleziska pochodzą właśnie z jaskini Stajnia i tu mamy potwierdzone także genetycznie to, że to jest neandertalczyk. No i to dzisiaj to są jedyne tego typu szczątki i takie jedyne znalezisko.
1: Badania pokazują, że neandertalczyk żył jeszcze 24 tysiące lat temu i to jest znalezisko z Portugalii.
0: To jest takie dość wątpliwe stanowisko. Faktycznie Legar Velho, tam znaleziono szczątki dziecka, które mówi się, że ma takie cechy neandertalskie. Przy czym to jest znalezisko, które odkryto zanim były wyniki badań genetycznych. Tam, z tego co wiem, do dzisiaj nie ma zrobionych analiz genetycznych tych szczątków. Natomiast wiedząc o tym, że myśmy się jednak z nimi krzyżowali, ja bym nie do końca szła w takim kierunku interpretacji, że to do końca jest neandertalczyk, bo to może być po prostu człowiek współczesny, który ma jeszcze na tyle dużo cech neandertalskich, że faktycznie one się tak manifestują. Takie bezpośrednie dane na to, że mamy faktycznie jeszcze neandertalczyków, pochodzą mniej więcej z 40 tysięcy lat. Po 40 tysiącach lat nie mamy de facto żadnych stanowisk bezpośrednio, które byśmy wiązali z neandertalczykiem. I tutaj pytanie dlaczego?
1: Właśnie, tak.
0: Tu myślę, że jest kilka się zbiegło ze sobą różnych elementów. Jednym z nich i dlaczego ta granica jest taka bardzo, bardzo jasna i bardzo gruba, taka linia odcięcia może być związana z wybuchem wulkanu, który miał miejsce właśnie około 40-41 tysięcy lat temu na płaskowyżu kampanijskim, dzisiaj to jest Zatoka, dookoła Neapolu. Tam wtedy wybuchł wulkan, który akurat tak się przydarzyło, że te wszystkie pyły wulkaniczne tak gdzieś na północny wschód powędrowały razem z wiatrem i grubość tej pokrywy pyłów jeszcze na Bałkanach sięgała kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. My ją notujemy jeszcze gdzieś tam nad Wołgą, na stanowiskach w postaci fragmentów tych pyłów wulkanicznych, więc wiemy, że to był faktycznie taki wybuch, który mógł mieć wpływ na to, że przez jakiś czas nie było dostępu światła, że mogło dojść do tego, że pewne rośliny przestały rosnąć, tak, jeżeli wyobrazimy sobie. Tak, no przynajmniej te populacje, które żyły na Bałkanach wtedy, a wiemy, że tam faktycznie żyją te takie jedne z późniejszych, na przykład na stanowisku Vindija w Chorwacji, to te grupy mogły wtedy bardzo, bardzo ucierpieć. Więc to mógł być jeden z czynników, który tutaj gdzieś no, przypieczętował ten wymieranie neandertalczyka.
1: Całkiem niedawno, pani profesor, bo mówię, neandertalczyk to jest połowa XIX wieku, więc oswoiliśmy się już z tym, że mieliśmy takiego kuzyna. Ale całkiem niedawno, w 2008 roku, odkryto na Syberii, w jaskini Denisowa, szczątki, niewielkie, bo to kilka kostek dosłownie. Badania genetyczne pokazały, że mamy do czynienia z jakimś nowym, nieznanym gatunkiem człowieka. Zaskoczenie.
0: No tak, i tu zaczęła się cała dyskusja wtedy, bo myśmy wcześniej myśleli, że mamy do czynienia właśnie z takim dychotomicznym podziałem. Tu neandertalczyk, potem człowiek współczesny, świat był prosty.
1: Taki liniowy rozwój, prawda?
0: Liniowy. Wprawdzie już wtedy wiedzieliśmy, że neandertalczyk był raczej naszym kuzynem, czyli równolegle, żeśmy się rozwijali, nie jest naszym bezpośrednim przodkiem, no ale musieliśmy sobie poradzić z dwoma bohaterami tej historii. A tutaj nagle na naszą scenę wszedł ktoś trzeci, czyli właśnie człowiek z jaskini Denisowa. Te pierwsze doniesienia były absolutnie niesamowite, bo okazało się, że to jest jakaś populacja żyjąca w Azji, przynajmniej centralnej, tej północno-centralnej, która różni się genetycznie i od ludzi współczesnych, i od neandertalczyków. Bliżej jest jej do neandertalczyków niż do nas, ale rozeszła się genetycznie z neandertalczykami też przynajmniej te 600 tysięcy lat temu. I od tego czasu trwają bardzo intensywne badania i analizy, kto zaczął. Prawda? Czyli jak już mieliśmy materiał genetyczny tych Denisowian, pochodzący, tak jak pani powiedziała, z pojedynczych zębów, potem również pojedynczych kości.
1: Tak, bo tam palec, żuchwa, prawda, trzy zęby, zdaje się, zostały znalezione.
0: Tak, tak, to są naprawdę pojedyncze dotąd szczątki, wszystkie pochodzące właśnie z tej jaskini Denisowa.
1: I jeszcze tylko dodam, liczące sobie

0: 41 tysięcy lat, tak?
1: Są też starsze. No, później zaczęto znajdować również materiał genetyczny tych Denisowian w głębszych warstwach tej jaskini do 200, nawet 250 tysięcy lat. Więc wiemy,
0: wstecz,
1: że oni...
0: tak?
1: Tak, więc oni wiemy, że oni wtedy też żyli i przez cały ten okres potem. Zresztą w tej samej jaskini Denisowa spotykali się z neandertalczykami. Tam są warstwy, w których mamy szczątki neandertalskie i denisowiańskie. Mamy nawet jedne szczątki, które są bezpośrednią hybrydą. To jest dziewczynka, która miała jednego rodzica denisowianina, a drugiego neandertalczyka.
0: I została nazwana Deni.
1: Została nazwana Deni właśnie, tak. Jest to dość ciekawe takie znalezisko, pokazujące na bezpośrednią tutaj hybrydyzację między tymi dwoma populacjami. Natomiast jak już mieliśmy materiał genetyczny denisowiański, to mogliśmy zacząć się zastanawiać, czy on dzisiaj ma jakiś w nas, w populacjach żyjących, widzimy jego elementy. No i okazuje się, że faktycznie jest domieszka genów denisowiańskich, ale ona jest głównie w tych populacjach żyjących w Azji Południowo-Wschodniej. Czyli mamy szczątki, które znaleźliśmy na Altaju, na Syberii, a domieszkę u ludzi współczesnych, która gdzieś tam od Tybetu dalej na południe się ciągnie, a największa koncentracja jest w ogóle w Nowej Gwinei. I to jest jedna z zagadek dużych, które też próbowaliśmy rozwikłać. Okazuje się, że to są populacje, które są dobrze dostosowane do życia w górach wysokich. To dzisiaj właśnie ta domieszka na przykład u populacji tybetańskich to jest taka mutacja, która polega na tym, że umożliwia im, to jest jakaś zmiana w budowie hemoglobiny, która umożliwia lepsze przyswajanie tlenu w tych warunkach, gdzie jest mniej go w powietrzu.
0: I to właśnie mają Tybetańczycy od Denisowian?
1: Tak. Dokładnie tak. Więc to też pokazuje, że same te populacje denisowiańskie, one były właśnie dostosowane do życia w górach wysokich. I tu zaczęły się zaraz poszukiwania, no bo jeżeli krzyżowaliśmy się z nimi i głównie w Azji Południowo-Wschodniej, znaczy, że też powinniśmy ich gdzieś znajdować w tej Azji Południowo-Wschodniej. To nie jest proste szukanie, ponieważ no, w Denisowej dysponujemy pojedynczymi zębami, więc nie potrafimy nawet zrekonstruować, jak duży to jest człowiek, jak on wygląda do końca. Więc pierwsze takie znalezisko, które było spoza Denisowej, to jest stanowisko z Chin, z jaskini Xiahe, w której faktycznie znaleziono żuchwę. Po analizach mitochondrialnych wskazuje na to, że to jest denisowianin. I teraz potwierdzono to również tam z analiz sedymentów DNA. Więc wiemy, że te populacje denisowiańskie no, od Altaju, ale też tutaj bardziej właśnie na południe do Tybetu sięgają. Co ciekawe, to z zeszłego roku są wyniki badań, że być może denisowianinem jest również ten słynny Dragon Man, czyli ten właśnie ten wielkolud, prawda, z Xi'anu,
0: tak,
1: z Chin. To jest ciekawa historia, bo to jest czaszka bez kontekstu absolutnie znaleziona. Ona została znaleziona gdzieś na początku XX wieku przez robotnika w trakcie pracy nad budową drogi. On znalazł czaszkę ludzką, świetnie zachowaną i po prostu bał się powiedzieć wszystkim, że coś takiego znalazł.
0: Więc... Żeby pewnie nie być oskarżonym na przykład o morderstwo.
1: Podejrzewam, że tak. W związku z tym to jest no, zupełnie filmowa historia. On to ukrył na dnie suchej studni, owinął w jakieś szmatki i nigdy nikomu nic nie powiedział. I dopiero na łożu śmierci powiedział o tym swoim dzieciom. Więc te dzieci, jak już ten człowiek zmarł, faktycznie do tej studni zajrzały i na dnie znalazły tą owiniętą kilkadziesiąt lat wcześniej czaszkę. Skontaktowały się z muzeum i wtedy dopiero to trafiło w ręce naukowców. Jest to fantastycznie zachowana czaszka hominida. Jedna z w ogóle z większych czaszek hominida. Ona ma masywną budowę. Zaczęła się wielka dyskusja, kto to jest. Został nazwany właśnie ten człowiek Dragon Man, czyli człowiek smok. Trochę nawiązanie do Chin, a trochę tego, że jest faktycznie tak potężnej budowy. Długo myśleliśmy, że to są jakieś jeszcze inne populacje ludzi mieszkających właśnie takie duże.
0: A wykonano pani profesor badania genetyczne tej czaszki? Czy to mogłoby rozwikłać tę zagadkę, czy to jest denisowianin?
1: I właśnie chyba dokładnie rok temu pojawiły się pierwsze wyniki badań genetycznych. Tam jest problem z genetyką polegający na tym, że to jest dość stara czaszka. Ona ma ponad 230 tysięcy lat. Ale z tego, co pamiętam, tam udało się znaleźć albo materiał genetyczny mitochondrialny, który wskazuje na to, że to może być denisowianin. Więc są poszlaki na to, że te populacje takie bardzo masywne, to jest faktycznie denisowianin i to może potwierdzać fragment z Denisowej, tam jest fragment podstawy czaszki, który jest niesamowicie gruby. To jakby widać, że ten człowiek musiał mieć bardzo grubą podstawę czaszki, więc faktycznie na dzień dzisiejszy wygląda na to, że denisowianie to jest taka populacja, która jest niesamowicie masywnie zbudowana i bardzo, jak to mówimy, robustnie.
0: Więc, i to są wysocy ludzie.
1: Wysokie, duże populacje.
0: Ten człowiek miał

0: Co, 182 metry?
1: Może 2 metrów nie miał. Znaczy tu o wysokości ciężko mówić, bo mamy samą czaszkę, ale to musiał być taki człowiek bardzo dobrze zbudowany i na pewno wysoki. To nie byli hobbici z Flory, zdecydowanie.
0: No właśnie, jeszcze pani profesor, ostatnie pytanie dotyczące Denisowian, bo powiedziała pani, że oni krzyżowali się z Neandertalczykiem, mamy taki dowód genetyczny, natomiast musieli też krzyżować się z człowiekiem współczesnym, z Homo sapiens, skoro obecne populacje ludzi w Azji Południowo-Wschodniej mają tę domieszkę.
1: Tak, zakładamy zatem, że w momencie, kiedy oni jeszcze żyli, my musieliśmy przechodzić gdzieś tamtędy. I w związku z tym do tego krzyżowania doszło. Ale tego momentu jeszcze nie chwytamy, bo my dopiero zaczynamy znajdować tak wczesne ślady migracji człowieka współczesnego. No właśnie, bo na ten cały nasz świat, który żeśmy sobie tu namalowali, zaczyna wchodzić człowiek współczesny. Myśmy dotąd myśleli, że on wchodzi gdzieś mniej więcej 40 tysięcy lat temu, dość późno. Bo dopiero tak późno chwytamy pewną zmianę technologiczną, która dla nas jest kluczowa i wtedy już wiemy, otóż na pewno jest człowiek współczesny. Natomiast teraz coraz bardziej i w coraz większej liczbie stanowisk okazuje się, że mamy do czynienia z jakimiś pojedynczymi migracjami ludzi współczesnych jeszcze przed tą zmianą technologiczną. I my to chwytamy w Europie. W tej chwili w Europie mamy do czynienia przynajmniej z 3 takimi falami migracji. My je czasem nazywamy, że to nie są fale, tylko takie falki migracji, bo są pojedyncze populacje, które przychodzą i wymierają. Czyli mamy 1, 2, 3, kilka stanowisk i oni nie przeżywają. Nie mamy ich genów w ogóle w naszej puli genetycznej. Czyli takie pojedyncze fale migracji i prawdopodobnie z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia w Azji. Czyli tutaj też będziemy mieli ileś tam bardzo niewielkich fal migracji, w której w pewnym momencie któraś tam faktycznie zostaje. Te najstarsze szczątki w tej chwili z Azji Południowo-Wschodniej mają tam około 80 tysięcy lat. Pochodzą z samego południa. Ale tutaj znowu wchodzi problem tego, że w Azji Południowo-Wschodniej nie zachowuje się materiał genetyczny w szczątkach. Bo tam jest za gorąco i za wilgotno. I to jest jeden z większych naszych problemów, że nie jesteśmy w stanie badać genetycznie ani tych populacji ludzi, którzy tam przychodzą, ani tych hobbitów, którzy tam sobie mieszkają na Flores. Czyli tak naprawdę nie wiemy o nich nic. Tak czysto genetycznie. Bo z Denisowianami jest związana jeszcze jedna ciekawa historia. Poza tym, że my wiemy, że Denisowianie krzyżowali się z Neandertalczykami, wiemy, że krzyżowali się z ludźmi współczesnymi, to my wiemy, że oni krzyżowali się z jeszcze jedną populacją ludzką. Tylko my jej jeszcze nie znaleźliśmy. Czyli w genach Denisowian znajdujemy domieszkę jakichś genów, kogoś, pytanie kogo, kto gdzieś tam sobie żyje. No i teraz zakładając, że Denisowianie żyli w Azji, no to zakładamy, że ta populacja musiała gdzieś tam w Azji być, mieszkać. Przez chwilę myśleliśmy, że to będzie właśnie ten Dragon Man, no bo on był takim pierwszym tutaj kandydatem. Tak. No ale jeśli założymy, że Dragon Man jest Denisowianinem, no to nie. Drugą opcją możliwą byłby nasz Homo floresiensis, czy tudzież wszystkie te takie właśnie skarłowaciałe populacje mieszkające, bo tam na Filipinach mamy też z podobnym procesem do czynienia. No ale tu trudno znowuż domniemywać, że ten Denisowianin dotarł, tam nie mamy na to śladów, ani że te populacje wyszły z tych wysp jakkolwiek i trafiły z powrotem na kontynent. Więc nie widzimy tego momentu styku, więc jest też możliwość i to przyjmujemy chyba najbardziej w tej chwili, że będziemy mieli do czynienia gdzieś, czy ktoś kiedyś znajdzie szczątki jeszcze jednego gatunku, tudzież populacji ludzkiej.
0: No i wtedy sprawdzimy, czy ten genetyczny puzelek pasuje do tego obrazu, który mamy u Denisowianina.
1: Dokładnie. Oraz sprawdzimy, czy te geny są u nas i czy myśmy z tą populacją, bo tego jeszcze nie wiemy, z tą tak zwaną populacją X się krzyżowali.
0: Pani profesor już wspomniała kilkukrotnie o hobbitach, o właśnie, o tych niewielkich ludziach z Flores. To jest odkrycie też z początku XX wieku, w 2003 roku na jednej z wysp Indonezji, właśnie na wyspie Flores, został odkryty bardzo dobrze zachowany szkielet kobiety 30-letniej, ale o bardzo małym wzroście. Stąd potem ten przydomek Hobbit.
1: Tak, początkowo, w momencie kiedy to był jeden szkielet, to przypuszczano, że może mamy do czynienia z jakimś czy chorobą genetyczną. Niektórzy wskazywali, że może to jest po prostu jakieś schorzenie takie, które doprowadziło do do tego, że ten konkretny osobnik był po

po prostu bardzo niskiego wzrostu, nie przekraczą de facto 1,10 m. Natomiast w momencie, kiedy zaczęły to znajdować więcej szczątków w tej samej jaskini Liangboa na Flores, no to okazało się, że nie, że jednak mamy do czynienia z całą populacją właśnie takich bardzo niewielkich hominidów. Potem myślano, okej, no ale to w takim razie one muszą być bardzo stare, ale okazało się, że one wcale stare nie są. One żyły na tej wyspie Flores

0: trochę dłużej. Mało tego, mamy do tego narzędzia, czyli to są ludzie, którzy wykonywali narzędzia. W dość ciekawych takich warunkach żyli, ponieważ generalnie mamy do czynienia z czymś takim, że na wyspach wszystkie ssaki będą raczej malały. I faktycznie z tymi hobbitami z Flores żyją wtedy takie skarłowaciałe słonie, które tam mają 1,50 m i parę takich gatunków skarłowaciałych im towarzyszy.
1: Ale to może i człowiek również był gatunkiem skarłowaciałym.
0: Więc prawdopodobnie tak. To dokładnie do takiego procesu doszło. Czy tak przynajmniej dzisiaj się przypuszcza. Czyli to jest zapewne Homo erectus, który dotarł, bo wiemy, że przynajmniej na jawę dotarł, więc zapewne dotarł też na Flores, który po prostu z czasem zaczął zmniejszać swoje rozmiary ciała, no bo tych zasobów na wyspie jest zawsze mniej. W związku z tym łatwiej jest przeżyć tym, którzy są mniejsi i mają mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne.
1: Energetyczne, tak.
0: Energetyczne. I to tak idzie dalej, prawda? Więc w związku z tym ci każdy kolejni są o trochę mniejsi. Więc to są takie dość ciekawe populacje, które też są dzisiaj bardzo intensywnie badane. Wiem, że tam trwają prace na tym, żeby jakiś materiał genetyczny jednak wydobyć. No to jest szalenie trudne, ale mam nadzieję, że w końcu się uda.
1: A czy ta populacja owych hobbitów z Flores rozprzestrzeniła się i na inne wyspy? Czy my jesteśmy w stanie określić zasięg występowania tych ludzi?
0: Tu mamy niestety do czynienia z bardzo pojedynczymi stanowiskami, ale mamy takie stanowisko na Flores i to są bardzo faktycznie niewielkie hominidy. Natomiast z dość podobnym morfologicznie procesem spotykamy się, i to są niedawne znowu znaleziska, na Filipinach. Ten człowiek został nazwany Homo luzonensis, został znaleziony na wyspie Luzon, ale tam też mamy do czynienia z takimi populacjami hominidów, które są bardzo skarłowaciałe. Nie aż tak, tam powiedzmy doszliśmy gdzieś do 1,30 m, czyli nie jest to aż tak zaawansowany proces tego karłowacenia, ale też widać, że w podobnym kierunku to szło. Czy tutaj dochodziło do jakiegoś styku, czy mamy do czynienia z jedną populacją, która się gdzieś tam przemieszczała po tych wyspach? Tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć. Za mało mamy danych i nie mamy danych genetycznych.
1: No właśnie, pani profesor, bo genetyka rozstrzygnęłaby dylemat, czy to jest osobny gatunek człowieka, czy może jednak to jest gatunek nawet i Homo sapiens, który uległ właśnie tym dostosowaniom w warunkach izolowanej wyspy?
0: Tak, zapewne mógłby na to odpowiedzieć. Tym bardziej, że one są tak małe, że niektórzy nawet przypuszczają, że może to nie jest Homo erectus, bo Homo erectus już był rosłym człowiekiem. Niektóre z tych osobników miały 1,70 m. Bo my zakładamy do dzisiaj, że Homo erectus jest tym pierwszym, który wychodzi, czyli pojawia się powiedzmy 1,8 m i on wychodzi z Afryki. A niektórzy mówią, że być może to już ten jego poprzednik, czyli Homo habilis, wyszedł z Afryki, no bo on miał 1,50 m. To wtedy łatwiej byłoby mu się zmniejszyć rozmiary do 1,10 m. Aczkolwiek musielibyśmy znaleźć tego Homo habilis, który wyszedłby z Afryki. A na chwilę obecną nie mamy szczątków, czy w ogóle stanowisk starszych niż 1,8 m.

Słuchają Państwo Dwójki, za konsoletą nadal Michał Jakubik, a przy mikrofonie Hanna Szczęśniak. Dobry wieczór. Dziś sięgamy po muzyczne nowości ze świata poszukiwań i eksperymentów na pograniczach tradycji i współczesności, ale nie tylko. Zaproszę Państwa na festiwal Nowa Tradycja i na różne koncerty, a wielu utworów posłuchamy przedpremierowo. Również tych, które zabrzmią już za moment, przyniesione przez naszych dzisiejszych gości. Pozwólmy im przedstawić się przyśpiewką.

0: To zupełnie inne wesele. Oczepiny rozgłaszaj, pierwsze dwa utwory z najnowszej płyty grupy Tercet Imperial, płyty, na której oberkowe rytmy oraz wiejskie pieśni i przyśpiewki łączą się z elektroniką, klawiszami, perkusją, ale też latami 80., popem, muzyką 8-bitową i dalekimi krajami. W ubiegłym roku zespół zdobył Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja za udowodnienie, że kosmos istnieje. Teraz wraca na festiwal, by zagrać koncert premierowy swojej nowej płyty Prymat. I właśnie Tercet Imperial, czyli Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski i Piotr Zabrocki odwiedzają nas dziś w Nocnej Strefie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Nie mogę nie zapytać o tytuł waszej płyty, więc zróbmy to od razu. Prymat, czyli to jest prymat, czy to jest wasz prymat, czy oberków, czy wsi, miasta. Co się kryje za tym tytułem?
1: Ja myślę, że za tym tytułem kryje się coś takiego. Nasza muzyka ma szczyptę optymizmu, dużą łyżkę pozytywnego spojrzenia na świat. To jest dobrze przyprawiona muzyka.
0: Prymat dobrego humoru.
1: Tak.
0: Joanna, Jan.
3: Mi się wydaje, że to też koresponduje z nazwą naszego zespołu, bo jest to Tercet Imperial. Mm. To są te zapędy imperialne, oczywiście nie zupełnie na serio, ale były takie imperia, królestwa, które chciały podbić cały świat. Polacy nigdy nie podbili żadnego innego kraju. O, może to dyskusyjne, ale tak, ja bym poszła w tę stronę, ale też może nie tłumaczyła za wiele. Mi się wydaje, że to się też zgadza z nazwą zespołu. Jest to nasza pierwsza płyta.
2: Pierwsza płyta i od razu prymat. Tak to zostało wymyślone po prostu.
0: Myślę, że pod takim imperializmem oberkowym możemy się podpisać, więc może przejdźmy do tych oberków, no bo one tutaj są sednem, jeżeli jednym z sedn tej

0: płyty i może zacznijmy od roli perkusji, no bo to, z czym oberki nam się kojarzą, no to jest oczywiście rytm, ten na trzy, ta trójdzielność oberkowa. Czy ona stwarza jakieś wyjątkowe możliwości dla perkusisty? Coś otwiera, czymś zaskakuje? Jak to widzisz, słyszysz?
1: No Jana, na pewno, to jest temat bardzo szeroki. Myślę, że moglibyśmy gadać do rana o tym. Oczywiście rytmy trójdzielne, nieparzyste w ogóle, sprawiają sporo frajdy i też są bardzo, bardzo pojemne. W tym sensie, że w obrębie tego podziału można zrobić masę różnych rzeczy rytmicznie i też można łączyć ze sobą różne porządki kulturowe, tak bym to ujął. Muzyka interioru słynie właśnie z tego i to jest jej ten idiom i ta sygnatura taka, którą się szczycimy i którą podziwiamy, która nas wciąga, czyli właśnie ten trójdzielny rytm. No ale rytmy trójdzielne są również bardzo ważne i są fundamentem w bardzo wielu krajach świata. Mówię w takim dużym skrócie. Mam tutaj oczywiście od razu na myśli kraje zachodniego wybrzeża Afryki. I teraz w takim telegraficznym skrócie, jak ja do tego podszedłem, czy jak o tym myślę, to próbuję zestawiać ze sobą te dwa porządki na tyle, na ile moja wiedza mi pozwala. A dzięki temu zespołowi i tej melodyce i porozumieniu z Piotrkiem, dzięki podobnym też fascynacjom i gustom w tym zakresie, na końcu, jak taka wisienka na szczycie tego, jest po prostu rodzaj dążenia do jakiegoś wyobrażenia o brzmieniu i o pulsie, który się właśnie składa z tych elementów, czy może na tej zasadzie się składa, na jakiej to próbowałem opisać.
0: A to jakie widzisz punkty styczne, coś wspólnego między tą zachodnią Afryką, a tą Polską centralną?
1: Znaczy, technicznie, no to można, to muzykologicznie możemy sobie kiedyś porozmawiać.
0: Możemy i teraz.
1: Które ćwierćnuty i które ósemki się ze sobą pokrywają, a które nie. I którego oberka, pod którą melodię można zapisać na 6/8 na przykład. Ale to bardziej, myślę, jest w obrębie takich rzeczy, które nas wciągnęły w ogóle w tę muzykę. Czyli fascynacji znaczeniami i rodzajem obrzędowości i mistycyzmu. To jest dokładnie o tym samym, tu i wszędzie. Dlatego też ta muzyka tradycyjna, jak ją nazywamy, starodawna, szczególnie właśnie z tych ziem tutaj w środku mapy, jest taka wciągająca po prostu. Jeżeli szukasz czegoś takiego, takich doznań, no to masz to pod ręką. I dla nas na przykład było to wielkim takim oczyszczeniem i też zaskoczeniem w jakimś sensie i odkryciem, jak poczuliśmy to x lat temu, znając nagrania przeróżne i rdzenne i różne fuzje właśnie mające związek z muzyką Afryki. Pojechaliśmy pod Radą po prostu pierwszy raz, 2011 rok i się okazało, że mamy coś równie mocnego pod ręką, godzinę drogi od Warszawy. I po latach jesteśmy tutaj w tej sprawie właśnie, w której się spotykamy, czyli naszej płyty.
0: Nie trzeba daleko jechać, żeby doznać tego mistycyzmu tej muzyki. Piotrze, Joanno, czy wy też tak tę muzykę odbieracie, że to nie są tylko te dźwięki, brzmienia, to flow, trans, ale też te wszystkie sensy wokół, ten
2: kontekst? Ależ oczywiście, że tak. Ja podpisuję się pod wszystkim, co przed chwilą powiedział Janek Młynarski.
0: A jakie są twoje wspomnienia z tego pierwszego kontaktu z tą muzyką? Pamiętasz to?
2: Moje wspomnienia z pierwszego kontaktu z tą muzyką, one nie były na żywo, ponieważ słyszałem tą muzykę w programie dokumentalnym w telewizji. I jakoś mnie to bardzo mocno uderzyło, mimo tego, że nie słyszałem tej muzyki na żywo. Akurat to nie była muzyka spod Radomia, do której najczęściej się odwołujemy, tylko to była muzyka łowicka. Ale mimo wszystko ten hipnotyzujący rytm, no, był dla mnie czymś bardzo mocnym, a później był ten wyjazd do remizy, drewnianej jeszcze remizy we wsi Wir. Tak, tak, no bardzo, bardzo mocne przeżycie, zobaczyć to wszystko na żywo. Wszystkie elementy, czyli nie tylko muzyka, oczywiście muzyka dla nas najważniejsza, no ale też taniec i też pewnego rodzaju takie pojedynki na przyśpiewki, połączone jest to wszystko z tańcem, no nie, niesamowite doświadczenie.
0: Czyli też ta energia, która się wydarza chociażby między tancerzami a muzykantami, że ta muzyka się dzieje tu i teraz, prawda?
2: Tak, tak, tak. Przy czym chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, no bo niesamowite jest to i gdzieś tam się

0: perspektywa jakiegoś takiego masowego odbioru Oberka, myślę, że zmienia na lepsze, ponieważ mogę mówić za siebie, ale myślę, że Janek na przykład miał podobnie na swojej drodze. Myśmy najpierw poznali transową muzykę Afryki, a dopiero później polską tak. muzykę.
1: To jest droga wielu.
0: Ludową, właśnie, tak. czy tradycyjną, więc jest to naprawdę niezłe. Ja pamiętam, byłem kiedy podróżowałem po bezdrożach Afryki w 2006 roku, właśnie pamiętam, staliśmy na przedmieściach Mombasy, staliśmy w korku, nasz busik stał w korku i akurat tak się złożyło, że to było przy bazarze i usłyszałem niesamowitą muzykę po prostu z jamnika, z bazaru dochodzącą do mnie. Spytałem się przewodnika naszej wycieczki, czy zdążę szybko wybiec z samochodu, kupić kasetę. I on powiedział, tak, idź szybko. I tak, i mam te dwie kasety do dziś.
1: Zdążyłem.
0: To są absolutne unikaty. Ten rodzaj muzyki nazywa się muanzele. I najpierw poznałem muanzele, a dopiero później oberki. Mam wrażenie, że teraz czasy są troszeczkę inne i być może też my właśnie między innymi tą naszą płytą Tercet Imperial przyczyniamy się do tego, że młodzi ludzie mają łatwiejszy już teraz dostęp jakiś taki bardziej masowy do polskiej muzyki ludowej.
1: To jeszcze, Asiu, ciebie zapytam o te związki z muzyką tradycyjną i to właśnie, czy wszystko wokół też do ciebie przemówiło, gdy ją poznałaś.
2: Tak, no ja jak myślę o tej muzyce, to dla mnie bardzo ważne jest to, że ona pochodzi ze świata bardzo uduchowionego, religijnego. Wszyscy ci ludzie, którzy te melodie grali, śpiewali i tańczyli, byli religijni. Można powiedzieć, że no, na różny sposób, bo też ta religijność wiejska była specyficzna. Jakieś tam pozostałości takiego jakiegoś animizmu pogańskiego i tak dalej. W każdym razie też ta wieś, szczególnie ta około radomska, opoczyńska i tak dalej, to była wieś biedna i bardzo oderwana od cywilizacji. A możemy przypuszczać, że te melodie, które gramy na przykład na naszej płycie, mogą pochodzić z początku XX wieku. Nie będę mówić, że z XIX wieku, bo tego się nie da udowodnić, ale na pewno z innego świata i ludzie myśleli zupełnie inaczej, gdy ją grali. Oczywiście nie mieli radia, więc jedyną muzykę, jaką słyszeli w życiu, to była ta, którą ktoś obok nich mógł zagrać na instrumencie. Żadnego odtwarzacza i tak dalej. Ewentualnie można było zasłyszeć na dworze jakieś melodie, na dworze szlacheckim albo od Żydów. No i po prostu dla mnie no, to jest... traktuję tę muzykę bardzo tak w pewnym sensie sakralnie, jak o niej myślę. I myślę, że to jest też to, co mnie tak w niej fascynuje, bo ona po prostu tak brzmi dla mnie. Pierwsze kontakty z tą muzyką, no to jest takie bardzo oczyszczające, to znaczy, że to jest przejmujące wzruszenie, jest to takie mistyczne, niektórzy to tłumaczą tym, że my to naprawdę, no przynajmniej część ludzi w Polsce czuje to tak jakby we krwi, tak jakby to miało zapisane gdzieś w pamięci, jakoś tam epigenetycznie, czy jak to się tam mówi na to. Ja tam po części w to wierzę, bo nie tak dobrze jak chłopaki, moi koledzy z zespołu, ale znam muzykę tradycyjną z innych miejsc i bardzo ją doceniam. Z Grecji czy z Indii, ale nic nie działa tak wprost na moją duszę jak ta muzyka wiejska polska. No i coś jest w tym takiego niezwykłego.
0: Trafia w słowiańskie serce. No tak, tak.
1: Jest nasza i teraz może na chwilę, skoro mówiliśmy tutaj o połamanych oberkowych rytmach, o tych bardzo pojemnych rytmach, sięgnijmy po utwór Po 7, po 8. Tak gra i śpiewa Tercet Imperial.

0: Joanna Sztucka, Janemil Młynarski i Piotr Zabrocki są w studiu dwójki. Tak brzmi debiutancka płyta ich tercetu Imperial. Płyta, o której dziś w nocnej strefie rozmawiamy. Mówiliśmy tutaj o mistycyzmie tej muzyki, o jej pojemnej rytmice. Zastanawiam się, Piotrze, bo ty grasz w zespole na syntezatorach i snujesz, ogrywasz te melodie. Czy inspirujesz się w tym grą chociażby wiejskich skrzypków albo harmonistów, akordonistów? Zastanawiam się, kto cię inspiruje na takim poziomie melodycznym w tej muzyce. Masz takie osoby?
1: Tu Janek mi podpowiada, że pan Kasiak, tak, no znakomity skrzypek, niesamowity. Przede wszystkim inspiruje mnie w ogóle ta melodyka jako taka. Może nawet nie samo instrumentarium oberkowe, które oczywiście w ogóle bardzo lubię. Bardzo lubię taką właśnie folkową grę na skrzypcach i na harmonii, jest to świetne. Natomiast ta melodia sama w sobie niesie już taką informację, a jednocześnie taką jakąś właśnie prawiedzę, można właśnie mistycznie powiedzieć, że to samo w sobie już jest dla mnie niezwykłą inspiracją. I teraz dokonując też pewnej syntezy wykonawczej, bo z jednej strony podchwytując tą manierę wykonawczą, taką polską, tradycyjną, a jednocześnie mając ten bagaż swój własny, który jest w dużej mierze jazzowy i tak dalej, dokonuje się taka synteza tutaj, jeżeli chodzi o moje wykonawstwo tych melodii. No, cóż mogę dodać? No.
2: Mówią, że Piotrek, to Asia nawet powiedziała, że Piotrek bardzo dobrze zrozumiał, jak frazują skrzypkowie.
0: No właśnie, dlatego o te skrzypce
2: pytałam. I odtwarza
0: pytałam.
2: To na, tak. na klawiszach. Zupełnie inna sprawa to jest, a jednak...
0: A powiedz, czy te oberki wymagały od ciebie dobrania jakiegoś szczególnego instrumentarium? Któreś syntezatory leżały ci bardziej, któreś mniej? Czy to wiązało się z jakimś poszukiwaniem? Czy jednak te instrumenty, na których już grałeś, które już znałeś,
1: Myślę, że to odnosi się do mojej ogólnej wrażliwości. Nie zawężałbym tutaj tego, nawet do tego wyłącznie zespołu, ponieważ w innych zespołach też dokonuję bardzo podobnej selekcji, jeżeli chodzi o syntezatory. To są po prostu brzmienia, które mi się podobają. Używam raczej wiekowych syntezatorów, instrumentów, które już mają po kilkadziesiąt lat. Po prostu takie brzmienia lubię i takich brzmień używam. Proszę mnie nazwać staromodnym, nie ma problemu. Także dotyka to jakiejś mojej po prostu wrażliwości muzycznej i dla mnie w ogóle brzmienie instrumentu jest tym, co bardzo mnie prowadzi w muzyce. Nie tylko sama zawartość merytoryczna, którą można zapisać w nutach, ale właśnie też brzmienie instrumentu.
0: Mówimy tutaj o tym transie, tej mistyczności i zastanawiam

0: Myślę, bo często mówi się o tym, że żeby zrozumieć oberki, to trzeba przynajmniej spróbować nauczyć się je tańczyć. I to, że Joanna Sztucka tańczy, to wiemy. Czy Jan Emil Młynarski i Piotr Zabrocki też próbowaliście tańczyć oberki?
1: Oj tak, próbowaliśmy, ale to może spuśćmy zasłonę miłosierdzia na te próby.
2: Nie, ja nie umiem tańczyć oberka, ale mam zamiar się nauczyć.
0: Asiu, może
2: mamy w zespole wybitną nauczycielkę.
0: Właśnie, Asiu, może opowiesz, no bo to zmienia, prawda, rozumienie muzyki, gdy się umie tańczyć.
3: To był mój oczywiście pierwszy etap spotkania z tą muzyką, bo ja w ogóle od dziecka tańczę, w różnych stylach tańczę. I pojechałam pierwszy raz w życiu na potańcówkę po to, żeby tańczyć. Jeszcze nie wiedziałam, co to będzie za muzyka. Byli tam moi znajomi z zespołu pieśni i tańca, ale zespół pieśni i tańca nie ma za dużo wspólnego z muzyką tradycyjną. Można to oddzielić. Mi to przyszło z łatwością. Nauczenie się oberka, ale to nie jest łatwe. A później też pozwoliło mi lepiej zrozumieć tę muzykę granie na instrumencie. Miałam epizod ze skrzypcami, ale nie miałam na tyle motywacji, żeby kontynuować, ale pojawił się temat basów. Zrobiłam basy u pana Piotra Sikory z Kuźnicy spod Przysuchy, ostatni wiejski budowniczy basów. Pozdrawiamy pana Sikorę. I to mi na pewno pomogło, a później się ośmieliłam, by śpiewać. No i mamy ten tercet. Ale to nie jest takie proste, bo ja od początku wiedziałam, że tej emisji, tego sposobu wykonawczego po prostu nie da się naśladować. Prędzej brzmienie skrzypiec, chociaż i tak trudno, ale po prostu dla mnie to, jak kobiety na wsi śpiewają, to jest w większej mierze ich jakby całe wychowanie, dzieciństwo, sposób rozmawiania ze sobą na co dzień. To wszystko jest w tej emisji i po prostu człowiek z miasta jak ja tego nie odtworzy. No i oczywiście są w tym środowisku dyskusje na ten temat, no ale jakoś ośmieliłam się śpiewać też właśnie z według nas najwybitniejszą śpiewaczką właśnie z Gałek Rusinowskich, Marią Siwiec. Śpiewałyśmy przy różnych okazjach, również na prawdziwym weselu naszego przyjaciela. No i Janek i Piotrek zaprosili mnie do tego projektu. Jeszcze nie mieliśmy nazwy, powiedzmy do marca 2025 roku, no ale...
2: Nazwa pojawiła się z chwilą wniesienia pomysłu startowania w konkursie w ramach festiwalu Nowa Tradycja. Trudno powiedzieć, czego chcieliśmy tak naprawdę.
1: Nazwijmy się jak, padło takie stwierdzenie.
2: Chcieliśmy właśnie, już wybiegam bardziej do...
0: Jest obowiązkowa rubryczka, postula. Nazwa
2: tak,
0: projektu.
2: Jest rubryczka. Chcieliśmy wziąć udział w tym konkursie i tutaj naprawdę bez kokieterii, nie licząc na nic. Mhm. Tam jest mnóstwo co roku bardzo ciekawych ofert i zresztą w tym roku są ciekawe rzeczy.
0: To prawda.
2: Naprawdę.
0: Zapraszamy na konkurs.
2: Mam wrażenie, że otworzyliśmy jakieś drzwi z naszym tercetem. Że popchnęliśmy ten wózek jednak do przodu.
0: Może to jest ten prymat.
2: Może to jest ten prymat. Nie, ale zupełnie serio. To była przygoda i wcześniej z Piotrkiem graliśmy w duecie. Próbowaliśmy. Bo próbowaliśmy na wiele sposobów opracowywać te melodie. I pewnego dnia zdaliśmy sobie sprawę z tego, że byłoby fajnie spróbować zrobić to na elektronicznych instrumentach, które mają zupełnie inną dynamikę. Perkusja elektroniczna ma nieporównywalną dynamikę na niekorzyść tak naprawdę. Znaczy ten ambitus dynamiczny, prawda? Więc to jest zupełnie inna historia. I zaczęliśmy trochę próbować i zagraliśmy kilka razy jako elektryfikacja terenów wiejskich. Mhm. Asia była na jednym takim koncercie naszym, przyglądała się z tyłu, zastanawialiśmy się, co taka wyga tancerka i w ogóle znawczyni powie na to wszystko, a chwilę później zdaliśmy sobie sprawę, że warto by to połączyć po prostu, że przecież wszystkie te melodie, które Piotrek gra, one wszystkie mogą być ośpiewane też.
3: Mówi się, że śpiew jest pierwszy zawsze przed skrzypcami, że na początku... Ludzie wymyślali melodię, wyśpiewywali, a później instrumentalista to ogrywał. To jest hipoteza.
0: Ale nawet w przyśpiewkach jednak, zanim wejdzie zespół instrumentalny, pojawia się przyśpiewka, pojawia się głos. Ten głos otwiera bardzo często.
3: Tak, no na takich żywych potańcówkach na wsi jest tak, że często ktoś nawet z tańczących podaje skrzydła.

0: Szybkowi nową melodię i teraz zagraj to i po prostu śpiewa na nową melodię coś na bieżąco i tak.
1: I często nuci też bezpośrednio do ucha, tak trochę w biegu i trzeba to rozpoznać, to też jest wyzwanie. Wam podejrzewam, jeszcze się to nie zdarzyło, ale może się zdarzy, że ktoś sobie zażyczy jakąś melodię spod Radomia. Ty musiałaś się odważyć, żeby śpiewać, was jeszcze czeka odważenie się do tańczenia, ale zastanawiam się...
0: Tak, tylko my nie, właściwie nie występujemy przed ludźmi, którzy znają w ogóle muzykę ludową.
2: Ale to się zdarza, to się zdarza, że jest tych kilka par, które przychodzą i znają i widać, że pięknie tańczą, znają to wszystko i kupują nasz pomysł.
1: Kupują, my też kupujemy, dlatego tutaj Tercet Imperial z nami jest w dwójce w nocnej strefie, ale zastanawiam się, bo mówiłaś o tym odważaniu się i też o tych słowach, nie wiem, czy można to nazwać krytyką, no, komentarzach, że tak powiem, jeżeli chodzi o waszą propozycję muzyczną. Ja też pamiętam to z ubiegłego roku z konkursu muzyki folkowej, że te głosy były no, często skrajne i też wyrażane na różne sposoby. Czy dla was to jest znaczące, że poruszacie, że ludzie zadają pytania, że szukają czegoś w tej waszej muzyce i znajdują coś innego niż wy może chcecie powiedzieć?
3: Tak. Tak, myślę, że no, najgorsza to jest taka forma artystycznej wypowiedzi, która nie powoduje żadnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. Na przykład ja zawsze dużo bardziej cenię te projekty muzyczne, których nienawidzę, niż te, które mi są obojętne, mówię zupełnie poważnie.
1: Bo zapadają w pamięć.
3: Chociaż. Tak, tak, tak. I wywołują we mnie jakieś emocje. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że tak, to jest pozytywny aspekt.
1: Asia?
0: No, my oczywiście nie robimy tego na złość nikomu, tej muzyki.
1: Oczywiście.
0: Trzeba zaznaczyć.
1: Chociaż niektórzy mogą tego nie wiedzieć.
0: Tak.
2: No, niech, więc niech to wybrzmi.
1: Tak, dokładnie.
2: Asia powiedziała najważniejsze zdanie. Nie robimy tego nikomu na złość. I nie robimy też tego, żeby zrealizować jakiś z góry założony plan relacji z odbiorcą.
0: To nie ma być kontrowersja. My melodie gramy takie, jakie są. Rytmy czasem właśnie są niekoniecznie oberkowe, ale są trójkowe. Ja śpiewam niezmyślone przyśpiewki, śpiewam je, staram się śpiewać je gwarą. Nie jest to oczywiście doskonałe, ale taki jest nasz koncept, że śpiewam to gwarą, bo często dzięki temu na przykład zgadzają się rymy. Jest to no, taki nasz estetyczne założenie. Największa krytyka ostatnia jest wokół tego, że po prostu ja śpiewam popowo, że śpiewam nie na biało, czy tam, bo właściwie się na to nie mówi już biały głos, bo ludzie to bardziej odnoszą chyba do jakichś śpiewów ukraińskich, ale ja jestem otwarta na wszelkie recenzje. Ktoś może się wsłuchać w tę płytę i przeanalizować, w którym momencie brzmi popowo, a gdzie zastosowałam jednak jakąś manierę wiejską. Chyba nie ma się co tłumaczyć, no ta muzyka i tak umiera, no to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy.
1: No na pewno ta muzyka nie będzie już taka, jak była i to warto zaznaczyć. Jan Emil Młynarski, coś chciał dodać?
2: Chciałem dodać z myślą o słuchaczu, który w ogóle nie jest w muzyce. No zakładam, że oczywiście ta audycja ma szerokie grono słuchaczy, którzy jednak są w tym w jakimś sensie.
0: No właśnie, ale to są takie niszowe w sumie zagadnienia.
2: Ale to są takie niszowe zagadnienia i też z myślą o tych ludziach, którzy tego będą słuchać teraz. Nas bardzo zainspirował, zanim nawet jeszcze Asia doszła do nas, taki nurt w myśleniu alternatywnym, w alternatywnej historii, alternatywnym postrzeganiu rzeczywistości, w którym możemy sobie założyć, że muzyka z jej melodyką, rytmem, instrumentarium, obyczajem, obrzędem, jej miejsce w życiu i tak dalej, że ono się nie zmienia na wsi, że ono trwa, ale czasy się zmieniają i tak jak skrzypce zostały zastąpione przez harmonię, a barabany i bębenki obręczowe przez jazzy, czyli zestawy perkusyjne, a te zestawy perkusyjne potem zostały zastąpione przez zestawy elektroniczne, a akordeony przez keyboardy, no to, że to wszystko się dzieje, ale zostaje również ta melodyka. Bo na wsi był taki moment, w którym razem z rewolucją technologiczną,

0: w muzyce wiejskiej, przyszła rewolucja repertuarowa. I chciałbym powiedzieć, że ona zrobiła wielkie spustoszenie. Tak bym chciał powiedzieć, właśnie to powiedziałem, ale też nie myślę tak do końca, dlatego że jestem kompletnie pogodzony z procesem ewolucji po prostu. Więc założyliśmy sobie taką rzecz, że te nagrania Andrzeja Bieńkowskiego, muzyka odnaleziona i te wszystkie rzeczy, że to dalej tam jest, tylko że robią to jacyś ludzie, którzy są wnukami tych, których oglądamy i po prostu siłą rzeczy zamienili to na inny aparat wykonawczy. I wyszło nam coś takiego. Na pewno jest to, może być to, ciężki orzech do zgryzienia dla ortodoksyjnych tradycjonalistów, z tym, że my nie podejmujemy z nimi specjalnie polemiki, bo nie widzimy sensu. To jest po prostu nasza wizja spotkania z taką muzyką i ona nie ma na celu pisania nowego rozdziału w historii muzyki tradycyjnej, tylko to jest po prostu pewnego rodzaju pomysł na potraktowanie klasycznego, starodawnego, korzennego materiału. Fantastyczne jest to, że to nie zostawia ludzi obojętnymi. To jest świetne. A co tam się w tych komentarzach kotłuje, to jest już w sumie nie nasza sprawa.
1: Nie, ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, bo to, co Janek powiedział, to jest właśnie bardzo, bardzo ważne i to jest pewnego rodzaju uprawianie takiej gdybologii historycznej, ale uprawianie jej w praktyce. Natomiast my to robimy nie bez kontekstu realnego, ponieważ te rzeczy w wielu zakątkach świata, oczywiście nie wszędzie, ale działy się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci i dzieją się nadal. To znaczy, jeżeli popatrzymy i na Bałkany, i na kraje arabskie, na Turcję, na
2: Północną Afrykę.
1: Tak, na Amerykę Łacińską, na Kaukaz. Tam dokładnie, w taki bardzo organiczny sposób dokładnie się to dzieje. Ludzie po prostu biorą nowoczesne instrumentarium, elektroniczne syntezatory, samplery i tworzą na nich, na nowoczesnym brzmieniu, muzykę swoich pradziadków. Absolutnie jest to czymś po prostu powszechnym i normalnym. Bardzo bylibyśmy radzi, gdyby rzeczywiście zaczęło się w Polsce coś takiego, taki proces dziać.
2: Tak, i jakby powstało 5 podobnych zespołów do tercetu, to my jesteśmy szczęśliwi, bo to chodzi o tę muzykę, ona i tak nie jest nasza.
0: Właśnie, to jest szansa, znaczy ona jest też, on nie jest nasza, bo my jej nie skomponowaliśmy, ale jest bardzo nasza.
2: Bo jest Polska, tak.
0: I teraz na przykład, nie żeby popadać w jakiś mesjanizm, czy co najmniej megalomanię.
2: Albo prymat.
0: Od prymatu już nie uciekniemy. Wygraliśmy Grand Prix festiwalu Nowa Tradycja na konkursie, więc tu bym postawił kropkę. Natomiast tercet muzycznie pokazuje pewien potencjalny fenomen takiego nurtu, gdzie mamy coś swojego, coś naszego, coś, co wychodzi z tej ziemi, wyrasta. I możemy to tak ubrać, że można tego słuchać głośno, że można do tego tańczyć na bardzo różne sposoby.
1: Na bardzo różnych imprezach.
0: Na bardzo różnych imprezach. Korzeń zostaje nasz, a nie, że wszystko, jeżeli chcemy oddziaływać w pewien sposób na odbiorcę, to musimy robić to przy pomocy tylko i wyłącznie zapożyczeń. I wtórnych produkcji, wtórnych, zupełnie wtórnych, które są tylko po polsku, powiedzmy tam, zaśpiewane czy coś. To między innymi sprawia, że ja jestem w stanie temu poświęcić i poświęciłem tyle energii i uwagi i jakiejś takiej emocji po prostu. Fajnie by było, tak jak Asia powiedziała, jakby było tych zespołów jeszcze 5-10,
2: tak,
0: to by może była jakaś sprawa.
2: Dlatego
3: można wspólnie działać wtedy.
2: Tak, dlatego my przy każdym utworze na płycie, CD, winylu, można znaleźć opisy do każdego utworu i każdy utwór jest opisany, kto to grał, w jakiej wsi, to wszystko można odnaleźć w internecie. Chcemy, żeby to było dostępne i żeby inspirowało. Nawet jak ze 100 osób, 10 osób spojrzy do oryginału, to będziemy szczęśliwi.
0: Bardzo dużo nam dało też tych kilka koncertów, które zagraliśmy przed wydaniem płyty. Ponieważ na przykład był taki koncert, który zagraliśmy w warszawskim klubie Spatif. Zupełnie wszystko było jakoś takim zaskoczeniem dla nas. Frekwencja, pełen klub, zespół, który nie ma płyty, nie ma teledysków i tak dalej. I sala zapełniona ludźmi,

0: którzy chodzą na inną, nowoczesną muzykę.
1: O korzeniach amerykańskich,
0: powiedzmy,
1: bo to wszystko
0: na przykład,
1: jest
0: no.
1: Korzeniach
0: młodzi ludzie po prostu, szukający takich samych wrażeń jak na innych koncertach. I tutaj ten aspekt tego klasycznego fundamentu w postaci w ogóle pochodzenia tej muzyki w ogóle miał dla tych ludzi drugorzędne znaczenie. I na przykład dla mnie to jest najlepsze. Tak jak na przykład gramy inną muzykę do tańca z warszawskim kombo tanecznym, czasami gramy do tańca, to najlepiej się gra dla takich ludzi, którzy nie patrzą, co my tam dokładnie gramy, tylko czy gramy tak, żeby się dało tańczyć.
2: Nie sprawdzają was.
0: To jest takie świeże po prostu i stąd są te przypisy. Żeby człowiek, który najpierw przejdzie przez muzykę, mógł sobie to wziąć i sobie zdać sprawę z tego, że ma do czynienia z czymś naprawdę, no, takim długowiecznym po prostu.
2: Mówiliśmy tutaj o brzmieniach tercetu Imperial. Sięgnijmy po fragment ich najnowszej płyty. To utwór Lesie.

0: Utwory tercetu Imperial to oczywiście dźwięki, brzmienia, ale to też słowa. Słowa najczęściej o miłości. Dużo w tych słowach twarzy, różnych twarzy, kobiecości, dziewczęcości, tej miłości czasem bajkowej, czasem okrutnej. Jasiu, bo ty się uczyłaś tych pieśni bezpośrednio, chociażby od śpiewaczek z gałek rusinowskich. Powiedz, no bo te tematy trochę stare jak świat, trochę ciągle wszystko wraca. Co znajdujesz w tych tekstach, w tych pieśniach?
1: No tak, mnie się wydaje, że te przyśpiewki pochodzą od młodych kobiet. To znaczy każda przyśpiewka musiała być przez jedną osobę wymyślona, przez jedną kobietę, przez jednego mężczyznę. I mam wrażenie, że to są przyśpiewki młodych kobiet, dziewczyn. Oczywiście te panie, które teraz mają 60 plus lat, to wciąż śpiewają. W ogóle my tak tę płytę ustawiliśmy, że się zaczyna pozytywnie, a kończy raczej negatywnie i to
2: no
1: tak.
2: Nie, sam koniec
3: jest zdecydowanie nie negatywny.
1: Oczywiście nie, pieśń o świętym obrazie, tak. Ale jeśli chodzi o te kawałki taneczne, no to jest takie ściąganie ku jakiejś otchłani. Ja na przykład to lubię, ja dużo bardziej lubię te smutne wszystkie melodie. Wiem, że też mamy już słuchaczki, powiedzmy moje rówieśniczki, że mogą usłyszeć coś, co czują, co odnajdują też w tekstach jakichś znanych młodych piosenkarek, Lany Del Rey czy cokolwiek, tylko że po prostu zaśpiewane gwarą, może w jakiejś archaicznej formie, ale ja właśnie specjalnie takie przyśpiewki wynajdywałam, bo za to byłam odpowiedzialna ja. Tutaj chłopcy żadnej przyśpiewki mi nie zasugerowali.
0: No i to też pozwala zbliżyć te dwa światy, tak?
1: Tak.
0: Mówiłaś o tym, że ten świat odległy, mistyczny, taki uduchowiony, a jednak te problemy, no, podobne.
1: Tak.
0: Prawie te same, prawda?
1: Tak.
3: Ale jak ktoś dobrze się wsłucha w płytę, to nas z Piotrkiem też usłyszy.
0: No właśnie o to chciałam też zapytać, bo mamy tutaj też jeden utwór.
3: Jest taki kwiatuszek.
0: Przyśpiewkowy, tak? Tak. Kwiatuszek lekko żartobliwy, powiedziałabym.
4: Tak, no słychać, że jakby chłopaki tu nie mają aż takich wielkich duchowych rozterek.
3: To jest dużo prostsze.
4: To jest wszystko dużo prostsze.
1: Tak, może na następnej płycie jeszcze parę innych dla chłopaków znajdę.
3: A czy żartobliwe te zwrotki są? Nie sądzę. Myślę, że są zupełnie prawdziwe. Pamiętajmy, że ta muzyka jest głównie, oczywiście nie tylko, no ale głównie muzyką weselną, prawda? Czy taką zabawową. Więc jest siłą rzeczy, no, gigantyczną częścią całej tej muzyki jest ta frywolność.
0: Tak, ma przynosić po prostu przyjemność, dobrą
3: zabawę. I trochę tak też ta płyta jest ułożona właśnie.
1: Trochę
3: tak
1: jest muzyką wódki, trzeba powiedzieć, bo to jest jednak polska...
3: No biesiady, może nie biesiady, ale zabawy, tak?
1: Trzeba sobie wyobrazić, w jakim stanie też byli ci ludzie, kiedy na przykład wymyślali na bieżąco takie przyśpiewki, które później zostały w kanonie jakimś w zbiorowej pamięci.
3: To jest ciekawe bardzo. No tak. Przyśpiewek jest bardzo dużo. I ta płyta rzeczywiście tak jest ułożona, że na początku jest jasno, a potem się robi ciemno i coraz ciemniej. I jak już jest bardzo ciemno, to...
0: Pojawia się trochę światła.
3: No, pojawia się światło. Pojawia się samo światło. Jak nagrywaliśmy ten utwór, który znamy od Marysi Siwiec,
1: pieśń o obrazie w Studziannej.
3: Tak. To ja pamiętam, że to było dla mnie duże przeżycie.
1: Tak, to podczas nagrań. Duchowe
3: naprawdę
1: przeżycie.
3: Tam mam taką partię zawiłą dosyć i w ogóle o tym nie myślałem. W ogóle o tym nie myślałem, tylko prowadziła mnie ta melodia po prostu. I no, polecam Państwu bardzo.
1: Utwór Obraz, ostatni.
0: Tak. To może właśnie po ten utwór sięgniemy jeszcze.
4: Bardzo dobry pomysł.
3: No, to bardzo dobry pomysł.
0: Na koniec rozmowy z tercetem Imperial. Przypomnijmy, w najbliższy piątek już premiera Prymatu, a w sobotę koncertowo w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu S1 w trakcie festiwalu Nowa Tradycja o godzinie 21:00 koncert tercetu Imperial, transmisja na żywo na antenie Dwójki i w wersji wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.

0: Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki byli naszymi gośćmi w Nocnej Strefie. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Dobranoc.
0: A ja mam dla państwa zarówno zaproszenia na sobotni koncert, jak i płyty artystów z autografami. Proszę pisać hanna.szczesniak@polskieradio.pl. Na koncercie słyszymy się i widzimy już w sobotę. A teraz jeszcze chwila z tercetem Imperial, utwór Obraz.

Tradycja bez reinterpretacji, bez odnajdywania jej na nowo, czasem przewrotnie w naszej współczesności, ze wszystkimi tego konsekwencjami, nie istnieje, nie jest

tradycją żywą. Tercet Imperial i przejrzyste, transowe, pomysłowe spojrzenie na muzykę naszych stron. Albumy Prymat czekają jeszcze na Państwa. Mam też ostatnie zaproszenia na koncert zespołu podczas festiwalu Nowa Tradycja. Przypominam adres mailowy hanna.szczesny.

ale też po rocka, krautrocka, muzykę elektroniczną. A skąd nazwa? Jala to bardzo często używane w codziennym życiu arabskie słowo, które ma zachęcać do działania i wyrażać entuzjazm, a Miku to postać z oprogramowania syntezatora śpiewu. Sięgamy po ostatnią płytę zespołu z ubiegłego roku.

braci Karola i Filipa Majerowskich. To zespół, który wędrował przez najróżniejsze gatunki od trip-hopu, post-rocka i tanecznej elektroniki przez R&B, dub i folk, aż do muzyki tradycyjnej, która stała się głównym językiem muzycznym braci, którzy w brzmieniach Wielkopolski i Roztocza szukają swoich inspiracji. Na nadchodzącej płycie Wiwaty wcias sięga po trąbki, puzony, tubę, sakshorn tenorowy i śpiew oraz oczywiście dudy, które wybrzmiały właśnie w ambientowej, długotrwającej formie w utworze Do rana. Utworu słuchaliśmy na Antenie Dwójki przedpremierowo. Album ukaże się w przyszłym tygodniu. Jego premiera odbędzie się podczas lubelskiego festiwalu Kody, ale wcześniej podczas konkursu muzyki folkowej na festiwalu Nowa Tradycja wcias powalczy o nagrody. I to jest ta część festiwalu, na którą chciałabym Państwa zaprosić najgoręcej. Towarzyszę mu bowiem od lat. Jest to doskonała przestrzeń do zobaczenia wielu różnych, czasem skrajnie odmiennych sposobów na reinterpretację tradycji. Wstęp wolny w piątek i w sobotę od godziny 16, aż 11 zespołów wystąpi w studiu S1, a transmisja wszystkich występów konkursowych w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Tymczasem w nocnej strefie wybieramy się na południe, do Grecji i sięgamy po płytę, która ukazała się pod koniec kwietnia. Płytę wyjątkowo intrygującą, nagraną bowiem przez kapłana kościoła ortodoksyjnego. Dionysios Tampakis jest nie tylko duchownym służącym w Nafplio, ale też multiinstrumentalistą i muzycznym eksperymentatorem, którego korzenie sięgają Azji Mniejszej. Posłuchajmy więc fragmentów jego płyty Paradise Metal.

Okay.

każdy odcinek Fantazji Polskiej to też inny bohater, inny muzyk. Za nami opowieści o Julianie Paprockim, Andrzeju Cieplińskim, a dziś przed nami Jan Jakub Bokun. Zaczynamy tradycyjnie od klarnetu solo.

Słuchają Państwo Dwójki, Andrzej Zieliński. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do godziny drugiej na spotkanie z muzyką polską. W tym tygodniu słuchamy wspólnie nagrań instrumentów nieharmonicznych, instrumentów melodycznych, badając ich możliwości solowe, a później zestawiając je z innymi w twórczości kameralnej. Pierwszym z instrumentów, który stanowi podstawę naszych programów, jest klarnet.

Liczne odnogi rozgałęzionych splotów Tadeusza Wieleckiego, który jutro będzie naszym bohaterem, ale nie tylko w roli kompozytora, zakończyły dzisiejszą Fantazję Polską. Andrzej Zieliński, do usłyszenia jutro o tej samej porze.

tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w środę, 20 dzień maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do samego serca rumuńskich Karpat, do malowniczego Braszowa, gdzie 28 września 2024 roku wystąpił zespół muzyki barokowej Sempre. W programie dzieła Antonia Vivaldiego, jego koncerty, a także muzyka operowa. Zaczniemy od uwertury do Olimpiady.